0: two.
1: It's the coming in. Yeah.
2: One, two, three, four.
3: No i słychać, jak fantastycznie zgranym zespołem byli Beatlesi. No ale też to przywiązanie do detalu. Trochę dziwnie się słucha tego utworu bez fortepianu Sir Paula. Oczywiście, skoro pojawiło się wznowienie z nowym miksem płyty Rubber Soul i też ciekawe bonusy, które pokazywały, jak czwórka z Liverpoolu nagrywała ten repertuar ponad 60 lat temu, to też wzięto na tapet w tych bonusach, w tych dodatkach utwory, które nie znalazły się na płycie Rubber Soul, no ale powstawały podczas sesji nagraniowych tej płyty, no i się później usinglowiły. No i wydaje mi się, bo przed chwilką zajrzeliśmy w głąb umysłu Paula McCartneya, na teraz pora na Johna Lennona, bo on jest głównym twórcą utworu Day Tripper.

0: sound balances. Got a good reason.
1: One, two, three, four.

bez wątpienia dobra piosenka obroni się też Sauté, niezależnie od fenomenalnej produkcji Sir George'a Martina. Natomiast to, jak to ostatecznie brzmi, też jest fascynujące, kiedy zestawi się to z tymi wersjami wstępnymi. Z jednej strony te struktury były, no ale z drugiej strony te wszystkie smaczki, niuanse powodują, że tak chętnie wracamy do tych nagrań. Płyta Rubber Soul powstała z fascynacji Beatlesów, z jednej strony postępującej, bo na poprzednich albumach też to było słyszalne, brzmieniami zza oceanu, powiedzmy akustycznymi, folkowymi. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam nurt folk rockowy, to on w dużej mierze polegał na tym, że gdzieś ta piłeczka była przerzucana pomiędzy Birdsami, Bobem Dylanem, a zespołem The Beatles, no ale z drugiej strony na Rubber Soul, a propos Ameryki, też bardzo mocno były wyczuwalne inspiracje artystami z wytwórni Motown, inspiracje po prostu soulowym brzmieniem, zresztą sama nazwa płyty do tego się odwołuje. Tak naprawdę to była taka zabawa, gra z kojarzeniami, bo mówiło się, że soul, który wykonują biali artyści, jest plastikowy. Beatlesi nazwali płytę gumowym soulem. Mówię o tych inspiracjach dlatego, że spora część z repertuaru, który powstał przy okazji nagrywania Rubber Soul, spora część została świetnie zinterpretowana przez soulowych gigantów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak Otis Redding zmierzył się właśnie z tym utworem, którego słuchaliśmy, czyli z Day Tripper.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy, jak Otis Redding interpretuje Beatlesów, no to też wróciliśmy do brawurowego wykonania utworu Eleanor Rigby przez Raya Charlesa. Mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, że troszeczkę skłębiły się te staroszkolne inspiracje, ale wznowienie Rubber Soul, przepraszam bardzo, zespołu The Beatles sprawiło dużo radości. Raz, że świetnie się słucha tego materiału w tej odświeżonej brzmieniowo wersji, a dwa, że te dodatki też wydają się intrygujące. Oczywiście, kiedy pojawiają się demówki, wstępne podejścia, rzeczy, które nie miały ujrzeć światła dziennego jako gotowe utwory, to nie jest rzecz, której się chętnie słucha regularnie. Jest to raczej taka ciekawostka, która pozwala przyjrzeć się temu, jak powstawał dany album, no, ale warto sobie czasami, jeżeli przepastne archiwa pozwalają po takie skarby sięgnąć, warto ich czasami posłuchać. Teraz zmienimy klimat, dlatego że kiedy ostatni raz miałem przyjemność sięgnąć po współpracę Łukasza Dębińskiego z Rahimem, to był ich wtedy w takiej konfiguracji debiutancki singiel, to dość dyskretnie sugerowałem, że być może coś z tego będzie, być może to nie jest jednorazowa przygoda, no ale też za dużo o tym nie mogłem mówić, no bo Łukasz Dębiński raz, że wprost mi tego nie zadeklarował, a dwa, że oczywiście to wszystko było jeszcze w takiej wstępnej fazie, natomiast przyznawał, że współpraca z Rahimem na tyle spodobała się zarówno Rahimowi, jak i Łukaszowi, że szkoda by było na tym poprzestać, szkoda by było to zmarnować. No i panowie szczęśliwie tego nie zmarnowali, doczekaliśmy się zupełnie nowego singla tego tandemu. Jeżeli ktoś nie pamięta, kim jest Łukasz Dębiński, to spieszę z wyjaśnieniem, że jest fantastycznym bębniarzem, który popularyzował afrykańskie bębny, choćby z zespołem Foliba na przestrzeni lat, no ale kilka lat temu pokochał handpan. Chyba już nie trzeba nikomu tłumaczyć, co to za instrument, no ale tak dla formalności przypomnę, że to jest, powiedzmy, taka skorupa żółwia. No i w każdym razie Łukasz nagrał już kilka albumów, korzystając z handpana, no ale też wyspecjalizował się w formach duetowych, za każdym razem zapraszając kogoś innego. Jedną płytę na przykład nagrał z Tomkiem Torresem, to była płyta stricte handpanowa, zresztą panowie przedpremierowo wykonali repertuar tego utworu w studiu M imienia SBB. Łukasz zdążył od tego koncertu wydać również album z Bubą Badzi Kujate, wirtuozem Kory, który współpracował wcześniej m.in. ze Stanisławem Sojką. Był też singiel z Patrykiem Kraśniewskim, świetnym pianistą, no ale pojawia się, a propos tych współprac, jak już mówiłem, kolejny utwór nagrany z Rahimem. Rahima się nie przedstawia, wręcz nie wypada. Prekursor rodzimego rapu świetnie sobie ostatnio radzi, dlatego że wydał nową płytę z Focusem, tym razem nie jako Pocahontas, tylko po prostu pod pseudonimami. Gdzieś to też wiąże się z reaktywacją paktofoniki i połączeniem tych bytów, czyli wczesnej inkarnacji współpracy Focusa i Rahima, no ale też właśnie tego, co robili później i chęci tworzenia nowej muzyki, niekoniecznie odcinania kuponów. No ale kiedy nadarzyła się okazja wystąpić z Łukaszem w konfiguracji nieoczywistej, gdzie ten beat nie jest taki, powiedzmy, masywny, gdzie trzeba pokombinować z flow, no to Rahim z tego chętnie skorzystał. Ich nowy singiel, przypominam, nazywa się Od i do.

do przodu. Każdy wybór ma gdzieś powód. Od I love you do porodu. Świat oszalał dla nich obu. Mogą spać nie czując chłodu. Dam im coś ponad rodowód. Jadę grać, mam misję, zrozum. Chcę ci dać więcej niż produkt. Ślę orędzie do narodu. Od wschodu do zachodu.

0: przodu, od wschodu do zachodu. Ufam słowu, żyjcie w zdrowiu.
1: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści. Kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel. Kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

pasje w różnych rozmiarach, kształtach. Hopa, nowy wuje, flauta, senne oczy, kołysanka, duszy, sandra. Kto czy hanpan, wulkan emocji zastyga do ranka. Czysta energia zawarta w fantach, każda mantra rozświetla stantła jak smuga światła.

To była Zieleń, czyli pierwszy wspólny singiel Rahima i Łukasza Dębińskiego, który powstał w warunkach dalekich od studyjnych, no ale jak słychać, taka oszczędna konfiguracja pozwala zachować dobre brzmienie i jednocześnie być bardzo spontanicznym. Myślę, że to nie jest ostatni rozdział współpracy Rahima i Łukasza Dębińskiego. Wcześniej słuchaliśmy ich zupełnego utworu Od i Do, więc zachęcam, sugeruję, żeby obserwować to, co robi Łukasz, dlatego że łączy też pasję do muzyki z miłością do podróży, więc bardzo często pojawiają się jego takie wręcz medytacje, spontaniczne sesje z instrumentem. Łukasz na co dzień współpracuje z Szatą Kuś, a mówiliśmy o tym, że Szata Kuś niebawem wyda nową płytę, która nazywa się Królestwo. I a propos tego wydawnictwa, no to pojawia się w aktualnej konfiguracji tych współpracowników Szaty właśnie Łukasz Dębiński, no ale też sporo było, jeżeli chodzi o ostatnie single Leszka Możdżera, także ekstra klasowa współpraca. I co do samej płyty, czyli co do Królestwa, to czymś, co jest szczególnie dla Szaty ekscytujące, jest fakt, że po raz pierwszy w jej twórczości pojawił się kwartet smyczkowy, no i brzmienie tego kwartetu jest wzbogacone właśnie przez handpanowe partie Łukasza. No a poza tym Leszek Możdżer przywołany w kilku utworach gra na fortepianie i fortepianie elektrycznym dla Szaty to był ważny, osobny głos muzycznej opowieści. Jeżeli chodzi o utwór Wstajemy z kolan, czyli najnowszy singiel, to opowiada o uwalnianiu się od lęków, traum i starych schematów oraz odzyskiwaniu sprawczości i zaufania do siebie. Na płyta Królestwo będzie miała premierę jutro.

była Szesza Takowicz i jej Królestwo, czyli nadchodzący album już bardzo dużymi krokami, dlatego że ukaże się dokładnie jutro. Na propos też koncertowych planów związanych z tą płytą, Szata wystąpi w Opolu 20 grudnia. A propos koncertów, które będą miały miejsce w Opolu, to przed nami 31. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Drumfest. Wiadomo, że jest to w głównej mierze święto instrumentów perkusyjnych, ale tak naprawdę nie chodzi o wymiatanie, wirtuozerię na bębnach, tylko o pokazanie tego, jak perkusja jest ważna, jeżeli chodzi o taką anatomię zespołu. Bywały oczywiście koncerty, gdzie nawet perkusji nie było, no ale zazwyczaj wybitni perkusiści na drumfeście występują z równie świetnymi instrumentalistami i takie jest główne założenie, żeby pokazać, jaka jest rola instrumentów perkusyjnych, jak one się komponują w brzmieniu, w prowadzeniu utworów z innymi instrumentami. Jeżeli chodzi o dokładny program wydarzenia, to odsyłam na stronę internetową radia. Tam rozmowa z Wojciechem Laskiem, czyli dyrektorem artystycznym festiwalu. Sugeruję też, żeby odwiedzać media społecznościowe Drumfestu i tam zorientować się, jak to dokładnie wygląda, jeżeli ktoś jeszcze programu nie zna. Natomiast mogę Państwu podpowiedzieć, że 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpi Paul Vertigo. Jest to o tyle rzecz z perspektywy historii Drumfestu ważna, no bo Paul Vertigo występował na Drumfeście prawie 25 lat temu, kiedy impreza wróciła po kilkuletniej przerwie. Wtedy towarzyszył muzykom SBB. No i teraz znowu wystąpi w takiej amerykańsko-polskiej konfiguracji. Będą mu towarzyszyć świetni instrumentaliści, którzy występowali na Drumfeście wielokrotnie z tuzami perkusji, a będą to Krzysztof Puma-Piasecki na gitarze, rzecz jasna, i Krzysztof Ścierański na basie. Jeżeli ktoś chciałby z osobą towarzyszącą zobaczyć Paula Vertigo i jego polsko-amerykańskie trio, to zachęcam, żeby dzwonić przez najbliższe dwie minuty pod numer 77 4 546 546. Mamy podwójne zaproszenia na ten koncert. Przypominam, Paul Vertigo, Krzysztof Puma-Piasecki i Krzysztof Ścierański wystąpią razem 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. A jeżeli ktoś chciałby na taki koncert się wybrać, może zadzwonić w ciągu najbliższych dwóch minut pod numer 77 4 546 546. Wracamy teraz do tria Paula Vertigo. Słuchamy utworu The Underground. Paul Vertigo niebawem wystąpi w Opolu. 77 4 546 546.

To była płyta Don't Be Scared Anymore Paula Verticals przed 26 lat. Kto wie, może w repertuarze nadchodzącego polskiego koncertu w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Drumfest pojawią się utwory z tego właśnie wydawnictwa. Na przypominam, Paul Vertigo wystąpi w Opolu z Krzysztofem Pumą Piaseckim i Krzysztofem Ścierańskim. Rozdaliśmy już zaproszenia na to wydarzenie, ale wydaje mi się, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o Drumfest. Także zachęcam, żeby uważnie słuchać Radia Opole i Audiokracji. Za dzisiejszą audycję dziękuję Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
6: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacje, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: W czwartkowej audycji Więcej kultury witam Państwa Mariusz Majera. Na audycję realizuje Tomasz Wojtyłko. A w naszym programie spotkamy się z Rafałem Milnikiem, opolskim fotografikiem, który opowie o swojej fascynacji fotografią, ale także podróżami do Azji. Natomiast dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, i Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego, opowiedzą o wspólnej wystawie czterech instytucji kultury poświęconej Alojzie Zacharskiej Marcoli. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Rafał Mielnik, no właśnie, czy ty jeszcze jesteś fotografem, a już podróżnikiem, czy podróżnikiem i fotografem, bo się trochę zgubiłem?
1: Tak, większość życia byłem fotografem, ale bardzo się cieszę z tego, że dalej jestem fotografem, bo w tych momentach, kiedy jestem w Polsce, a tu już jest coraz mniej tego czasu, bo podróżuję po Azji, to kiedy przyjeżdżam, to z przyjemnością biorę aparat i z przyjemnością fotografuję.
0: A w Azji też fotografujesz, czy tam już nie masz czasu na to?
1: Nie, no oczywiście, wszędzie fotografuję. Nawet jak wyjeżdżam z grupą, to też fotografuję, dlatego że zawsze relacje wrzucam na media, na stronę. A poza tym też lubię, tak? Czasami nawet grupa idzie za mną, a czasami się zatrzymuje w pewnym momencie po to, bo widzę kadr, tak? I uprzedzam ich, że słuchajcie, jestem fotografem, i więc oni mi to wybaczają i pozwalają, żebym ja tam sobie coś... Oczywiście to jest na tyle, to jest taka fotografia, na ile ja mogę sobie pozwolić, tak? To nie tak, jakbym chciał pojechać w jakieś miejsce i zająć się jednym konkretnym tematem, no tylko to jest taka właśnie taka uliczna, taka przypadkowa fotografia.
0: No tak, byłeś fotoreporterem w gazecie, to albo miałeś temat zadany, albo sam go znajdowałeś i mogłeś się mu poświęcić w pełni. Tutaj jednak masz grupę, której pomagasz się nie zgubić, chociażby w Wietnamie.
1: Tak, ale też w gazecie bardzo często było tak, że też łapaliśmy moment, chwilę, i to nawet nie na zadany temat, tylko coś wpadało w oko po drodze i potem albo się robiło z tego taką luźną fotografię, albo coś więcej wychodziło z tego.
0: Czyli pasja fotoreportera została?
1: Nadal, tak, nadal. I odkrywam też nowe techniki, bo ostatnio trochę fotografuję kamerą obskurą, więc tak, więc bardzo to lubię.
0: Spotykamy się podczas twojego spotkania autorskiego. O czym będziesz mówić? Co nam pokażesz?
1: Dzisiaj będę mówił o Ladaku, czyli o północnej takiej prowincji górskiej indyjskiej, gdzie byłem na trekkingu. No tak, wysoko było, bo to było ponad 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, więc będę dzisiaj mówił o Ladaku. Bardzo lubię chodzić po górach i czasami zdarza mi się właśnie gdzieś jakaś taka dalsza wyprawa typowo górska.
0: A masz jakieś już swoje ulubione miejsce w Azji?
1: Oczywiście, ale pytasz na emeryturę, czy tak w ogóle? Bardzo lubię Wietnam, z przyjemnością tam wylatuję, jestem tam parę razy w roku. Natomiast tak sobie pomyślałem, że Kambodża jest fajnym miejscem do mieszkania, do życia, dlatego że jest jeszcze nie tak drogo jak w Wietnamie, chociaż w Wietnamie też nie jest drogo. Ale jakoś tak jest mniej ludzi, mniej turystów, mniej mieszkańców, więc Kambodża jest bardzo przyjemna, polecam.
0: To ja się cieszę, że możemy z tobą porozmawiać, właściwie możesz nam opowiedzieć o swojej pasji i podróżach tym, którzy przyszli na spotkanie, a ja liczę na jakąś fajną wystawę może w przyszłym roku podczas Opolskiego Festiwalu Fotografii.
1: No tak, zawsze to wymaga więcej czasu, ale gdzieś to mam z tyłu głowy zawsze, więc no być może coś się uda. Czasu jednak jest coraz mniej, znaczy brakuje mi ciągle czasu, więc tak.
0: No to chyba dobrze dla człowieka, który całe życie był związany jednak z mediami, że jak ci brakuje czasu, to znaczy, że jesteś cały czas aktywny.
1: Tak, i że jestem zdrowy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: kamienie na nerka.
1: Więcej kultury.
2: Proszę Państwa, w naszym studiu goście pani dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Te dwie instytucje przygotowują i państwo przygotowują

0: Bo tak, to jest tak trudna nazwa, że się zawahałam. Popularnie liceum plastyczne, ale rzeczywiście oficjalna nazwa Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego. Dlatego te cztery instytucje, bo to są cztery instytucje, które łączą się z naszą bohaterką.
1: Z bohaterką, dlatego cztery też instytucje, bo w tych instytucjach są, ja jeszcze nie zdradzam, więc mówię, obiekty.
2: No nie zdradzamy, bo to jest dość istotne, żeby zdradzić to w odpowiednim momencie. Co prawda urodziny już za nami, ale okazja jest taka, że świętujemy, fetujemy stulecie urodzin Alojzy Zacharskiej-Markoli, wybitnej artystki opolskiej, która nie żyje od 6 lat. Zmarła w czerwcu 16 chyba. 16, ja nie jestem pewny, kiedy 14 czerwca 2000 roku.
0: 2020.
2: 20, tak. No te lata tak szybko lecą. No i z tego powodu chcieliśmy przybliżyć dla niektórych taki element poznawczy, ponieważ artystka już od 6 lat nie żyje. Ostatnie lata nie wykazywała większej aktywności takiej artystycznej, ale chcieliśmy ją no, fetować, tak byśmy to nazwali.
0: Tak, to stulecie urodzin to jest, myślę, bardzo ważna, bardzo istotna data i tak jak powiedziałam, tutaj spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli tych czterech instytucji, bo każda z tych instytucji w jakiś sposób jest powiązana z Alojzą Zacharską. Jeśli chodzi o głównego organizatora, czyli o związek, to ona oczywiście była po prostu członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków jako malarka, ale też członkinią zarządu tego okręgu.
2: To jest nasza działka, tak? Pani dyrektor.
0: Natomiast jeśli chodzi o te dwie instytucje kolekcjonujące, czyli galerie i muzeum, to były te miejsca, do których pani Ala, bo tak sobie pozwolimy mówić pani Ala, bo tak też ona prosiła, żeby się do niej zwracać, do których pani Ala za życia przekazała swoją spuściznę. Ona podzieliła swój dorobek pomiędzy różne instytucje i przekazała je do instytucji publicznych, więc to jest też taki ukłon w stronę artystki, która
2: obdarowała
0: miasto tak naprawdę, a mówiąc o mieście, musimy powiedzieć, że otrzymała też tytuł zasłużonej obywatelki miasta Opola, więc myślę, że
2: w 2004 roku,
0: kiedy obchodziła 50-lecie twórczości. No i wreszcie czwarta instytucja, czyli ja będę mówić liceum plastyczne, bo jednak nie umiem wypowiedzieć tej jakże skomplikowanej
2: nazwy.
0: Proszę.
2: A mogę ja, ponieważ Alojza Zacharska przez 14 lat uczyła malarstwa w tej szkole. No więc włączyliśmy to, a była wybitnym pedagogiem i to jest zdanie, które potwierdzisz, mam nadzieję.
0: No myślę, że nie tylko ja to potwierdzam, ale uczniowie przede wszystkim to potwierdzają.
2: No więc z tego powodu Liceum Plastyczne jest w tym gronie jako organizator, współorganizator obchodów stulecia Alojzy Zacharskiej.
1: To będą takie obchody bardzo przyjemne dla widzów, bo zobaczymy te prace.
0: No myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przypomnieć twórczość. Chcemy przypomnieć osobę też, ale ta twórczość jest istotna i tutaj tę twórczość chcemy pokazać jakby w dwóch odsłonach. Wszystko odbędzie się 15 października. Ale w pierwszej odsłonie zaprezentujemy o godzinie 17 w czwartek 1 października zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej. Ta wystawa plenerowa będzie pokazana na ulicy Krakowskiej przy Placu Wolności w pobliżu pomnika, czyli właściwie w takim centralnym punkcie miasta. I ta wystawa plenerowa pokaże z jednej strony reprodukcję tych obrazów, których tutaj nie mogliśmy ściągnąć, bo na przykład są w zbiorach w innych miastach, na przykład w Zielonej Górze, ale też pokażą Lojzę Zacharską Markollę jako człowieka, jako nauczycielkę. Mamy tam bardzo dużo materiału ciekawego, archiwalnego. Chcemy opowiedzieć

0: też o jej życiorysie, który był niełatwy tak naprawdę, tak jak wszystkich tych osób z tego rocznika 1926, bo to był ten rocznik, który...
1: wyjątkowy, bardzo bogaty.
0: Bardzo wyjątkowy, bogaty. My tutaj rozmawiając o Alojzie Zacharskiej bardzo lubimy mówić, kto się jeszcze urodził w tym roku.
1: Na przykład Miles Davis.
2: No proszę.
0: Na przykład Marilyn Monroe.
2: No tak.
0: Na przykład Andrzej Wajda, którego rok obchodzimy. Także to rzeczywiście taki ciekawy, barwny, ale też bardzo trudny rocznik, bo to są te osoby, które miały 13 lat, kiedy zaczęła się wojna i cała ta młodość, ten okres, kiedy się kształtuje tak naprawdę życie, charakter, to zostały w pewnym sensie zmarnowane, ale też i zahartowane bardzo przez tę wojnę.
1: Tak, oni byli bardzo, bardzo zahartowani, bardzo bogaci i bardzo odważni w tym, co robili. A druga część tego świętowania to jest otwarcie wystawy w naszej galerii ZPAP. Pierwsze piętro, to jest ulica Krakowska 1, wejście od ulicy Świętego Wojciecha i tam na żywo będzie godzinę później, tam będzie można na żywo zobaczyć obrazy, które są schowane tak jak często się zdarza w magazynach. Stąd wyciągnięcie, odświeżenie i pokazanie fragmentu dorobku wydaje nam się cenne i poważne. A wracając jeszcze do tej wystawy planszowej, to te informacje, które są tam zawarte, pokazują jakby całą drogę. Ja będę mówił pani Alojzy, ponieważ ona była moją nauczycielką, moją panią profesor. W związku z tym taki szacunek chyba ma się do końca, a tak ją uwielbiliśmy. No więc na tych planszach jest pokazany właśnie ten czas, kiedy ona była w tym Krakowie, czy nawet jeszcze wcześniej, skąd ona w ogóle się wzięła, kim ona jest, jakie są jej koneksje rodzinne, po czym jest ten fragment akademicki, no i potem cała jej droga, nie bezpośrednia do Opola, tylko przez tam inne miasta, ale zobaczymy to na planszach.
0: Natomiast jeśli chodzi o tę drugą wystawę, gdzie zobaczymy oryginalne prace, to będą to przede wszystkim prace właśnie z tych dwóch miejsc, do których Alojza Zacharska przekazała swoją twórczość, czyli z Muzeum Śląska Opolskiego i z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, ale mamy tam też, zdaje się, jeden obraz z Muzeum Diecezjalnego. Bardzo ciekawy i bardzo...
1: O, taka perełka.
0: Taki właśnie, chcieliśmy, który będzie takim smaczkiem tej wystawy, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe. Zresztą to jest bardzo też różnorodna twórczość, mimo że ona jest dość taka osobista i bardzo łatwo ten styl rozpoznać. Zresztą tutaj na korytarzach Radia Opole też mamy chyba dwa obrazy w tych pracach, które tutaj wiszą. Tutaj zdaje się wisi Opolanka i chyba jeszcze pejzaż jakiś.
1: No właśnie a propos Opolanki.
2: Dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej.
1: A propos Opolanki, to właśnie wystawa nosi tytuł Malarka, nauczycielka Opolanka. I te trzy wymiary jakby pokazują całe bogactwo tej w sumie fizycznie niedużej pani, która potrafiła potężnymi czasami uczniami zawiadywać.
0: Tak, ci uczniowie byli też bardzo różnorodni. Ja myślę, że my tutaj mówimy o tym, że minęło już 100 lat od roku urodzin Alojzy Zacharskiej. Te kilka ostatnich lat też ta jej aktywność nie była aż tak wzmożona, więc jakby jest już całe pokolenie, które jej nie pamięta prawdopodobnie.
1: No tak, ona 42 lata i już jest od czasu, jak przestała pracować w liceum.
0: Tak, ale jeśli powiemy na przykład, że pomiędzy tymi uczniami, których uczyła gdzieś tam, był między innymi Bolek Polnar, to trochę będzie to taka przewrotna forma jakby popularyzacji.
1: Znaczy on się do niej przyznawał tak trochę, że ona mu zastąpiła Krzysztofa Buckiego, więc on tak do niej ostrożnie podchodził.
0: No niejednakowoż była jego nauczycielką tutaj bardzo jakby ważnym takim momentem był ten moment, kiedy Alojza Zacharska obchodziła 50-lecie swojej twórczości w 2004 roku, w 50 lat po ukończeniu Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i miała to być jej wystawa indywidualna, a tymczasem ona wykonała coś zaskakującego i zaprosiła do tej wystawy swoich uczniów, żeby jej towarzyszyli. Więc 6 osób wtedy, 3 panów i 3 panie, jeden tu pan obecny, między innymi też był w tym gronie. Natomiast rzeczywiście to też pokazywało, jaki ona miała kontakt z uczniami i jak była chyba jednak ważna dla tych uczniów i jak uczniowie byli ważni dla niej.
1: Ja myślę, że właśnie ta wspomnieniowa wystawa, to stulecie, to obchodzenie tych urodzin wiąże się z tym, że z kimkolwiek się rozmawia o niej, ten człowiek jakoś tak pogodnieje od razu, uśmiecha się i każdy ma jakieś wspomnienia z nią. To a propos, to będzie po Dniu Nauczyciela, 15, więc to jest akuratna wystawa z okazji Dnia Nauczyciela.
0: Tak, jako wzór nauczycielki. Zresztą no, zdradzimy tajemnicę, może to jest tajemnica, ale to się okaże, jak pokażemy tę wystawę, że elementem tej wystawy będą też nagrania. Nagrania osób, które znały Alojzę Zacharską, uczniów, ale też i kolegów, koleżanek, osób, które jakby na inny sposób towarzyszyły jej w życiu. Będzie można po prostu skanując QR kod odsłuchać sobie takie wspomnieniowe nagrania między innymi Teresy Zielińskiej, Janusza Młynarskiego, a także uczniów, którzy byli uczniami no, kilkadziesiąt lat temu, teraz są już
1: 42 lata temu.
0: Dojrzałymi artystami. Więc bardzo zachęcamy do odsłuchania tych opowieści, bo zobaczycie Państwo, że tam się maluje naprawdę niezwykła postać.
1: Ja jeszcze wspomnę, jeśli można, o tym, co się dzieje w skrócie w liceum plastycznym, ponieważ nasz partner też zdecydował się jakby uświetnić urodziny swojej byłej nauczycielki. No więc oni ogłosili konkurs, oczywiście malarski, bo to jest jakby zawodowa historia, ale też wspomnieli o tym, że organizują, seminarium.
0: Dla nauczycieli malarstwa.
1: I to jest ta druga strona, taka bardziej merytoryczna i bardziej poważna.
0: Tak, i rzeczywiście, jeśli chodzi o to seminarium dla nauczycieli malarstwa i rysunku, to jest taka forma takiego zawodowego doskonalenia i też chcielibyśmy, żeby ci nauczyciele malarstwa i rysunku właściwie ze wszystkich liceów plastycznych z całej Polski,
1: mieli możliwość
0: zapoznania się, zwłaszcza, że tak się fenomenalnie złożyło, że zachowały się w materiałach po Alojzie Zacharskiej jej zapiski, kiedy uczyła nie tylko malarstwa, bo uczyła też liternictwa, chyba wystawiennictwa przez krótki czas. Jej zapiski, w których ona notowała sobie takie coś w rodzaju konspektów do lekcji.
1: No, takie uwagi metodyczne.
0: Bardzo metodyczne, cały program nauczania był rozpisane i to wszystko się szczęśliwie zachowało, więc myślę, że zwłaszcza dla nauczycieli, którzy uczą teraz malarstwa czy rysunku, będą to materiały bardzo ciekawe.
2: Myślę, że te wszystkie wydarzenia będą bardzo ciekawe, a ja zawsze podkreślam, że warto poznać tych, którzy kształtowali i może w dalszym ciągu kształtują kulturę w naszym regionie. Mieli Państwo tę przyjemność i zaszczyt znać osobiście panią Alojzę Zacharską Markole, ale teraz możemy poznać poprzez i wystawę, i seminarium, i wystawę plenerową po prostu wspaniałą artystkę.
1: No myślę, że też trochę tak zapomnianą i niedocenioną. Tutaj mamy tą drugą rolę, żeby o niej nie zapomnieć i żeby ją przypomnieć. Tym bardziej, że to jest pierwsza kobieta, ja mówię tutaj i podpieram się autorytetem Związku Polskich Artystów Plastyków, która tutaj zrobiła i namieszała dość sporo. Skromna pani, ale do tej pory było to towarzystwo bardzo, artystów było bardzo takie męskie. Tutaj jestem posądzany, jak o tym mówię, o pewien szowinizm, ale ja właśnie podkreślam tą rolę, że Alojza Zacharska była pierwszą kobietą, która bardzo niezależnie broniła swojej postawy. Tutaj wspomnieliśmy już o tym, że była

0: zarządzie na przełomie lat 60. i 70. i to było wtedy bardzo nietypowe, żeby w tym towarzystwie znalazła się kobieta.
1: Była też pierwszą artystką opolską, która pokazała w Biurze Wystaw Artystycznych w Opolu swoją wystawę indywidualną. I to rzeczywiście też było na tyle nietypowe, że w relacji prasowej w Trybunie Opolskiej chyba, to był rok 69, odnotowano wręcz, że ówczesny kierownik BWA Ignacy Paprotny w czasie wernisażu podkreślił, że jest to pierwsza wystawa artystki z Opola, który jest kobietą, tak? Nawet trudno to jakoś sformułować, tak? Jakby artysta to był synonim mężczyzny malującego, natomiast tutaj nagle pokazała się kobieta malarka, wtedy jakby nawet chyba nie używano jakoś tak chętnie takich feminatywów, jak robimy to teraz. W każdym razie, że była to pierwsza kobieta, która pokazała swoją wystawę indywidualną. Pierwsza kobieta oczywiście wywodząca się z tego środowiska opolskiego, bo nie pierwsza w ogóle, ale tutaj z tego rodzimego środowiska to było wydarzenie.
0: No i to było na tyle, że ona tą swoją twórczością jakby wdarła się wśród tych chłopaków.
1: I rzeczywiście no, trzeba powiedzieć, że to jej malarstwo, bo może trochę mało jeszcze powiedzieliśmy o malarstwie, ale to jest rzeczywiście twórczość, jest takie dosyć wyświechtane może powiedzenie używane przez artystów, historyków sztuki, o wysokiej kulturze malarskiej mówi się często, ale to jest właśnie to, co powinno się powiedzieć przy tej twórczości.
0: Tak, tak, tutaj ta baza intelektualna jest bardzo wysoka i ona to też nam jako uczniom przekazywała.
2: Powiem szczerze, nie wiem, nie kojarzę. Zaraz zobaczę, co mamy tutaj na korytarzu. Ale już mnie Państwo zachęcili do tego, żeby na pewno uczestniczyć w tych wydarzeniach, żeby poznać, żeby podejść, zobaczyć, żeby posłuchać.
1: Ja myślę, że pierwszy spacer zaraz wykonamy do obrazu Opolanka, który gdzieś tutaj na klatce schodowej budynku Radia Opole wisi, o ile pamiętam.
2: Będziemy go szukać za chwilkę. Przypomnę, 15 października te wszystkie wydarzenia. Podwójna wystawa, można powiedzieć, na Placu Wolności i później w galerii ZPP pierwsze piętro w Opolu.
1: Tak jest, godzina 17 i godzina 18. Bardzo zapraszamy.
2: A zapraszali Państwa pani dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Doktor Alban przed chwilą o swoim życiu nam zaśpiewał, a ten muzyk z zawodu jest lekarzem, konkretnie dentystą. I to się bardzo dobrze składa, bo w programie będziemy mówić o sprawach ochrony zdrowia. Konsolidacja opolskich szpitali. Dzisiaj zebrała się Rada Społeczna w Centrum Ginekologii w Opolu.
2: Rada Społeczna wyraziła pozytywną opinię dotyczącą procesu konsolidacji.
3: Uważam, że zabrakło takich głębszych analiz, zabrakło danych.
4: W mediach się mówi, że konsultacje trwają. Pytanie kogo z kim?
1: Po Uniwersytecie Opolskim i Politechnice dzisiaj inauguracja roku akademickiego dla starszych studentów, no trochę starszych. To słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Zapytamy, jakie mają wykłady i jakie zajęcia w tym roku.
5: Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać, jak sprawiać radość sobie i innym.
1: Będziemy też mówić o transformacji energetycznej, bo o tym właśnie dyskutowano dzisiaj w Opolu, a stałe dostawy prądu to przecież podstawa, szczególnie w dzisiejszych czasach.
6: To jest bardzo istotny element odporności kraju na tego typu zjawiska.
7: Wszyscy już jesteśmy przekonani, że trzeba dbać o lokalne źródła energii.
1: Dariusz Kozara, Cezary Puzyna, naładowani pozytywną energią zaczynamy reporterską podróż.
0: Reporterski obraz dnia.

0: O konsolidacji teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia. To słowo bardzo popularne na Opolszczyźnie stało się od kilku tygodni. No, budzi ono wiele kontrowersji, szczególnie wśród pracowników placówek ochrony zdrowia w Opolu. Obecnie w tym projekcie połączenia, fuzji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym mówi się tylko o Centrum Ginekologii w Opolu. Pracownicy placówki przy Rejmonta mają wiele obaw i wątpliwości, a dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Klinicznego Centrum Ginekologii. Niejednogłośnie, ale jednak Rada dała zielone światło dla konsolidacji. Głosami 4-1 przegłosowała uchwałę, która teraz trafi do radnych sejmiku.
1: Idziemy do przodu. Rada Społeczna wyraziła pozytywną opinię dotyczącą procesu konsolidacji.
2: Mówiła po spotkaniu Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa i zarazem przewodnicząca Społecznej Rady Szpitala Ginekologicznego.
1: Trwają rozmowy pana marszałka z pracownikami. Ja jestem przekonana, że wszystkie wątpliwości dotyczące spraw pracowniczych zostaną może nie dzisiaj rozwiane, ale na pewno wszyscy uzyskają zapewnienie, że będziemy dbać zarówno o to, aby wszelkie prawa pracowników zostały zachowane, jak również o dalszy rozwój szpitala, bo na tym nam zależy.
2: Rada Społeczna Szpitala Ginekologicznego podjęła uchwałę głosami 4-1. Negatywną opinię wyraziła Dorota Koncewicz, która zasiada w Radzie jako przedstawicielka Sejmiku Województwa. Mnie argumenty o konsolidacji nie przekonują, mówi Radio Opole.
3: Uważam, że zabrakło takich głębszych analiz, zabrakło danych. No mówimy o tym, że jednostki obie mają być autonomiczne, ale tak naprawdę chociażby utrata certyfikacji i tych dokumentów, które świadczyły o wysokiej jakości pracy szpitala ginekologicznego, będą utracone, w związku z czym ta autonomia też tak nie do końca będzie zachowana. Poza tym, z tego co się dowiedziałam już bezpośrednio na posiedzeniu Rady, związki zawodowe zostały pominięte.
4: Jako związki zawodowe do dnia dzisiejszego nie otrzymałyśmy stosownych materiałów do konsultacji społecznych.
2: Mówią przedstawicielki związków zawodowych Beata Kunicka i Aneta Wilk.
4: W mediach się mówi, że konsultacje trwają. Pytanie kogo z kim? Nie mamy żadnych materiałów od pana marszałka.
5: Po dzisiejszym spotkaniu też nie ma żadnych gwarancji, tylko że się wypracuje to w przyszłości. A pracownicy jakby chcieli wiedzieć, na czym stoją, bo mają kredyty na mieszkanie, na samochód, mają dzieci na utrzymanie i tak naprawdę dzisiaj to nie wiedzą, czy zostaną zwolnieni, czy nie zostaną zwolnieni, bo nie ma żadnych gwarancji. Artykuł 23 prim naprawdę nam nic nie daje, bo jednego dnia trzeba tylko nas przejąć, a drugiego dnia można już nam wypowiedzieć te umowy albo dać gorsze warunki pracy.
2: Jak by się pan odniósł do tego, co mówią związki zawodowe, że obawiają się o swoje zatrudnienie?
6: Rozmawiałem dzisiaj na posiedzeniu Rady Społecznej z przedstawicielami związków zawodowych. Dzisiaj jasno wskazałem i to powiedziałem na posiedzeniu Rady Społecznej, że publicznie złożone deklaracje ze strony mojej jako dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego co do kontynuacji zatrudnienia wszystkich pracowników są podtrzymane.
2: Administracji również?
6: Pracowników, wszystkich. My nie dzielimy pracowników. Panie redaktor, po pierwsze proces konsolidacyjny jest realizowany w oparciu o taki specyficzny artykuł 66 ustawy o działalności leczniczej, który gwarantuje wszystkim pracownikom przejście do nowego pracodawcy bez zmiany miejsca, wynagrodzenia w tym samym zakresie. Ale też zaproponowałem związkom zawodowym, że po podjętych decyzjach, jeżeli uzyskamy oczywiście akceptację na ten proces, podpiszemy stosowne gwarancje pisemne w taki sposób, żeby pracownicy mieli zagwarantowane tą ciągłość zatrudnienia, żeby nie obawiali się o swoje miejsce pracy. Kiedy rozmawialiśmy o procesie konsolidacyjnym, to się nie może odbywać kosztem pracowników. W związku z tym to dzisiaj...
2: Ale wszystkich lekarzy, pielęgniarek plus administracji.
6: Wszystkich pracowników, bo wszyscy pracownicy, którzy pracują dzisiaj w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii są dla nas ważni i będziemy dalej gwarantować im zatrudnienie.
5: No każdy podjął decyzję według własnego sumienia.
2: Mówi Małgorzata Sobel, dyrektor Szpitala Ginekologicznego.
5: Ja, będąc członkiem, nie podjęłabym takiej decyzji, gdybym nie znała przyszłości finansowej, jaka nas czeka.
2: O co chodzi z akredytacją, bo tutaj też pani wskazywała na to, że można stracić tę akredytację, tak?
5: Tak, mam opinię prawną z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, gdzie wskazują, że przy połączeniu, włączeniu nas w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ja automatycznie tracę akredytację, ponieważ no, zostanę wykreślona z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
2: A co daje taka akredytacja?
5: To jest współczynnik doliczany do punktowej wyceny świadczeń i tracę go i w tym momencie będę miesięcznie
4: rocznie dostawać około ponad 160 tysięcy mniej na rachunku.
6: Tutaj pani dyrektor wskazywała na dodatkowe analizy, które chciałaby jeszcze widzieć, żeby zobaczyć na oczy ten efekt ekonomiczny, ale nie da się wszystkiego zmierzyć ekonomicznie, bo my musimy też patrzeć się na tą strategię, na bezpieczeństwo pacjenta, które w czasie będzie się zmieniało.
2: Uchwałą zajmą się teraz radni sejmiku, a sprawa konsolidacji szpitali będzie także omawiana na jutrzejszym posiedzeniu WRDS. Z Opola Joanna Matlak.
0: Ale ta sprawa będzie także omawiana jutro w Radiu Opole, ponieważ gościem porannej rozmowy będzie Dariusz Madera, to dyrektor USK w Opolu. No, będziemy oczywiście mówić o tych planach połączenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z opolską ginekologią, ale też ze szpitalem w Białej. Początek rozmowy jutro, 8:00.

0: Radio Opole. Lokalnie, świeżo, na czasie.
1: Studenci Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki są już po inauguracji, a dzisiaj dołączyli do nich trochę starsi koledzy i koleżanki. To uczestnicy zajęć na opolskich uniwersytetach trzeciego wieku. W całym kraju takich uczelni jest ponad 700. W naszym regionie aktywnie działają 24. Najstarszą instytucją jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu, które funkcjonuje już od 1977 roku. Dzisiaj kilkadziesiąt osób, studentów tych uczelni z całego regionu zainaugurowało nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Na miejscu był Adam Wołek.
2: Przepiękne stroje na inaugurację roku akademickiego tego uniwersytetu. Wy to macie więcej werwy niż ci obecni studenci.
3: Owszem, ponieważ w naszej liczeniu wieków my jesteśmy przed połową. U nas jest 6 wieków uniwersytetu, także kształcenie ustawiczne. Elżbieta Szaran-Olesno, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.
2: A co studiujemy?
3: Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać, jak sprawiać radość sobie i innym.
2: I na takim uniwersytecie trzeciego wieku można zaliczyć taką karierę od studenta do rektora?
3: Z pewnością. My nie bierzemy urlopów dziekańskich, jesteśmy zawsze wzorowymi studentami, także wszystko przed nami.
2: Stypendium naukowe jakieś jest?
3: Oczywiście, ale nie będę mówiła w jakim charakterze, ale są to zawsze książki.
2: Panowie w pięknych garniturach, czyli inauguracja roku jest odpowiednia. Pan jest dyrektorem tej uczelni?
4: Już na emeryturze, ale w każdym razie uczestniczę też w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak najbardziej. Co jeszcze pan chce wiedzieć?
2: A ja bym chciał wiedzieć dużo rzeczy. Jakie na przykład zajęcia są z wami przeprowadzane? Czy to wy również prowadzicie zajęcia dla innych? Jak to wygląda? Jak wygląda organizacja takiego uniwersytetu?
4: No również prowadzą osoby z naszego grona dla innych osób. Natomiast my uczestniczymy. Na basenie chodzimy, gramy w tenisa.
2: Czyli na sportowo bardziej?
4: Bardziej sportowo, no bo trzeba troszkę zrzucić brzuszek i tak dalej.
2: Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego, właśnie w drodze na inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspomagacie jakoś finansowo?
5: Tak, oczywiście. Już od kilku lat w ramach naszego wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku przeznaczamy środki finansowe, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, mogą także się uczyć i mogą się edukować. I bardzo cieszę się, że

0: Te wszystkie elementy są widoczne w ich działaniach.
1: Wojewoda opolski Monika Jurek, pani wojewodo, zawsze sympatyczna taka uroczystość i przyjemnie się patrzy na tych seniorów, którym się chce i mają jeszcze w sobie takie pokłady kreatywności i chęci do działania.
2: Październik jest w ogóle miesiącem inauguracji roku akademickiego w różnych uczelniach, ale to są szczególne uczelnie, właśnie uniwersytety trzeciego wieku, a do tego jeszcze jestem dzisiaj nie tylko po to, żeby wspólnie celebrować, ale żeby też przekazać dobre informacje, że nie tylko wsparcie od samorządu województwa polskiego jest dedykowane uniwersytetom trzeciego wieku i też program rządowy Aktywni Seniorzy, ASY.
1: Doktor Marta Hatalska, która nie jednego studenta przepytała i kazała doczytać, ja to pamiętam na zajęciach ze średniowiecza powszechnego, dzisiaj tutaj. Będzie pani prowadzić zajęcia, czy pani jest raczej uczestnikiem?
3: Nie. Jestem dzisiaj uczestnikiem i bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski organizuje i zakończenie wszystkich zajęć trzeciego wieku w czerwcu i daje nam możliwość rozpoczęcia kolejnego semestru, a właściwie roku akademickiego Stowarzyszenia Trzeci Wiek.
4: No a do wakacji bardzo, bardzo dużo czasu, jak słyszeliśmy, zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

0: MSWiA opublikowało niedawno szczegółową instrukcję reagowania oraz zasady postępowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza i otrzymania alertów RCB. I o tym teraz w reporterskim obrazie dnia będziemy mówić. Ten dokument to rozszerzenie wydanego wcześniej poradnika bezpieczeństwa, który dotarł, a przynajmniej powinien dotrzeć do każdego domu, do każdego mieszkania. Jest już dostępny na stronie MSWiA oraz w aplikacji mObywatel. Od końca września obowiązują trzy poziomy zagrożenia, o których informują odpowiednie komunikaty. No ale czym one się różnią? Jak należy zachować się w przypadku każdego z nich? Monika Matuszkiewicz-Biel rozmawia z kapitanem Łukaszem Nowakiem, rzecznikiem prasowym opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Czujność, gotowość i już alarm, który zostanie dla ludności wysłany, głównie tyczy to w tej chwili województw na wschodzie naszego kraju, czyli czujność na przykład, że jest jakaś operacja wykonywana przeciwko ludności ukraińskiej, gotowość, to znaczy, że już blisko granicy polskiej, a gdy zaistnieje faktyczne zagrożenie dla Polaków, no to wtedy już ten alarm. Chodzi o jakby tutaj priorytetowość konkretnego alertu. Natomiast jak to fizycznie wygląda? Najpierw do informowania służby wykorzystuje, jak już wcześniej wspomnieliśmy, alert RCB. Regionalny system ostrzegania będzie trafiał, ale i również syreny alarmowe, megafony poprzez media, natomiast te syreny alarmowe będą realizowane w danym obszarze, czyli no tak samo jak alerty, jeżeli zagrożenie jest związane z katastrofami naturalnymi, czy też jakimiś warunkami meteorologiczno-hydrologicznymi, to w tym momencie dla danego obszaru te zagrożenie zostanie jakby podniesione, czyli wystosowane odpowiednie alerty dla mieszkańców, tudzież uruchomione syreny alarmowe.
2: Obecnie w Polsce mamy dwa rodzaje sygnałów alarmowych, jak informują służby. Jeśli usłyszymy taki sygnał, to włączamy radio lub telewizor i słuchamy komunikatów oraz stosujemy się do nich.
1: Ogłoszenie alarmu to system modulowany, czyli dźwięk podnoszący się, opadający przez 3 minuty. Kilkanaście dobrych razy ta syrena będzie się podnosić. Najczęściej już dzisiaj używamy do tego syreny elektronicznych, ale i również jeszcze możemy usłyszeć syreny mechaniczne. Te montowane na jednostkach OSP, które w tej chwili są na etapie modyfikowania tego sygnału alarmowego, ponieważ no jeszcze znaczna większość działa według starych zasad. Po tym ogłoszeniu alarmu musi nastąpić komunikat, jaki to jest rodzaj zagrożenia. Czyli uwaga, uwaga, na danym obszarze wdraża się jakieś tam procedury związane z konkretnym zagrożeniem. I jakby zamknięcie tego alarmu, czyli nie ma już zagrożenia, to odwołanie alarmu, sygnał jednostajny, dźwięk syreny trwający przez 3 minuty.
2: Warto wiedzieć, że jeśli usłyszymy sygnał alarmowy i nie ma po nim komunikatu, na przykład prosimy o ewakuację, to należy pozostać w domu i nie panikować.
1: Tak naprawdę ogłoszenie alarmu powinno być przez systemy rozgłośnieniowe, czyli mówimy tu systemy alarmowe, czyli syreny alarmowe, megafony, czyli służby jeżdżące po drogach, informujące o konkretnym zagrożeniu i mówiące, jaka to jest forma zagrożenia i nie od razu będą podawać, jaki jest komunikat. Proszę się schować do punktów schronienia, znaleźć miejsce ukrycia, ale jeżeli mówimy tu o katastrofach naturalnych, no to tu będzie prosimy o ewakuację. Tak jak było podczas powodzi w 2024 roku, kiedy nawoływali tutaj strażacy w uzgodnieniu z samorządem, kiedy dokonywano ewakuacji danych obszarów, no to tutaj było nawoływane, aby dokonać się ewakuacji i wtedy niezwłocznie należałoby wziąć ten plecak ewakuacyjny. Tak naprawdę plecak ewakuacyjny to jest nic innego jak forma pewnego przygotowania naszego do wyjścia natychmiastowego.
2: Służby zalecają również pobranie na telefon komórkowy darmowej aplikacji RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, która informuje mieszkańców o lokalnych zagrożeniach, a wiadomości przygotowują i wysyłają wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego.
0: Monika Matuszkiewicz-Biel, dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam, że na naszej stronie prezentujemy, jak brzmi ogłoszenie alarmu oraz jego odwołanie. Zachęcam do odsłuchania www.radiopole.pl, to jest artykuł o alertach RCB.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: cały czas Radio Pole, reporterski obraz dnia, tak nazywa się ten program. No i będziemy mówić teraz o transformacji energetycznej i współpracy w tym zakresie, bo właśnie to było tematem dzisiejszej konferencji, która odbyła się w bardzo ciekawym, oryginalnym miejscu, czyli na stadionie Itaka Arena w Opolu. A wzięli w niej udział samorządowcy, przedstawiciele aglomeracji opolskiej i Tauron Dystrybucji oraz eksperci. Kładziono nacisk na efektywność energetyczną w miejskich obszarach funkcjonalnych, czyli sąsiadujących gminach. No i wnioski są następujące. Współpraca to klucz do sprawnej realizacji inwestycji energetycznych. Na stadion w Opolu, i to wcale nie na mecz piłkarski, pojechał nasz reporter Witold Woźtak.
1: W dzisiejszych czasach raz wojsko to jest filar obronności, ale dwa prąd. Bez prądu nie ma niczego.
2: Tak, oczywiście my mamy na to przykłady. Leszek Kosiorek, Tauron Dystrybucja, prezes. Jeżeli chodzi o te blackouty, które nastąpiły chociażby w Hiszpanii, częściowo w Czechach, to jest bardzo istotny element odporności kraju na tego typu zjawiska. Czy to spowodowane radykalną zmianą pogody, czy też innymi działaniami, no bo przecież mamy tą wojnę hybrydową, na którą musimy też mieć uwagę.
1: Jak długa, pana zdaniem, jeszcze jest droga przed Polską, żeby tę transformację zakończyć? A może ta transformacja będzie ciągłym procesem? Jest.
2: Ta transformacja już się rozpoczęła i będzie takim procesem ciągłym. Wymagania otoczenia rosną, natomiast technologie, które się pojawiają, one będą wymagały również zmian u nas, bo mówimy dzisiaj o fotowoltaice, mówimy o tym, że ta nasza sieć musi być elastyczna, za chwilę jest wodór, a także inne rzeczy, które przed nami.
1: Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic. Jak u pana przebiega ta transformacja energetyczna?
3: Przebiega wolno, ale w dobrym kierunku. Wszyscy już jesteśmy przekonani, że trzeba dbać o lokalne źródła energii. Tworzymy jako samorządy spółdzielnie, mamy trochę fotowoltaiki, gdzieniegdzie mamy wiatraki, ale to jeszcze mało. Moim marzeniem jest, aby w każdej gminie była przynajmniej jedna instalacja utylizująca odpady roślinne, biogazownia, tak żeby mogła wprowadzać energię elektryczną na rynek lokalny, żebyśmy nie byli uzależnieni od dużych wytwórców energii, od sieci energetycznych, bo widać w współczesnym świecie to jest najczęstszy cel różnego rodzaju akcji. Natomiast no, do tego jest potrzebna trochę edukacja mieszkańców, edukacja też samorządów, współpraca z biznesem i źródła finansowania.
1: Dzisiaj o współpracy samorządów między innymi z dystrybutorem, czyli z Tauronem. Jak ta współpraca się układa? Czego brakuje, a co można pochwalić?
4: Współpraca z opolskimi gminami układa się dobrze. Tomasz Topola, dyrektor do spraw klienta, oddział w Opolu Tauron Dystrybucja. Oczywiście są obszary, które mogą być zawsze ulepszone. Chciałbym powiedzieć, że Opolszczyzna w tej chwili jest takim regionem, w którym bardzo dużo się dzieje pod kątem inwestorskim. Opolszczyzna jest taka specyficzna w tej chwili. Inwestorzy, którzy szukają nowych gruntów, więc ta aktywność inwestorska w tej chwili jest bardzo duża. Czego przykładem na przykład są Wrzoski, gdzie potężny podmiot gospodarczy z Korei lokuje w tej chwili swoje środki. Specyficznym przykładem jest Olszowa, która ma swoją strefę aktywności gospodarczej. Rozlokowała się tam ponad 30 firm. Wybudowaliśmy tam główny punkt zasilania. Strefa cały czas rozwija się i jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z burmistrzem. I takich stref aktywności na terenie Opolszczyzny jest w tej chwili bardzo dużo.
1: Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic. Dzisiaj o transformacji energetycznej, o miejskich obszarach funkcjonalnych. Czy u pana w gminie są plany albo były plany stawiania wiatraków albo większej fotowoltaiki? Jeśli tak, to jak mieszkańcy na to reagują?
5: Nie jest tajemnicą, że na terenach za byłym Porcelitem, tam jest 20 ponad hektarów farm fotowoltaicznych. W większości to są tereny były rolne, rolnicze, spółdzielnie producenie. Natomiast kwestia wiatraków nie, bo w naszym byłym studium, byłym w planie zagospodarowania przestrzennego, ten plan nas nie przewidywał, dlatego nikt tutaj nie stukał, nie pukał i zmiany do planu ogólnego, który w tej chwili zastąpił to, a my jesteśmy jeszcze na etapie końcowym, nie zakończyliśmy procesu. Nie mamy, u nas nikt w zasadzie w tym temacie nie chodził.
0: I ta energetyczna relacja kończy dzisiejsze spotkanie z reporterami Radia Opole. Dziękujemy za udział. Dariusz Kuzera, Cezary Puzyna. Zapraszam jutro jak zwykle po 14.
6: Reporterski obraz dnia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry.
1: Jaka będzie ta jesień, jeżeli chodzi o rynek pracy w naszym regionie?
2: Myślę, że mimo wszystko możemy spodziewać się minimalnego wzrostu bezrobocia. Zresztą co roku tak to jest jesienią. Ja tylko przypomnę mieszkańcom naszego regionu i słuchaczom Radio Opole, że w chwili obecnej to około 21,5 tysięca osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Podejrzewam, że w grudniu wartość to może wzrosnąć do nawet być może 22,5 tysiąca, 23 tysięcy, ale z drugiej strony na szali mamy 419 tysięcy osób pracujących.
1: Mhm. A ile mamy wolnych etatów? Ile mamy wakatów?
2: Wartość ta waha się w ostatnich miesiącach w okolicach 1000, 1100, 1200 w całym regionie, ale chciałbym zwrócić uwagę na silne zróżnicowanie lokalne w naszym województwie, bo są powiaty, w których tych ofert pracy zdecydowanie jest więcej, a są powiaty, w których ich wyraźnie brakuje. In plusem, to tak mogę państwu zdradzić z wstępnych danych, które mamy policzone ze września, no to nam powiat kędzierzyńsko-kozielski zrobił bardzo pozytywną niespodziankę, ponieważ blisko 200 ofert pracy, prawie tyle samo co w mieście Opolu, czyli stolicy gospodarczej i nie tylko naszego regionu.
1: A co się wydarzyło w Kędzierzynie-Koźlu?
2: No właśnie, co się wydarzyło? Zadałem to pytanie ostatnio pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Ona mu pokazuje na aktywność Urzędu Pracy, który bardzo silnie w ostatnim czasie nawiązał współpracę z pracodawcami, odwiedza ich i pozyskuje oferty pracy dla swoich bezrobotnych.
1: A to są tak zwani duzi pracodawcy, czy to raczej jest rozwój małych i średnich firm?
2: Chyba to są raczej oferty przekrojowe, bo pracodawcy to też przecież instytucje publiczne. Po prostu chodzi o to, żeby przekonywać również pracodawców do tego, że Urząd Pracy może być skuteczny, a osoby bezrobotne, które są w rejestrach, rzeczywiście chcą znaleźć pracę, są gotowe do podjęcia pracy, czasami przy jakiejś interwencji.
1: A to są osoby, które mają wysokie, niskie kwalifikacje, no bo tutaj mówi się o tym, że właśnie te osoby, które wykonują gotowe są wykonywać proste prace, one są najbardziej podatne na te zmiany koniunkturalne na rynku pracy. Jak tutaj jest?
2: W strukturze bezrobocia dominują osoby z wykształceniem zawodowym, z wykształceniem podstawowym. Osób z wykształceniem wyższym jest zdecydowanie mniej, ale z roku na rok również udział i liczba, wartość tych osób rośnie w statystyce bezrobocia. Czyli raczej tam nie znajdziemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale osoby do prac prostych, ale i nie tylko, bo przecież mamy również specjalistów z usług świadczonych dla obywateli.
1: No właśnie, chociaż to pojęcie wysokich kwalifikacji, niskich kwalifikacji to jest dosyć płynne również, no bo że ktoś posiada wykształcenie zawodowe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku pracy, wcale nie musi oznaczać, że będzie miał problem ze znalezieniem pracy, prawda? To jest raczej kwestia tego, jaki zawód ma wyuczony i wykonywany.
2: Oczywiście, po pierwsze, bardzo duży wzrost zainteresowania jest w szkolnictwie branżowym. Czy technika, czy szkoły branżowe, tutaj młodzież widzi szansę dla siebie na rynku pracy. Po pierwsze, ta praca jest. Po drugie, pracodawcy bardzo poszukują tego typu specjalistów. I po trzecie, mówiąc zwyczajnie, coraz lepiej się zarabia. Natomiast studia wyższe oczywiście dają też dobre wykształcenie, dobre podłoże do konkurowania na rynku pracy. Dają fach przede wszystkim. Ale w niektórych zawodach, czy po niektórych kierunkach, no to wynagrodzenie, które dla nas jest jednakże bardzo kluczowe, czasami nawet jest porównywalne do tego, ile zarabia kierowca samochodu ciężarowego, czy operator koparku ładowarki.
1: No właśnie, więc czy stwarzane są takie mechanizmy i takie możliwości również dla tych, którzy skończyli szkołę wyższą, ale na rynku pracy się nie mogą odnaleźć, by zmienili swój profil zawodowy, tak niemal z miesiąca na miesiąc. No, chociażby zostając kierowcą właśnie tej ciężarówki, o której pan wspomniał.
2: Tak, oczywiście. Tutaj jest dużo przykładów tego typu. Chociażby Krajowy Fundusz Szkoleniowy, są środki w dyspozycji powiatowych urzędu pracy dla pracodawców, którzy chcą inwestować w swoich pracowników. Mamy duże instrumenty po stronie Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, które to świadczy wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju kwalifikacji dla osób pracujących, jak i również dla pracodawców. To akurat są środki unijne. Generalnie coraz częściej my jako Polacy, jako mieszkańcy naszego regionu inwestujemy w swoją przyszłość, bo wiemy, że każde zdobyte chociażby mikropoświadczenie jakichś kwalifikacji, umiejętności powoduje to, że jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni na rynku pracy, a przez to też bardziej, czujemy się bardziej bezpieczni w danym miejscu pracy.
1: Panie dyrektorze, no mamy informację o tym, że powstają nowe zakłady pracy, czy to Ujazd, prawda, czy to tutaj Wrzoski. A jak wygląda kwestia rekrutacji do takich dużych zakładów? Czy ci pracodawcy mają szansę na to, że znajdą pracowników tutaj w regionie?
2: Tak, oczywiście. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to znakomicie, że takie inwestycje udaje nam się pozyskać i to pokazuje również w statystyce rynku pracy, jak popatrzymy na powiaty opolskie, na miasto Opole, czy powiat strzelecki, powiat karpokowicki, tam gdzie tych inwestycji jest, powiat brzeski, gdzie tych inwestycji jest zdecydowanie więcej, również sytuacja na rynku pracy jest lepsza. Natomiast zawsze są jeszcze zasoby rynku pracy, ukryte zasoby rynku pracy. Myślę, że inwestorzy, którzy chcą przyjść do nas, stworzyć miejsca pracy, wybudować fabryki, zakłady pracy, doskonale wiedzą, że mogą pracowników jeszcze tutaj pozyskać. Zwróćmy uwagę chociażby na gminę Ujazd, na strefę aktywności gospodarczej, które tam występuje. No bezrobocie w Strzelcach Opolskich czy powiecie strzeleckim jest bardzo niskie i wydaje nam się, że a co chwilę mamy nowego inwestora i wydaje nam się, że już nie ma takich możliwości, żeby pozyskać z rynku pracy osoby, które podejmą tam pracę. Jednakże inwestorzy inwestują, a ludzie znajdują się do tej pracy.
1: No ale muszą coraz dalej sięgać ci pracodawcy, dowożąc na przykład pracowników, prawda?
2: Tak, tak. Oczywiście to też jest naturalne, bo rzeczywiście tego typu sytuacje są no, zauważalne, że pracodawcy dowożą pracowników do miejsc pracy.
1: Z kolei słyszymy, że w strefie tej przygranicznej z Czechami sporo Polaków pracuje po czeskiej stronie, na przykład w Opawie.
2: Tak, też to się zdarza, chociaż chciałbym zwrócić uwagę, że te rejony przygraniczne raczej pokazują, czy no, można je wyróżnić wyższą stopą bezrobocia, mówię tutaj szczególnie o powiecie głubczyckim, prudnickim, kiedy również ta komunikacja z resztą naszego województwa, z Opolem, z Kędzierzynem, Koźlem jest już utrudniona, ta odległość robi jednak duże znaczenie.
1: No, chyba że rozbudujemy komunikację kolejową, autobusową i wtedy to będzie łatwiej. Ale czy to nie jest trochę tak, bo mówi pan, że ci pracodawcy nie mają problemu z rekrutacją, ale czy to nie jest tak, że oni po prostu sięgają po obcokrajowców?
2: Znaczy mają problemy z rekrutacją, bo pracodawcy mówią, że cały czas brakuje im właśnie fachowców, rąk do pracy generalnie. Rzeczywiście można uznawać, że cudzoziemcy mogą w jakimś stopniu pomóc w zapewnieniu czy załataniu tych luk na rynku pracy, jednak to tylko jeden z elementów. W dalszym ciągu mamy całkiem sporą grupę osób tak zwanych biernych zawodowo, szczególnie pań, które z różnego typu powodów i przyczyn nie podejmują pracy.
1: Mhm. Ale co to znaczy bierny zawodowo? To nie chce czy nie może pracować?
2: No właśnie, chyba częściej nie może. Oczywiście odrzućmy z tej kategorii osoby w wieku emerytalnym. Mają prawo te osoby odpocząć na zasłużonej emeryturze. Odrzućmy osoby uczące się, ale mamy całkiem spore grono osób z niepełnosprawnością, osób, które z różnego typu i powodów nie podejmują zatrudnienia, a takim powodem w przypadku kobiet są chociażby dalej wykonywane obowiązki rodziny, obowiązki opiekuńcze.
1: Wspomniał pan o niepełnosprawnych. No, czytałem taką analizę, z której wynika, że pracodawcy trochę się boją ciągle jeszcze zatrudniać osoby niepełnosprawne.
2: A chyba to jest zdecydowany mit, bo tak naprawdę z tego tytułu mamy duże korzyści. Jeżeli zatrudniamy osobę, która od dłuższego, nie mówię tutaj koniecznie o z kategorii osób z niepełnosprawnością, jeżeli taka osoba dłuższego czasu szuka pracy, jest zaangażowana w ten proces i w końcu uzyskuje to swoją szansę, to myślę, że będzie chciała za wszelką cenę udowodnić, że jest dobrym pracownikiem, przynajmniej zdolnym i chętnym do rozwoju zawodowego.
1: Ale możemy postawić taką tezę, że to jest ta rezerwa na rynku pracy, po którą jeszcze warto i można sięgnąć?
2: Oczywiście, zdecydowanie tak. Przynajmniej szacuje się z danych OECD, że w kraju jest około 2 miliona kobiet, które nie pracuje, które ma dzieci w wieku szkolnym i no nie ma tej pracy. Pozostają w domach, czyli pozostają poza rynkiem pracy. Jest to z jednej strony utracony kapitał tych pań, które mogłyby rozwijać się wewnętrznie, działać dla siebie, dla swojej rodziny, ale z drugiej strony również nazwę to tak górnolotnie, dla polskiej gospodarki.
1: Bo to jest to, później się to odbija na ich emeryturach, prawda?
2: Oczywiście to też, jak najbardziej.
1: I to jest ten problem, z którym się będą musiały prędzej czy później zmierzyć. A w przypadku osób takich w wieku przedemerytalnym, no był problem, czy udało się go rozwiązać?
2: Te osoby też coraz częściej chcą podejmować zatrudnienie, szukają takiej pracy.
1: No właśnie, tylko czy znajdują, bo to był ten problem, że pracodawcy nie bardzo chcieli zatrudniać na przykład osoby w okresie tym ochronnym, przedemerytalnym.
2: to też na dwa sposoby można ten problem patrzeć. Bo z jednej strony te osoby szukają bycia w środowisku, bycia wśród innych ludzi, praca im to daje. Czasami te emerytury nie są zbyt wysokie, daje im możliwość podniesienia budżetu domowego, ale z drugiej strony wiemy, że osoby są w tak zwanym wieku ochronnym tuż przed odejściem na emeryturę i rzeczywiście niestety pracodawcy czasami obawiają się zatrudniać osób w tym wieku, ponieważ dając im chociażby umowę o pracę, wiedzą, że na 2 lata chociażby zobowiązują się utrzymać zatrudnienie dla tych osób, a nie wiedzą, czy taka osoba sprawdzi się w danym miejscu pracy.
1: A te zmiany w prawie pracy, no tutaj o tym możliwości przekształcania przez Państwową Inspekcję Pracy umów tymczasowych na te stałe, w jaki sposób wpłynęło to na rynek pracy?
2: Nie widzę jakby większego wpływu w chwili obecnej, ale warto podkreślić, że warto walczyć z wszelką patologią na rynku pracy, ale z drugiej strony też tak działać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Przenosimy się oczywiście do internetu na stronę internetową Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Nie ma jak to się budzić w piątek rano i usłyszeć premierowe nagranie w Radio Pole, Top Loader, i nagranie pod tytułem Sleepy Head. Czyli trochę coś dla tych, którzy o tej porze to jeszcze mówią, ach, przydałaby się drzemeczka, prawda, Danielu?
1: No, ja wiem. Nie? Ja tam jestem od 3:30 na nogach, więc...
0: Ranny ptaszek.
1: Raczej już nie potrzebuję.
0: No to w takim razie ruszamy z pełną energią w nowy dzień, w początek weekendu, który przed nami za kilka godzin, a już teraz na zegarach godzina 6:00 startujemy z pierwszymi porannymi wiadomościami.
1: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach na Mazowszu policja będzie częściej patrolować tereny szkół.
2: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: Opolska KAS ponownie uderzyła w nielegalny hazard, a Polska i Litwa zacieśniają współpracę w dziedzinie energetyki i o tym w ekonomii.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A te pierwsze poranne wiadomości ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry. Więcej patroli policji i innych służb wokół szkół to jedna z decyzji po kolejnym ataku nożownika w szkole na Mazowszu. W Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa nastolatek zabił woźną i ranił dwoje nauczycieli. Służby apelują o nieuleganie fałszywym informacjom o rzekomych kolejnych agresorach. Więcej w relacji Mariusza Pieśniewskiego.
4: Uczniowie w Ostrołęce mówią o niepokoju.
5: Na wiadomościach jakiś znajomy pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
6: To są wszystko fake newsy.
5: No tak, ale po prostu wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie.
4: W internecie mnożą się nieprawdziwe, anonimowe informacje o rzekomych kolejnych agresorach.
7: Bierze udział w wyścigu zabójstw, nazwanej potocznie Krwawym Piątkiem.
4: 17-letni mieszkaniec powiatu Przesneckiego, prawdopodobny autor tego nagrania, został zatrzymany, a prokuratura apeluje,
8: by zachować spokój i nie rozprzestrzeniać informacji, które są szczególnie w mediach społecznościowych.
4: Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukaszewicz.
8: Robimy wszystko, żeby takim sytuacjom zapobiec.
4: Prewencyjnie w szkołach i wokół nich mają dziś pojawić się patrole policji i straży miejskiej.
1: Właśnie w tej kwestii premier Donald Tusk zwołał naradę z udziałem szefów resortów cyfryzacji, edukacji i spraw wewnętrznych, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Podkreślił, że 15-letni sprawca ataku pod Wyszkowem miał na kasku zamontowaną kamerę.
2: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
9: Premier przypomniał, że rząd przygotował ustawę, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, przed agresją w internecie. Ustawa w tej sprawie została na początku roku zawetowana przez prezydenta. Drugą wersję wieczorem przyjął wczoraj Sejm.
2: Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia.
9: Pytanie, co z ustawą zrobi prezydent, gdy trafi na jego biurko? Na razie Karol Nawrocki napisał w mediach społecznościowych, że w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków.
1: O czym przypominała Sylwia Białek, władze kilku mazowieckich samorządów zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu dziś niektórych szkół. Dotyczy to m.in. Legionowa i Piaseczna. Samorządy zaapelowały do rodziców, żeby, jeśli mają taką możliwość, nie przeprowadzali dzieci do szkoły.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: 3 osoby zginęły w strzelaninach na południu Niemiec. W Badenii-Württembergi policja zastrzeliła mężczyznę, który uzbrojony przyszedł do urzędu. W Bawarii zginęli urzędnicy, którzy kontrolowali posiadacza broni. Sprawca został zatrzymany. Informacje w tej sprawie zebrał Adam Górczewski.
10: Pracownicy lokalnego urzędu w Neumark in der Oberpfalz przyjechali do wsi Berngau na rutynową kontrolę. Mężczyzna, którego pozwolenie i broń mieli sprawdzić, oddał w ich stronę strzały. Policja otoczyła budynek, w którym strzelec się zabarykadował. 150 policjantów biorących udział w akcji miało do dyspozycji m.in. śmigłowiec i wóz opancerzony. W Tuttlingen, przy granicy ze Szwajcarią, to mężczyzna z bronią przeszedł do urzędu. Pracownicy retusza zgłosili to policji, która po przyjeździe została ostrzelana przez 27-latka. Funkcjonariusze też użyli broni. Mężczyzna został śmiertelnie trafiony. Okazał się nim mieszkający w miasteczku Afgańczyk. Wcześniej był w ratuszu i nie załatwił swojej sprawy. Wrócił uzbrojony.
3: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opol.
1: Krajowa Administracja Skarbowa i Policja przeprowadziły akcję wymierzoną w przestępczość hazardową. Brali w niej udział funkcjonariusze z 15 urzędów celno-skarbowych, w tym m.in. z Opola. Jej bilans to zatrzymanie 58 osób, przejęcie prawie 290 automatów do gier oraz zabezpieczone prawie 600 tysięcy złotych. O działaniach w regionie mówi rzecznik opolskiej KAS Agnieszka Juźwindalecka.
11: Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia nielegalnych gier na automatach. Za popełnione przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec trzech osób zastosowano zastosowano dozór policji. Wobec czterech tymczasowe aresztowanie. Dodatkowo aresztowano dwie osoby za handel i posiadanie narkotyków.
1: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po szóstej.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matlak, dzień dobry. Zaczynamy od cen paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował na stacjach maksymalnie 6 zł i 90 groszy. Za benzynę 98 kierowcy zapłacą nie więcej niż 7 zł i 77 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego wyniesie 7 zł i 82 grosze za litr. Piątkowe ceny obowiązują również w weekend. Polska i Litwa podpisały w Wilnie porozumienie dotyczące budowy lądowego połączenia elektroenergetycznego Harmony Link. Inwestycje będą realizowały polskie sieci elektroenergetyczne oraz litewski Litgrid. Piotr Maciążek z portalu strefainwestorów.pl mówi, że im więcej połączeń energetycznych w regionie, tym lepiej dla bilansu energetycznego.
12: Litwa ma małą generację energii na swoim terytorium, jest krajem tranzytowym, ale kluczowym dla tranzytu energii ze Skandynawii, głównie ze Szwecji, przez tak zwany kabel podmorski Nordbalt, którym energia trafi na Litwę, a potem do Polski. Polska ma takie okresy, w których potrzebuje importu energii i Szwecja jest dla nas naturalnym rynkiem, dlatego że ma zróżnicowany miks energetyczny, są tam również elektrownie jądrowe i bardzo często ratujemy polski system elektroenergetyczny właśnie importem ze Szwecji.
6: Dodajmy, że Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym pomiędzy Polską a Litwą. Kolejny etap na drodze budowania pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse rozpoczynają zamawianie kluczowych komponentów dla obiektu. Chodzi o 6 elementów wyspy jądrowej, w tym obudowę bezpieczeństwa reaktora oraz powiązane z nią moduły strukturalne. Wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego na budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie na Pomorzu zaplanowano na 2028 rok.
3: Pogoda.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Zamawiali synoptycy IMGW ochłodzenie. No i mamy to ochłodzenie. Wczoraj popadało trochę, powiało. Dzisiaj mamy właśnie konsekwencje tych zmian pogodowych. 14 stopni maksymalnie zobaczymy na opolskich termometrach. Poranek raczej cieplejszy niż chłodniejszy, bo 8 stopni to całkiem przyzwoita temperatura. No ale jest do tego też pochmurno. No i cały piątek taki pochmurny będzie.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mimo wszystko, jak sobie człowiek uświadomi, że dzisiaj jest piątek, to od razu się rozpogadza. Mamy 7 minut po godzinie 6. Tutaj Magda Szybińska i Marcin Kobza.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut po godzinie 6. Dzień dobry w piątek. To już jest wiadomość, która powinna nam poprawić humor. Humor wszystkim tym, którzy na piątek czekali już od samego poniedziałku. Weekend właśnie puka nam do drzwi. A dzisiaj mamy Światowy Dzień Poczty. To jest moment też, żeby sobie przypomnieć, że zanim świat oszalał na punkcie komunikatorów, emotikonek i wiadomości wysyłanych, nie wiem, o 2 w nocy, to ludzie po prostu pisali listy. Dzisiaj to jest taka umiejętność trochę zapomniana. W ogóle umiejętność pisania długopisem to jest rzecz, którą sobie trzeba przypominać. Trzeba było kiedyś cierpliwości, bardzo dużo. A pytanie w stylu śpisz? W liście pisane no, mogło stracić termin ważności. A propos terminu. Krótkoterminowe prognozy pogody to są takie, które się sprawdzają najbardziej. Dzisiaj mamy mieć ochłodzenie na Opolszczyźnie maksymalnie do 14 stopni. Chłodniej będzie z kolei w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą około 6 stopni. Tak mówi nam synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Wiatr dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, a nad samym morzem początkowo, tak jak w nocy, nawet do 105 km na godzinę. Nad samym morzem możliwe także zarówno w nocy, jak i w piątek w ciągu dnia słabe burze.
1: Jutro nadal będzie dominować duże zachmurzenie, szczególnie w nocy. W ciągu dnia od zachodu zaczną się pojawiać rozpogodzenia. Miejscami możliwe są też słabe przelotne opady deszczu, czyli pogoda idealna na grzyby oczywiście. Jak iść, żeby nie przepaść? Leśnicy i policjanci opolscy przygotowali specjalną kampanię informacyjną w tej sprawie. No i dzisiaj o niej opowiedzą to przed godziną 10. A wy z kolei możecie opowiedzieć, jak tam wam poranek mija w ten piękny piątek, jeszcze ciemny i trochę pochmurny. Mimo wszystko pogody ducha wam życzymy. Nasz numer telefonu, jak zwykle do waszej dyspozycji, 774-541-541.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Jaki piękny tytuł tej piosenki. O, laka, laka, laka. Rika Iglesias i Santos Bravos w Radio Opole. I słuchacze Radio Opole słyszą to nagranie jako pierwsi.

0: się budzić to tylko z tą lipą w Radio Opole. 21 minut mamy po godzinie 6. Dzisiaj jest 9 października, to już piątek. 105 lat temu urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Autor ponad 50 tomów wierszy, przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków, a także dramatów. 90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, autorka tekstów, około 2000 piosenek, między innymi tak znanych jak Okularnicy, Małgośka, Niech żyje, walczy, Zielono mi. Jak piękna jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać. Tak pisała. Zmarła 7 marca w 1997 roku. Dzisiaj także mamy rocznicę urodzin Johna Lennona, brytyjskiego kompozytora, wokalisty i autora tekstów, współtwórcy zespołu The Beatles, który stał się najbardziej znaczącym zespołem w historii muzyki rozrywkowej. John Lennon urodził się w 1940 roku. Dzisiaj także 75 lat kończy Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor, pianista w latach 78-87, wokalista zespołu Vox, a później artysta solowy, wielokrotny laureat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, na ostatni nie dojechał. W 1980 roku Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista i tłumacz, został trzecim polskim laureatem Literackiej Nagrody Nobla po Henryku Sienkiewiczu i Władysławie Reymoncie. Czwartą laureatką była Wisława Szymborska, a piąta to Olga Tokarczuk. Mamy dzisiaj 20. rocznicę śmierci Marka Grechuty, piosenkarza, poety, kompozytora, który jest uznawany za największego przedstawiciela polskiej poezji śpiewanej, z takimi przebojami jak Będziesz moją panią czy Nie dokazuj. No i dzisiaj także mamy 10. rocznicę śmierci Andrzeja Wajdy, reżysera filmowego, teatralnego, laureata Oscara za całokształt twórczości.
1: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541. Reklama społeczna.
2: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie, to nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
13: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów.

0: prawie w pół do siódmej o tej porze. Po raz pierwszy wyjeżdżamy na polskie drogi. Kuba Biel razem ze mną. Cześć Kuba.
1: Dobry. Dzień dobry.
0: Jak się masz z samego rana?
1: A dobrze. Powiem, że wstało mi się całkiem przyjemnie przed godziną piątą i tak sobie leżałem i w końcu stwierdziłem, że muszę iść do pracy.
0: No nie ma wyjścia, trzeba ruszać. To ruszamy na opolskie drogi po raz pierwszy.
1: Brum, brum.
0: Autopilot w Radio Opole.
2: Autopilot Radio Opole.
1: No i powiem wam tak, że czasami jest tak, że człowiek zastanawia się, o czym ma powiedzieć o tej godzinie 6.30, gdy patrzy na sytuację drogową. No bo tak, jeżeli chodzi o problemy, utrudnienia, wypadki, czy inaczej poważne zdarzenia drogowe, no to brak, no, nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o samą płynność jazdy po polu, to też jest okej raczej. Wojska Polskiego z Niemodlińską, tutaj skrzyżowanie oczekujemy na światłach chwilkę, ale dosłownie chwilkę. Poza tym raczej luźno, jak tak rzucałem okiem na mapę, to gdzie możemy się spodziewać problemów w tej chwili? W Nysie spokój, o dziwo, brzeg nie zawodzi, Armii Krajowej 3 maja. No i jeszcze oczywiście jedno standardowe miejsce, jeżeli chodzi o zwolnienia, to Kędzierzyn-Koźle, droga krajowa numer 40, dojazd do ronda milenijnego, a czwórka w porządku. Szerokiej drogi życzę.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: W pół do siódmej na zegarach 63,5% Polaków sprzeciwia się ewentualnemu spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Zełenskiego z Władimirem Putinem podczas szczytu G20. Tak wynika z sondażu Ibris dla zlecenia Rzeczpospolitej. Jak podaje gazeta, za takim spotkaniem opowiada się niemal 30% badanych, a 6,8% nie ma w tej sprawie zdania. Większość Polaków jasno ocenia rosyjską agresję na Ukrainę, imperialny charakter polityki Kremla i zagrożenie, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa naszego regionu, podkreśla profesor Arkady Rzegocki, były ambasador RP w Londynie i Dublinie. Jak dodaje, fakt, że około 1/3 respondentów dopuszcza możliwość takiego spotkania, można interpretować jako przekonanie, że nawet z przeciwnikiem politycznym należy utrzymywać kanały komunikacji.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
0: A w nich Kędzierzyn-Koźle. Władze miasta ogłosiły przetarg na usunięcie niebezpiecznych odpadów z nielegalnych składowisk przy ulicy Portowej w Kłodnicy i Strzeleckiej w Sławięcicach. Chodzi o ponad 1200 ton substancji. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa. A przypomnijmy, że sprawa jest o tyle istotna, że chemikalia są przechowywane w źle zabezpieczonych pojemnikach. To może grozić skażeniem środowiska. Na kolejne wiadomości zapraszam o 7, czyli za niespełna pół godziny. W nich m.in. o kolejnym kroku w stronę odbudowy mostu w Dzierżkowicach.
2: Stopnie zabezpieczenia takich inwestycji są różne. Trzeba je dostosować do tego, żeby most zbiegł się z drogą po polskiej stronie i po czeskiej stronie.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 8 stopni opolskie termometry pokazują. Pochmurny mamy poranek, ale bez deszczu. Wypadało się chyba w nocy tyle, ile trzeba. Jeszcze jutro może pokropić. Jeszcze jutro będziemy mówić, że szkoda, że to tak na weekend się rozpadało. Ale w niedzielę nam to wszystko pogoda wynagrodzi, bo będzie i pogodnie, i słonecznie, i dosyć ciepło, do 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No co tutaj zrobić, po prostu jesień się nam rozpędza i to idzie w tym kierunku takim właściwym, bo zwykle ta pora roku to jest raczej deszczowa, raczej pochmurna, ale może słońce też będzie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Powoli wstaje dzień razem z nami. 22 minuty pozostały do godziny 7, a my przechodzimy na media społecznościowe Radia Opole. Wodna nuta pod większą kontrolą. 3 nowe kamery na pływalni. O tym informowaliśmy was w Radio Opole w wiadomościach, ale warto też o tym przypomnieć i na Facebooku. 3 nowe kamery pojawiły się na krytej pływalni Wodna nuta w Opolu. Monitoring został rozbudowany po serii nietypowych incydentów, do których dochodziło w ubiegłym roku. Jeden z klientów 4-krotnie zanieczyścił wodę w niecce rekreacyjnej. Pracownikom pływalni udało się namierzyć sprawcę, a od tego czasu podobne sytuacje się nie powtórzyły. No, sprawa jest bardzo prosta. Przychodził sobie pan, wchodził do wody i załatwiał swoje sprawy, a potem basen był zamknięty, bo wodę trzeba było wypuścić, trzeba było oczyścić nieckę, napuścić ponownie wodę i jeszcze ją podgrzać. Trwało to bardzo długo, było to bardzo kosztowne, no i teraz... I teraz ma się już nie powtarzać, dlatego że te nowe kamery mają bardzo pilnie strzec tej czystości i też tych zachowań pilnować. Trzeba przyznać, że ratownicy stają na wysokości zadania. Brawo, Tomasz napisał na Facebooku. Brawo także bije Stanisław. Czy sprawca w ramach kary zjadł, co naważył? Takie pytanie. Może pozostawię bez odpowiedzi. Wreszcie wodna nuta nieustająca jak błękitna laguna, dodaje Jolanta. No generalnie to cieszycie się z tego, że ta kontrola będzie akurat na basenie większa. Coś pięknego. Ale ktoś piękny to też nam na Facebooku się pojawił. Kilka dni temu odwiedziła Radio Opole Angelika Mróz. Dawid Rajwa z nią rozmawiał. Angelika Mróz to jest dziewczyna, która wygląda niesamowicie. Trenuje, także ma pod sobą, nad sobą trenerów, którzy mówią, jak się odżywiać, wskazują, jak ćwiczyć, jak się prezentować, a nawet jak chodzić, bo to jest kobieta, która startuje w kategorii bikini fitness na mistrzostwach. No i pokazała nam się też w stroju takim zawodniczym. Angelika wygląda cudownie. No i nie ma się co dziwić, że pod tym postem mamy mnóstwo komentarzy, w których jedno słowo się przewija. Gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje. Brawa dla Angeliki Mróz. Trzymamy za nią kciuki. Pięknie patrzeć, pisze Marzena. Jak spełniasz swoje marzenia i sięgasz po kolejne cele, tyle pracy, determinacji i serca za tym stoi. Wejdźcie na Facebooka Radio Opole i zobaczcie sami. A teraz już dajcie Radio Opole koniecznie głośniej, bo u nas zupełna nowość. Britney Spears, nie wiem, czy kojarzycie taką artystkę. Kiedyś bardzo popularna, a teraz wraca do nas ze swoją najnowszą piosenką She Will Be Never Me. Posłuchajcie.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: najpierw Britney Spears, teraz Phil Collins w Radio Poleo i taki powrót do lat młodzieńczych, prawda Danielu? Daniel Klinczak?
1: Tak, oczywiście.
0: A ty Britney Spears bardziej jesteś, prawda?
1: Nie.
0: Phil Collins.
1: Nie, broń Boże.
0: Znaczy chodzi mi o muzykę, że to twoje lata raczej takie młodzieńcze, to bardziej Britney Spears niż Phil Collins.
1: Trochę tak, ale chyba jednak chwilę słuchałem zdecydowanie wcześniej. Z Britney Spears na pewno nie warto brać przykładu, gdy wsiadacie za kierownicę.
0: Aha, z Ryszarda Ringowskiego też. Co tam dzisiaj w wiadomościach?
1: Z Beaty Kozidrak, jeszcze paru innych.
0: Jakbyśmy się tak rozpędzili,
1: paru polityków byśmy mogli znaleźć, którym
0: oby nam się
1: zdarzało za szybciej
0: światło po
1: jechać.
0: Drodze, tak, zdarzyło wtedy, kiedy zaczniemy się rozpędzać w tym właśnie kierunku. Co tam dzisiaj w wiadomościach?
1: Dużo ciekawych rzeczy, na przykład kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie planowanej konsolidacji opolskich szpitali, ale na przykład o 10:00 będą odsłaniać mural i otwierać Izbę Regionalną w Zalesiu Śląskim. Witek Woźtak na miejsce się wybiera, więc może też regionalnych potraw
0: może spróbuje. Może przywiezie dla nas.
1: Może przywiezie pewnie, tak.
0: Młodą kapustę, kluski śląskie, kompot.
1: Jakiś kompot, właśnie o tym miałem mówić. W Gogolinie dzisiaj ostatnie pożegnanie profesora Franciszka Marka, a o 13:30 konferencja prasowa Odry Opole przed niedzielnym meczem z Miedzią Legnica.
0: No to warto mieć tutaj dobre informacje i dobrą taktykę na ten mecz z Miedzią.
1: Na pewno kibice będą zadowoleni.
0: A gdzie oni będą grać?
1: Wiesz, że to jest dobre pytanie, nie sprawdziłem.
0: I dlatego wyślemy tam reportera na konferencję prasową i się dowiemy, prawda? A potem powiemy słuchaczom.
1: Myślę, że nie trzeba wysyłać reportera, on już na pewno wie bez udziału w tej konferencji, ale czekaj, ja ci bardzo szybko to sprawdzę. W Opolu grają.
0: W Opolu grają?
1: Tak.
0: Na Itaka Arenie.
1: Prawdopodobnie tak.
0: No to w takim razie wszyscy fani piłki nożnej na pewno będą słuchać takich informacji.
1: Oj, myślę, że nie tylko oni, bo jak ten mecz się będzie odbywał, no to pewnie całe miasto będzie nim żyło.
0: Może tak się zdarzyć. Będą jakieś korki, jakieś utrudnienia?
1: Wydaje mi się, że obie drużyny za sobą szczególnie nie przepadają, zwłaszcza ich kibice, więc no, na pewno będzie sporo policji na drogach.
0: No to w takim razie słuchamy z niecierpliwością kolejnych wiadomości w Radio Pole, które będzie miał dla nas Daniel Klinczak przez cały piątkowy poranek. Dzisiaj nam towarzyszy co pół godziny te wiadomości. Dzięki, Danielu.
1: Proszę bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Wysyłać dzisiaj dzieci do szkoły, czy też je lepiej zostawić? Ja pewnie jeden rodzic dzisiaj sobie zadaje takie pytanie po tym, jak w dwóch szkołach na Mazowszu doszło do ataków. Dzisiaj w całej Polsce będą wzmożone kontrole i ten temat także pojawi się w wiadomościach Radia Opola, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: 103,2 Radio Opole.
2: Reklama.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WODECO każdy z nich może przybliżyć cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WODECO.eu.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
7: Przed 7 na Niemodlińskiej widać was, jak jedziecie w kierunku centrum. Powoli zaczynają nam się kręcić samochody na Spychalskiego, no i jadą sobie w kierunku Piastowskiej. Jeżeli stoicie w tej chwili na światłach w Opolu, to na światłach w Opolu, ale póki co jedna zmiana i jedziecie dalej. Tak jest chociażby na Ozimskiej w kilku punktach. Jeżeli chodzi o wlotówki, to jeszcze jest ok. Mamy utrudnienia na trasie do Kluczborka, tu wahadło, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. Zaczął się ruch w Nysie na Grodkowskiej, brzeg standardowo 3 Maja Armii Krajowej, no i standardowo również Kędzierzyn-Koźle, czyli droga krajowa numer 40, dojazdówka do ronda milenijnego, a 4 ok.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Mamy dzisiaj piątek, to jest 9 października, na zegarach już godzina 7, a to oznacza, że czas najwyższy na wiadomości.
8: Sąd rodzinny zdecyduje dziś w sprawie 15-letniego nożownika z Wyszkowa.
9: Sąd będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
8: W 2028 roku ma się rozpocząć odbudowa mostu w Dzierżkowicach, a opolski magistrat analizuje oferty firm, które chcą wybudować akwapark przy Oleskiej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
8: Zaczynamy od Mazowsza. Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się dziś sprawą 15-letniego nożownika, sprawcy ataku w szkole pod Wyszkowem. Wczoraj jej absolwent wtargnął do środka i ostrym narzędziem zabił jedną osobę, a dwie ranił. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński.
10: Policjanci z komendy w Wyszkowie przesłuchali nastolatka w obecności opiekuna, a potem przewieźli go do policyjnej izby dziecka w Warszawie, gdzie spędził noc. Dziś jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, mówił sędzia Tomasz Królik z sądu rejonowego w Wyszkowie.
11: W zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje. Będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
10: Sędzia nie wykluczył, że 15-latek może odpowiadać za wczorajszy atak jak dorosły.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
8: Gmina Branica i kraj moravsko-śląski z Republiki Czeskiej podpisały umowę intencyjną w sprawie odbudowy zniszczonego w czasie powodzi mostu granicznego w Dzierżkowicach. Kolejnym krokiem będzie wybór projektanta, zapowiada burmistrz Branic Sebastian Baca.
12: Strasznie trudna sprawa. Dwa systemy prawne czeski, polski, prawo budowlane czeskie, polskie, stopnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego takich inwestycji są różne, trzeba je dostosować do tego, żeby most zbiegł się z drogą po polskiej stronie i po czeskiej stronie. Po wyłonieniu projektanta będzie 1,5 roku na zaprojektowanie tej przeprawy.
8: Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2028 rok, ma ona potrwać 3 lata.
1: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
8: 3 firmy chcą wybudować akwaparkę przy ulicy Oleskiej w Opolu. Najtańsza oferta złożona przez Adamiec opiewa na ponad 219 milionów złotych, mówi rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
13: Kolejną ofertę przygotowało konsorcjum Dekopol Budownictwo Spółka ZO wraz z partnerem Prefabrykat Spółka ZO i ona opiewa na ponad 239 milionów. Najwyższą ofertę opiewającą na ponad 246 milionów przygotowało konsorcjum Alstal Grupa Budowlana wraz z partnerem AD Developments. Teraz przed nami analiza złożonych ofert.
8: A budowa obiektu może się rozpocząć już tej zimy.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
8: Dziś i jutro ukraińska delegacja w USA będzie rozmawiać z Amerykanami o pokoju z Rosją. W spotkaniach uczestniczyć mają też wysłannicy Europy. Kijów i Waszyngton różnią się co do oceny perspektywy rozwiązania konfliktu. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
14: Ukrainę w USA reprezentować mają m.in. szef ukraińskiej służby wywiadu zagranicznego Rustem Umiarow oraz szef biura prezydenta Kryło Budanow. Rozmawiać będą z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Obaj Amerykanie około miesiąca temu gościli w Kijowie. Tematem rozmów ma być aktywizacja rozwiązań dyplomatycznych i przygotowanie ewentualnych trójstronnych rozmów z Rosją. Tymczasem w przededniu wizyty amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że brak jest perspektyw na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Spotkało się to z ostrą reakcją prezydenta Zełenskiego, który stwierdził, że USA mogłyby, ale nie chcą wywrzeć odpowiedniej presji na Rosję.
8: Od 7 godzin 3 minut i 34 sekund mamy piątek, to 9 października. Słońce w znaku wagi wstało nad Opolem minutę po 7 i zajdzie o 18.09. Imieniny obchodzą Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan, Sybilla i Wincenty. Dziś przypadają także Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
1: To przyniesie dzień.
8: O 9 w strzeleckim starostwie zostanie podpisana umowa na przebudowę mostu na drodze powiatowej Ujazd-Kędzierzyn-Koźle. Godzinę później odsłonięcie muralu i otwarcie Izby Regionalnej w Zalesiu Śląskim. O 11 w hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach początek Regionalnego Dnia Seniora. Także o 11 kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie planowanej konsolidacji opolskich szpitali. W południe w Gogolinie ostatnie pożegnanie profesora Franciszka Marka. O 13.30 konferencja prasowa Odry Opole przed niedzielnym meczem z Miedzią Legnica.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
15: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Dobra wiadomość z samego rana pogodowa. Słoneczko się pojawiło. Na razie na mapach synoptyków i MGW 9 stopni opolskie termometry teraz pokazują. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią mamy już ochłodzenie. 14 stopni to jest maksimum, na jakie dzisiaj możemy liczyć.
15: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Śmiało możemy powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy suszarka na pranie może zaliczyć awans społeczny, to znaczy z balkonu trafi na salony i teraz będzie takim elementem wystroju wnętrz. Mamy 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witajcie.

0: 10 minut po godzinie 7, mgła, deszcz i coraz szybciej zapadający zmrok. Nic przyjemnego, prawda? No ale to jest taka rzeczywistość, w której teraz będziemy funkcjonować. To wszystko można skrócić do jednego słowa. Jesień. Bo gdyby jeszcze dodać do tego polską i złotą, to wcale nie byłoby źle. Wręcz przeciwnie, byłoby całkiem przyjemnie. Natomiast sama jesień oznacza też dla kierowców trudniejsze warunki na drogach. To jest dobry moment, żeby sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków, radzą eksperci. O tej porze roku częściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
1: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieracze, płyn do spryskiwaczy.
0: Opony, znowu te opony, dopiero co wymienialiśmy na letnie, a tutaj znowu trzeba wymieniać na zimowe. Ekspert radzi też, żeby wymienić płyn letni do spryskiwaczy na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury. No i to jest żadna nowość, co pół roku mamy mniej więcej to samo. Za to nowością u nas już teraz może się pochwalić Lost Frequencies. Don't Forget to nagranie, które mamy dla Was jako pierwsi w Polsce.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: niesamowity jest ten mrozu. W radio polegramy go 17 minut po godzinie 7. Mamy dla was coś, co warto mieć. Podwójną wejściówkę na sobotni koncert Banku Talentów. Mamy podwójną wejściówkę do zdobycia w zabawie, w której także chodzi o talent. Na scenie już jutro w Stegu Arenie pojawi się około 200 osób. To będzie chór Banku Talentów, orkiestra Banku Talentów. Do tego też soliści Miłosz, Natalia Grosiak, Piotr Zioła, Natalia Zastępa. To wszystko pod dyrekcją Jakuba Zwierza. Jeżeli chcecie zdobyć taką wejściówkę, to zadzwońcie do nas pod 774-541-541 i pokażcie swój wyjątkowy talent.
1: Na www.radioopole.pl. Reklama społeczna.
2: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Mierzysz, tniesz, składasz. A metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
18: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne.

0: 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
3: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
4: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
2: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Po reklamie.

0: poranek, prawie w pół do ósmej. O tej porze na drogach to już szczyt komunikacyjny. Wyjeżdżamy więc w takim razie na te opolskie drogi, po których prowadzi dzisiaj Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Powiem tak, zwykle tak jest, jak mówisz, czyli ten szczyt komunikacyjny już zaczyna nam się mocno tworzyć, ale dzisiaj jakby troszkę mniej samochodów, chociaż nie mówię, ten ruch wzmógł się przez ostatnie pół godziny i to dość znacząco. Obserwujemy to chociażby na blotówkach. Od strony Kępy między innymi na Luboszyckiej długi sznur samochodów oczekuje na przejazd przez skrzyżowanie z obwodnicą. Podobnie też ta sytuacja wygląda na dojazdówce od strony Zawady i Lędzin. Zauważam również samochody, które jadą do centrum od strony Braci Kowalczyków, czyli to wlotówka od Strzelec Opolskich. Krapkowicka standardowo mocno zagęszczona. No i te punkty, które doskonale znamy, m.in. Wrocławska do centrum, Piastowska czy też 1 Maja. Są to punkty, w których rzeczywiście tracimy kilka sekund gęsto. Także w innych miastach regionu na czwórce na szczęście spokój, więc kierunek Wrocław-Katowice bez problemu.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Przy szkołach w całym kraju ma być dziś więcej policyjnych patroli. Policja sprawdza też informacje o możliwych kolejnych atakach. Komenda Główna poinformowała, że funkcjonariusze będą częściej obecni w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, zwracając uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie. Będą też wchodzić do placówek. Kuratorium Oświaty w Opolu organizuje dziś spotkanie z dyrektorami szkół. Pierwsze decyzje dotyczące działań w placówkach podjęły władze powiatu namysłowskiego. W szkołach ponadpodstawowych wprowadzono prewencyjne środki ostrożności. Wstęp na ich tereny będą mieli wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy. Uczniowie są proszeni o posiadanie przy sobie legitymacji szkolnych. Gdyby ktoś zapomniał dokumentu, poczeka on na weryfikację.

0: tożsamości przez nauczyciela.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: A w nich zagranica. W nocy rosyjskie bezzałogowce atakowały zachód Ukrainy. W polskich województwach lubelskim i podkarpackim ogłaszano alarmy. Mieszkańcy graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego informują o nocnych wybuchach. Internetowe portale informują z kolei o co najmniej jednym dronie, który kierował się w stronę przejścia granicznego Jagodzin do Rochusk. Prawdopodobnie został on unieszkodliwiony około 20 km od granicy. Przejście graniczne czasowo wstrzymywało pracę. W nocy alarmy słyszeli też mieszkańcy wielu innych ukraińskich regionów i miast. W Zaporożu kierowana bomba lotnicza uderzyła w pobliżu budynków mieszkalnych. Zginął co najmniej jeden cywil, a 5 zostało rannych. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00. W nich m.in. o mieszkańcu Brzegu, który posiadał znaczną ilość narkotyków, ale nie gardził także słodkim towarem.
2: Śledczy ustalili również, że podejrzewany może mieć związek z paserstwem. Mężczyzna nabywał słodycze pochodzące z kradzieży.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Niebo ma trochę chmur, ale przez te chmury przebija się słońce. Dzisiaj w ciągu dnia raczej go za dużo nie będzie, bo synoptycy mówią, że dzień będzie należał do tych bardziej pochmurnych. Na termometrach mamy zobaczyć 14 stopni, to w najcieplejszym momencie. Teraz opolskie termometry pokazują 9.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Piątek bez opadu deszczu, ale sobota już pod chmurką i pod kropelką, pod parasolką, a w niedzielę słońce. W następnym tygodniu znowu ma być 20 stopni, więc może ta polska złota jesień do nas wróci.

0: 21 minut do godziny 8. To była Martyna Baranowska, która dała nam trochę słońca w Radiopole. Oj, przyda się, bo zapowiedzi synoptyków są takie, że trochę chmur ma być i dzisiaj, i jutro nawet pokropić. Chociaż teraz trochę się rozpogadza. Ireneusz Prochera razem ze mną w studiu. Potwierdzasz, że się rozpogadza?
1: Dzień dobry, nie łączyłbym tych dwóch faktów.
0: Nie? Jednak
1: czyli
0: nie?
1: Rozpogadzanie się i mojej obecności w studiu.
0: A ja bym łączyła, dlaczego nie? A kto mi zabroni?
1: No tak, kto zabroni? Redaktor prowadzący.
0: No tak, tak. Kto ma mikrofon, ten ma władzę. Ty będziesz miał władzę po godzinie 8.15, teraz ja cię będę przepytywać. No to co z tą pogodą? Rozpogadza się, potwierdzasz czy nie?
1: No właśnie.
0: Wiem, ale nie powiem.
1: Zapytam gdzieś tak też mojego gościa porannego, czy jest dobra pogoda na łączenie.
0: A, to masz na myśli,
1: konsolidację. Tak,
0: dobrze,
1: oczywiście.
0: To już teraz jestem w domu, a no i dobrze by było, żeby każdy w domu został, niekoniecznie, żeby podupadał na zdrowiu i musiał trafić do szpitala. O
1: no
0: tym
1: tak.
0: Cały czas mówimy.
1: Bochanowski już o tym nawet mówił. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie.
0: Ile kosztujesz, aż się zepsujesz?
1: Oby się nie zepsuło, proszę Państwa, ale jeżeli się zepsuje, to oczywiście liczymy na pomoc lekarzy, również w naszym regionie, a nawet przede wszystkim w naszym regionie, więc zależy nam wszystkim na tym, żeby te placówki zdrowia, które mamy, znakomicie funkcjonowały, by były łatwo dostępne, by były dobrze finansowane, by pracowali tam zadowoleni lekarze i personel pielęgniarski. No ale czy tak będzie? To jest jedna z wątpliwości, którą zgłaszają przy okazji konsolidacji związki zawodowe, mówiąc o tym, że po połączeniu opolskich szpitali no, część pracowników może stracić pracę, warunki pracy się zmienią i tego dotyczyć będzie m.in. dzisiejsze spotkanie w Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, czyli takie forum, na którym spotykają się władze, związkowcy, ale też i pracodawcy. A wczoraj również ważne wydarzenie, bo Rada Społeczna Opolskiej Ginekologii, czyli tego szpitala, który ma być przyłączany do szpitala klinicznego, podjęła 4-1 decyzję o tym, że daje zielone światło na tego rodzaju ruchy. Więc o to będę prosił, o komentowanie tych wydarzeń będę prosił mojego dzisiejszego gościa. Odwiedzi nas Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. No porozmawiamy o tym planie łączenia placówki z Opolską Ginekologią i szpitalem w Białej, bo pamiętajmy, że pojawił się tam nowy szpital, który też chce być przyłączony i przy okazji zapytam w związku z tym, czy kolejka kolejnych placówek się ustawia chętnych do przyłączenia się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
0: Jak tak dalej pójdzie, no to będziemy mieć jeden szpital wojewódzki.
1: No właśnie.
0: I tyle.
1: No właśnie, czy na ile realny jest taki scenariusz i co stoi za tymi prośbami o konsolidację?
0: Jak ja to mówiłam, że ile kosztujesz, aż się zepsujesz, a to jako smakujesz przecież było. No tak, niektórzy cały czas o pieniądzach myślą.
1: To jest bardziej adekwatne, wiesz, bo w kontekście dyskusji dotyczących właśnie finansowania ochrony zdrowia.
0: No bo jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Ireneusz Prochera i jego gość, jak zwykle, Kwadrans po godzinie 8.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: pełen energii, maniak w Radiopole Majka Sombello. 11 minut przed godziną 8. Mamy dzisiaj piątek, więc w pracy, no umówmy się, to taki dzień, kiedy już nieszczególnie dużo energii z siebie potrafimy wykrzesać. Większość zadań będziemy chcieli albo przełożyć na po weekendzie, albo poprosić sztuczną inteligencję, żeby za nas napisała jakieś pismo, żeby podsumowała jakieś nasze notatki. No generalnie będziemy się wspomagać wszystkim, co tylko się da, tak żeby tylko przetrwać do weekendu. Tymczasem w Bari, na południu Włoch, odbędzie się dzisiaj symboliczny proces przeciwko sztucznej inteligencji. To jest taka nietypowa forma publicznej debaty o zagrożeniach związanych z AI i odpowiedzialności za jej wykorzystywanie.
1: Proces rozpocznie się o godzinie 16 i będzie przypominał prawdziwe postępowanie sądowe. Przed sądem staną prokurator, obrońcy, świadkowie, sędziowie i ława przysięgłych. Sztuczna inteligencja zostanie symbolicznie oskarżona o 4 rodzaje działań inspirowanych prawdziwymi przypadkami. Chodzi o nakłanianie do samobójstwa, nieumyślne spowodowanie obrażeń, zniesławienie oraz działanie na szkodę pracowników. Chcemy zwrócić uwagę na problem, który dotyczy każdego z nas, tego jak korzystamy ze sztucznej inteligencji i jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana wobec nas, bo już dziś jesteśmy nią otoczeni, mówi kanałowi BTV News adwokat Michele Lafordia. Kolejne rozprawy zaplanowano w następnych tygodniach, a finał na 4 listopada. Wtedy też ma zapaść symboliczny werdykt. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Projekt jest realizowany przez Klub Przedsiębiorców z Bari ze współpracą z Sądem Apelacyjnym oraz tamtejszymi uczelniami. Dzisiaj piątek, początek weekendu przed nami. Jak go spędzić? Można oczywiście poprosić o pomoc sztuczną inteligencję, ale lepiej mimo wszystko pozostać z Radiem Opole. U nas sporo porad na ten temat.
2: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: 3,5 minuty będzie godzina 8. Polityczne oczy całej Polski są skierowane w ten weekend na Kraków. To właśnie tam gorący finał kampanii i wyborów na prezydenta. Do tej sprawy będziemy wracać w wiadomościach Radia Opole punktualnie o godzinie 8, a jeszcze wcześniej wyjedziemy razem z Kubą Bielem na opolskie drogi.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
8: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
9: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
10: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
9: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
10: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Tuż przed godziną 8 spoglądamy po raz kolejny na drogi i zaskakująco spokojnie jest na tych polskich drogach w ten piątkowy poranek. Co prawda są miejsca, gdzie tracimy dłuższą chwilę, tak jest chociażby na Domańskiego w kierunku Partyzanckiej, czy też Wrocławskiej w kierunku skrzyżowania właśnie z Partyzancką. No ale Wrocławska również kierowcy oczekują na dojeździe do ulicy Niemodlińskiej, do skrzyżowania Niemodlińskiej i Nysy Łużyckiej. To nie jedyne punkty, no bo wlotówki są bardzo mocno zagęszczone w tej chwili. Dojazdówki od strony Zawady, Lędzin i Kępy, cały czas tutaj sporo samochodów. Podobnie też problemy obserwujemy między innymi na Braci Kowalczyków czy Nysy Łużyckiej na dojeździe do Opola Wschodniego, podobnie też Oleska do Chabrów. Tutaj tracimy kilka cennych sekund. Jeżeli chodzi o czwórkę, to ta płynnie. Inne miasta regionu, standardowe punkty. Musicie po prostu nieco zwolnić.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
0: Dzisiaj jest piątek, to jest 9 października. Arnold i Dionizy dzisiaj świętują imieniny. Na zegarach już godzina 8. O tej porze, jak zwykle, mamy dla Was najnowsze wiadomości.
12: Gorący finał kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa.
13: I odwagę, chłopie, stań obok mnie. Podyskutujmy o mieście.
12: Opolskie samorządy zapowiadają działania prewencyjne w szkołach, a Stany Zjednoczone czekają na uderzenie huraganu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
12: Po tragicznych wydarzeniach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach samorządy na Opolszczyźnie zapowiadają działania prewencyjne w szkołach. Jak poinformowano w komunikacie namysłowskiego starostwa, dziś na teren placówek wstęp mają wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy. Na ostatnie wydarzenia i wprowadzenie stopnia alarmowego brawo reaguje również powiat nyski, mówi jego starosta Daniel Palimonka.
14: Z samego rana mam spotkanie z dyrektorami szkół ponadpodstawowych. Wraz z policją będziemy rozmawiać o tym, jak ten stopień jest respektowany i jak ten stopień jest wdrażany. No i będziemy rozmawiać też na tematy innych możliwych działań, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa.
12: Nocześnie władze apelują o spokój i stosowanie się do komunikatów.
1: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
12: Dobiega końca kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w ostatnich dniach częściowo przenieśli swoje kampanie do sądów. O szczegółach Paweł Pawlica.
15: Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym. Monika Piątkowska 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. Łukasz Gibała na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska sprostowała wypowiedź na temat sposobu głosowania swojego kontrkandydata w Radzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do przedwyborczej debaty, choć Monika Piątkowska zaprosiła Łukasza Gibałę do rozmowy o godzinie 17 na rynku głównym.
13: Miej odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście, pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania.
15: Sztaby kandydatów od ponad tygodnia nie mogą porozumieć się co do formuły debaty. Zarówno Monika Piątkowska, jak i Łukasz Gibała ostatnie godziny kampanii zamierzają wykorzystać na spotkania z mieszkańcami.
12: Wracamy do regionu. Mundurowi z Brzegu zatrzymali 20-latka, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany, gdy wracał z porannych zakupów, mówi podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
16: Mieszkaniec regionu posiadał zielony susz roślinny oraz krystaliczną substancję. Były one ukryte w kuchennych szafkach. Tester narkotykowy potwierdził, że to blisko 400 porcji mefedronu i marihuany. Śledczy ustalili również, że podejrzewany może mieć związek z paserstwem. Mężczyzna nabywał słodycze pochodzące z kradzieży.
12: Grozi mu 5 lat więzienia.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
12: Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej jest w stanie najwyższej gotowości. Huragan Izajasz przybrał na sile i przekształcił się w huragan kategorii drugiej, kontynuujące przemieszczanie się na północ w kierunku Florydy, Alabamy i Mississippi. Prognozuje się, że żywioł dotrze do lądu w piątek wieczorem. Na miejscu jest Jan Pachlowski.
17: Na zagrożonych terenach zamknięto lokalne lotniska, a z okolicznych platform wiertniczych ewakuowano pracowników. Narodowe Centrum Huraganów poinformowało, że żywioł przekształcił się w huragan o sile drugiej w 50-stopniowej skali z wiatrem, którego prędkość dochodzi do 170 km na godzinę. Dla części północnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej obowiązują ostrzeżenia przed huraganem oraz przed falą sztormową. Władze Florydy ogłosiły stan wyjątkowy w 25 hrabstwach. Taką samą decyzję podjęto w Alabamie dla 40 hrabstw. Musicie być teraz gotowi. Bądźcie pewni, że macie w pełni zatankowane samochody, przygotowane butle z gazem i odpowiednio duże zapasy wody i jedzenia, ostrzega gubernator Florydy Ron DeSantis.
12: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8. Gościem Ireneusza Prochery będzie dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Dariusz Madera. Na agendzie możliwe zmiany w organizacji opolskich szpitali.
18: Porozmawiamy o planie łączenia placówki z opolską ginekologią i szpitalem w Białej, bo pamiętajmy, że pojawił się tam nowy szpital, który też chce być przyłączony i przy okazji zapytam w związku z tym, czy kolejka kolejnych placówek się ustawia chętnych do przyłączenia się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na opolskich termometrach mamy teraz prawie 10 stopni, no i słońce próbuje walczyć z chmurami, które mają dzisiaj być przez cały dzień na Opolszczyźnie. Szansa na opady dziś raczej niewielka, natomiast jutro w sobotę tak, ma od samego rana kropić aż do samego wieczora, więc w sobotę raczej prania nie wywiesimy na balkon. W niedzielę będzie już słonecznie, będzie już bardziej pogodnie, w poniedziałek jeszcze troszeczkę chłodniej, bo do 13 stopni, ale pod koniec następnego tygodnia znowu 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W ten piątkowy poranek mówimy wam dzień dobry w Radio Opole. Mamy 5 minut po 8. Tutaj Magda Szybińska i Marcin Kobza. Super.

0: tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Już kwadrans po godzinie 8:00. O tej porze jak zwykle poranna rozmowa w Radio Opole. Przenosimy się do studia, gdzie jest Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dzień dobry panie dyrektorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj Rada Społeczna Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii głosami 4-1 zdecydowała, że zapala zielone światło dla konsolidacji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Pan tam był, pan czuł te emocje, na jakim one poziomie są dzisiaj?
2: Tak, to dobra informacja, dlatego że dostaliśmy pozytywną opinię. Rada Społeczna nie zdecydowała o konsolidacji, ale wydała pozytywną opinię o kierunku, który podejmujemy. Jesteśmy cały czas w procesie konsultacji, cały czas z sobą rozmawiamy. Po Radzie Społecznej odbyło się później spotkanie pana marszałka z pracownikami, gdzie też te tematy były omawiane. Ważne jest to, w jakim kierunku my zmierzamy i co chcemy osiągnąć, bo zwróćmy uwagę, że konsolidacja to jest łączenie potencjałów i o tym my wczoraj rozmawialiśmy. Łączenie potencjałów po to, żeby zabezpieczyć pacjentów w lepszy sposób niż robimy to dzisiaj wspólnie, żeby wykorzystać nasze potencjały. Rozmawialiśmy również o zabezpieczeniu pracowników i tutaj jasno składałem deklarację co do zagwarantowania ciągłości zatrudnienia i rozwoju tych jednostek.
1: To kto jest dzisiaj przeciw tej konsolidacji? Ma pan to zdiagnozowane?
2: Panie redaktorze, każda zmiana wywołuje w jakiś sensie pewien stres, pewien niepokój i pojawiają się przeciwnicy, którzy chcieliby utrzymać dotychczasowy stan. My się patrzymy na to, co chcemy osiągnąć w przyszłości, bo my musimy się patrzeć na wyzwania, które stoją przed nami, przed naszymi jednostkami, a żyjemy w województwie, które jest dotknięte głęboką depopulacją. Demografia dla naszego województwa jest ujemna. Nasze województwo w skali kraju ma najgorsze wskaźniki w tym zakresie. W związku z tym spodziewamy się spadku ludności w województwie, spadku dalszych porodów i koncentracji wysokospecjalistycznych procedur medycznych w samym mieście Opolu. W związku z tym musimy się do tego dostosować, żeby naszym pacjentom zagwarantować odpowiednie usługi medyczne.
1: No, panie dyrektorze, ale tutaj widzę pewien paradoks, bo jednym z takich argumentów za najczęściej przywoływanym jest chęć powołania do życia na przykład SOR-u dla dzieci,
2: tak,
1: centrum pediatrii, prawda? Dzieci będzie coraz mniej.
2: Zestawiamy te dwa fakty, ktoś niezorientowany może mówić, że to jest absurdalne. A to nie jest absurdalne, dlatego że faktycznie będzie spadać liczba pacjentów w województwie, jeżeli chodzi o pacjentów pediatrycznych, ale będzie zwiększona ilość pacjentów w samym Opolu. Dlatego że w Opolu mamy dzisiaj szpital uniwersytecki, który ma oddziały pediatryczne, który ma szpitalny oddział ratunkowy i będzie musiał zabezpieczać tych pacjentów. W związku z tym, jeżeli będzie ograniczana działalność medyczna poszczególnych jednostek powiatowych, to gdzieś ci pacjenci, którzy będą, muszą być obsłużeni. I my musimy dzisiaj o tym rozmawiać. Tutaj głęboka odpowiedzialność właśnie władz samorządu województwa opolskiego jest nakierowana w tej sprawie, bo przecież pan marszałek zna doskonale analizy, wie, co nas czeka. Tak samo pani wicemarszałek i radni sejmiku województwa wiedzą, co będzie w przyszłości. W związku z tym mówienie o centrum pediatrii to nie jest coś, co my sobie założyliśmy, to jest idea fix, tylko to jest potrzeba, którą musimy zrealizować, bo w przyszłości, jeżeli tego nie będziemy mieli, to będziemy mieli duży problem, bo rodzice z małym pacjentem, na przykład z Głubczyc, z Prudnika, będą musieli poszukiwać opieki medycznej we Wrocławiu lub w Katowicach. Do tego chyba nie chcemy doprowadzić.
1: No właśnie, ale to rozumiem, że to, co będzie działo się w Opolu, jest elementem szerszego planu, tak, o którym się już zresztą mówi od dłuższego czasu, który zakłada toż większą specjalizację tych mniejszych placówek, na przykład szpitali powiatowych.
2: A musimy się dostosować do zmieniającego otoczenia. Wszyscy. Dzisiaj trzeba o tym rozmawiać, w jaki sposób powinna być zorganizowany system ochrony zdrowia. W tym wszystkim jest szpital uniwersytecki, jest Uniwersytet Opolski, który kształci przyszłych lekarzy. My tak samo musimy się dostosować do tego procesu. sam szpital uniwersytecki, poprzez to, że podlega pod uniwersytet, musi zadbać o to, żeby ten proces kształcenia był jak na najwyższym poziomie.
1: No właśnie, ale też i prawdą jest, że w gospodarce mówi się, że łatwiej czasami zarządzać mniejszymi firmami niż jedną dużą takim organizacyjnym molochem. A to nie będzie taka właśnie sytuacja...
2: To znaczy nie, panie rektorze, to żaden molech, to jest normalny szpital, który funkcjonuje w systemie 24-godzinnym. Fakt, mamy więcej oddziałów, więcej zatrudnionych ludzi, ale też więcej kadry zarządzającej, która odpowiada za ten proces. Mamy specjalizację w poszczególnych obszarach, samodzielność w poszczególnych klinikach. Każdy profesor wie, co ma robić. W związku z tym to nie jest tak, że tym nie da się zarządzać, a jeszcze jak się popatrzymy i porównamy z naszym otoczeniem, bo zawsze warto popatrzeć i taki benchmarking przeprowadzić, co się dzieje w otoczeniu, to nasz szpital wcale nie jest taki duży, jak porównamy się do Wrocławia, do Katowic, do Poznania czy do Gdańska.
1: Kwestia skali oczywiście, małe województwo to i też mniejsze
2: szpital. Ale to jest kilkukrotnie większe jednostki, które realizują. My dzisiaj nie mówimy o tym, że chcemy robić transplantację w naszym szpitalu, ale mówimy o tym, że chcemy zabezpieczyć te potrzeby medyczne, które występują w naszym województwie.
1: Ale jest jeszcze kwestia tego, że ten pierwotny plan, jak pan wszyscy pamiętamy, zakładał połączenie większej liczby placówek. Dzisiaj została tylko kwestia przyłączenia ginekologii i szpitala w Białej.
2: Znaczy, panie redaktorze, istotnie listy intencyjne dotyczyły większej liczby placówek, ale to są listy intencyjne nie dotyczące połączenia, tylko dotyczące analiz. I tutaj zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia wzajemnych analiz i te analizy trwają. Nikt nie powiedział, że my zakończyliśmy ten proces. Dzisiaj z sobą rozmawiamy o tym, w jaki sposób w przyszłości chcielibyśmy kooperować, bo ten nasz krok związany z propozycją konsolidacji tych dwóch jednostek, to jest fakt i taki wniosek osobiście złożyłem do pana rektora, ale cały czas myślimy o tym, jak zbudować kompleksowy szpital uniwersytecki, żeby szpital uniwersytecki w województwie opolskim był szpitalem odpowiadającym na potrzeby naszych mieszkańców. Dzisiaj przyjmując pacjentów do naszego szpitala, jesteśmy za nich odpowiedzialni i chcemy realizować te zadania jak najlepiej potrafimy.
1: Ale podobno ustawia się już kolejka innych placówek, które chciałyby się przyłączyć do szpitala klinicznego.
2: Bo panie redaktorze, dyrektorzy widzą możliwość też rozwoju swoich jednostek w ramach szpitala uniwersyteckiego, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło. Przecież w naszym województwie nie mieliśmy szpitala uniwersyteckiego, to samorząd przekazał Wojewódzkie Centrum Medyczne do Uniwersytetu Opolskiego. Wtedy też były głosy przeciwników, wieszczących, że szpital upadnie, bo uniwersytet nie ma doświadczenia w tym zakresie. Dzisiaj mamy ogromną zmianę. Myślę, że to też nasi pacjenci widzą, co się wydarzyło w szpitalu. My zwiększyliśmy obsługę, liczbę pacjentów, których obsługiwaliśmy, z 216 tysięcy do 270 tysięcy w tym okresie czasu. Rocznie obsługujemy więcej pacjentów. Uruchomiliśmy nowe oddziały, nowe poradnie, pojawili się nowi specjaliści. Mamy chociażby taki oddział, którego nie było w ogóle wcześniej w województwie, jak oddział alergologii, gdzie przyjeżdżają do nas pacjenci z całego województwa, ale i również spoza województwa. Nasza pediatria dzisiaj jest na poziomie europejskim, bo mamy wymiany międzynarodowe, nasze zespoły kooperują z jednostkami zewnętrznymi i funkcjonujemy w programach międzynarodowych jako szpital uniwersytecki. To pokazuje, że można w naszym województwie budować coś, co będzie na miarę europejską, gdzie będziemy budować też rozwój całego województwa.
1: No tak, panie dyrektorze, zapytam, a od strony finansowej to się spina, to się opłaca takie połączenie?
2: Znaczy, panie redaktorze, zakładamy pozytywny wynik finansowy z tego połączenia, bo potrzebujemy środki finansowe na rozwój tych jednostek, bo proszę popatrzeć na model, jakim my chcemy realizować konsolidację. Zakładamy samodzielność poszczególnych jednostek pod względem organizacyjnym, medycznym. Chcemy rozwijać te jednostki, żeby one się specjalizowały, żeby stały się jednostkami, do których pacjenci będą trafiać również spoza naszego regionu, żeby one były tymi wyspami kompetencji w naszym obszarze. W związku z tym liczymy na to, że to się też będzie finansowo spinać. Mamy przeprowadzone analizy, które to potwierdzają i tutaj myślę dla mnie takim ważnym głosem w tym procesie jest stanowisko Senatu Uniwersytetu Polskiego, który poparł ten kierunek, a Senat nie poparłby tego kierunku, jeżeli to nie miałoby większego sensu.
1: No właśnie, a jeszcze jedna obawa, która się pojawia przy okazji dyskusji na ten temat, kwestia wpływu na funkcjonowanie opieki zdrowotnej w naszym regionie. Czy ta konsolidacja nie oznacza, że samorząd województwa straci wpływ?
2: Jeżeli byśmy tak do tego mieli podchodzić, to byłoby absurdalne z samego założenia. Przecież ja się cofnę do 2016 roku, kiedy samorząd województwa inicjował wspólnie z Uniwersytetem Opolskim powołanie kierunku lekarskiego, przekazując Wojewódzkie Centrum Medyczne. I wtedy też można było powiedzieć, samorząd traci wpływ na wysokospecjalistyczny szpital. Pomimo tego, że szpital przeszedł do Uniwersytetu Opolskiego, ten szpital dalej jest w naszym województwie i samorząd województwa ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje, bo ustala strategię rozwoju województwa wspólnie z wszystkimi partnerami, wspiera też nas w rozwoju. W związku z tym, jeżeli my się będziemy konsolidować, będziemy łączyć jednostki i będziemy tworzyć większą wartość dla naszych pacjentów, a robimy to z myślą o pacjentach, to samorząd województwa będzie również nas w tym wszystkim wspierał i w żadnym wypadku nie traci niczego.
1: Tariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
3: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Poranna rozmowa Radio Opole cały czas trwa jeszcze w sieci. Wejdźcie na www.radio.opole.pl i zobaczcie, jak to wygląda od strony studia. My już teraz przenosimy się na opolskie drogi, po których dzisiaj prowadzi Kuba Biele.
1: Autopilot Radio Opole.
2: I zaczynam od tego, że dziś ulica Zapolski w Opolu czasowo została całkowicie wyłączona z użytku. Ma to związek ze słupem energetycznym, który w nocy przechylił się w kierunku jezdni. Ulica do ruchu zostanie przywrócona po usunięciu awarii, tak poinformował Miejski Zarząd Dróg w Opolu. W kontekście zagęszczenia i korków, no to jest ono już zdecydowanie mniejsze. Jeżeli stoimy, to są to skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Patrzę na wlotówki, tutaj jest ok. Opolski odcinek autostrady w porządku, natomiast jeżeli jedziecie do Katowic, to tuż za granicą województwa w okolicach Chechła, uważajcie, tam roboty drogowe, więc możecie stracić kilka sekund.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 8:30. Zgoda Rady Społecznej Szpitala Ginekologicznego w Opolu na kierunek planowanych zmian to dobry sygnał, ocenił w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Dariusz Madera. Konsolidacja placówek ma być odpowiedzią m.in. na depopulację regionu i przynieść oszczędności, które pozwolą na dalszy rozwój lecznic. Połączenie ma objąć USK, Szpital Ginekologiczny oraz placówkę w Białej. Jak zaznaczył dyrektor, w przyszłości możliwe będą kolejne analizy dotyczące fuzji z innymi szpitalami. Zapewnił też, że konsolidacja nie pozbawi samorządu województwa wpływu na regionalną politykę zdrowotną.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Policja apeluje o zachowanie spokoju, rzetelne korzystanie z informacji i niepowielanie fałszywych doniesień. Apel ma związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o internetowym wyzwaniu dotyczącym ataków w szkołach. W mediach pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że do ataków ma dojść również dziś. Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci prowadzili czynności, by weryfikować te doniesienia. Dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju cały czas pracują nad sprawą, reagują na zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał, napisano w komunikacie policji. Formacja przypomina też, że za celowe próby wywoływania paniki grozi odpowiedzialność karna. Kolejne wiadomości Radia Opole. Już za niespełna pół godziny w nich m.in. o pierwszym poważnym remoncie głubczyckiej hali widowiskowo-sportowej.
4: Zostaje najważniejsza rzecz, wymiana parkietu na sali gimnastycznej. To jest bardzo duże przedsięwzięcie.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.

0: www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No ja ciebie, ja pamiętam, jak ten hale w Głupczycach otwierano, co wydawało mi się, że to całkiem niedawno było, a to już tyle lat minęło. 9 stopni opolskie termometry pokazują, w Głupczycach dzisiaj maksymalnie do 14 stopni i taka temperatura w całym regionie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A jak będzie wyglądał wieczór? 9 stopni w nocy na opolskich termometrach, więc noc będzie całkiem przyjemna. Zaproszenie na wieczór też za chwilę w radio.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Obiecywaliśmy wam, że będziemy mieć dla was zaproszenie na wieczór piątkowy. No i tego słowa dotrzymujemy. Mamy 19 minut do godziny 9, a w naszym studiu Sławomir Milewski. To jest jeden z dwóch Sławków organizujących Peczak Tonight. Ty jesteś ten wyższy, tak? Musimy to doprecyzować, bo w radiu nie widać, a często was ludzie mylą. Nie wiedzą, który jest który. Pół żartem, pół serio, ale zupełnie poważnie to zapraszamy na dzisiaj do Centrum Wystawniczo-Kongresowego na dojrzałą już
2: 18.
1: Peczakcza. Przypomnijmy, co to takiego jest.
2: Peczakcza, taki wieczór inspiracji, gdzie przeróżne osoby przychodzą zainspirować swoimi pomysłami, swoim hobby, swoimi różnymi tematami innych słuchających. Natomiast to, co tutaj wyróżnia Peczakcza w stosunku do innych tego typu wydarzeń, to ta zasada 20 razy 20, czyli każdy prelegent ma dokładnie 20 slajdów, a każdy slajd po 20 sekundach się sam przełącza.
1: To jest bardzo interesująca forma, bo jest ona dynamiczna, ale tutaj też to, co jest warte podkreślenia, że te Peczakcze mniej więcej właśnie tego samego dnia odbywają się w wielu miejscach na świecie.
2: Ogólnie ponad 1300 miast na świecie organizuje Peczakcze. Format pochodzi z Japonii, prawda? Natomiast my w Opolu 18 raz ją organizujemy.
1: A masz tak w głowie teraz tak na szybko, żeby powiedzieć, w jakich miastach jednocześnie będzie ta Peczakcza się odbywać?
2: Jeszcze nie. Na wieczór będę przygotowany.
1: Na wieczór się przygotujesz. Dobra, no to sprawdzimy w takim razie. Mamy kilku prelegentów podczas tej Peczakczy. To część z osób już kiedyś się prezentowała, część to są nowe postacie. To jest, co ciekawe, to, że nawet jeżeli jakiś prelegent był już wcześniej na Peczakczy, to wraca często z innym wątkiem, z czymś, co tylko zaznaczył w czasie tego swojego wystąpienia. Dokładnie. Pierwszego, a później rozszerza, prawda?
2: Dokładnie, tak się dzieje, a poza tym, tak jak mówisz, no prezentacje są szybkie, dynamiczne, także nawet jeżeli jakiś jeden temat kogoś nie do końca zainteresuje, to za chwilę jest coś zupełnie innego.
1: Kto będzie wśród prelegentów, to zaraz powiemy, ale powiedz mi, jaki jest klucz? Skąd wy ich bierzecie? Jak wy wymyślacie, że akurat ten, a nie inny powinien się prelegent pokazać?
2: Między innymi stąd się wzięła Peczakcza w Opolu, że w Opolu jest masę fantastycznych ludzi, którzy robią naprawdę przepiękne rzeczy i warto to pokazywać i o tym mówić, i stąd to się narodziło.
1: No to w takim razie za chwileczkę przedstawimy wszystkich prelegentów 18 Peczakcza Night Opole.

0: dziś o godzinie 18 w Centrum Wystawniczo-Kongresowym. 18 Peczakcza Night. Sławek Milewski, organizator tego wydarzenia w naszym studiu. Powiedz, Sławku, o prelegentach. Kto wystąpi?
1: Tak, czeka nas 10 fantastycznych prelekcji. Zacznie się kobieco, bo Wioletta Zając i Dorota Granacka, kobiece inspiracje, a potem będzie troszkę podniebnie, bo Robert Drohomirecki, nasz opolski baloniarz. Następnie będzie z kolei coś do czytania, bo Aleksandra Żuberek, autorka m.in. powieści Rzeczniczka.
0: Czytałam.
1: Słuchałem. Także ja lubię audiobooki, słuchałem ciebie. Julia Glen i Radomir Bachar, czyli teatr Gagoki. Łukasz Jaroszewski, znany jako Królik albo jako Gruby Tatko. Monika Danielak, tematy jak od Excela przejść do tematów z nad morza. Jarosław Świętek, twórca pewnych kraftowych napoi. Oraz Agata Suchocka, autorka, piosenkarka, tłumaczka, nauczycielka gry na ukulele. Następnie będzie sportowo Paweł Dołhańczuk, prezes Korotop Gwardii Opole. I zakończymy wieczór Teresa Kudyba, reportażystka, dokumentalistka, publicystka, była prezes Radia Opole.
0: Bardzo szeroki przekrój tych gości, różne tematy. No, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, coś, jakąś inspirację do działania.
1: I o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
0: Dlatego zapraszamy już dzisiaj wieczorem o godzinie 18 do Centrum Wystawniczo-Kongresowego. Każdy jest zaproszony?
1: Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny.
0: Bardzo dziękuję. Sławomir Milewski, do zobaczenia wieczorem.

0: Patrole policji dzisiaj od rana można zobaczyć przed szkołami, także w naszym województwie. Służby analizują sygnały z sieci, a na Opolszczyźnie podejmowane są działania mające zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Ten temat oczywiście pojawi się w wiadomościach Radia Opole punktualnie o godzinie 9, natomiast później po godzinie 9 studio porannego programu odwiedzi policjantka. Jeżeli macie jakieś pytania, które chcecie zadać, to dzwońcie już teraz pod 774-541-541. Za 3 minuty będzie godzina 9.
1: Bądź w kontakcie z Radiem Opole. 774-541-541.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
4: Przesiądź się na oszczędności.
5: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii bez wyjeżdżania z regionu? 17 października Hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
7: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Tuż przed 9 sprawdzamy, jak sytuacja na drogach. Mamy kolizję. Reńska Wieś, czyli powiat Nyski. Tym razem dwa samochody, ciężarowy i osobowy. Na szczęście brak rannych i wycieków. To informacje od naszych zaprzyjaźnionych policjantów. Przypominam, że dziś ulica Zapolskiej w Opolu czasowo całkowicie wyłączona z ruchu. To związek z tym, że betonowy słup energetyczny w nocy się przechylił w kierunku jezdni. Ulica do ruchu zostanie przywrócona po usunięciu awarii. No a jeżeli chodzi o utrudnienie zagęszczenia, no to jakoś już spokojnie, jeżeli chodzi o pole. Tu stajemy tylko na światłach. Sygnalizacja, jedna zmiana i jedziemy dalej. Na czwórka, przypominam, jadąc w stronę Katowic, tuż za granicą województwa w okolicach Chechła, tam mamy drogowców, będziemy musieli zwolnić.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A już teraz na zegarach godzina 9, skoro tak, to jak zwykle o tej porze przenosimy się do studia porannej redakcji informacji. Startujemy z wiadomościami.
9: Mundurowi od rana odwiedzają opolskie szkoły.
10: Pomagamy w wypracowaniu skutecznych mechanizmów reagowania na zagrożenia.
9: We Francji wciąż niespokojnie. Na dziś zaplanowano kolejne protesty młodzieży, a w sporcie m.in. sukces szybciornistów Wisły Płock w Lidze Mistrzów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A te przygotował i prezentuje w Radio Opole Daniel Klimczak.
9: Zgoda Rady Społecznej Szpitala Ginekologicznego w Opolu na kierunek planowanych zmian to dobra wiadomość, mówił w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Dariusz Madera. Chodzi o planowaną konsolidację opolskich placówek. Jak usłyszeliśmy, to odpowiedź m.in. na depopulację regionu.
11: My musimy się patrzeć na wyzwania, które stoją przed nami. Żyjemy w województwie, które jest dotknięte głęboką depopulacją. Spodziewamy się spadku ludności, spadku dalszych porodów i koncentracji wysokospecjalistycznych procedur medycznych w samym mieście Opolu. Musimy się do tego dostosować.
9: Choć w regionie rodzi się coraz mniej dzieci, to jak usłyszeliśmy, placówki w stolicy województwa będą miały więcej pracy niż obecnie. Dariusz Madera wskazał, że uzasadnia to utworzenie Centrum Pediatrii czy Dziecięcego SOR-u przy USK.
11: Będzie spadać liczba w województwie, jeżeli chodzi o pacjentów pediatrycznych, ale będzie zwiększona ilość pacjentów w samym Opolu. Jeżeli będzie ograniczana działalność jednostek powiatowych, to gdzieś ci pacjenci muszą być obsłużeni. Jeżeli tego nie będziemy mieli, rodzice z małym pacjentem powrotem na przykład z Słupczyc, z Prudnika, będą musieli poszukiwać opieki we Wrocławiu lub Katowicach. Do tego chyba nie chcemy doprowadzić.
9: Konsolidacja ma przynieść także oszczędności, które pozwolą na dalszy rozwój lecznic. Nasz gość zapewnił też, że połączenie nie spowoduje, że samorząd regionu straci wpływ na politykę zdrowotną na Opolszczyźnie.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
9: Opolska policja prowadzi działania prewencyjne w związku z ostatnią serią ataków w szkołach w kraju. Jesteśmy przed placówkami, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, zapewnia aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
10: Prowadzimy również spotkania z dyrektorami szkół w celu zacieśnienia tej dotychczasowej już współpracy i pomagamy im w wypracowaniu skutecznych mechanizmów reagowania na zagrożenia, jakie mogą nastąpić na terenie takich placówek. Sprawdzamy również te szkolne procedury w przypadku wtargnięcia na przykład napastnika na teren szkoły.
9: W wiadomościach teraz Francja. Tamtejsi licealiści wzywają do kolejnych demonstracji. Wczoraj ponownie wyszli na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę. Protesty po raz kolejny zakończyły się zamieszkami. Nowa fala demonstracji ma nastąpić po weekendzie. Na miejscu jest Stefan Folzer.
12: Według oficjalnych danych ruch licealistów słabnie. Wczoraj na ulicę wyszło 71 tysięcy osób, 3 razy mniej niż na początku tygodnia. A 95% liceów funkcjonowało normalnie. W wielu miejscach doszło jednak do ataków na policję. Rannych zostało około 50 funkcjonariuszy. Ponad 500 osób zostało aresztowanych. Protestujący utrzymują presję na rząd. Wczoraj pokazali siłę, gromadząc tłumy na placu Bastylii. Teraz zapowiadają kolejną falę protestów we wtorek. Tego dnia francuski parlament rozpocznie obrady nad projektem budżetu. Licealiści żądają 10 miliardów euro na pilne działania. Władze zapowiedziały skierowanie 3 tysięcy dodatkowych nauczycieli do placówek borykających się z brakami kadrowymi.
1: Miasta, gminy, powiaty. Wiadomościach Radia Opole.
9: A w nich południe regionu. Do końca roku potrwa remont w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej w Głubczycach. To największy tego typu obiekt w mieście. Od powstania hali nie było w niej tak kompleksowego remontu, informuje dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach, Bartosz Dzierża.
13: Łazienki są częściowo już wykafelkowane. Teraz rozpoczęły się prace elektryczne. Wstępnie zostały zakończone prace wodno-kanalizacyjne. Całe posadzki zostały skute, na nowo położone. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Zostaje najważniejsza rzecz, wymiana parkietu na sali gimnastycznej. To jest bardzo duże przedsięwzięcie.
9: Inwestycja ma kosztować ponad 3,5 miliona złotych.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
9: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Druga wygrana piłkarzy ręcznych Wisły Płock w grupie B Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrzowie Polski odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad macedońskim Vardarem w Skopie 32-26. Przed rundą rewanżową płoczczanie wskoczyli na drugą pozycję w tabeli, a prowadzi niemieckie Melsungen. Czołowa dwójka grupy awansuje do kolejnej fazy rozgrywek. Pozostajemy przy piłce ręcznej. Jutro na wyjeździe swój kolejny mecz o ligowe punkty rozegra Korotop Gwardia Opole. Zespół trenera Bartosza Jureckiego w szóstej serii gier Superligi będzie rywalizować w Gdańsku z tamtejszym Wybrzeżem. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne zadanie, mówi Maciej Zarzycki z Gwardii.
15: Każdy mecz jest bardzo ważny, każde punkty są bardzo ważne, żeby w ostatnim meczu po prostu rundy zasadniczej mieć to jak najwyższą lokatę, żeby gdzieś nie oglądać się za rywali, więc nie możemy sobie pozwalać na straty punktów, więc będzie na pewno dobre spotkanie, zostawimy serce, charakter, żeby to spotkanie wygrać.
14: Sobotnie spotkanie Gwardii w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 18. Zmieniamy temat. Drugie zwycięstwo kobiecej reprezentacji Polski w futsalu w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej biało-czerwone pokonały Norweżki 3-0. Dzień wcześniej Polki rozbiły Belgię 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans na drugiej pozycji. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin będzie ubiegał się o kolejną kadencję w roli szefa organu zarządzającego europejskim futbolem. Słoweniec poinformował o tym w Berlinie podczas spotkania z prezesami i sekretarzami generalnymi 55 krajowych związków piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Start Czeferina w wyborach na prezydenta UEFA oznacza także, iż wypada on z grona potencjalnych kandydatów do zastąpienia Szwajcara Gianniego Infantino w marcowych wyborach na szefa FIFA. Organizatorzy rajdu Dakar 2027 pracują nad alternatywną trasą styczniowego wyścigu, tak by zapewnić jego rozegranie w Arabii Saudyjskiej mimo skomplikowanej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie. Wcześniej organizatorzy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC ze względów bezpieczeństwa odwołali finałową rundę sezonu w Arabii i przenieśli ją do Włoch.
1: Pogoda.
16: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Nie taki ten piątek straszny, jak go synoptycy na początku malowali. Miało być pochmurno, miało być nawet deszczowo, a tymczasem piękne słońce mamy teraz w stolicy województwa opolskiego. Temperatura też rośnie, już teraz mamy 10 w stolicy województwa. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie do 14.
16: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Łyżka dziegciu do tej beczki miodu pogodowej to taka, że jutro, w sobotę, w ciągu dnia będzie padało, będzie podlewało nam trawniki, będzie nam też podlewało pranie, które my wisimy na balkonie. Ale z drugiej strony może grzyby urosną, no bo już w niedzielę ma być dużo słońca, przyjemna temperatura. Witajcie ponownie w Radio Opole.

0: Mamy 13 minut po godzinie 9 w naszym studiu Policja. Aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, nie należy do takich piątkowych, przyjemnych tematów. Cała Polska dzisiaj jest pod nadzorem policji, zwłaszcza w okolicach szkół. Sporo patroli można zobaczyć. Mieliśmy 2 ataki z użyciem noża w szkołach podstawowych w województwie mazowieckim. Dzisiaj wielu rodziców na pewno się zastanawiało, czy wypuszczać dzieci do szkoły.
1: Pewnie tak. Na początku już tej naszej rozmowy zaapeluję o zachowanie spokoju. Spokój, korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji i niepowielanie informacji, które są nieprawdziwe, bo sianie tej paniki nie poprawia sytuacji. Natomiast tak, jesteśmy pod szkołami. Ponad 600 placówek w całym województwie opolskim. Wszystkie są nadzorowane przez naszych policjantów. Policjanci są w rejonach tych szkół. Patrolujemy, kontrolujemy prewencyjnie. Zwracamy uwagę na ludzi, którzy mogą zachować się agresywnie, których zachowanie jest podejrzane. Wszystkie osoby, ich zachowanie wskazuje na to, że mogłyby posiadać jakieś niebezpieczne przedmioty, narzędzia, są przez nas kontrolowane. Także uspokajamy, jesteśmy i czuwamy nad bezpieczeństwem tych dzieciaków, młodzieży, no i wszystkich pracowników szkół.
0: No a co z tą zagwozdką? Czy wysyłać dzisiaj dzieci do placówek edukacyjnych? Czy je wypuszczać do tej szkoły? Czyli na wszelki wypadek zostawić w domu?
1: Sama mam dzieci, moje dzieci też poszły dziś do szkoły. Wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie, takie straszenie dzieciaków, że może dziś jednak nie idź, bo tak naprawdę no, żyjemy w takich czasach, gdzie to zagrożenie jest i lepiej przygotować te dzieci na ewentualność takiego zagrożenia, porozmawiać spokojnie z nimi, co zrobić, kiedy doszłoby do wtargnięcia napastnika na teren szkoły, czy innych zagrożeń, żeby te dzieci wiedziały, jak się zachować, niż straszyć je i prewencyjnie zostawiać w domu.
0: Bo to jest takie błędne koło, bo w takiej sytuacji, kiedy raz się wystraszymy jakiegoś potencjalnego zagrożenia i nie wyślemy dzieci do szkół, czy też sami nie pójdziemy do pracy, to może się na tyle nakręcić, że później właściwie każde wyjście z domu będzie u nas w głowie powodowało taki stan zagrożenia. I się zamkniemy w czterech ścianach, będziemy tam siedzieć.
1: No dokładnie tak, tak się nie da. W związku z czym ta wiedza, to przygotowanie, ta profilaktyka, dlatego też oprócz tych naszych patroli prewencyjnych pod szkołami, nasi policjanci rozmawiają z dyrektorami szkół, rozmawiają z nauczycielami, mówimy właśnie o tych procedurach, sprawdzamy, czy jak te procedury w szkole są prowadzone, czy uczniowie zostali przygotowani. Po raz kolejny przypominamy, ta nasza współpraca ze szkołami trwa przez cały czas, tak naprawdę teraz się zacieśnia w związku z tą sytuacją, natomiast ona jest, więc to nie tak, że uczniowie teraz nagle nic nie wiedzą. My chodzimy do tych szkół, nasi profilaktycy mówią o tych zagrożeniach, mówią o tych zagrożeniach takich codziennych, jak hejt, przemoc rówieśnicza, ale właśnie o tych zagrożeniach dzisiejszych czasów. I to też również sprawdzamy, czy te szkoły są przygotowane na takie ewentualności.
0: Aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu jest w naszym studiu. Do tej rozmowy wracamy.

0: wracamy w Radio Opole do rozmowy z Eweliną Karpińską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie w szkołach. To, co na teraz można już powiedzieć otwarcie, że nie ma żadnego internetowego challenge'u związanego z agresją wśród młodych ludzi, która miałaby znaleźć swoje ujście w szkołach podstawowych. To możemy potwierdzić.
1: Dokładnie tak. Potwierdziliśmy dziś rano, że od początku pojawienia się takich informacji nasi policjanci pracowali bardzo intensywnie, przede wszystkim policjanci CBZC, którzy sprawdzali właśnie to, czy ta informacja polega na prawdzie. I na ten moment żadne informacje nie wskazują na to, aby był to jakikolwiek straszny challenge. Więc to możemy wykluczyć. Natomiast co do tego bezpieczeństwa, chciałabym uczulić młodzież, dzieci, jeśli ktoś nas słucha, albo przede wszystkim pedagogów, żeby przypominać dzieciom o tych właśnie procedurach. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia pojawiającego się na terenie szkoły, mamy takie czasy, jakie mamy, niestety, więc przypominajmy, mówmy o tym, żeby te dzieci wiedziały, jak mają się zachować. A wy, drogie dzieciaki i droga młodzieży, jeśli będzie coś się działo, pamiętajcie o tym, żeby wykonywać polecenia osób, które są przeszkolone, które wiedzą, jak się zachować, nie robić nic na własną rękę, bo tak naprawdę to stosowanie się do poleceń może zwiększyć wasze bezpieczeństwo na terenie takiej placówki w przypadku jakiegoś zagrożenia.
0: Dzisiaj policjanci są przed opolskimi szkołami, w całym województwie opolskim patrolują te okolice szkół. A macie już takie jakieś zgłoszenia, że ktoś wpadał w panikę, że ktoś zgłaszał się właśnie do policjantów, bo widział coś podejrzanego? Takie informacje do was docierały już dzisiaj rano?
1: Na ten moment jeszcze o takich informacjach nie słyszałam. Natomiast my apelujemy o to, że jeśli ktoś zobaczy coś podejrzanego, podejrzane osoby, osoby dziwnie zachowujące się, osoby, których zachowanie wskazuje na to, że może mają jakieś niebezpieczne przedmioty i kręcą się w rejonie placówek, no to jeśli chodzi o dzieci, zgłaszajmy to osobom dorosłym. Te osoby dorosłe zweryfikują te informacje i jeśli będzie faktycznie istniało jakieś zagrożenie, powiadomią nas przez numer alarmowy 112. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, które mają jakieś takie uzasadnione podejrzenie, że coś niepokojącego dzieje się w rejonie tych placówek, no to zachęcamy właśnie do informowania nas poprzez numer alarmowy i będziemy reagowali.
0: Na co powinniśmy zwracać uwagę? Co powinno być podejrzane? No to o tym porozmawiamy już za chwilę w Radio Opole.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Raz wybierzemy wakacje twoich marzeń.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: W Radio Pole wracamy do rozmowy z aspirantem Eweliną Karpińską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Mamy informację o tym, że doszło dzisiaj do pewnego incydentu w Nysie. Po godzinie 8 policjanci dostali zgłoszenie dotyczące filmu, który się pojawił na komunikatorze w grupie klasowej jednej ze szkół ponadpodstawowych w Nysie. Materiał zawierał zdjęcie szkoły oraz grafikę przedstawiającą bombę. Co wiemy w tej sprawie?
1: Na ten moment funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Nysie pracują już nad tą sprawą. Na miejsce natychmiast pojechali ci policjanci. W tej chwili prowadzone są czynności z udziałem 16-letniego ucznia szkoły, które mają na celu wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Najważniejsze, w tym momencie nie ma zagrożenia dla uczniów, ani dla kadry kierowniczej i pracowników szkoły. Nasi funkcjonariusze, tak jak mówiłam na wstępie, są przy wszystkich placówkach, w Nysie również. Działamy tam prewencyjnie, ale właśnie w przypadku takich zgłoszeń od razu reagujemy. No i tutaj apel nasz do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z tych komunikatorów. W ogóle porozmawiajmy z dziećmi o odpowiedzialności, o tych wszystkich fejkowych informacjach, które tworzą, wysyłają, tym samym sieją panikę i strach. No i jakby rozpowszechnianie takich nieprawdziwych informacji może również rodzić konsekwencje. Mhm. Więc przypominajmy o tym naszym nastolatkom. A każda informacja, jeśli jesteśmy w posiadaniu informacji o możliwym zagrożeniu, traktujmy te informacje poważnie i przekazujmy je właśnie, tak jak mówiłam, przez numer alarmowy nam, policjantom, a my będziemy weryfikowali te zagrożenia.
0: Co nam powinno wydawać się pewnym odbiegnięciem od normy? Co powinno nam się wydawać zagrożeniem? Jakie zachowania innych osób powinny przykuć naszą uwagę?
1: Ciężko tutaj tak powiedzieć dokładnie, co może być innym zachowaniem, bo tak naprawdę osoba, która jest jakaś niepoczytalna, czy ma w zamiarze zrobić, dokonać jakiegoś ataku, może wręcz zachowywać się normalnie. Aby
0: starać się
1: nie zwracać na siebie uwagi. Natomiast jeśli widzimy osobę, która w jakiś podejrzany sposób kręci się od dłuższego czasu wokół szkoły, obserwuje tę placówkę, coś tam nagrywa, nie wiem, sprawdza monitoring, czy wydaje nam się, że może mieć pod ubraniem jakieś niebezpieczne przedmioty, no być może jakiś mały przedmiot ciężko będzie nam zweryfikować, czy ma coś niebezpiecznego. Natomiast jeśli są to jakieś duże przedmioty, maczety, kije, noże, to można zauważyć, że coś pod tym ubraniem jest. Jeśli coś, takie zachowanie wzbudza nasz niepokój, od razu informacja na numer 112. Taka właśnie może nadmierna informacja, czy dziwne obserwowanie szkoły, wejścia do szkoły, to powinno już wzbudzić naszą czujność.
0: No i też warto porozmawiać z dziećmi, czy przypadkiem wśród kolegów nie mają takiego kogoś, kto interesuje się nadmiernie jakimiś przedmiotami, które mogłyby ewentualnie służyć do takich niebezpiecznych zachowań.
1: Dokładnie tak. Albo jeśli nasze dziecko ma informację, że któryś z uczniów, kolegów szkoły nosi jakieś niebezpieczne przedmioty do szkoły, czy też gdzieś tam przewinie się informacja, że taki przedmiot niebezpieczny przyniósł dziś, ma w plecaku, natychmiast informują pedagoga albo inną osobę dorosłą i te osoby będą już wiedziały, jak zareagować i co zrobić w takiej sytuacji.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu była dzisiaj gościem porannego programu. Zachowajmy spokój, zachowajmy czujność. W razie czego pamiętajmy, że policja jest po naszej stronie, jest do naszej dyspozycji i w razie jakichkolwiek podejrzeń, informujmy policję.
1: Dokładnie tak. Jesteśmy, czuwamy i dbamy o bezpieczeństwo uczniów.
0: Dzięki.

0: Dzień dobry. Ja telefonuję z Namysłowa i szkoda, że się spóźniłem, bo pani policjantka już chyba opuściła studia. Ale mam takie pytanie, dlaczego szkoła jest zamknięta? Dlaczego się legitymuje, a czy może nie legitymuje, ale rodzice muszą się wpisywać, tłumaczyć, że wszystko dziecko, że, no nie wiem, bo powinny być sprawdzane bardziej tornistry, kieszenie tych dzieci. No tak, taką mam sugestię. Jakby można jeszcze zapytać pani, co no bardzo bym prosił. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Faktycznie policjantki już w naszym studiu nie ma, ale do tematów związanych z bezpieczeństwem na pewno będziemy wracać i również to pytanie zadamy. A dzisiaj Kuratorium Oświaty w Opolu organizuje spotkanie z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i procedur działań w sytuacjach kryzysowych. O efektach tego spotkania usłyszycie w naszych wiadomościach i przeczytacie na www.radioopole.pl.

0: Lisowska w Radio Opole. Prosta sprawa. Prosta sprawa to jest taka, że mamy dzisiaj piątek, początek weekendu już niebawem. Krzysztof Rapras ze mną w studiu. Cześć Krzychu.
1: No witam serdecznie.
0: Ale kiedy masz piękne zdjęcie na stronie internetowej. Właśnie teraz zobaczyłam. Jaką
1: zmieniłem się, prawda?
0: Cudowną masz tutaj minę, taką weekendową. Ty widziałeś to zdjęcie?
1: Muszę sprawdzić. Tak, widziałem wczoraj. Przeszedłem taką, widzę metamorfozę na naszej stronie. Bardzo się cieszę. Tak właśnie wyglądam w tej chwili.
0: Ale
1: znaczy,
0: to
1: teraz
0: to
1: w ogóle.
0: Ojoj, czy to nie ojoj?
1: Nie, no to jestem ja. Normalnie to jest 100% fotografia. Krzysztofa w Krzysztofie.
0: A to dlatego ty rozmawiałeś o fotografii jesiennej.
1: Ja tam nie jestem złoty, ja tam jestem siwy.
0: To
1: jest zimowa fotografia.
0: Złoty, a skromny Krzysztof Rapy, który dzisiaj nas też zabierze w przepiękne miejsce, gdzie będzie można cudowne zdjęcia zrobić. Ogród zoologiczny w Opolu to taka perełka województwa opolskiego, a jesienią wygląda szczególnie pięknie.
1: Pewnie, że tak, ale walory estetyczne to jedno, a te różne zwierzątka, które być może już gromadzą zapasy na zimę, nabierają masy, to o to będę dzisiaj pytał właśnie moich gości, opiekunów tychże zwierząt. Denis Walecko, Marcelin Bruj, stali goście duetu Na Fali. No to dziś tak trochę jesienne klimaty w zoo będziemy omawiać.
0: Mam taką jedną sroczkę, która mi przynosi... taka domowniczka już naszego ogrodu, która przynosi nam bardzo często orzechy. I wyobraź sobie, że jadalne, że jeszcze nie wyjadła.
1: A nie przynosi jakichś tam, wiesz, pierścionków, obrączek, jakichś biżuterii gdzieś z miasta?
0: No niestety, nie szkoda, nie? Szkoda by było.
1: Słabo szkoliłaś.
0: Coś muszę jeszcze nad nią troszeczkę popracować. To jeden z tematów, który się pojawi w duecie Na Fali, który startuje już za moment w Radiu Opole. Dzięki za dzisiaj, dzięki za cały tydzień spędzony w porannym programie Radio Opole. Magda Szybińska i Marcin Kobza. Do usłyszenia. We'll be right back.

0: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10:00, no to startujemy z najświeższymi wiadomościami, oczywiście w Radiu Opole. Dajcie koniecznie głośniej.
1: Nastolatek z Nysy zatrzymany po tym, gdy umieścił w internecie zdjęcie szkoły z grafiką bomby.
2: W tej chwili prowadzone są czynności z udziałem 16-letniego ucznia.
1: W tych wiadomościach serwis kulturalny, w nim m.in. Śląska Jesień. A jeśli jedziecie A4 w kierunku Katowic, dajcie głośniej, mamy tam utrudnienia.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: O szczegółach Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od południa regionu. Nastolatek z Nysy zatrzymany przez policję umieścił w internecie zdjęcie szkoły z grafiką bomby, powiedziała Radio Opole aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Nysie pracują już nad tą sprawą. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. W tej chwili prowadzone są czynności z udziałem 16-letniego ucznia szkoły, które mają na celu wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Najważniejsze, w tym momencie nie ma zagrożenia dla uczniów ani dla kadry kierowniczej i pracowników szkoły.
1: Policjantka wskazała jednocześnie, że straszenie dzieci nie jest dobrym rozwiązaniem, a ostatnie wydarzenia na Mazowszu nie mogą paraliżować normalnego życia, między innymi właśnie na Opolszczyźnie.
2: Sama mam dzieci, moje dzieci też poszły dziś do szkoły. To nie jest dobre rozwiązanie, takie straszenie dzieciaków, że może dziś jednak nie iść. Żyjemy w takich czasach, gdzie to zagrożenie jest i lepiej przygotować dzieci, porozmawiać spokojnie z nimi, co zrobić, kiedy doszłoby do wtargnięcia napastnika na teren szkoły czy innych zagrożeń, żeby te dzieci wiedziały, jak się zachować.
1: Komenda Główna Policji poinformowała, że do tej pory w całym kraju skontrolowano ponad 10 tysięcy placówek i zatrzymano 10 osób, które rozpowszechniały informacje o planowanych atakach.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Mamy utrudnienia. Na 256 kilometrze A4 w kierunku Katowic, to między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Jak podaje GDDKiA, doszło tam do wystrzału opony w ciężarówce, która blokuje jeden pas ruchu. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale korek ma około 5 kilometrów. Służby działają też w Smarchowicach Wielkich, to powiat namysłowski. Tam na drodze lokalnej zderzyły się dwa samochody. W tym zdarzeniu także nie było poszkodowanych. 9 firm chce wybudować ekrany akustyczne na autostradzie między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Najtańsza oferta przekracza 12 milionów złotych, a najdroższa to ponad 15 milionów. Komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji ofert, informuje Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
4: Inwestycja obejmuje montaż ekranu o łącznej długości 2,5 km oraz wysokości od 3 do 6 metrów. Zadanie obejmuje także wykonanie nowych barier drogowych, a także wykonanie elementów odwodnienia.
1: Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie tych prac.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: A w nich kultura. W ramach konkursu filmów pełnometrażowych fabularnych 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy widzowie zobaczyli obraz Łukasza Runduty Powiedz mi co czujesz. Jego bohaterka prowadzi projekt Skup Łez, a scenariusz filmu był inspirowany życiem i sztuką Patryka Różyckiego. Autentyczny projekt Skup Łez prowadziliśmy w Lublinie, podkreśla artysta Łukasz Surowiec.
5: Połączyliśmy razem z Alicją Rogalską. To pytanie, czy potrafiłby pan zapłakać, myślę, że towarzyszyło wszystkim tym, którzy przychodzili do tego miejsca. To jest jakby takie też dla mnie zaskoczenie. To była decyzja reżysera, czyli Łukasza Rondudy, który stwierdził, że projekt będzie dobrym tłem, aby pokazać, jak nowe pokolenie rozmawia o emocjach i że emocje stanowią bardzo ważną część, czy praca nad nimi, część życia.
1: A więcej informacji ze świata kultury, także z festiwalu Opolskie Lamy w Radiu Opole. Już teraz.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 3,5 minuty po 10:00.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. Trwa Śląska Jesień w Łubnianach. Dzisiaj kolejne spotkanie. Gościem specjalnym będzie Piotr Polk, aktor teatralny, telewizyjny, filmowy, a także wokalista. W szerokiej publiczności dał się poznać w wielu rolach, m.in. jako inspektor Morzejko w serialu Ojciec Mateusz. Artysta pochodzi z Górnego Śląska. W jego rodzinnym domu mówiło się po niemiecku lub po śląsku. Literackiej polszczyzny nauczył się dopiero przed egzaminami do szkoły aktorskiej. Początek tego spotkania dziś o godzinie 18 w Łubniańskim Ośrodku Kultury. Joanna Laprus-Mikulska odwiedzi dziś polską Cerekiew. To spotkanie zaplanowano w ramach akcji Zaczytane o Polskie. W swoich książkach autorka przygląda się słowiańskim wierzeniom, boginiom, ziołom dawnej ludowej magii. Początek spotkania dziś o godzinie 17 w bibliotece w polskiej Cerekwi. Przed nami też przedostatni dzień 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. O godzinie 19 w kinie Helios w Solarisie zaplanowano galę finałową. Zaraz po niej będzie miał miejsce pokaz filmu Doppelganger, Sobowtór w reżyserii Jana Holubka. To obraz, w którym wystąpił laureat tegorocznej honorowej Lamy Tomasz Szuchart. Początek tej projekcji o godzinie 20. Zespół Sedno wystąpi w sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy. To autorski projekt, który łączy jazzową improwizację, elektronikę, transowe brzmienia. Wstęp wolny, a początek wydarzenia w sobotę o godzinie 19 w GOK-u w Lubrzy.
3: Pogoda.
0: No i znowu pięknie słońce świeci, przedziela się przez te lekkie chmury. Na dziś zachmurzenie małe w ciągu dnia, umiarkowane. Padać nie powinno, od 13 do 15 stopni, a więc jednak chłodniej niż ostatnio. Wiatr umiarkowany, ale może też mocniej powiać. Głównie to będzie wiatr zachodni. W nocy zachmurzenie duże, całkowite, a w drugiej połowie nocy możliwe opady deszczu. Temperatury nocą od 9 do 11 stopni. No i także w nocy wiatr może chwilami mocniej wiać z południowego zachodu dla odmiany. No i jeszcze szybki rzut oka na mapkę pogodową. Opole to teraz 13 stopni, 13 jeszcze też w Kluczborku, na Mysłowie Brzegu, 12 w Nysie, a najcieplejszym miastem, no wiadomo, Kędzierzyn-Koźle, tam 14 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 6 minut po 10. Duet na fali startuje. Witam serdecznie, Krzysztof Rab, zza mikrofonu mówi cześć, Marcin Kobza, za konsulety realizatora.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
6: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
5: Tak! Wspinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
7: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Za nami Pharrell Williams w utworze Happy. No czyż to nie jest idealny utwór na piątek, piąteczek, piątunia, wszyscy są chyba szczęśliwi. Choć niektórzy to mają dużo pracy nawet w taki piątek, a w przyszłym tygodniu to dopiero będzie się działo. A mówię o organizatorach drugiej międzynarodowej konferencji naukowej Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych. Różne oblicza nauk o zdrowiu, to jest taki długi, skomplikowany tytuł. Radio Pole temu wydarzeniu patronuje, to już w przyszłym tygodniu między środą a piątkiem i to wszystko w Kolegium Salutis Humane, czyli dawna szkoła pielęgniarska w Opolu. Doktor Agnieszka Szebeszczyk, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, jest w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I my teraz o tej konferencji trochę więcej powiemy, bo przyznam szczerze, no tak, nie jestem lekarzem, natomiast tam będzie bardzo wybitne grono naukowe, lekarskie, właściwie można śmiało powiedzieć z Polski i z całego świata. No i będą państwo dwa dni dyskutować. No to muszę zapytać o takie te najważniejsze kwestie. Co będzie tam poruszane? Jakie tematy będą dominowały?
2: Tematyka konferencji jest różnorodna, interdyscyplinarna, ponieważ też nasz cały zespół jest interdyscyplinarny. Łączymy podejście na poziomie molekularnym, jeśli chodzi o zdrowie i choroby człowieka, z podejściem do, że tak powiem, całego pacjenta, tak, organizmu jako takiego, takiej struktury kompleksowej. I też tutaj to chcielibyśmy ująć w taką właśnie dyskusję na różnych poziomach. Na tym, w jaki sposób można o to zdrowie dbać i w jaki sposób te choroby mogą się również rozwijać. Sama tematyka konferencji przede wszystkim jest dość wielowymiarowa, tak, interdyscyplinarna, tak jak już mówiłam wcześniej. Obejmuje aspekty biologiczne, psychiczne, społeczne czy środowiskowe, a także te technologiczne, także tutaj też skupimy się na takich nowych trendach. Tak,
1: Medycyna cały czas ewoluuje, prawda? To jest nauka, tak, tam jeśli też lekarz nie będzie się szkolił, nie będzie czytał nowinek, no to zostanie mocno z tyłu, prawda?
2: Tak, także tutaj też aspekty takie jak telemedycyna na przykład, tak, też zostaną poruszone. Tutaj różne wykorzystanie też technologii do dbania o zdrowie, tak, też tutaj będą
1: takie. Znalazłem w programie tejże konferencji takie moduły tematyczne, na przykład jeden z nich nazywa się cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej. Nie wiem, czy to chodzi o przejście na komputery, chyba niekoniecznie, chyba zupełnie coś innego. Możemy to wyjaśnić?
2: Tutaj tych aspektów będzie dość dużo, tak, jeśli chodzi o tą cyfrową transformację, ponieważ mamy właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, tak, mamy do spojrzenia takie z punktu widzenia telemedycyny, czyli takiej opieki właściwie stałej nad pacjentem, tak, gdzie może być różnego rodzaju urządzenia, które mogą transportować informacje o stanie zdrowia do lekarza i właściwie tak naprawdę w czasie rzeczywistym ta ocena też już może następować, więc to wciąż się też rozwija i tutaj różne tego typu możliwości też będą poruszane.
1: Bez konieczności wizyty w gabinecie na przykład, tak?
2: Na przykład, tak, albo być może ta konieczność będzie właśnie łatwa do zidentyfikowania, także jednak tu i teraz ta wizyta jest konieczna, bo coś się takiego zadziało.
1: Determinanty zdrowia i opieki zdrowotnej. Szeroki też chyba zakres tematyczny.
2: Tutaj też tak jak najbardziej dość szeroki, też dość interdyscyplinarny, ponieważ no, możemy spojrzeć na zdrowie ludzkie, tak jak mówiłam wcześniej, tak na poziomie takim molekularnym, od tego, jakie są przyczyny chorób, czy to na poziomie genetycznym, czy jakiś już później białkowo-peptydowym na przykład, tak, tutaj bardziej takie chemiczne może spojrzenie też tutaj funkcjonuje, aż do spojrzenia takiego już typowo lekarskiego, czy fizjoterapeutycznego, czy też pielęgniarskiego, tak, gdzie tutaj mamy już opiekę nad takim, nad pacjentem, pod już takim szerokim kątem też dbania o taki dobrostan na co dzień.
1: Moduł pod tytułem Komunikacja naukowa, rozpowszechnianie i zdrażanie wydaje się być zrozumiały, czyli generalnie co? Wymiana doświadczeń, myśli, poglądów, tych wszystkich nowinek technicznych, żebyśmy nie odbiegali, powiedzmy, my tu w Polsce od jakichś takich zagranicznych, po prostu waszych kolegów, tak?
2: Lekarzy, tak, dokładnie.
1: Naukowców.
2: Też ta konferencja jest kontynuacją konferencji, która 2 lata temu już zagościła na naszym wydziale, w naszym instytucie. I tam też wyszły ciekawe aspekty, że w różnych krajach, o różnych kulturach też to podejście do pacjenta jest różne, tak? I to też tutaj ten aspekt kulturowy może właśnie, który pojawia się przy okazji opieki nad osobą chorą, tak? Która wymaga tej szczególnej troski i bardzo delikatnego podejścia. Też możemy się uczyć, tak? Z różnych kultur, nie tylko od wynikających z wykształcenia, ale też właśnie z miejsca zamieszkiwania naszych gości.
1: Doktor Agnieszka Szebeszczyk, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, jest w naszym studiu. Za chwilę do tej rozmowy będziemy wracać, ale teraz to mamy dla was premierę.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: I już teraz Natalia Grosiak w utworze Odłóż telefon. Prawda, że tytuł na czasie, a dodam jeszcze, że to tytuł 6. już utworu solowego albumu Natalii Grosiak zatytułowanego Tamtej dziewczyny już nie ma. No to dajcie sobie głośniej.

0: Dawid Kwiatkowski na antenie Radio Opole. Tak bym chciał. Mamy minutę po wpół do 11 i wracamy do rozmowy o dużej, drugiej międzynarodowej konferencji naukowej medycznej, jaka odbędzie się w Opolu w przyszłym tygodniu. Tytuł tej konferencji: nowoczesne trendy badawcze w naukach biometrycznych, różne oblicze nauk o zdrowiu. A w studiu nadal dr Agnieszka Szebestrzyk, to zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Ja wcześniej wspomniałem, że tak znalazłem tam w programie takie dane: 26 wykładów plenarnych, 50 prezentacji plakatowych, 10 komunikatów naukowych, jedna debata, jeden warsztat specjalistyczny. A propos tych wykładów, gdybyśmy mogli podać takich kilka przykładów, bo przyjeżdżają fachowcy z całego właściwie świata. Czy będą jakieś takie gwiazdy medycyny? Czy będzie coś takiego, takie tematy naprawdę przełomowe dla medycyny?
1: Przełomowe i bardzo współczesne. Między innymi będzie pani Jessica Holien, która przyjedzie do nas z Australii. I też między innymi właśnie wizyty tak jakby doskonałych osób z bardzo dalekich wątków, miejsc, przepraszam, na świecie, są możliwe dzięki wsparciu finansowemu oczywiście, tak, bo nasza konferencja jest projektem, który jest finansowany ze środków budżetu państwa, które zostały przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Wektory Nauki, także tutaj
0: A pani z Australii czym się zajmuje?
1: Tutaj będzie właśnie, wpisuje się jak najbardziej w nowoczesne trendy. Tutaj wykorzystanie też AI właśnie w medycynie, tak? Czyli tutaj mamy naprawdę takie top of the top, tak?
0: Diagnostyka głównie pewnie?
1: Jak najbardziej diagnostyka, mhm. też prewencja oczywiście, tak? Tutaj wykorzystanie, poszukiwanie różnego rodzaju, od modelowania, tak? Różnych takich rzeczy.

0: do wykorzystania później też w praktyce.
1: Kto jeszcze się pojawi na tej konferencji?
0: Pojawią się też osoby z Armenii, które tutaj jest z kolei, jeśli chodzi o przyznane niedawno Nagrodę Nobla, tak, za syntezę asymetryczną. Będzie też pani z Armenii, która zajmuje się taką syntezą właśnie peptydów, i pani Anna Mkrtchyan, która się u nas pojawi, też będzie opowiadała o swojej pracy, która właśnie, no jak widać, tak, jest też no jak najbardziej wpisująca się w zupełnie nowe.
1: Wyjaśnijmy, no bo tak, jeśli chodzi o tą Nagrodę Nobla z chemii, no to tam generalnie chodzi o takie odkrycie, że te same teoretycznie związki, cząsteczki, tak, powiedzmy, jeśli rozpiszemy ten wzór chemiczny, ale odwrócimy go lustrzanie, to jest już jakby zupełnie co innego i inne ma właściwości, inaczej się zachowuje. Tak, a tak. Wygląda, że skład ma ten sam.
0: Tak, ma dokładnie ten sam skład zapisany takim związkiem sumarycznym, tak, czyli tym takim bardziej ogólnym, jest dokładnie taki sam, natomiast zupełnie inaczej jest rozpoznawany przez nasz organizm i też inaczej się zupełnie zachowuje. I stąd też na przykład, tak, mamy związki białka peptydy, które przez nasz organizm, na przykład podane w postaci leku do żołądka, mogą zostać strawione, ale już w postaci tych odwrotnych swoich odbić lustrzanych, jeśli połączymy je w takie łańcuchy, już mogą nie zostać strawione,
1: nie.
0: Więc tutaj te leki też mają szansę funkcjonować.
1: Tak.
0: I jest to również metoda wykorzystywana już właśnie na tym bardziej molekularnym poziomie, tutaj dbania o zdrowie, czy zapobieganie, czy leczenie chorób, właśnie w syntezie leków.
1: Zdrowie psychiczne to jest teraz temat szeroko dyskutowany, bo mam wrażenie, że o ile biologia trochę nadąża, chociaż tu wiadomo, jeszcze mamy dużo pole do popisu, to te nasze głowy chyba do tego pośpiechu i tych czasów tak mniej. Czy będą też tacy fachowcy z takich dziedzin właśnie? Psychologia, psychiatria?
0: Tutaj samo podejście też, właśnie aspekty psychiczne, czy takie społeczne, czy nawet środowiskowe, również oczywiście będą poruszane. Również w aspekcie nie tylko naszego tego szybkiego życia teraz, ale też tego, co się będzie działo z nami za niedługi czas, czyli w aspekcie starzenia się. Tutaj, ponieważ no tutaj ten dobrostan, wiadomo, tak, dbamy o dzieci, o osoby, które właśnie są w tym ciągłym biegu, a później, kiedy powinniśmy właściwie już zwolnić, tak, często zostajemy sami i tutaj też możemy się nauczyć, tak, od naukowców i fachowców, tak, z całego świata, jak w tym też momencie życia dbać o siebie i o innych ludzi również z punktu widzenia lekarzy, ale też z punktu widzenia nas samych.
1: Bardzo dużo, bardzo ciekawych tematów medycznych, około medycznych. To wszystko już w przyszłym tygodniu w Kolegium Salutis Humane. To jest ulica Katowicka, dawna Wyższa Szkoła Pielęgniarska, jakby ktoś się pogubił w Opolu. Między w dniach 14-16 dzień października, a na tę konferencję zapraszała, czy o niej mówiła, dr Agnieszka Szebeszczyk, to zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki, piękne za wizytę w studiu.
0: Dziękuję serdecznie.

Sandra Reiser w utworze Nie chcę nic zmieniać. Ja tylko tak zachęcę, że Sandra Reiser to w przyszłym tygodniu będzie sobie z duetem na fali rozmawiać. Co prawda nie osobiście w tym studiu, ale będziemy sobie z panią Sandrą przez telefon gaworzyć o jej nowych utworach. Natomiast teraz będzie o innym artyście, chociaż właściwie to nawet nie wiem, jakie określenie tu zastosować, bo właściwie, no, może zacznijmy od początku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy polskich i to nie tylko dlatego, że nosi długie włosy i kapelusze. Prawda, że wiecie już, o kogo chodzi? No pewnie, o Krychę, czyli Grzegorza Krychowiaka. AI podpowiada, że to prawdziwy człowiek renesansu polskiego futbolu, który udowodnił, że można jednocześnie czyścić pole karne i szafy w Paryżu. Owszem, jako piłkarz dwukrotnie wygrał Ligę Europy z Sewillą, to dało mu status ikony, no a jeśli chodzi o naszą reprezentację, no to przez lata trzymał w ryzach cały środek pola. Ale ta druga strona medalu to oczywiście Krycha jako ikona mody, stylu i szyku. Sprawiał, że gdy wchodził na zgrupowanie, na przykład takiej naszej reprezentacji, no to reporterzy zapominali od razu o Lewandowskim. Krychowiak wprowadzał na polskie salony futra z rysiów, luksusowe garnitury szyte na miarę, no i płaszcze, których nie powstydziłby się sam Sherlock Holmes. To taki jedyny piłkarz, który, uwaga, po wykonaniu w ślizgu potrafił wstać, poprawić krawat, sprawdzić, czy trawa nie pobrudziła się od jego zamszowych butów. No i nie uwierzycie, co teraz wymyślił. Rapuje, serio. To mówię ja, Krzysztof Rap. No cóż, koniec tego gadania. Dajcie po prostu głośniej, teraz przed wami utwór Druga Połowa, Grzegorz Krychowiak, Anastazja i Faust. Nie z tej ziemi rzeczy się dzieją na tym świecie.

0: Przebój, który grają wszyscy.
1: Zanika gwar, zbliża się noc. Tylko pies szczeka wciąż. Może już wie.

0: Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Po reklamie.
3: Piątek, w 9 dniu października, słuchacie oczywiście Radia Opole, a na zegarach już właśnie w tej chwili wybija godzina 11. To oznacza, że czas na najświeższe wiadomości.
4: Ukraina przeprowadziła kolejne skuteczne ataki dronowe w Rosji. MSWiA rozszerza alerty RCB.
5: Czujność, gotowość, a gdy zaistnieje faktyczne zagrożenie, to wtedy już ten alarm.
4: A Czesi wybierają władze gmin i część Senatu.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na 206 km A4 w kierunku Katowic. To między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Doszło tam do kolizji trzech samochodów. Z problemami jedziecie także w kierunku Wrocławia. Na 256 km w rejonie Gogolina doszło do wystrzału opony w ciężarówce, która blokuje jeden pas jezdni. Utrudnienia także na DK40 w pobliżu węzła Łany. To tuż za granicą z województwem śląskim, między miejscowością Niewiesze a Ujazdem. Tam zderzyły się trzy pojazdy.
6: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: Po nocnym ataku Ukrainy w Rosji są ranni. Zarejestrowano uszkodzenia w kilku zakładach przemysłowych. Nie funkcjonowała też część lotnisk. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski.
7: Ukraińskie drony doleciały do Moskwy. Przez kilka godzin lokalna administracja wstrzymywała pracę okolicznych portów lotniczych. Odwołano kilkadziesiąt rejsów. W obwodzie twerskim wybuchł pożar na terenie zakładu w miejscowości Rytkino. W obwodzie białgorodzkim płonie magazyn paliw. W wyniku eksplozji dronów zginęła czteroosobowa rodzina. 9 osób zostało rannych w rejonie Kaługi.
4: A MSWiA rozszerzyło alerty RCB o informacje dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza. Zawierają instrukcje, jak reagować oraz postępować w przypadku zagrożenia. Są trzy rodzaje komunikatów. To czujność, gotowość i alarm. Obecnie dotyczy to głównie wschodu kraju, mówi rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, kapitan Łukasz Nowak.
5: Czujność na przykład, że jest jakaś operacja przeciwko ludności ukraińskiej, gotowość, to znaczy, że już blisko granicy polskiej, a gdy zaistnieje faktyczne zagrożenie dla Polaków, to wtedy już ten alarm. Chodzi o priorytetowość konkretnego alertu.
4: Do informowania mieszkańców służby wykorzystują również megafony, aplikacje RSO czy sygnały alarmowe.
6: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu SAFE nie zostanie automatycznie przekazana Ukrainie. Wprawdzie przewodnicząca Komisji Europejskiej sugerowała takie rozwiązanie, ale nie spodobało się ono unijnym państwom. Chodzi o pulę od 10 do 20 miliardów euro. O szczegółach Beata Płomecka.
8: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą, ale to wcale nie oznacza, jak mówiła wiceszefowa resortu obrony, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
9: Polska ma świetne firmy, nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
8: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać czas. Pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić.
4: Dziś i jutro Czesi będą wybierać władze miast i gmin, a w 1/3 okręgów także senatorów. Wynik głosowania może pokazać, jak zmienia się układ sił na czeskiej scenie politycznej, o czym informuje Wojciech Stobba.
10: Szczególnie interesujący będzie wynik ruchu starostów, uważa Patryk Geichler, komentator polityczny i dyrektor Akademii Demokracji Masaryka. W ostatnich miesiącach doszło do zasadniczej zmiany w rankingu popularności partii. Obywatelską Partię Demokratyczną wieloletniego hegemona na prawej stronie wyprzedził właśnie ruch starostów Witara Kuszana. Jeśli w wyborach do praskiej Rady Miasta utrzymają tę pozycję, będzie to swego rodzaju trzęsienie ziemi w czeskiej polityce. Mój rozmówca zastrzega jednak, że wybory nie będą testem dla rządu Andreja Babisza. Spodziewam się dobrego wyniku jego partii, która ma dziś elektorat we wszystkich grupach społecznych. Ekspert przewiduje natomiast, że w drugiej turze wyborów do Senatu pozostałe partie mogą zjednoczyć się przeciwko Babiszowi.
4: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jej wiceprzewodniczący Patryk Gabriel mówi, że ze zgromadzonego materiału wynika, iż Zarząd Narodowego Banku Polskiego podejmował decyzje leżące w gestii Rady Polityki Pieniężnej, a decyzje podejmowane przez prezesa NBP miały charakter polityczny. Łącznie komisja sformułowała wobec Adama Glapińskiego 8 zarzutów. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Jacek Rudnik.
6: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Mamy trochę niebo zachmurzone, ale ciągle to słońce jest widoczne i przebija się przez te chmury, ale patrząc tutaj na drzewo przy oknie przy radiu, mam wrażenie, że też wieje i to czasem tak mocniej. Wszystko by się zgadzało, bo dziś ma być zachmurzenie małe i umiarkowane. No od 13 do 15 stopni i wiatr umiarkowany, ale też czasami porywisty, taki mocniejszy, przygotujmy się na to. Wiatr wieje z zachodu. W nocy zachmurzenie duże, całkowite, w drugiej połowie nocy jeszcze też możliwe opady deszczu. No i tak od 9 do 11 stopni, jak zwykle szybki rzut oka na mapkę pogodową. No i co my tu mamy? 14 stopni w Opolu, czyli troszeczkę nam podrosło przez godzinę. No i taka 14 jeszcze gdzieś, tak, w Brzegu i w Namysłowie. W Kluczborku 13 i w Nysie, czyli to dwa najchłodniejsze miasta. No a w Kędzierzynie, Koźlu, plaża, wiadomo, 15 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ale nie ma się co oszukiwać, raczej cieplej to już było. Idzie taka pora roku, że będzie raczej chłodno. Cześć, witajcie w duecie na fali. Druga godzina właśnie się w tej chwili rozpoczyna. Mamy prawie 6 minut po 11. Krzysztof Rapp, Marcin Kobza i Dawid Guetta. Proszę bardzo.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Outcast i Hej Ja! No to hej, słuchacze, teraz to dajcie głośniej, bo będzie o jesieni w opolskim ogrodzie zoologicznym. W studiu już goście Marcelin Brój, kierownik sekcji działów Uchatki, Szklarnia Azja 1 i Stawonogi. Witam serdecznie. A także jest z nami Denis Walecko, opiekun opolskiej dżungli. Powiem tak już skrótowo, oczywiście także opolski ogród zoologiczny. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: No to pierwsze moje pytanie takie, czy piękna złota polska jesień jest już widoczna w opolskim ogrodzie zoologicznym?
2: Myślę, że zdecydowanie jest widoczna. Mamy ogród tak naprawdę pięknie przystrojony. No, natura też robi swoje tak naprawdę, stroi ten ogród po swojemu tak naprawdę. Zwierzęta, widać to, że już ten cykl dnia się zmienia tak naprawdę. O. Te zwierzęta też no, widzą, jak pogoda się zmienia, jak natura się zmienia. No, my też jako pielęgniarze, opiekunowie przygotujemy te wybiegi, przygotowujemy je cały czas tak naprawdę do zimy nadchodzącej już powoli. Zmienia się również dieta u zwierząt, więc tak naprawdę no, ogród jest pełen zmian tak
0: to
2: naprawdę.
0: Po kolei musimy to przerobić, bo ja jestem bardzo ciekaw, czy my mamy takie zwierzaki, które właśnie powoli już zaczynają ziewać, nabierają masy, zakopały już tam, nie wiem, zapasy w kącie i szykują się do spania? Mamy takie gatunki?
1: Tak, takimi zwierzakami u nas są zdecydowanie pieski preriowe, które zapadają w sen zimowy, taki niepełny sen zimowy, bo to jest tak można nazwać letargiem i one faktycznie, gdy jest zimą słoneczny dzień, to wychodzą wtedy sobie na zewnątrz, żeby skubnąć coś z jedzonka, ale już w tym momencie trwają pełną parą przygotowania właśnie do tej pory takiej zimowej, zaczynają sobie do norek znosić sianko, zaczynają sobie też gromadzić, magazynować pokarm. I jak jest chłodno, to już ich praktycznie nie widzimy na wybiegu.
0: No proszę, tak, już się chowają,
1: już
0: tak?
1: W ten moment.
0: I to właściwie co? Jedyny gatunek, tak? Pieski preriowe. Więcej takich nie mamy, jakichś gryzoniowatych, tak mi się kojarzy.
1: Tak, to jest jedyny gatunek, aczkolwiek pamiętajmy, że w naszym ogrodzie jest dużo zwierząt, które pochodzą z chłodniejszej części świata i im ta pogoda teraz sprzyja, czyli one są teraz znacznie bardziej aktywne na wybiegu niż byłyby latem. I do takich zwierząt na przykład zaliczają się rosomaki, panda ruda, łosie też. Aha. Mamy sporo takich zwierząt.
2: Wilki numer jeden teraz jest do obserwacji.
0: Tak? Aktywne się zrobiły?
2: Są bardzo aktywne, no bo wilkom jednak odpowiada to, że jest mniejsza ilość zwiedzających, więc jak komuś zależy zobaczyć więcej zwierząt, no to uważam, że ta pora roku jest the best.
0: O,
2: że tak
0: paradoksalnie
2: powiem.
0: Teraz, a nie gdzieś tam w środku lata, jak jest 35,
2: jest,
0: tak?
2: Naprawdę te zwierzęta teraz widać na tych wybiegach, no teraz jeszcze dochodzi ładna pogoda, ładne słońce, więc no myślę, że to jest dobry moment tak naprawdę na odwiedziny. Jeśli ktoś chce zobaczyć więcej niż zazwyczaj, to jak najbardziej, no wilki teraz super można zobaczyć, one podchodzą.
0: O, proszę.
2: Tak, podchodzą do, tak naprawdę do szyby, czy tam do tych oddzielających nas miejsc tak naprawdę, no to podchodzą coraz bliżej, można je zobaczyć tak naprawdę z bliska.
0: No proszę bardzo.
1: Tylko tak? Bym dodał, że zmienia się też szata u zwierząt, stają się znacznie szersze. Widać to na przykład...
0: Znaczy to dieta się zmienia, tak?
1: Znaczy, od razu. Dieta też się zmienia, ale zmienia się futro. Zdecydowanie na tą grubą już taką zimową pokrywę.
0: O, to zaraz będziemy a propos tej diety też rozmawiać, co na zimę teraz zwierzęta jedzą, bo na pewno tych kalorii potrzebują więcej. Koniecznie zostańcie z nami. Marcelin Brój, Denis Walecka, Opolski Ogród Zoologiczny, a my sprawdzamy, jak tam jesień w tym ogrodzie. Siema!

0: Emigranci w Radio Polen na Falochronie. Mamy w 11:30 równiuteńko na zegarach. Wracamy do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, bo ja postanowiłem dziś sprawdzić, jak tam się ma jesień i jak się mają zwierzaki na jesień, a w studiu Marcelin Bruj, Denis Walecko. No dobrze, to zaczęliśmy jeszcze przed przerwą wspominać o tym, że futro się zmienia, umaszczenie i że jakoś tak to fajnie chyba określiłeś, poszerzają się zwierzęta, tak? To znaczy co? Tyją.
1: Tyją.
0: Gromadzą tłuszczyk.
1: Gromadzą tłuszczyk. Robią się okrągłe kuleczki, co świetnie widać w przypadku naszych piesków preriowych, które należą do rodziny wiewiórkowatych i faktycznie w sezonie wyglądają jak taka po prostu wiewiórka. Teraz to są chodzące kuleczki. Dosłownie.
0: I one nie są przekarmione. One po prostu zbierają na zimę, tak?
1: To jest u nich zupełnie naturalne. Zupełnie naturalne. My też zmieniamy dietę. Dieta jest teraz znacznie bardziej kaloryczna. W przypadku akurat piesków dobijamy trochę kukurydzą, gdyż ona jest taka bardziej pełnowartościowa. Mm-hmm. U innych zwierząt też zwiększamy rację mięsa, tych wszystkich właśnie rzeczy, które właśnie podbiją to, żeby nagromadzić tego tłuszczu, żeby się świetnie przygotować do tej właśnie zimowej pory.
0: To nie chodzi o to, że one muszą iść spać, tylko po prostu będzie chłodniej, tak? Będzie potrzeba więcej tej energii. I to po to wszystko robimy, tak? No dobrze, a powiedzcie mi, a propos, no to tak, dieta, a to umaszczenie wszyscy zmieniają? No chyba nie wszyscy. Takie jakieś ewidentne przykłady, że jest już inne umaszczenie?
1: Spora część zwierząt zmienia te umaszczenie, na przykład wielbłądy, u takinów też jest już troszkę inne rysi, ale są takie zwierzęta, które nie zmieniają tego umaszczenia, tak jak na przykład nasze lwy angolskie, nie mają takiej potrzeby, aczkolwiek one zimą też korzystają z zewnętrznego wybiegu, gdy jest ładna pogoda, z tego względu, że ten obszar, z którego one występują, no pamiętajmy, że tam też spada temperatura do takich wartości bliskich zeru.
0: No właśnie, pamiętajmy, bo to tak myśmy tutaj sobie rozmawiali w międzyczasie, że te wszystkie, nawet te afrykańskie zwierzaki, które nam się kojarzą, że tylko w słońcu leżą, jak nawet jakieś tam geparty, lwy i to wszystko, czy te takie różne tam antylopy, to tak naprawdę tam nagle nocą mają w okolicach zera 1-2 stopnie, czyli tam
1: To tak jak u nas
0: w zimie, nie mamy już takich zim po minus 20 stopni, prawda? Więc tak, chyba łatwiej przetrwać tym zwierzętom.
1: Afryka też jest dużym kontynentem, co nie? W zależności, która część kontynentu, tam też się znacznie zmienia ta temperatura. Inaczej będzie na dole, inaczej będzie do góry, inaczej będzie w centralnej części. Mhm.
0: A propos jeszcze diety, tak dopytam, to co macie tam, słyszę, jakieś owocowe czwartki z winogronami?
2: Tak naprawdę dieta jest przeróżna u nas. U nas jest cały stół szwedzki, że tak powiem. No ale wykorzystujemy po prostu to, na co jest sezon tak naprawdę.
0: Owoce mocno wjechały,
2: Owoce bardzo mocno wjechały. Duża ilość winogrona tak naprawdę, bo rośnie u nas na ogrodzie sporo. Wykorzystujemy to. Dynie. Dynie królują tak naprawdę i to nie tylko u zwierząt roślinożernych. Królują również u kotów, no bo to jest świetna zabawka tak naprawdę. Jak się tam wsadzi coś do środka, no to jest kilkadziesiąt minut dobrej zabawy.
0: Nie baw się jedzeniem, mama
2: zawsze
0: mówiła. Tak,
2: gruszki, bataty, ziemniaki, takie owoce, warzywa sezonowe. Dużo tego wykorzystujemy, więc korzystamy z tego, co nam daje
0: przyroda,
2: natura.
0: Co daje natura o tej porze roku. Dynie, a propos dyń, to w ogóle taki dyniowy jakiś ogród u was powstał, zakątek.
1: Powstała u nas przepiękna dyniowa kraina. Jest składająca się z setek dyń, ale też jest przepiękna aranżacja właśnie z siankiem, z dynią. Wszystko pasuje, jest właśnie w takim klimacie jesiennym. Powstała

0: różne scenerie, gdzie można sobie ładne zdjęcia porobić, więc zapraszamy wszystkie instagramerki, blogerów i
1: o,
0: w ogóle,
1: proszę,
0: ale
1: tak,
0: też
1: tak,
0: rodziny z dziećmi. To naprawdę, naprawdę jest tam pięknie. Powstały tam też różne zabawy, gry z wykorzystaniem właśnie kasz, można zagrać w szachy, z wykorzystaniem kasztanów, można zagrać w domino, no pełno możliwości. I jako ciekawostka jest też basen, którym można się wykąpać w sianie. Coś całkiem...
1: No proszę bardzo, no proszę bardzo. Wsianie, czyli wsianie, żeby ktoś nie kojarzył, że tam mamona leci z nieba.
2: No, nie leży, bo byśmy chyba już się wykąpali po uszy, że tak powiem.
1: Słuchajcie,
2: no,
1: to zaraz powiemy o pieniądzach, a może bardziej o inwestycjach, bo wiem, że też sporo się dzieje w naszym opolskim zoo. Koniecznie zostańcie z nami do tej rozmowy. Za chwilę wracamy.

0: Miley Cyrus w Radiu Opole. No za 17 minut będzie godzina 12. Wracamy jeszcze do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, bo dziś sprawdzamy razem z moimi gośćmi, jak tam ta jesień wygląda. Już wiemy, co będzie spało, co przytyło, co zgromadziło zapasy, jaki gatunek. Marcelin Bruj cały czas i Denis Walecko w studiu Radia Opole. A ja teraz zapytam o to, co się w ogóle w ogrodzie zmienia, bo wiem, że są inwestycje, powiększacie niektóre wybiegi. Wiemy, że na przykład pelikany będą mogły sobie w zimie wyjść na powietrze i polatać po otwartej przestrzeni, trochę otwartej.
1: Tak, pelikany robimy to tak, żeby polepszyć po prostu dobrostan tych naszych zwierząt. Niektóra część ptaków u nas po prostu no, nie może wychodzić na dwór całkowicie zimą, ponieważ no, ja nazywam je tak, że nie są mrozoodporne.
0: Okej.
1: To są ptaki z ciepłych rejonów świata, no i musimy je zamykać w środku, tak to niestety wygląda, ale w te cieplejsze dni zimy, bo czasem w styczniu bywa i 15 stopni słońce,
0: to prawda.
1: No to mamy wybudowane teraz takie mniejsze woliery przy tych ich zimowiskach, żeby mogły korzystać cały rok tak naprawdę z powietrza, ze słońca, więc z tego się ogromnie cieszymy, no i idziemy po prostu do przodu, inwestujemy dużo środków tak naprawdę w tym momencie.
0: A propos pelikanów, mała uwaga, no tam to trzeba dobrze zaplanować to wszystko, bo jak wiemy, pelikany z opolskiego zoo potrafią dać dyla.
1: Tak,
0: i
1: mamy jednego,
0: polecieć gdzieś w silną dal.
1: Mamy jednego stałego uciekiniera, tak. Ale wraca. Więc jest okej.
0: No dobrze, ale wiem, że też wilki grzywiaste, te słynne, które dla niewprawionego takiego jak ja wyglądają jak takie lisy na szczudłach, będą miały też nowy dom właściwie.
1: Tak, tak. Budujemy nowy dom. Dwa domy w zasadzie będą miały, więc na bogato.
0: No proszę. Ponieważ, taki to pożyje.
1: Tak, przyjechał do nas kilka miesięcy temu Ludwik z Francji, do naszej samicy Izy. Bardzo dobrze się dogadują, więc jesteśmy bardzo dobrą, mamy nadzieję, na przyszłość, że tak powiem.
0: Wystataliście parkę, tak?
1: Tak, wystataliśmy parkę, więc z tej okazji budujemy dla nich drugi dom. Tuż obok wybiegu tak naprawdę, więc za dużo się aż tak nie zmienia z perspektywy zwiedzającego, ale z perspektywy wilków naszych grzywiastych, no to zmienia się ogrom tak naprawdę, ponieważ ta przestrzeń będzie dużo większa. Mhm. Gdzieś jeśli w przyszłości pojawiłyby się na przykład młode, no to matka wtedy spokojnie może sobie je odchować, ponieważ u wilków grzywiastych zazwyczaj odchowuje je po prostu tylko matka.
0: Samica, tak?
1: Tylko samica. Więc jakby posiadanie, że tak powiem, drugiego boksu, drugiego domku jest bardzo korzystne.
0: Czyli będą miały dwa domy, tak?
1: Tak, mają.
0: No to naprawdę na wypasie.
1: Już półtora domu mają w tym momencie, więc jeszcze ten drugi się kończy, więc już niedługo, tak, będziemy świętować.
0: Czy jeszcze mamy coś nowego, o czym warto wspomnieć, jeśli chodzi o inwestycje?
1: Tak, tak. Też się dużo dzieje, że tak powiem, na dziale uchadki, ponieważ kto przyjdzie, to usłyszy, jak to też w radiu, to można usłyszeć. Ponieważ mamy nowe nagłośnienie, tak naprawdę już są takie próby tego, takie pierwsze próby tego nagłośnienia. Oswajamy się z nowym głosem, ponieważ dużo lepiej słychać, dużo fajniejsze tak naprawdę są teraz te pokazy uchatek, dużo więcej można usłyszeć, ciekawostkach o nich, ich opiekunów tak naprawdę, więc dużo się dzieje, dużo takich drobnych remontów, modernizujemy cały czas tak naprawdę ogród.
0: I pewnie cały rok polecamy, żeby ewentualnie odwiedzić, no bo o każdej porze roku, a jak się okazuje jesienią też można sporo zwierzaków zobaczyć, nawet więcej niż powiedzmy w tych upalnych letnich miesiącach. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Marcelin Broj, przypomnę, to kierownik sekcji działów uchatki, szklarnia Azja 1 i Stawonogi, a także Denis Walecko, opiekun opolskiej dżungli. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękujemy ogromnie.
0: No to dobrej zimy życzę.
1: Do usłyszenia.
0: Tak jest.

0: wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
1: Po reklamie.
5: Tu Radio Polen FM, w internecie i DAB+. Mamy piątek, to 9 dzień października, między innymi Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. A teraz już czas na najświeższe wiadomości.
6: Zaczynamy wiadomości południowe, w nich Nawanetę Pillay, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Straż Miejska i Policja w Kędzierzynie-Koźlu prowadzą od rana prewencyjne patrole w rejonie placówek oświatowych. Odra Opole sposobi się do meczu z Miedzią. Za półtorej godziny przedmeczowa konferencja niebiesko-czerwonych.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Jacek Rudnik. Dzień dobry,
6: kłaniam się nisko. Nawanetę Pillay, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla, od tego rozpoczynamy. Prawniczkę z Republiki Południowej Afryki wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Odegrała kluczową rolę przede wszystkim w zapewnieniu ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Nagrody Nobla.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: 5 osób zatrzymanych w Wielkopolsce w związku z rozpowszechnianiem wśród uczniów informacji, które mają wywołać strach, dezinformację i panikę. W ręce policji trafili młodzi ludzie, którzy zamaskowani i wyposażeni w maczety nagrywali telefonami komórkowymi groźby wobec szkół i zapowiadali wejście do placówek. 16-letnia mieszkanka Legnicy zatrzymana przez policję w związku z postem zawierającym groźby karalne. Nastolatka tłumaczyła, że miał to być tylko żart. O jej losie teraz zdecyduje sąd rodzinny.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Teraz Kędzierzyn-Koźle, tamtejsza Straż Miasta i policja od rana prowadzą prewencyjne patrole w rejonie placówek oświatowych. Po ostatnich przypadkach tragicznych zdarzeń w kilku szkołach.
7: W celu zwiększenia poziomu i poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz personelu dydaktycznego i pracowników na terenie placówek oświatowych. Prowadzone są także spotkania z dyrektorami szkół w celu zacieśnienia dotychczasowej współpracy, a także wypracowanie skutecznych mechanizmów reagowania na współczesne zagrożenia.
6: Jak dodaje młodszy aspirant Klaudia Restel, oficer prasowy kędzierzyńsko-kozielskich policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości reagują na wszystkie zgłoszenia, wyłapują każdy niepokojący sygnał.
7: Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę. Za takie działania grozi odpowiedzialność karna.
6: A jeszcze dziś odbędzie się spotkanie z udziałem władz miasta i powiatu oraz policji z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Kędzierzyna-Koźla w sprawie przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Łącznie 46 szkół odwołało dzisiaj w Polsce zajęcia lekcyjne. Dowiedziało się Polskie Radio w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Opolskiem. Nie mamy takiego przypadku.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
6: Jest 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn sprawców śmiertelnego wypadku na S10 w okolicach Stargardu. Osobówka, którą jechali z prędkością około 270 km na godzinę. Uderzyła wiarący przed nią samochód. Na miejscu zginął kierowca. Starano opalego auta. Ciężko ranna jest jeszcze pasażerka.
0: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
6: Za 1,5 godziny konferencja przedmeczowa Odry Opole przed niedzielnym starciem z Miedzią Legnica. Jaki skład i jaki plan na spotkanie? Zapyta na miejscu Kuba Biel. Początek niedzielnego meczu na Itaka Arenie 20:15. Jeśli nie piłka nożna, a raczej piłka ręczna, Kort Gwardia Opole zagra w sobotę bardzo trudne wyjazdowe spotkanie z uczestnikiem Ligi Europejskiej PGE Wybrzeżem Gdańsk. Początek meczu godzina 18.
0: Światowe agencje informują.
6: Azerbejdżan rozpoczął produkcję karabinów wzorowanych na zachodniej broni strzeleckiej. To efekt współpracy z izraelską firmą zbrojeniową Ari Arms. W otwarciu fabryki wziął udział także prezydent Ilham Alijew. Rumuńska armia testuje nowego drona lądowego Skurilo, który może znaleźć zastosowanie w działaniach bojowych i logistyce wojskowej. Projekt opracował 3-osobowy zespół działający w strukturach Ministerstwa Obrony Rumunii. Jego rozwój trwał około 2 lat. 13. Zapraszam. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu oraz bardzo duże zainteresowanie nowym skateparkiem przy boisku sportowym w Grobnikach.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Trochę więcej chmur w tej chwili na niebie. Rzeczywiście słońce nie może się przebić, ale padać dziś nie powinno według synoptyków z IMGW. Temperatury maksymalne w regionie dziś od 13 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, chwilami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże, całkowite, no a w drugiej połowie nocy może faktycznie pokropić. Jeśli chodzi o temperatury nocą, od 9 do 11 stopni. Wiatr też chwilami nocą może być taki porywisty. W tej chwili w Opolu 13 stopni na termometrach, 13 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie, Brzegu i Nysie, Kędzierzyn, Koźle, 14 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 12:05. Witajcie, mamy piątek, 9 dzień października, Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także, uwaga, Światowy Dzień Jaja. Krzysztof Rab wita się serdecznie za mikrofonu, Marcin Głowinkowski do mnie dołączył i ten program realizuje. A teraz pięknie zagra i zaśpiewa Chris Rea, The Road to Hell. Dajcie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
4: Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu.
10: Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
14: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Po reklamie.

0: Gearbox, Jerry Hall na antenie Radia Pole. Mamy 16 minut po godzinie 12, no to uwaga, bo teraz to będzie historia o pewnym misiu, ale spokojnie, nie tym, co tego można w Tatrach albo Bieszczadach u nas spotkać. Będzie o niedźwiedziu czarnym, który ostatnio zawitał do pewnej restauracji w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, tak? No i tak się mu tam spodobało, że ułożył się wygodnie na patio między stolikami, no i tak sobie chillował. Zdjęcia nietypowego gościa obiegły jednak świat, bo zwierzę nagrał restauracyjny monitoring. Ten ogromny niedźwiedź odwiedził nas wieczorem w Jubilee i wcale nie spieszył się z wyjściem, napisali w mediach społecznościowych właściciele restauracji. Zwierzę nie wyrządziło żadnych szkód w lokalu, kamery sfilmowały, jak obwąchiwało parę miejsc, no a potem wyszło i zaczęło sobie grzebać w śmietniku. Wizyta niedźwiedzia odbiła się jednak oczywiście szerokim echem w sieci, no i przyciągnęło uwagę nie tylko stałych klientów, ale także ludzi spoza Pensylwanii. No i aby upamiętnić wizytę zwierzęcia, restauracja nawet stworzyła specjalną pozycję w menu i słuchajcie, to będą teraz takie naleśniki w kształcie niedźwiedziego pyska. Choć całe zdarzenie wydaje się spektakularne, dość niezwykłe, no to jednak też trzeba dodać, że w takiej Pensylwanii to spotkania z niedźwiedziami wcale nie są takie niezwykłe. Tamtejsza populacja niedźwiedzi czarnych liczy od 18 do nawet 20 tysięcy osobników. No i w tym przypadku po prostu spodobało się w tej restauracji temu misiu. A że właściciele od razu wyczuli koniunkturę? Postanowili na misiu zarobić? No cóż, uczą się najwyraźniej od najlepszych.
1: To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Słuchacie audycji Duet na fali Radia Opole.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, słuchacie oczywiście Radio Opole, mamy 26 minut po godzinie 12 i zapewne, jak już dobrze wiecie z naszych wiadomości, mamy już osobę nagrodzoną pokojową Nagrodą Nobla, to Navi Pillay, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. To ona została laureatką owej pokojowej Nagrody Nobla dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Navi Pillay odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzia ludobójstwa oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Doktor Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
1: To jest taka szersza opinia i postrzeganie, w jaki sposób świat, porządek międzynarodowy powinien być zorganizowany, czyli powrót i zwrócenie uwagi, że prawo międzynarodowe ma znaczenie, że instytucje międzynarodowe są istotne i że to nie jest prawda, że one nie mają znaczenia i że w zasadzie ten, kto ma siłę, to narzuca warunki gry.
0: Profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że postać Navi Pillay to jasny przekaz dotyczący znaczenia wartości w dzisiejszym świecie.
2: Ten wybór Komitetu Noblowskiego daje nam taki jasny sygnał, że są pewne wartości, które są dla nas ważne, są fundamentem i będziemy ich bronić. Laureatka właściwie może stać się takim symbolem tych wszystkich wartości, które są trochę w zagrożeniu.
0: Zgodnie z tradycją wręczenie pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Oslo. Dobrze, że w Stanach teraz noc, prawda? Miejmy nadzieję, że główny kandydat do tej pokojowej Nagrody Nobla jeszcze o niczym nie wie, że znów nie wygrał, jeszcze słodko śpi. Wiadomo, jak wstanie, jak nic, będzie chciał anektować Oslo.

0: Zofia Alaja, jeśli coś ma być, taki jest tytuł tego utworu. No, jeśli coś ma być, to na przykład jesień, a po niej zima. Znaczy, może inaczej. Jeśli ktoś narzeka, że się trochę chłodziło u nas w kraju, że jest mniej słońca, no i ewidentnie ta piękna polska złota jesień aktualnie zrobiła taki mały odwrót, to powiem na pocieszenie, że piękna włoska złota jesień dokładnie zrobiła w tej chwili to samo. Pogoda we Włoszech wyszła ewidentnie w taki jesienny tryb, czyli mamy deszcze, burze i spadek temperatur. Z powodu zapowiadanych ulew takim Anzio i Nettuno niedaleko Rzymu zamknięto dziś, czyli właśnie w piątek, szkoły, parki i ogrody.
1: Fala niepogody przesuwa się w kierunku południowym. Największym zagrożeniem są intensywne opady i burze w środkowej i południowej części kraju. W niektórych gminach Latium i w Kampanii obowiązuje pomarańczowy alert, czyli drugi stopień ostrzeżenia pogodowego. Żółty alert ogłoszono w 14 regionach, m.in. w Piemoncie, Lombardii, Umbrii i Toskanii. Temperatury spadły do poziomu typowego dla października. Na północy maksymalnie będzie około 20 stopni, w centrum około 22, a na południu 23-24 stopnie. W sobotę intensywne opady mogą utrzymywać się jeszcze w centrum i na południu Włoch, a w niedzielę na północy i w centrum kraju pogoda zacznie się poprawiać. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: No tak, jak ktoś przytomny teraz zapyta, jaka to gorsza pogoda w tych Włoszech, jak tam dalej mają po 20 stopni, no to już tłumaczę. Słuchajcie, tam jest ewidentnie inaczej. Ja kiedyś we wrześniu, no niech będzie, że nawet w drugiej połowie września byłem w Bibione, no na północy, ale nad morzem. No i podczas gdy ja i moja ekipa jeszcze swobodnie plażowaliśmy i korzystaliśmy z uroków tego morza, Włosi to już powolutku zaczynali ubierać golfy, kurtki. Tam z każdym dniem na tej plaży znikały takie, wiecie, kostki chodnikowe, żeby po gorącym piasku nie chodzić. I śmialiśmy się, składane leżaki były, parasole, śmialiśmy się, że któregoś pięknego dnia przyjdziemy, a tam morza nie będzie, bo ktoś wyjmie korek z tej wanny.

Bon Jovi na antenie Radio Pola. Za 10 minut będziemy mieli godzinę 13, a wtedy najświeższe wiadomości. Te przygotowuje dla Was Jacek Rudnik. Nie unikniemy trudnych tematów. Mazowiecka policja zatrzymała 17-latka, który przy użyciu filmiku wygenerowanego przez AI sugerował, że w jednej ze szkół w Przasnyszu dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. No i teraz zatrzymanemu nastolatkowi, który może być sądzony jak dorosły, może grozić nawet do 8 lat więzienia. Ale będzie też przyjemniejszy temat, sport. Powiemy, jak w turnieju WTA 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz radzi sobie z absolutnym mistrzem Nowakiem Djokovicem. Ten pojedynek trwa. No i powiem Wam, że całkiem nieźle Hubi sobie radzi. Dajcie głośniej o 13.

0: za 15 sekund. Na zegarach wybije godzina 13. Słuchacie Radio Pole. Mamy piątek, to 9 dzień października. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. A sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się aktualnie dzieje.
1: Policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności za treści publikowane w internecie. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem szefa NBP przed Trybunałem Stanu. 300 metrów kwadratowych pod dachem, takie rzeczy w Grobnikach. Ogromne zainteresowanie nowym skateparkiem.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: O szczegółach już teraz Jacek Rudnik.
1: Mazowiecka policja, od tego rozpoczynamy, zatrzymała 17-latka, który sugerował, że w jednej ze szkół w Przasnyszu dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Wysłał film wygenerowany przez sztuczną inteligencję na zamkniętą kilkunastoosobową grupę w mediach społecznościowych, skąd film trafił na ogólnodostępne platformy. Zatrzymanemu nastolatkowi, który może być sądzony jak dorosły, grozi do 8 lat więzienia. Policja ponawia apel do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności za treści publikowane i przesyłane w internecie. Do podobnych zdarzeń doszło także w Wrocławiu, Tomaszowie Lubelskim i samym Lublinie.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. O zarzutach wobec szefa naszego banku centralnego, przewodniczący klubu koalicji Zbigniew Konwiński.
3: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe. Działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
1: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że próba postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Trybunałem Stanu, przepraszam, to działanie stricte polityczne.
4: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
1: Posłowie mają teraz 3 tygodnie na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji, po czym sprawa trafi pod obrady Sejmu.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Ponad 300-metrowy zadaszony skatepark działa od kilku dni przy boisku sportowym w Grobnikach.
5: Nie było naszą ideą robić coś na wyścigi, czy jakieś rekordy pobijać, ale faktycznie skatepark pod dachem w naszym klimacie naprawdę bardzo się sprawdza. Dzisiaj już z obserwacji mogę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. 300 metrów kwadratowych utwardzone bardzo profesjonalną płytą betonową, podwiatą i urządzenia skateparkowe, które są takie dość kompaktowe. To znaczy można z nich korzystać zarówno na deskorolce, jak i na wrotkach, na rolkach, na hulajnogach, na rowerach. Dopasowaliśmy to do naszych potrzeb.
1: Wyjaśnił naszemu reporterowi Paweł Buczek, sołtys Grobnik. Inwestycja za 430 tysięcy złotych została sfinansowana z transz Unii Europejskiej. Sportowo krótko, w turnieju Shanghai Masters Hubert Hurkacz mierzy się w 1:32 z Nowakiem Dziokowiczem. Jeśli takie spotkania, to zwykle mamy ogromne emocje. Na razie mamy dość wyrównanego pierwszego seta. Spoglądamy, jak to wygląda. 5-4 dla Hurkacza. I w tym gemie aktualnie mamy 40-40. Tak to wygląda.
2: Światowe agencje informują.
1: Słowo wstyd najczęściej pojawia się w komentarzach po urodzinowych gratulacjach, które były kanclerz Niemiec osobiście złożył prezydentowi Rosji. Gerhard Schröder podczas wizyty w Moskwie nie tylko obejmował się z Władimirem Putinem, ale także uśmiechnięty robił sobie z nim zdjęcia. Jeszcze w październiku Steve Witkoff i Jared Kushner mogą przylecieć do Moskwy, informują rosyjskie media państwowe, powołując się na ustalenia portalu Axios. Celem wizyty ma być bezpośrednie spotkanie z Władimirem Putinem. O 14:00 zapraszam. Jest umowa z firmą, która odnowi zabytkowy most na kanale Gliwickim w Ujeździe. Prace do czerwca przyszłego roku.
6: Myślę, że tą stalową istotę mostu zachowamy, ale dla mnie fajnym elementem będzie chyba dla mieszkańców, że on też zabłyśnie światłem.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No proszę, przejaśniło się. Ja widzę skrawki błękitnego nieba i to nie małe. Dziś, no, zachmurzenie takie w ciapkę. Trochę zachmurzenie duże, trochę umiarkowane, trochę będzie błękitu. No, padać nie będzie i to jest taka informacja raczej pewna. Od 13 do 15 stopni maksymalnie w ciągu dnia, a wiatr umiarkowany, uwaga, chwilami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże, całkowite, a w drugiej połowie do nocy to faktycznie popada. No i tak od 9 do 11 stopni. W nocy uważajmy też na silne porywy wiatru. No i teraz w całym regionie, słuchajcie, naprawdę szukałem jakiegoś wyjątku od reguły. W całym regionie mamy po 13 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: najlepsza muzyka.
0: Prawie 5 minut po 13:00 duet na fali. Melduje się raz jeszcze skład następujący: Krzysztof Rap prowadzący, Marcin Głowienkowski realizator. A któż nam teraz pięknie będzie grał i śpiewał? Oczywiście Kelis, Trick Me. No to dajcie sobie wiadomo, co nie?

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: Po reklamie.

0: Train. Hey, Soul Sister na antenie Radio Opole. Mamy 16 minut po godzinie 13. Jeździmy na ich mecze, zapraszamy do studia i rozmawiamy na żywo. Podziwiamy oczywiście na parkiecie. Słowem, współpraca na linii Korotop Gwardia Opole, Radio Opole układa się wręcz wzorcowo. A nie ma się zatem co dziwić, że piłkarze ręczni naszego ekstraligowego klubu w ramach Dnia Chłopaka otrzymali prezenty od naszej rozgłośni. Tak jest. Były to sportowe plecaki z hasłem Gramy Razem, no i to oczywiście taki element promocji i klubu, i oczywiście Radia Opole. Na pewno będziemy z tych plecaków korzystać, deklarował podczas tego przekazania Michał Milewski, to kapitan Krotop Gwardii Opole.
1: W naszych barwach na pewno się przydadzą do wyjazdów, do treningów. Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Są bardzo ładne.
2: Rzecznik prasowy Krotop Gwardii Opole, Adam Antoszczyszyn. No zawsze gramy razem i tak jak my też mamy slogan, zawsze walczymy do końca, tutaj myślę, że też będziemy razem walczyć zawsze do końca. I no plecaczki bardzo ładne, charakter sportowy, także na pewno z dumą będą noszone.
3: Paweł Dowieczuk, prezes zarządu Gwardii Opole. Współpraca się utrzymuje już od dobrych wielu lat. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Mamy nadzieję, że z drugiej strony wygląda to podobnie.
4: Adam Ramczykowski, dyrektor marketingu Radia Opole. Najważniejsza dla nas jest współpraca owocna, bo ona trwa już od ponad 10 lat. To jest czołowa drużyna Lotto Superligi. No, staramy się z najsilniejszymi, z najważniejszymi podmiotami w województwie umacniać się współpracę.
0: No to ja dodam tylko, że taki najbliższy mecz Korotop Gwardii Opole już jutro o 18 w Gdańsku. Gwardziści zmierzą się na wyjeździe z PGE Wybrzeże Gdańsk. No to mocno będziemy trzymać kciuki.

0: Sana i Kapitan na antenie Radio Opole. Za 2 minuty będzie w 13:30. No to teraz słuchajcie, będzie o pewnym moim imienniku. Był absolutnym jazzowym i filmowym geniuszem. Napisał muzykę do ponad 60 filmów, współpracując m.in. z Romanem Polańskim, Andrzejem Wajdą czy Januszem Morgensternem. Krzysztof Komeda, bo o nim mowa, wprowadził muzykę jazzową, filmową na zupełnie nowy poziom. Światowy rozgłos przyniosła mu współpraca z Romanem Polańskim. Napisał muzykę do filmów Nóż w wodzie, Dziecko rozmary czy do Nieustraszonych pogromców wampirów. Wystąpił nawet też osobiście w Niewinnych czarodziejach u Andrzeja Wajdy. Zresztą muzykę do tego filmu też skomponował. Niestety, tę jego błyskotliwą karierę przerwał w 1968 roku tragiczny wypadek, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych. Muzyk zmarł kilka miesięcy później w Warszawie. O takich postaciach warto mówić, warto pamiętać. Dlatego cieszy, że dziś w Słupsku rozpocznie się 32. już Komeda Jazz Festival. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale muzyka Komedy ma tu szczególne znaczenie, mówi pomysłodawca i organizator tego festiwalu, profesor Leszek Kłakowski.
1: Reinterpretacje, aranżacje muzyki Komedy, odczytywania na nowo. Też panele komedowskie, które są organizowane przez wybitnego dziennikarza Andrzeja Winiszewskiego w bibliotece. Też mamy filmy z muzyką Komedy, jam session. Także wydarzenie wokół kultury, wokół Komedy, wokół

0: Voices'em. Art and Voices to są wybitni śpiewacy i specjalnie dla nich napisałem aranżację muzyki kaszubskiej, gdzie my te będziemy to interpretować w sposób jazzowy.
1: Jeśli ktoś jest fanem, lubi taką muzykę, warto sobie dokładnie sprawdzić ten festiwal. Comedy Jazz Festival w Słupsku zakończy się dopiero 5 listopada koncertem amerykańskiej wokalistki Liz Wright, więc jest jeszcze dużo czasu, żeby się tam wybrać.

Za 20 minut i 15 sekund będziemy mieli godzinę 14. Słuchajcie, na naszych oczach dzieje się historia, jeśli chodzi o sport. Właśnie zakończył się taki oto mecz. Hubert Hurkacz, słuchajcie, sprawił olbrzymią sensację i pokonał Nowaka Djokovicza. 2-0 w setach, dokładnie było 6-4 i 6-3. Chodzi o turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju. No i tym samym Hubert do trzeciej rundy awansował. No słuchajcie, to historyczny moment jest naprawdę, bo Polak pokonał Serba po raz pierwszy w swojej karierze. No generalnie tak, Hurkacz ma, jeśli chodzi o rankingi, ja szybko się upewniam teraz, tak, pozycję 34, jeśli chodzi o ranking ATP, no a Djokovic to 8 rakieta świata, ale umówmy się, no, Nowak Djokovic był pierwszą rakietą i to przez bardzo, bardzo długi czas. Ja wiem, że czas mija, może i płuca już nie te same, niemniej jednak jest to niesamowita sensacja. No, Hubi, wielkie gratulacje, myśmy tu w Radiopole naprawdę trzymali kciuki i dalej będziemy trzymać. Graj nam, graj nam.

Cat's Eye Animal w Radio Pole. Za 12 minut wybije nam godzina 14, a to oznacza, że powolutku czas na pożegnania. Duet na fali przybił do brzegu, czyli powolutku audycja się kończy. Dzięki piękne za ostatnie 4 godziny. Krzysztof Rap kłania się głęboko sprzed mikrofonu. Marcin Głowienkowski, który ten program realizował, jeszcze chwilę zostanie, bo uwaga, o, tak w kontekście wygranej, wiecie, Huberta Hurkacza z Nowakiem Diekowiczem, no to zaraz w tym studiu pojawi się pierwsza rakieta Radio Pole. Cezary Buzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No a oczywiście wcześniej, punktualnie o 14, Jacek Rudnik i najświeższe wiadomości. To dzięki za dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek. W poniedziałek duet na fali będzie już w komplecie. Wypoczęła Iwona Tokarska. No i będzie pewnie się tam trochę ze mną przedrzeźniać i śmieszkować. Przygotujcie się na to od poniedziałku. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
7: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
8: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Pole, jak zwykle kilka minut po godzinie 14 rozpoczniemy prezentację reporterskiego obrazu dnia, ale wcześniej, właśnie teraz, najnowsze wiadomości.
10: Zaczynamy w nich. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Przemysław Nadolski radzi, jak zachowywać się w razie bezpośredniego zagrożenia atakiem. Jest umowa z firmą, która odnowi zabytkowy most na kanale Gwickim w Ujeździe. Hubert Hurkacz wygrywa z Nowakiem Dżokowiczem. Takie rzeczy w turnieju Shanghai Masters.
11: Wiadomości Radia Opole.
9: Tym bardziej prosimy o szczegóły, Jacek Rudnik.
10: Rozpoczynamy jednak od Strzelec Opolskich, gdzie jak wynika ze zgłoszenia, na ulicy Marka Prawego miało dojść do potrącenia kobiety. Służby docierają na miejsce zdarzenia. Kierowcy, proszę, uważajcie, na miejscu najpewniej mamy utrudnienia w ruchu.
11: Tu są wiadomości Radio Opole.
10: Na początku myślałem, że to żart. Tak o wczorajszym ataku 15-latka w szkole w Leszczedolinowinach mówi dyrektor placówki, który doprowadził do zatrzymania napastnika. Jak mówi Krzysztof Ochmański, 15-latek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią pracownicę szkoły. Zaatakował także jego oraz jedną z nauczycielek.
12: W tym momencie to on już się chyba poddał. Ja tej pewności nie miałem, dlatego bezpiecznie tą tablicą się zasłaniałem i próbowałem z nim rozmawiać. Jak już nawiązałem kontakt, poprosił mnie o pomoc. I tak w skrócie nawet doszło do tego, że chciał, żeby go przytulić.
10: W razie pojawienia się uzbrojonego napastnika najlepiej uciekać, radzi ekspert do spraw bezpieczeństwa Przemysław Nadolski. Przestrzega też przed próbami samodzielnego obezwładniania agresora, zwłaszcza jeśli jest uzbrojony w broń czy nóż.
13: Przede wszystkim, jeżeli możemy, to uciekamy. Jak najdalej uciekamy od miejsca, gdzie doszło do napaści. Jeżeli nie ma takiej możliwości, postaramy się zamknąć, zabarykadować w jakimś pomieszczeniu, ale też pamiętając o kilku podstawowych zasadach, a mianowicie o odsunięciu się od drzwi i okien, ponieważ no, może to być również miejsce szturmu kontrterrorystów, więc trzeba uważać na te miejsca.
10: Do czerwca przyszłego roku potrwa odnawianie zabytkowego mostu na kanale Gliwickim w Ujeździe.
14: Most w ewidencji zabytków, czyli uzgodnienie z konserwatorem. Myślę, że tą stalową istotę mostu zachowamy, ale dla mnie fajnym elementem będzie chyba dla mieszkańców, że on też zabłyśnie światłem po pełnym remoncie, rewitalizacji i dostosowaniu też do do obecnych warunków drogowych.
10: Mówi starosta strzelecki Waldemar Gajda. Postęp prac będzie uzależniony od pogody. Priorytetem jest zabezpieczenie przeprawy przed postępującą korozją całej konstrukcji.
11: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Mam blisko, to pojadę autem. Do 3 lat więzienia grozi 57-letniemu mieszkańcowi powiatu brzeskiego, który po alkoholu pojechał wymienić opony w samochodzie partnerki. Policjantom tłumaczył, że do wulkanizatora miał bardzo blisko. Uznał, że chociaż jest nieczeźwy, nic złego nie robi, wsiadając za kierownicę. Dzięki czujności świadka za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.
11: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
10: Historia napisała się na naszych oczach. Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3. Awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju. To pierwsze w karierze zwycięstwo Polaka nad Serbem. To były dwa dość szybkie sety, wygrane do 4 i do 3.
11: Światowe agencje informują.
10: Systemy zarządzające europejskimi farmami wiatrowymi i słonecznymi są bardzo słabo zabezpieczone przed cyberatakami. Taki smutny wniosek wynika z badań holenderskiej firmy Modat, zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Podczas prowadzonych symulacji hakerzy byli w stanie w krótkim czasie przejąć kontrolę nad 8000 parków energetycznych w 35 krajach. Potężne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma się odbyć transmisja z egzekucji Nidala Hassana, skazanego za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood. Miało to miejsce w 2009 roku. Egzekucję przez rozstrzelanie zaplanowano na 3 dzień grudnia. 15. Zapraszam Państwa. Tam m.in. 150-lecie linii kolejowej do Krnowa i Ostrawy. Będą świętować w sobotę mieszkańcy Głuchoła. Wśród atrakcji zabytkowy parobus z Czech.
11: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj mamy ochłodzenie, zaledwie 12 stopni pokazują termometry w Opolu, ale ta odczuwalna jest niższa. W nocy będzie od 9 do 11, możliwy deszcz w drugiej połowie nocy. Jutro w ciągu dnia sobota chmury, przelotny deszcz i od 14 do 16 stopni, a w niedzielę chmury, ale z przejaśnieniami, jednocześnie przelotne opady też prawdopodobne na termometrach. W niedzielę maksymalnie 14 stopni.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Prawie 13 minut po godzinie 14 rozpoczynamy piątkowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Co w programie? Na początek już za chwilę dodatkowe środki ostrożności przy szkołach. Funkcjonariusze od rana patrolują okolice placówek oświatowych. Ma to oczywiście związek z tragicznymi zdarzeniami w Polsce, ale w regionie też mieliśmy incydent dzisiaj. Nyska policja zatrzymała nastolatka, który udostępnił w sieci zdjęcie szkoły z grafiką przedstawiającą bombę.
2: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Nysie pracują już nad tą sprawą.
3: Przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę.
4: Prowadzimy również spotkania z dyrektorami szkół.
1: Dobre informacje docierają z Prudnika. Tam będą stacjonować Wojska Obrony Terytorialnej. To już pewne. Decyzja zapadła w tym tygodniu.
5: Tworzenie batalionu w Prudniku wymaga i środków finansowych, i czasu.
6: Dostosowujemy budynek w trybie szybkim do naszych wymagań wojskowych.
7: To jest potencjał bardzo duży rozwojowy, miasto twórczy.
1: Sprawdzimy też, jak przebiegały wybory w Opolu. Wybory do samorządu uczniowskiego w szkole podstawowej numer 2.
8: Jeżeli dziecko chodzi na wybory w szkole, czymś naturalnym będzie, że pójdzie na wybory później jako dorosły człowiek.
9: To jest taka pierwsza lekcja demokracji dla tych dzieci.
1: Marcin Głowienkowski program realizuje. Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Myślę, że bardzo dobrym wyborem będzie pozostanie z nami co najmniej do godziny 15.

0: reporterskiej Obraz Dnia w Radiu Opole. Przy szkołach w całym kraju więcej policyjnych patroli od samego rana. Opolscy funkcjonariusze oczywiście również prowadzą działania prewencyjne w związku z ostatnią serią ataków w szkołach w Polsce. Przypomnijmy, w tych wydarzeniach na Mazowszu wczoraj i przedwczoraj zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Mamy też incydent w naszym regionie. Dzisiaj nastolatek z Nysy zatrzymany został przez policję po tym, gdy umieścił w internecie zdjęcie szkoły z grafiką bomby. Z kolei w wielu podlaskich szkołach zajęć dzisiaj nie było. Co najmniej 28 szkół na Mazowszu odwołało także lekcje. W kraju takich placówek było prawie 50. Jak przekazało opolskie kuratorium oświaty, na Opolszczyźnie lekcje odbywały się we wszystkich szkołach. No, polscy mundurowi przekonują jednocześnie, że te ostatnie wydarzenia nie powinny paraliżować normalnego życia, m.in. na Opolszczyźnie. Joanna Matlak.
1: Po serii ataków w szkołach na terenie całego kraju MSWiA nakazało zwiększyć patrole policji w okolicach placówek. Takie patrole mają miejsce także w naszym województwie. Jak zapewnia opolska policja, od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze są pod wszystkimi szkołami na terenie regionu i prowadzą działania kontrolne i prewencyjne. O szczegółach aspirant Ewelina Karpińska z KWP Opole.
2: W tej chwili nadzorujemy ponad 600 placówek w całym województwie. Policjanci prowadzą kontrole prewencyjne w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz personelu dydaktycznego i pracowników szkół. Będziemy zwracali uwagę również na osoby zachowujące się podejrzanie, agresywnie lub na osoby, które będą wykazywały nietypowe zachowania. W przypadku podejrzenia, że osoby posiadają niebezpieczne przedmioty, oczywiście będziemy natychmiast reagowali.
1: Do niepokojącego zdarzenia doszło dzisiaj w jednej z nyskich szkół, której uczeń udostępnił w sieci zdjęcie szkoły wraz z grafiką przedstawiającą bombę. Nastolatek z Nysy został zatrzymany. Co bardzo ważne, policja nie potwierdza, aby istniał jakikolwiek internetowy challenge, czyli internetowe wyzwanie.
2: Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Dotychczas nic nie wskazuje na to, aby takie wydarzenie rzeczywiście miało miejsce. Apelujemy o zachowanie spokoju i niepowielanie nieprawdziwych doniesień, a także korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Natomiast do rodziców i opiekunów apelujemy o rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z komunikatorów internetowych oraz publikowania czy przesyłania treści mogących wywołać niepokój.
1: I taka rozmowa z dziećmi będzie dziś kluczowa. Warto przejrzeć telefony swoich pociech, a zwłaszcza komunikatory typu WhatsApp i grupy, na których młodzi się udzielają. Niebezpieczne treści mogą też pojawiać się na tak zwanych kanałach, na których transmitowane są filmy. Często postacie, które w nich występują, są animowane, mogą przypominać postacie z bajek, a to może zmylić dziecko, że treść jest przystosowana do ich wieku. I taka z pozoru miła postać może jednak propagować dziecku niebezpieczne zachowania z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Na WhatsAppie istnieją też funkcje, które pozwalają rodzicom sprawdzić, co robi dziecko. Na przykład zdecydować, kto doda ich dziecko do konkretnej grupy, albo też dostać o tym powiadomienie. Warto też sprawdzić, co nasze dzieci noszą w plecakach, bo nauczyciel tego zrobić nie może. Zdaniem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, część internetowych wpisów jest wysyłana spoza naszej granicy, być może z Rosji lub Białorusi. W tej sprawie współpracuje już ABW i Agencje Wywiadu i Kontrwywiadu. Czy to możliwe i czy może to być element wojny hybrydowej? Pytamy eksperta do spraw bezpieczeństwa, doktora Bartosza Maziarza.
3: Czy obecna sytuacja związana z atakami w szkołach narastającą paniką może nosić znamiona wojny hybrydowej? Nie wykluczam takiego scenariusza, natomiast przestrzegałbym przed pochopnym przypisywaniem tych wydarzeń przede wszystkim rosyjskim służbom, czy nazywaniem wszystkiego wojną hybrydową. Podobieństwo mechanizmu działań hybrydowych nie jest równoznaczne z tym, że jest to dowód, że mamy do czynienia z ingerencją operacyjną obcych służb i tym już zajmują się nasze organy ścigania, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura, które mają za zadanie właśnie to wyjaśnić. Musimy jednak dostrzegać pewien mechanizm. Nie trzeba przeprowadzać kolejnego ataku, żeby wywoływać ogólnopolską panikę. Wystarczy przekonać rodziców, że ich dzieci mogą być zagrożone w każdej szkole, gdzie szkoła zawsze była uznawana za to miejsce bezpieczne.
1: Dziś kluczowe jest zachowanie spokoju, ale i czujności. Wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać policji. A jak poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka, w każdej szkole zostanie przeprowadzone szkolenie na wypadek sytuacji kryzysowych. Z Opola Joanna Matlak.
0: To jeszcze raz przypomnienie, apel policji, apel władz wojewódzkich. Nie rozpowszechniajmy niesprawdzonych informacji, nie wywołujmy niepotrzebnej paniki. A zanim udostępnicie sensacyjną wiadomość, sprawdźcie, kto ją publikował. czy potwierdzają wiarygodne źródła. Nie podawajcie dalej niesprawdzonych dat, nazw szkół, ani informacji o rzekomych atakach. Nawet udostępnienie wpisu z komentarzem, podobno to prawda, może niepotrzebnie zwiększyć strach. Tu Radio Opole, prawie 22 minuty po godzinie 14. Za chwilę będziemy w Prudniku.

0: teraz baczność. Ważna i dobra informacja z Prudnika do nas dotarła i o tym teraz w reporterskim obrazie dnia powiemy. Po 32 latach żołnierze wrócą do tego miasta. W Prudniku powstanie jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła przekazanie na ten cel budynku po byłej szkole zawodowej. O lokalizację terytorialsów właśnie w Prudniku zabiegały władze gminy i powiatu, a więcej na ten temat powie nam Jan Poniatyszy.
1: Utworzenie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Prudniku zapowiedział w ubiegłym roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast decyzja zapadła w tym tygodniu. Wojsko wraca do Prudnika, co jest ważne dla społeczności miasta i powiatu, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
2: Obecny na Opolszczyźnie minister obrony narodowej, pytany o to, gdzie będzie wojsko, odpowiedział krótko: o tym zdecydują ludzie. Nie będziemy decydować o organizacji jednostek w poszczególnych miejscach, zanim nie przekonamy się, na ile ten region wygeneruje żołnierzy. Jeżeli jest potencjał, to przede wszystkim decyduje o tym wojsko, a wojsko powiedziało, że dobrą lokalizacją w przyszłości batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej będzie właśnie Prudnik. Tworzenie batalionu w Prudniku wymaga i środków finansowych, i czasu.
1: Jak będzie przebiegać organizacja prudnickiej jednostki wojskowej, wyjaśnia pułkownik Artur Bartkowski, dowódca 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
3: Po uchwaleniu tej decyzji o bezpłatnym przekazaniu nieruchomości na ulicy Podgórnej, starosta prudnicki wystąpi z wnioskiem do ministra obrony narodowej. Ja dostanę zgodę. Po tym czasie dostosowujemy budynek w trybie szybkim do naszych wymagań wojskowych. Myślę, że wojsko tu już będzie do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Batalion lekki piechoty to jest między 500 a 600 żołnierzy.
1: Lokalizacja jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej to ogromna korzyść dla miasta, twierdzi burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
4: To można traktować jako średnią fabrykę. To jest potencjał bardzo duży rozwojowy, miastotwórczy. Przygotowujemy się do przyjęcia żołnierzy, którzy by mogli chcieć tutaj zamieszkać. Zapisy w dokumentach związanych z przydziałem mieszkań będziemy też podejmowali, które będą dawały możliwość w sposób taki łatwy pozyskanie

0: obecnie Wojska Obrony Terytorialnej realizują, czyli nie tylko obrona, ale również i ochrona granic. Sam zamiar tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej był taki, żeby na mapie Polski powstawały w najbardziej newralgicznych miejscach. I myślę, że Prudnik jest takim newralgicznym miejscem, ze względu na swoje położenie przygraniczne, jak i terenu zalewowego, bo tak naprawdę mamy tutaj bardzo często te powodzie, które się powtarzają.
1: Prudnik, dodajmy, ma bogate tradycje wojskowe sięgające XVIII wieku. Do 1994 roku był tam garnizon, w którym stacjonował m.in. batalion WOP, czyli Wojsk Ochrony Pogranicza, i 15 Pułk Wojsk Obrony Wewnętrznej. A jeśli chodzi o WOT w naszym regionie, to dowództwo oraz sztab 17 Brygady jest w Opolu, natomiast jednostki terytorialsów działają w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. No i teraz dołączy Prudnik. A my za chwilę w programie wrócimy do Opola, bo tu dzisiaj odbyły się bardzo ważne wybory.
2: Chcemy to odtworzyć, aby to było głosowanie dokładnie takie, jakie w powszechnych wyborach

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dwadzieścia dwie minuty do godziny 15:00. Mamy piątek, 9 października i jest to bardzo ważny dzień dla całej społeczności. Dzień wyborów. No i nie chodzi mi tutaj o wybory prezydenta Krakowa, chociaż one są też oczywiście bardzo ważne. Urna do głosowania, karty do głosowania, komisja wyborcza i tajne głosowanie. Tak wyglądały właśnie wybory w publicznej szkole podstawowej numer 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu. Stawką było stanowisko przewodniczącej samorządu uczniowskiego, ale był także inny cel, równie ważny, nauka demokracji w praktyce.
2: Jestem Weronika Pawłowska z klasy 8 C.
3: I zamarzyło ci się zostać przewodniczącą szkoły.
2: Tak. Chciałam, by w tym roku kadra uczniowska była zorganizowana, bo w poprzednich latach nie zawsze tak było, a wiem, że inni uczniowie też się na to skarżyli, więc chciałam wziąć to po prostu w swoje ręce i zorganizować i poukładać.
3: W świecie polityki kampania wyborcza jest zwykle brutalna. W waszym przypadku też tak było, czy nie?
2: No nie, tak naprawdę innymi kandydatkami są moje koleżanki z klasy, więc my tutaj za bardzo nie rywalizujemy, tylko też sobie pomagamy.
4: Ja się nazywam Lena Kadłuczka, chodzę do klasy 8 C, do publicznej szkoły podstawowej numer 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu i jestem kandydatką na przewodniczącą tej szkoły. Pomysł zrodził się w 7 klasie, kiedy wpadłam na pomysł jednego z moich postulatów, czyli darmowe szafki dla uczniów.
3: Wybory to też kampania wyborcza. Jak wyglądała twoja kampania wyborcza?
4: Rozwiesiłyśmy plakaty na wszystkich piętrach w szkole, na których widnieją nasze postulaty oraz chodziłyśmy po klasach 4-6, przedstawiając naszą kampanię, żeby młodsze klasy mogły nas bliżej poznać.
3: W tym kontekście wyborów to jest istotne, że taka forma obowiązuje także i u was, że wy uczycie się de facto demokracji już od najmłodszych lat.
4: No myślę, że to jest właśnie bardzo fajna forma, bo też dzieci już w podstawówce mogą się przekonać, jak to będzie wyglądać, jak dorosną i będą już musieli głosować na prezydenta albo na wybory w Sejmie.
5: Justyna Wolska, wicedyrektor PSP numer 2 w Opolu. Postawy takie obywatelskie, czyli to, że bierzemy udział w wyborach, wydaje mi się, że powinniśmy zaszczepiać dzieciom od samego początku, tak? Jeżeli dziecko chodzi na wybory w szkole, czymś naturalnym będzie, że pójdzie na wybory później jako dorosły człowiek. Dlaczego? Dlatego, że będzie wiedział, że to jego głos miał jakiś wpływ na to, co działo się później w szkole.
3: A jak same pomysły? Bo rozmawiałem z dziewczynami i dwoma kandydatkami na stanowisko przewodniczące i ciekawe te postulaty, takie bardzo odważne i poważne. Słyszałem o darmowych szafkach dla uczniów.
5: No, kiełbasa wyborcza jest również u nas, czyli obiecywanie czegoś, co niech koniecznie spełnimy, bo nie mamy szans na to, żeby spełnić. Czyli wybory, tak jak sam pan widzi, są dokładnie takie jak w życiu dorosłym, czyli obiecują nam coś, czego później nie robią. Dzieciom też tłumaczymy, szczególnie wychowawcy, kiedy mówią o tym, że trzeba przynieść legitymację, że będą wybory, to mówią też, że zwracają uwagę na to, że musicie zwracać uwagę na to, co oni piszą, bo są rzeczy, rozliczać ich, ale przede wszystkim też pytać, czy jest szansa na to, żeby te szafki się pojawiły, no ale każdy chce wykrać, więc każdy obieca wszystko, żeby to zrobić.
6: Rafał Tkacz, szef Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Chcemy faktycznie, aby ta idea była pokazana, bo warto o tym mówić, warto to pokazywać, może zaszczepiać również w innych szkołach, dlatego że to jest taka pierwsza lekcja demokracji, chcemy to odtworzyć, aby to było głosowanie dokładnie takie, jakie w powszechnych wyborach osoby pełnoletnie wykonują. Tutaj myślę, że jest to szansa dla nich, aby się nauczyły takiego zachowania w lokalu wyborczym, czyli idę do komisji, pokazuję dokument tożsamości, tutaj legitymację szkolną, odbieram kartę do głosowania, z tą kartą udaję się za zasłonę, czyli w to miejsce odosobnienia, zachowuję tajność głosowania, zginam kartę, składam ją po oddaniu głosu i wrzucam ją do urny, która też tutaj przeźroczysta urna, taka jak w prawdziwym lokalu wyborczym, tam wrzucam swoją kartę i mówię, odtwarzamy wybory takie, jakimi one są. Wcześniej była kampania wyborcza, plakaty, kandydatki prezentowały swoje pomysły, a dzisiaj już wszyscy uczniowie szkoły są uprawnionymi do głosowania i oddają głos w wyborach.
1: Jakub Biel był obserwatorem tych szkolnych wyborów. Ja się zastanawiam, czy tak jak w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, także w tych szkolnych też obowiązywała cisza wyborcza. Źródła milczą na ten temat.

0: tyłu cały czas Radio Opole i teraz w reporterskim obrazie dnia opowiemy o muralu, a właściwie o trzech muralach z motywem układania dywanów kwietnych. Właśnie dziś takie dzieła sztuki oficjalnie odsłonięto w Zalesiu Śląskim. To jest gmina Leśnica, gdyby ktoś nie wiedział, chociaż ta miejscowość jest bardzo dobrze znana Opolanom, bo słynie z wieloletniej tradycji formowania takich dekoracji z okazji Bożego Ciała, co zresztą potwierdza wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dla przykładu, w tym roku łączna długość dywanu kwietnego na Boże Ciało to 750 metrów. Całkiem ładny dystans. O wygląd i symbolikę murali pytał w Zalesiu Śląskim Witold Woźtak.
1: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy. Panie burmistrzu, z jednej strony Izba Regionalna, z drugiej strony mural. Z czego wynika ta inicjatywa?
2: To jest właśnie takie miejsce, które ma pokazać, skąd wyszliśmy i żeby to był też impuls dla działań na przyszłość. Sam mural to też jest kolejny element propagowania i pokazywania tej pięknej tradycji układania dywanów kwietnych, tak aby to wydarzenie układania kwiatów, które jest wydarzeniem jednodniowym, można było podziwiać w postaci muralu przez cały rok kalendarzowy. Ja jestem przekonany, że ta dzisiejsza inicjatywa będzie takim impulsem dla kolejnych działań w naszej gminie.
3: Na początku musieliśmy przygotować ściany. Krystian Piechota, sołtys Zalesia Śląskiego i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Śląskiego Zalesa. Jeśli chodzi o ten drugi mural, który powstał przy ulicy Powstańców Śląskich, przedstawia dwójkę dzieci, którzy układają dywan kwietny. Z kolei trzeci mural, wykonany na ulicy Kościuszki, przedstawia piekarza Alojzego Rochnie, który razem z rodziną prowadził piekarnię i trzyma on w ręku chleb. I chleb właśnie jest tym symbolem ciała Chrystusa, które jest obecne podczas uroczystości Bożego Ciała. Chleb również jest ważnym elementem podczas naszych dożynek, gdzie w ramach dziękczynienia przynosimy go do kościoła.
1: Trzy murale. Jeden mamy tutaj przy klubie wiejskim, dwa jeszcze są w innych częściach. Dlaczego taki kształt mają te murale? Jeden z dziećmi układającymi dywan, drugi z wątkiem chleba.
4: Przede wszystkim przesłaniem, motywem są dywany kwietne. Andrzej Wróbel, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Śląskiego. I w każdym tych murali można się tego dopatrzeć. Nawet w muralu przedstawiającym Alojza Rochnie, który był piekarzem i trzyma bochen chleba. Bochen chleba jest też symbolem Bożego Ciała. I dlatego tutaj właśnie chcieliśmy nawiązać po pierwsze do miejsca, w którym ten mural jest, bo to jest stara piekarnia, w którym Alojz Rochnia pracował prawie całe życie. A inne murale, tak jak i ten, który jest tutaj na klubie, przedstawia tradycję i współczesność. Starszą panią, która już odchodzi, przekazuje młodszemu dziecku pałeczkę, żeby kontynuowali tą tradycję. I trzeci mural przedstawia dwoje małych dzieci, które układają dywan kwietny w formie serca. Jest jeszcze czwarty dywan prywatny, ale to można zobaczyć na mojej stodole.
5: Projektantem tego muralu, tego dywanu kwietnego na mojej stodole jest Teresa.
6: No tak, wyraziłam zgodę. Sobota Teresa, mieszkanka Olszowej, twórczyni ludowa. Malowałam na kartce, miałam bardzo łatwe zadanie, a pan Andrzej po prostu sam sobie to już przeniósł na stodołę i sam to już pokolorował, że są tam moje kwiatki, akurat te kwiatki, które mi towarzyszą od małego i przy dywana, układaniu dywanów kwietnych, przy drapaniu moich kroszonek, cały czas z kwiatami.
1: Od razu miała pani wizję w głowie, jak to ma wyglądać?
6: No to już tak, oczywiście. Dowiedziałam się, na jakim powierzchni to ma być namalowane, co pan Andrzej chciał, po prostu tak zrobiłam, zaakceptował i sobie już to sam odtworzył.
1: Panie są mieszkankami Zalesia Śląskiego, jak pani

0: nie oceniają te trzy murale.
1: Bardzo nam się podobają, pięknie zrobione, będzie pamiątka na dalsze pokolenia. Kiedyś ludzie tak poświęcali się, ładnie dbali o te dywany kwietne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobione mamy.
2: Tak, będzie to naprawdę na pokolenia pamiątka dla Zarysia i nie tylko, na okolice i Opolszczyznę i na cały świat. Wszystkie są piękne, ale ten właśnie koło kościoła na tym klubie wiejskim i ten piekarz na dawnej piekarni. Przepiękne.
3: Przepięknie tam jest. A przy tej okazji, dodajmy, w klubie wiejskim otwarto izbę regionalną, która ma przypominać o dawnych zwyczajach, przedmiotach codziennego użytku i historii wsi. Zamykamy nasz dzisiejszy piątkowy magazyn z reporterskimi relacjami. Dziękujemy za udział, dziękujemy za uwagę. Marcin Głowiankowski, Cezary Puzyna. Miłego popołudnia i ciekawego weekendu.
4: Reporterski

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
3: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: A bardzo krótko zaczynamy od tragicznego zdarzenia, do którego doszło przy ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich. Kierujący samochodem osobowym podczas cofania najechał na pieszego. Pomimo podjętej przez zespół ratownictwa medycznego reanimacji życia poszkodowanej osoby, nie udało się uratować niestety. Jeżeli chodzi natomiast o zagęszczenie ruchu w Opolu, to jest ono dość spore. No taka godzina, popołudniowy szczyt komunikacyjny, czas zacząć. Widzę duży ruch na ulicy Wrocławskiej w kierunku Partyzanckiej, podobnie też na Domańskiego, również do skrzyżowania z ulicą Partyzancką. Jeżeli chodzi o inne punkty na mapie Opola, no to standardowo ulica Piastowska też dość mocno zatłoczona. W samym centrum również gęsto, jeżeli chodzi o obwodnicę, nie jest najgorzej, wylotówki jeszcze ok, ale to z pewnością się niebawem zmieni. A czwórka w porządku, więc zarówno na Dolny Śląsk, jak i Śląsk bez problemu.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Z Kubą Bielem na pewno dziś jeszcze się spotkamy. Kolejny autopilot oczywiście za pół godziny. A teraz 15 i czas na wiadomości.
6: Zaczynamy w nich. Czy ataki w kilku szkołach w kraju mogą być elementem wojny hybrydowej? Ważne pytanie zadajemy ekspertowi do spraw bezpieczeństwa, Bartoszowi Maziarzowi. 150-lecie linii kolejowej do Krynowa i Ostrawy będą świętować w sobotę w Głuchołazach. Wśród atrakcji zabytkowy parowóz przyjedzie do nas z Czech. Ekonomiczny półmetek dnia. Najważniejsze wydarzenia omówi Joanna Matlak.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Przygotował jej przedstawi Jacek Rudnik.
6: Czy panika i dezinformacja w związku z atakami w szkołach nosi znamiona wojny hybrydowej? Ważne pytanie zadaliśmy doktorowi Bartoszowi Maziarzowi, ekspertowi do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego.
7: Tym już zajmują się nasze organy ścigania, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura, które mają za zadanie właśnie to wyjaśnić. Musimy jednak dostrzegać pewien mechanizm. Nie trzeba przeprowadzać kolejnego ataku, żeby wywoływać ogólnopolską panikę. Wystarczy przekonać rodziców, że ich dzieci mogą być zagrożone w każdej szkole, gdzie szkoła zawsze była uznawana za to miejsce bezpieczne.
6: O działaniach prewencyjnych podjętych w związku z atakami nastolatków w kilku szkołach w kraju. Joanna Maczak.
8: MSWiA nakazało zwiększyć patrole policji w okolicach placówek. Takie patrole mają miejsce także w naszym województwie. Jak zapewnia opolska policja, od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze są pod wszystkimi szkołami na terenie regionu i prowadzą działania kontrolne i prewencyjne. Do niepokojącego zdarzenia doszło dzisiaj w jednej z nyskich szkół, której uczeń udostępnił w sieci zdjęcie szkoły wraz z grafiką przedstawiającą bombę. Nastolatek z Nysy został zatrzymany. Co bardzo ważne, policja nie potwierdza, aby istniał jakikolwiek internetowy challenge, czyli internetowe wyzwanie.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Opolska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego, jak już wiedzą Państwo, z autopilota doszło przed 14 na ulicy Marka Prawego. To Strzelce Opolskie, kierujący autem osobowym podczas manewru cofania najechał na pieszą. Mimo podjętej reanimacji życia poszkodowanej nie udało się uratować. Na miejscu jeszcze trwają czynności służb. Prosimy uważać. 150-lecie linii kolejowej do Krynowa i Ostrawy będą świętować w sobotę mieszkańcy Głuchołaz. Choć połączenie uruchomiono formalnie w 1875 roku, ze względu na szkody powodziowe i prace modernizacyjne rok temu nie było możliwości przyjazdu składu z Czech. Co ciekawe, ma go prowadzić historyczny parowóz. Impreza ruszy o 10.30 na stacji kolejowej przy ulicy Dworcowej.
9: Myślę, że większość nie tylko młodych, ale już tych w średnim wieku nie miała takiej okazji. Będzie prelekcja na temat historii węzła kolejowego w Głuchołazach i tym samym połączenia ze stroną czeską, ale też występy orkiestr, chórów, będzie też catering polsko-czeski. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Zaprasza burmistrz Głuchołaz Paweł Rzymkowicz. Na niemal dwukilometrowym odcinku między dworcem autobusowym a kolejowym będzie kursować także bezpłatny autobus.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: W wieku 90 lat zmarła Janina Rosińska. Lekkoatletka, uczestniczka wielu sportowych imprez seniorów. Jeszcze w kwietniu wygrała halowe Mistrzostwa Europy Seniorów w biegu na 200 metrów, zdobywając złoto. Przypomina portal Sportowe Fakty. Przygodę z bieganiem rozpoczęła dopiero po ukończeniu 50 roku życia. Ukończyła ponad 360 maratonów. Walczyła setki medali na krajowych oraz zagranicznych imprezach. Startowała również po wszczepieniu rozrusznika serca.
0: Światowe agencje informują.
6: 30 tysięcy butelek ekskluzywnego wina padło łupem złodziei we Włoszech. Wartość skradzionego towaru oszacowano wstępnie na 5 milionów euro. To największa kradzież w historii włoskich winnic. Dziś i jutro Czesi wybierają lokalne władze, w niektórych okręgach także senatorów. Kończąca się kampania wyborcza zakończona pokazała, że granica między politycznym spotem a internetowym memem coraz bardziej się zaciera. Czytamy na czeskich portalach informacyjnych.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Za kilkanaście dni zaplanowano kluczowe negocjacje w sprawie przepisów, które dadzą Unii Europejskiej oręż do walki z wysokimi cenami energii. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że 20 października odbędą się rozmowy irlandzkiej prezydencji z Europarlamentem w sprawie rynkowej rezerwy stabilności, czyli magazynu uprawnień do emisji CO2. To preludium do negocjacji w sprawie głównej reformy ETS, przyznają unijni dyplomaci w rozmowie z Beatą Płomecką.
10: Gra toczy się o szybkie zatrzymanie likwidacji uprawnień do emisji CO2, na czym bardzo zależy Polsce. Obecnie pozwolenia są usuwane z rezerwy, gdy przekroczą pułap 400 milionów, a to winduje ceny uprawnień, które są na rynku, co przekłada się na wyższe koszty produkcji energii i w rezultacie wyższe rachunki za elektryczność. Polska poparła stanowisko unijnych krajów, by do 2030 roku nie kasować uprawnień w ogóle, a później likwidować po przekroczeniu pułapu 800 milionów, którego i tak Unia nigdy nie osiągnie i który właściwie jest bez znaczenia. Stanowisko Parlamentu Europejskiego jest ostrzejsze, bo chce on utrzymać rezerwę na poziomie 650 milionów, a to już dla Polski jest nie do zaakceptowania.
8: Zmieniamy temat. Wydatki wojskowe Rosji mogą w 2026 roku sięgnąć 17 bilionów rubli, czyli około 200 miliardów dolarów. To niemal 40% więcej niż zakładał pierwotny budżet, podaje agencja Bloomberg. Władimir Putin zdecydował o zwiększeniu nakładów na prowadzenie wojny po tym, jak Moskwa uznała, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi nie doprowadzą do porozumienia akceptowanego przez Kreml. Władze przyspieszyły więc wypłaty dla przemysłu obronnego i zwiększyły finansowanie działań wojennych. Czytamy na portalu money.pl. Litewskie władze wprowadzają zniżki na podróże kolejami. Ulga ma pomóc zrekompensować wysokie ceny paliwa. Od dziś do końca roku będą obowiązywały 50% zniżki na lokalne przejazdy kolejowe. Przewoźnicy liczą, że dzięki temu liczba pasażerów zwiększy się o co najmniej 10%.
0: Pogoda.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Dzień zawsze jest pogodny, ale z tą pogodą to tak różnie bywa. Dzisiaj akurat zachmurzenie małe i umiarkowane było prognozowane przez meteorologów. O deszczu raczej nie wspominali. No i chyba nawet bez tych przelotnych opadów dzisiaj uda nam się ten dzień zakończyć. Jak będzie wyglądał weekend? O tym mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody, a teraz jeszcze o temperaturach. Najcieplej w Brzegu i w Kędzierzynie-Koźlu mamy stopni 15, reszta regionu to 14 stopni Celsjusza.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Prowadzący się zmieniają, a realizator no, ciągle ten sam. Na posterunku Marcin Głowinkowski, przed mikrofonem Dawid Drajwa na antenie. Też Dawid, ale podsiadło. Na zegarach 7 minut po 15.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studio i po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
12: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
10: Po reklamie.

0: Cool and the Gang i Celebration na zegarach już 20 minut po godzinie 15, piątkowe popołudnie. Powoli będziemy rozpoczynać weekend, czas wolny od szkoły, między innymi. To i dobrze, bo ostatnio jak słyszymy o informacjach dochodzących do nas ze szkół, no to z niepokojem czasem na te doniesienia patrzymy, choć są i takie, które warto podać za przykład. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w Wielkopolsce i niech będzie to może właśnie coś dla uczniów, którzy nas słuchają, którzy może w drodze ze szkoły do domu, ale i rodzice mogą o tym ze swoimi dziećmi porozmawiać. I przykład 13-latka z Pępowa w Wielkopolsce, który przyszedł do szkoły z nożem i pochwalił się tym przed kolegami. Na zdarzenie zareagowali jego rówieśnicy i nauczyciele, a nastolatek nie zdołał wyjąć narzędzia z plecaka. O prawidłowej i godnej pochwały reakcji na możliwe niebezpieczeństwo opowiedział szef wielkopolskich policjantów nadinspektor Tomasz Olczyk.
1: Młody człowiek przyniósł do szkoły w plecaku nóż myśliwski, pochwalił się tym nożem i uczniowie zawiadomili pedagoga, pedagog zawiadomił dyrektora szkoły i było skuteczne działanie, więc właśnie o takie działania prosimy.
0: Uczniowie zawiadomili, to podkreślmy, nie podejmowali sami żadnych działań, tylko oczywiście powiedzieli odpowiedzialnym osobom za to i niech to będzie taki może wzór do naśladowania dla innych uczniów. Mówię oczywiście o reakcji koleżanek czy kolegów, kiedy mają jakąś wiedzę o niewłaściwym, ryzykownym zachowaniu innych uczniów, o tym, czego nie powinni do szkoły przynosić. O tym proszę informować nauczycieli, proszę to zgłaszać dorosłym. A rodzice? Może też czasem warto zerknąć do tego, co dzieci mają w plecaku. I życzę, by jeśli miałoby się trafić jakieś niemiłe odkrycie, no to niech będzie to ta słynna kanapka sprzed miesiąca.

0: ulicach, przed chwilą o tym śpiewała Ewa Farna, a co na ulicach obecnie się dzieje, o tym opowie już nam teraz Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A na ulicach ruch jak zwykle o godzinie 15.30, jeżeli chodzi o Opole. Piastowska mocno zatłoczona już właściwie od 1 maja w kierunku Zaodrza, podobnie też na Nysy Łużyckiej do skrzyżowania z ulicą Wrocławską. Ten najbardziej newralgiczny punkt, bo czeka się już właściwie od wysokości Opola Wschodniego aż do skrzyżowania z ulicą Wrocławską. Dalej Wrocławska do Partyzanckiej też dość mocno zatłoczona. Samo Zaodrze w miarę okej. Jeżeli chodzi o wylotówki, no to zwracam uwagę w szczególności na ulicy Armii Krajowej do Mieszka I. Tutaj tłoczno, Oleska bardzo tłoczno w kierunku wylotu, podobnie jak Budowlanych, więc no oblężenie prawdziwe, jeżeli chodzi o te wylotówki w tej chwili. Zwracam uwagę także na jedną ważną rzecz dla kierowców jadących na Śląsk. Już mniej więcej od wysokości Olszowa w kierunku Śląska możecie napotkać pewne problemy. Tam przebudowa drogi, możecie spotkać drogowców już po części śląskiej, no ale załóżcie, że stracicie kilka chwil.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Ministra edukacji apeluje do nauczycieli, by ci w najbliższym tygodniu spotkali się z uczniami na rozmowę o sytuacjach kryzysowych po aktach agresji, do których doszło w szkołach podwyżkowych.

0: Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 6-7-3-6. To pierwsza w karierze porażka Świątek z Belgijką. O 16 zapraszam. Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej powstanie w Prudniku.
1: Starosta Prudnicki wystąpi z wnioskiem do ministra obrony narodowej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Trochę słońca pojawiło nam się w centrum Opola, zza chmur, a właściwie chmury pozwoliłyby trochę promień słońca do nas dotarło, jednak no zdecydowanie więcej właśnie tego zachmurzenia będzie w naszym regionie nie tylko dzisiaj, ale też w kolejnych dniach. O tym bardziej szczegółowo mówić będziemy, a na razie skupmy się jeszcze na temperaturach. Tutaj w przeciągu pół godziny nic się nie zmieniło, 15 w Brzegu i w Kędzierzynie-Koźlu, a 14 stopni w Namysłowie, w się Klucz, Borku, Strzelcach Opolskich i w Opolu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Wiatr, on już wczoraj wieczorem zaczął dawać się we znaki mieszkańcom naszego regionu. Dzisiaj wiatr jest umiarkowany, chwilami porywisty, wieje nam z kierunku jakiego? Z zachodu. Na zegarach już 15:32, a na antenie Rolling Stonesi.

0: Twoje Radio Opole.
1: Razem ze mną w studiu teraz Marzena Śmierciak. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze.
1: Pani redaktor jak zwykle przed mikrofonem zasiada i nam opowiada o tym, co będzie już jutro w audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Co tym razem?
2: Tym razem będziemy mówić o kaszlu, który może trwać 100 dni. To już jest taka podpowiedź, jaki będzie temat audycji. Coś ci to mówi? Studniowy kaszel, tak zwany?
1: Nie, zupełnie nic mi to
2: A
1: nie mówi.
2: A koklusz?
1: A to prędzej.
2: To prędzej. A krztusiec?
1: No to też.
2: To już na pewno.
1: To
2: krztusiec, właśnie. Krztusiec. Na ten temat będę rozmawiała z lekarzem pediatrą w najbliższym wydaniu audycji, czyli już jutro. Będzie to dr Aleksander Krzywulski. 2 lata temu mieliśmy w Polsce wręcz epidemię krztuśca. Na szczęście w tej chwili jest już lepiej, ale o te liczby będę pytać naszego specjalistę. Krztusiec to taka choroba zakaźna, wywołana przez pewnego rodzaju bakterie. I ona powoduje kaszel. Ten kaszel może być tak uciążliwy, może trwać do pół roku, ale ten kaszel dla tych najmniejszych dzieci jest śmiertelnie niebezpieczny, bo może wywoływać nie tylko duszności, może sprawiać, że dziecko na moment przestaje oddychać, a to już jest zagrożenie życia i zdrowia. Dlatego mamy szczepienia przeciwko krztuścowi. Jak działają te szczepionki? Czy jest się czego bać? Bo przecież niektórzy boją się szczepień. O to wszystko będę pytała lekarza specjalistę w pierwszej części naszego spotkania. A że jutro przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, to w drugiej części audycji będę rozmawiała właśnie na temat zdrowia psychicznego. Co pogarsza to zdrowie, a co nam pomaga? Na ten temat będę rozmawiać z psycholog. Będzie to Wiktoria Czerpak.
1: Powiem tak, jak przychodzisz i mnie tutaj pytasz o różne rzeczy, to skoro chodzi o choroby, to ja zawsze z przyjemnością odpowiadam. Nie wiem, nie wiem o co chodzi i oby takich sytuacji,
2: i tego życzę wszystkim,
1: kiedy
2: tak?
1: Nie musimy o czymś wiedzieć, było jak najwięcej, natomiast taką wiedzę mimo wszystko dobrze posiadać i temu służy ta audycja,
2: tak
1: popularyzowaniu.
2: Jest. Jeśli chodzi na przykład o zdrowie psychiczne, no to życie przynosi różne scenariusze i każdy z nas może znaleźć się w jakimś momencie, gdzie to zdrowie psychiczne będzie słabsze. Dlaczego? Co na to wpływa? Stres na przykład jest jednym z takich czynników. Relacje społeczne bardzo pomagają nam budować ten dobrostan psychiczny, ale jakie to jeszcze czynniki? Warto posłuchać, bo nie wiemy, co nam życie przyniesie.
1: No to przypomnijmy, kiedy audycja, w jakich godzinach?
2: W każdą sobotę zapraszam między 13 a 15, a jak ktoś nie zdąży, coś będzie miał do załatwienia, nie będzie mógł nas słuchać, to oczywiście też odsyłam na naszą stronę internetową radio.opole.pl. Jest zakładka programu Ze zdrowiem ci do twarzy, między innymi naszego programu. Są też inne oczywiście audycje, ale tam są wszystkie zarchiwizowane rozmowy przeprowadzone w programie.
1: Zapraszam Marzena Śmierciak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

Kaśka Słuchacka i Cortez i przebój zatytułowany Jak My. To też tak filmowo. Z jakiego filmu? No, jeśli ktoś nie kojarzy, to proszę sprawdzić. Ja może podpowiadać na razie nie będę. A propos podpowiedzi, to takowych też raczej nie będzie po godzinie 16. Chyba, że chodzi o takie podpowiedzi związane z tym, co w kinach naszego regionu od dziś nowego. To będziemy podpowiadać, takie tytuły będziemy przedstawiać. Natomiast jeśli chodzi o konkurs, który mamy dla naszych słuchaczy, no to właśnie, no zastanowię się, czy będą podpowiedzi, czy nie. Na pewno będą podwójne zaproszenia do kin w ramach nagród. Tak więc zostańcie z nami, słuchajcie nas uważnie. Nasz numer telefonu też na pewno się przyda. 774-541-541. A za 8 minut wiadomości. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Tuż przed godziną 16 skupiam się oczywiście na wylotówkach, bo to taki czas, kiedy tam jest was najwięcej i to nie jest to sytuacja zbyt komfortowa, bo na budowlanych w kierunku wylotówki na Czarnobąsę stoicie. Lubuszycka już mniej więcej od wysokości Silezji w kierunku Kępy też stoicie. Na Oleskiej już od Puszaka również stoicie. Najlepiej w tej chwili wygląda sytuacja na ulicy Częstochowskiej w kierunku wylotu na Lędziny. No i też nie mogą narzekać kierowcy, którzy jadą w kierunku Krapkowic. W samym mieście cały czas problemy na ulicy Nysy Łużyckiej w kierunku ulicy Wrocławskiej, Wrocławska do Partyzanckiej, no i ścisłe centrum, czyli Piastowska. Tu cały czas problemy w Krapkowicach, a konkretnie w miejscowości Dziekaństwo mieliśmy pożar samochodu, paliła się komora silnika bez osób poszkodowanych. Na czwórce też dzieje się sporo, w szczególności na trasie w kierunku Śląska.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Kuba Biel ruszył zbierać informacje, najnowsze informacje z dróg regionu. Kolejny autopilot za pół godziny. Teraz 16 i czas na wiadomości.
8: 15-letni lażownik z Leszczy dołu Nowin pod Wyszkowem trafi do schroniska dla nieletnich. Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej powstanie w Prudniku. Wystawa japońskiego tatuażu zainauguruje już za godzinę w Opolu. Festiwal Kultur i Języków Świata.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości zaprasza Jacek Rudnik.
8: Najpierw jednak strzelce opolskie. Opolska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło przed 14 na ulicy Marka Prawego w tym mieście. Kierujący samochodem dostawczym podczas manewru cofania najechał na pieszą. Mimo podjętej reanimacji nie udało się jej uratować, informuje nas młodszy aspirant Dorota Janoć, rzecznik Komendy Powiatowej Strzelce Opolskie.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący dostawczym Fordem, wykonując manewr cofania, miał najechać na kobietę poruszającą się chodnikiem. Na miejscu natychmiast podjęto czynności ratunkowe. Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety. Niestety poniosła ona śmierć na miejscu.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: 15-letni nożownik z Leszczy dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich, gdzie, jak przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Sądu Okręgowego z Ostrołęki Michał Pieńkowski, zajmą się nim biegli psychiatrzy. W wyniku przeprowadzonego przez niego ataku, przypomnijmy, zginęła 37-letnia kobieta. Ranni zostali także jedna z nauczycielek oraz dyrektor, który zatrzymał nastolatka. Tymczasem zarzut i 2 miesiące aresztu orzeczono wobec 17-latka z Sierpca, zatrzymanego wczoraj w godzinach porannych, który zapowiadał, że, tu cytat, zrobi coś złego w szkole. Dzięki szybkiej reakcji udało się udaremnić atak. W jego telefonie natrafiono także na ślady wyszukiwania informacji związanych z potencjalnym atakiem.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej powstanie w Prudniku w budynku po szkole zawodowej. O jego lokalizacji przesądziła w dużej mierze bardzo duża liczba ochotników, którzy chcą wstąpić do formacji, mówi nam pułkownik Artur Bartkowski, dowódca 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
10: Po uchwaleniu tej decyzji o bezpłatnym przekazaniu nieruchomości na ulicy Podgórnej, starosta Prudnicki wystąpi z wnioskiem do ministra obrony narodowej. Ja dostanę zgodę. Po tym czasie dostosowujemy budynek w trybie szybkim do naszych wymagań wojskowych. Myślę, że wojsko tu już będzie do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Batalion lekkiej piechoty to jest między 500 a 600 żołnierzy.
8: A doskonałym zapleczem kadrowym dla wojska są także nasze klasy mundurowe, wskazuje starosta Prudnicki Radosław Roszkowski.
11: To można traktować jako średnią fabrykę. To jest potencjał bardzo duży rozwojowy, miastotwórczy. Przygotowujemy się do przyjęcia żołnierzy, którzy by mogli chcieć tutaj zamieszkać.
8: Teraz stolica regionu, wystawa japońskiego tatuażu zainauguruje już za niespełna godzinę o 17:00 jubileuszowy, bo 10. Festiwal Kultur i Języków Świata. Organizatorem całego cyklu jest Biblioteka Obcojęzyczna WBP w Opolu i to w niej właśnie odbędzie się dzisiejsza inauguracja i wernisaż, zapowiada kierowniczka placówki Bogna Iwańska.
12: O godzinie 17:00 mamy wernisaż wystawy zdjęć wykonanych przez Jarka Bakę. Jest to tatuażysta i wystawa ich tatuażu japońskiego. Zadajemy pytanie: tatuaż japoński, sztuka czy rzemiosło? I na to pytanie odpowiemy może sobie sami, oglądając zdjęcia.
8: A wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata w Opolu jest oczywiście wolny.
0: Światowe agencje informują.
8: Hollywood nakręci film na podstawie polskiego cyberpunka 2077. Wytwórnia Paramount Pictures przygotowuje ekranizację jednej z największych polskich gier komputerowych. Informują o tym m.in. brytyjska BBC i amerykański portal Deadline. Dwudniowe wybory samorządowe trwają w Czechach, w części kraju także wybory do Senatu. Komisję wyborczą w niewielkiej miejscowości Czernouciek zaskoczył prezydent Petr Pavel, który przerwał urlop w Maroku i wrócił do kraju, by zagłosować.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Gdyby dziś odznaczać, co w pogodzie było, czego nie, to w Opolu na pewno było przynajmniej chwilami słońce, nawet teraz trochę tak jakby zza chmur do nas wyglądało, no ale właśnie były chmury, wiatr też mocniej zawiewał, nie było natomiast chyba deszczu, który wczoraj wieczorem, o właśnie, wczoraj wieczorem chwilami mocniej nawet popadał, dziś raczej padać nie będzie. Co na termometrach? Sprawdźmy, 15 stopni otrzymuje się taka temperatura w Kędzierzynie Koźlu, a 14 to temperatura, jeśli chodzi o reszta regionu. Właśnie z taką mamy do czynienia.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Za konsoletą realizatora Marcin Głowinkowski, przed mikrofonem Dawid Rajwa. A co za chwilę? Za chwilę oczywiście informacje o nowych filmach na ekranach kinowych. Będziemy mieli też wejściówki do kin dla naszych słuchaczy. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
6: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
8: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
7: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
8: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.

Piątkowe popołudnie po godzinie 16:00 to stali słuchacze pewnie doskonale wiedzą czasne informacje o tym, co w kinach naszego regionu, a konkretnie jakie nowe filmy wchodzą na kinowe ekrany. Zacznę od animacji adresowanej do młodych widzów, choć określane jest to jako kino familijne. Vincent, legenda oceanu. Mamy tu podwodne królestwo, w którym ład i spokój są zagrożone, ale od czego mamy tytułowego bohatera, który wraz ze swoimi przyjaciółmi musi wyruszyć się w podróż, by przewrócić ład w oceanie. To podwodny wyścig z czasem, wymagający przede wszystkim sprytu i lojalności oraz pomagający odkryć własną, unikalną siłę. Kolejny tytuł, o którym chciałbym powiedzieć, to Digger, pisane przez 2G w środku. Digger. Ja specjalnie tak literuję, bo jeśli ktoś nie kojarzy, to proponuję taką zabawę. Proszę wpisać Digger w wyszukiwarce i pewnie wyskoczy Wam zdjęcie pewnego aktora. Proszę odgadnąć, co to za aktor. Ale to nie jest konkurs, ja tak tylko w formie zabawy. Oczywiście ma to sens, tylko jeśli nie wiecie, kto gra główną rolę w filmie. Charakteryzacja na poziomie zasługującym na uznanie. O kogo chodzi? Kto nie sprawdzi, to ja za kilka minut też powiem, bo z tym aktorem związane będzie też nasze pytanie konkursowe. To komedia, film przygodowy, film akcji, którego reżyserem i autorem scenariusza jest ceniony Alejandro González Iñárritu. A co w filmie? Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na szaloną misję, by udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. Więcej nie powiem, przechodzę już do kolejnego tytułu. The Social Reckoning, w sieci konsekwencji. To dramat, film biograficzny, dokumentalny, a w filmie historia, która ujrzała światło dzienne dzięki materiałom reportera Wall Street Journal Jeffa Horowitza, autora serii artykułów znanych jako The Facebook Files. Te opublikowane w październiku 2021 roku reportaże ujawniły wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele niekorzystnych trendów spowodowanych przez tę platformę. Jeszcze jeden film, jeszcze jeden tytuł związany z mediami, film zatytułowany Prime Time. To amerykański thriller, a w nim Robert Pattinson w roli elektryzującej takiej roli, która, no niektórzy tak mówią, ma przynieść mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller o cienkiej granicy między ambicją a żądzą sukcesu i też obsesją, która zamienia się w niebezpieczną grę. Chris Hansen, w tej roli właśnie Robert Pattinson, charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel. I to tyle, jeśli chodzi o informacje o premierach. Za chwilę będzie jeszcze pytanie konkursowe, no i oczywiście szansa na zdobycie wejściówek do kina.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Szczegóły konkursu za chwilę, ale wcześniej spytam, czy rozpoznaliście Toma Cruise'a jako twórcę głównej roli w filmie Digger? Spec od charakteryzacji musieli się napracować, choć ciekaw jestem, czy właśnie tak na starość będzie wyglądał Tom Cruise. Choć on ciągle nieźle się trzyma, to prawie tak, jakbym chciał sobie wyobrazić, nie wiem, Krzysztofa Ibisza w wieku starczym. A serio? To teraz czas na pytanie konkursowe i do zdobycia dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios w Opolu, albo do Karolinki, albo do Solarisa. Można wybierać, podobnie jak film, na który się wybierzecie, tu też spora dowolność. Pytanie dziś znów muzyczne. Nieźle się to sprawdza, pójdźmy więc tym tropem. Za chwilę puszczę piosenkę z jednego z filmów, w których wystąpił Tom Cruise. Jak brzmi tytuł tego filmu? Numer naszej konkursowej skrzynki niezmienny 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i przypomnę, nagrodzimy trzecią i szóstą osobę, która poprawnie odpowie na nasze muzyczne zadanie, nasze pytanie. Jaki jest tytuł filmu, z którego pochodzi ten utwór? 774-541-541 to nasz numer. Trzecia i szósta osoba otrzyma wspomnianą wcześniej nagrodę. Czekam na odpowiedzi. Jaki jest tytuł filmu, z którego pochodzi ten utwór, który w tle, a w filmie tym zagrał Tom Cruise?

0: Zbliża się godzina 16.30. W studiu jest już Kuba Biel. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i tak, o ile pół godziny temu mówiłem, że cierpią kierowcy na wylotówkach z Opola, tak teraz sytuacja nam się zmieniła, bo wylotówki wyglądają całkiem znośnie. No może poza Luboszycką na Kępę i też Armii Krajowej w kierunku Strzelec Opolskich. Spory ruch natomiast utrzymuje się na Nysy Łużyckiej w kierunku Zaodrza. Osoby kierujące się na Wrocławską muszą swoje odstać, zanim wjadą właśnie we Wrocławską, a na samej Wrocławskiej też czekacie do Partyzanckiej, tam zwężka i sznur samochodów. Cały czas Piastowska w kierunku Zaodrza. I jeszcze jedna ważna informacja, od wysokości Olszowej mniej więcej w kierunku Chechła na A4, czyli to już w kierunku Śląska, mamy problemy, bo na śląskiej części autostrady A4 mamy drogowców i utrudnienia, możliwa strata kilku chwil. Kędzierzyn-Koźle, problemy w okolicach Ronda Milenijnego, no i wiadomo, wracacie już na weekend do domu, więc we wszystkich właściwie punktach tych najważniejszych, stałych, jeżeli chodzi o pozostałe miasta regionu, też napotykacie małe problemy jeszcze.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 15-letni nożownik zreszczydał nowin podwyżkowy, trafi do schroniska dla nieletnich, gdzie zajmą się nim biegli psychiatrzy. W wyniku przeprowadzonego przez niego ataku, przypomnijmy, zginęła 37-letnia kobieta. Ranni zostali także jedna z nauczycielek oraz dyrektor szkoły, który zatrzymał chłopca. Nie ma twardego wskazania na to, że ostatnie ataki w szkołach są powiązane. Twierdzi szef MSWiA Marcin Hierwiński, odnosi się do wydarzeń w Ostrołęce podwyżkowym oraz udaremnionego ataku w Sierpcu. Potencjalne powiązania, mówi sprawców, są przedmiotem postępowania. Jest porozumienie z państwowym zarządcą drogi. Będzie oczekiwany przez mieszkańców Głogówka chodnik przy ruchliwej 40. Powstanie wzdłuż ulicy Dworcowej, przy której jest usytuowany m.in. sklep wielkopowierzchniowy. Do końca roku potrwa remont hali sportowej przy Olimpijskiej w Głubczycach z kompletną wymianą parkietu. Inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych jest w połowie finansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 17. Zapraszam. Kuratorium Oświaty w Opolu rekomenduje placówkom przegląd procedur bezpieczeństwa.
4: Przede wszystkim

0: what you waiting for, no what you waiting for.
1: Twoje Radio Opole. Radio Opole.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: I Love Rock and Roll, przed chwilą Joan Jett and the Black Hearts. No to tak przy okazji nadmienię, że to też z filmu utwór pochodzący. Był taki film jak Świat Wayne'a. Ale pytaliśmy o zupełnie inny film, bo i inny utwór też wcześniej pojawił się na naszej antenie. Nie będziemy go powtarzać, ale teraz już mogę powiedzieć, że to był utwór zatytułowany Salisbury Hill i Peter Gabriel, a pochodził on z filmu. Właśnie, to było nasze pytanie. Z jakiego filmu ten utwór, w którym to filmie wystąpił Tom Cruise, pochodził właśnie ten kawałek. Sprawdźmy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. No i kto dziś zdobywa podwójne zaproszenia do kina Helios.
2: Dzień dobry, chciałbym odpowiedzieć na pytanie filmowe. Chodzi o film Vanilla Sky. Dziękuję.
3: Dzień dobry, jest to piosenka Petera Gabriela użyta w filmie Vanilla Sky. Zbyszek, pozdrawiam.
1: No my również Zbyszka pozdrawiamy, podobnie jak i drugiego słuchacza, który się nie przedstawił, ale też otrzymuje podwójne zaproszenie do kina Helios, albo do Solarisa, albo do Karolinki. Można te zaproszenia na dowolny seans wykorzystać. Gratulujemy. No i oczywiście podpowiadamy też, że kolejne emocje konkursowe związane z tym, co w kinach i z zaproszeniami do kina, oczywiście za tydzień o tej samej porze.
0: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: A teraz tak patrzę, czy to też z jakiegoś filmu, no ale chyba nie, przynajmniej nie kojarzę.

0: Twoim radiopolu mówiłem wcześniej o apelu do uczniów, by zgłaszali podejrzane zachowania swoich koleżanek, kolegów, a na pewno jeśli jakieś niebezpieczne narzędzia ktoś do szkoły przynosi, o tym trzeba mówić nauczycielom. I choć uczniowie wiedzą najwięcej, to apel jest też do dorosłych, do rodziców, do nauczycieli. Policja apeluje, żeby każdy przypadek podejrzanego zachowania uczniów jak najszybciej zgłaszać. Ma to pomóc w udaremnieniu kolejnych ewentualnych ataków. Dotychczas policji udało się ująć osoby, które rozpowszechniały informacje o planowanych atakach. Wśród nich są nastolatkowie z Mazowsza i z Warszawy, mówi Katarzyna Nowak z Komendy Stołecznej Policji.
1: Jeżeli mamy informacje o osobach, które nietypowo się zachowują, które nadmiernie interesują się treściami agresywnymi w internecie, które wyszukują w internecie krwawych, czy to filmików, czy treści, które przynoszą do szkoły niebezpieczne narzędzia. Takie informacje powinny być przekazane nauczycielom, policji.
0: Przypomnijmy, że w naszym regionie nastolatek z Nysy został zatrzymany przez policję po tym, gdy umieścił w internecie zdjęcie szkoły z grafiką bomby. O tym więcej też możecie przeczytać na naszej stronie www.radioopole.pl. 10 minut dzieli nas od godziny 17. O 17 oczywiście zapraszamy na kolejne dziś wiadomości.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
4: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: No i spoglądamy po raz ostatni dziś na sytuację drogową. Problemy największe w tej chwili, jeżeli chodzi o Opole, są na ulicy Partyzanckiej, a właściwie na Wrocławskiej, w kierunku ulicy Partyzanckiej. Tam mamy zwężenie i ten sznur nam się jednak jeszcze ciągnie. Właściwie do kanału Ulgi nam się ciągnie. Weźcie to pod uwagę. Poza tym ruch wzmożony, ale bez wielkich przestojów. Spotkacie drogowców m.in. na ulicy Rejmonta, jadąc od strony Struga. Jeżeli chodzi o wylotówki, to już raczej spokojniej, bez większych problemów wyjeżdżamy, czy to w stronę Czarnobąsów, Kępy, Zawady, czy też Lędzina, nawet Strzelec Opolskich. Spoglądam na autostradę, jeżeli wybieracie się gdzieś poza województwo, no to na Dolny Śląsk bez problemu. Jeżeli jedziecie w kierunku Śląska, to tutaj spotkacie drogowców na styku województw, więc też chwilę stracicie.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: I to był ostatni dziś autopilot po drogach naszego regionu. Prowadził nas Kuba Biel. Dziękujemy bardzo. 17 już na zegarach.
9: Wiadomości zaczynamy. W nich Kuratorium Oświaty w Opolu rekomenduje placówkom przegląd procedur bezpieczeństwa. W Głogówku wyczekiwany przez mieszkańców od lat chodnik przy ruchliwej drodze krajowej. Sportowo sensacyjnie w Szanghaju hurkacz wygrywa z Dziokowiczem.
10: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa. Już od 7 lat rywalizowaliśmy.
9: I jest 17.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Jacek Rudnik.
9: Kuratorium Oświaty w Opolu rekomenduje placówkom przegląd procedur bezpieczeństwa.
11: Przede wszystkim ma tak naprawdę służyć przypomnieniu trudnych zasad, ale w trudnych sytuacjach, uspokojeniu też całej sytuacji, przekazaniu takich bardzo konkretnych zaleceń, zarówno jeśli chodzi o takie fizyczne bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły, nauczycieli, jak również takiej pracy nauczycieli z uczniami, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, krótką ścieżkę informacyjną w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim nie branie pod uwagę fake newsów, tej całej dezinformacji.
9: Wyjaśnia opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska. Tymczasem 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem trafi do schroniska dla nieletnich, gdzie zajmą się nim biegli psychiatrzy. W ocenie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego nie ma twardego wskazania na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane.
12: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
9: Jest porozumienie z zarządcą drogi, będzie oczekiwany przez mieszkańców Głogówka od lat. chodnik przy ruchliwej krajówce numer 40. To potwierdza naszemu reporterowi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
0: Znajduje się na pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego, ale także innych miejsc często uczęszczanych przez ludzi, ale także w pobliżu bardzo ważnych skrzyżowań. No i budowa tego chodnika przede wszystkim zapewni bezpieczną komunikację, szczególnie pieszym mieszkańcom. Tutaj montaż finansowy tego zadania jest oparty na parametrach 60% gmina Głogówek, około 40% Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Rząd planuje wprowadzenie wydzielonych stref, w których będzie można zostawiać hulajnogi elektryczne. Dziś to mamy często na chodnikach tor z niechcianymi przeszkodami. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
13: Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
9: Stanisław Bukowiec zapowiedział jednocześnie większy nadzór nad rynkiem hulajnóg. Dziś, jak się okazuje, wiele z nich wprowadzanych na rynek, między innymi z Azji, nie spełnia kompletnie wymogów bezpieczeństwa.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Teraz Hubert Hurkacz po historycznej, bo pierwszej wygranej z Nowakiem Dżokowiczem.
10: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa. Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. To jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
9: Taka dyspozycja naszego tenisisty zdecydowanie ustawia dzień. W trzeciej rundzie turnieju Masters w Szanghaju rywalem Polaka będzie albo Włoch Lorenzo Musetti, albo Chińczyk Yi Zhu.
2: Światowe agencje informują.
9: Amerykanie nakładają sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Kilka godzin wcześniej była sędzia tego trybunału, Navi Pillay, otrzymała pokojowego Nobla. To kolejne uderzenie Waszyngtonu w MTK. Wcześniej administracja amerykańskiego prezydenta nakładała sankcje na sędziów i prokuratorów tego trybunału. Polityk Alternatywy dla Niemiec nie został wpuszczony na obchody rocznicy antysemickiego ataku. Nowo wybranemu wiceprzewodniczącemu Landtagu Saksonii-Anhalt drogę do synagogi w Halle zamknął łańcuch ludzi. Dziękuję Państwu, spokojnego wieczoru, życzę udanego weekendu także. Wiadomości od 18 będzie przekazywał Roman Jurzanek.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Zaczynamy od informacji o temperaturach. 14 stopni w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Namysłowie, a 13 już na termometrach w Nysie, w Kluczborku i w Strzelcach Opolskich. Tak to wygląda obecnie. Temperatury oczywiście w kolejnych godzinach będą spadać. Podpowiem już teraz, że w nocy ma być od 9 do 11 stopni i w nocy zachmurzenie duże, całkowite. Jeśli chodzi o drugą połowę nocy, no to niewykluczone też opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: I mamy już 5 minut po godzinie 17. Do Lędzin będziemy zapraszać już za kilka minut. Marcin Głowinkowski za konsoletą realizatora, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a za chwilę jeszcze gość.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
13: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
15: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
16: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
14: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu Radio Opole razem ze mną teraz pani Wioletta Lubieska z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Lęda w Lędzinach. Wszystko dobrze poszło?
2: Świetnie. No, widzę, że pan redaktor wszystko dobrze zapamiętał. To znaczy, że często nas tu zaprasza.
1: Pani Wiola często u nas tutaj gości w studiu, bo i wiele w Lędzinach się dzieje. Tym razem będziemy zapraszać na wydarzenie, które już 10 października w najbliższym czasie będzie to Piknik i gra terenowa. Co kryje się pod tym hasłem?
2: Pod tym hasłem kryje się następna super impreza, gdzie chcemy integrować nie tylko mieszkańców naszej wsi, ale całego gminy i powiatu, i zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy jeszcze nie byli w Lędzinach. To też jest okazja, żeby właśnie zobaczyli, poznali uroki tego miasta, tej wsi. Przepraszam, to jest dla nas takie centrum naszego życia. Żeby nasze Lędziny dobrze poznać, wymyśliliśmy grę terenową. Dzielimy tutaj wszystkich chętnych, a szczególnie dzieciaki, na 4, a może nawet 6 grup. To wszystko zależy od tego, ile w konsekwencji dzieci przyjdzie na taką zabawę. Wraz z dorosłymi przygotowaliśmy dla nich zadania i takie łatwiejsze do wykonania dla takich dzieci przedszkolnych, ale również na troszeczkę trudniejsze dla dzieci szkolnych. I mają one charakter i sportowy, i ekologiczny, i historyczny, i też taki kulturowy. I mam nadzieję, że wszystkie te zadania będą miłe i fajne do zrealizowania, do odnalezienia różnych odpowiedzi, które ukryjemy w zakamarkach naszej wsi. No i po to, żeby po prostu polubić nas bardziej.
1: Czyli to jest takie coś, co jeśli chodzi o pani młodość, o moją młodość na przykład, no to to częściej my mieliśmy okazję grać w takie gry, czy w podchody różnego
2: właśnie,
1: rodzaju.
2: Właśnie, to są takie
1: dzisiaj dzieci i młodzież niekoniecznie musi znać akurat te gry. Wy chcecie zaszczepić
2: miłość. Tak, ja jestem starym harcerzem, 73 rok, jak zostałam z uchem, więc chciałam powiedzieć, że to są właśnie nasze stare harcerskie podchody. Panie, państwo, którzy chodzą do kościoła, mogą sobie to potraktować czy porównać z drogą krzyżową, gdzie zalicza się różne stacje. Tutaj są to zadania, które są ukryte, które są przygotowane, trzeba je wykonać, by zaliczyć taki challenge, tak mówi dzisiaj młodzież, tak? Więc my dajemy im takie wyzwania, dajemy taką okazję, żeby przez zabawę stworzyć warunki do edukacji na różnych poziomach. Tak jak powiedziałam, i historycznie, i ekologicznie. Dlaczego wybraliśmy tą datę? Bo już po raz drugi robimy to też 10 października. Rok temu wcześniej też robiliśmy ekopiknik. Dlatego, że to jest Międzynarodowy Dzień Drzewa. I już nieraz się chwaliłam tym, że mamy przecudnej urody Aleję Dębów, bardzo historyczną, bo liczy ona sobie ponad 300 lat. Tamtą drogą jechał książę na polowanie do swojego zamku. Niestety przez te lata też stworzyły się ubytki w tych dębach i będzie też okazja, żeby każdy mógł posadzić sobie taki dąb na tej alei, nawet nazwać go własnym imieniem albo imieniem, czy nadać mu jakiś pseudonim i przychodzić i dbać o to drzewo, żeby się ukorzeniło i żeby było następną filarą takiej alei właśnie w Lędzinach.
1: Choć w przywołanej tutaj drodze krzyżowej o zaliczanie stacji nie chodzi, to myślę, że jednak ta zabawa, o której tutaj pani mówiła, to z drogą krzyżową nie będzie miała wiele wspólnego. Będzie to czysta przyjemność dla
2: tylko
1: uczestników.
2: Tylko przyjemność, ja chcę tylko powiedzieć, że jeden z punktów, gdzie będą stali wolontariusze, to jest właśnie krzyż, który u nas pięknie w krajobrazie wtopił się w takie rozdroża dróg, jak w piosence na rozdrożu dróg i tam jest oczywiście krzyż.
1: Ale to niech pani za dużo już może nie zdradza, więcej informacji, jak ktoś przyjdzie na ten ekopiknik, na pewno będzie przekazanych. Nie żegnamy się jeszcze, za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.
2: Okej.

0: Twoje Radio Opole.
1: Pani Wioletta Lubiewska z koła gospodarzy wiejskich Lenda w Lędzinach w naszym studiu. To koło, które prężnie działa, bo tak jak na początku naszej rozmowy dzisiaj powiedzieliśmy, pani tutaj często do nas wpada, no bo ciągle coś się dzieje. Co w najbliższym czasie?
2: No mamy bardzo dużo wyzwań przed sobą. Po pierwsze tą grę terenową i imprezę 10 października, czyli w najbliższą sobotę. Później przygotowujemy się do czynu społecznego, bo zdobyliśmy środki na to, żeby nasz bardzo zaniedbany, czy w ogóle nieużywany teren, tak zwany zielony za naszą świetlicą, wreszcie zaadoptować na życie kulturalne, sportowe i żeby tam się po prostu cokolwiek działo. Potrzebna jest nam nowa infrastruktura, potrzebny jest nam prąd i będziemy właśnie tam kłaść nowe kable, stawiać lampy, tak żebyśmy mogli z tego miejsca korzystać. 23 października wybieramy się na super wycieczkę do Warszawy. Tutaj jednym z naszych sponsorów wycieczki jest poseł Kostuś, który zaprosił nas do Sejmu i będzie nam pokazywał, ale my nie tylko Sejm zwiedzamy, również Stare Miasto, zwiedzamy Muzeum Polin, idziemy do Teatru Szóste Piętro w Pałacu Kultury, gdzie główną bohaterką spektaklu będzie Kasia Figura, więc już chociażby dla takiej figury trzeba też to zaliczyć. No i za niedługo również przygotowujemy następny projekt, jest to przygotowanie naszej społeczności przed kryzysem. Dzisiaj jest to bardzo ważny problem, widzimy to na co dzień, widzimy to w telewizji, w mediach, że trzeba się po prostu przygotować. I my chcemy przygotować i tych najmłodszych, i tych najstarszych, i jak udzielać pierwszej pomocy, ale również jak sobie radzić z różnymi innymi problemami.
1: Jak słyszymy, wiele dzieje się w kole gospodarzy i gospodyń wiejskich Lenda w Lędzinach. O tym opowiada nam pani Wioletta Lubiewska. A zaczęło się od tej gry terenowej, właściwie od tego spotkania dzisiaj. O niej już wszystko powiedzieliśmy, czy coś jeszcze jest do dodania?
2: Nie, ja chciałabym tutaj serdecznie powiedzieć, że jeżeli ktoś nie widział naszego postu, gdzie można, gdzie jest aktywny link do zapisania się do tych drużyn, które będą brały udział w tej grze, to po pierwsze dalej może się zapisać. Po drugie, można się nawet zapisać w sobotę o godzinie 14, jak Państwo do nas dotrzecie. I po grze będzie oczywiście nagroda dla drużyny, która w najlepszym czasie wykona wszystkie zadania. Będzie również biesiada przy ognisku. Będzie okazja wziąć, by każdy z uczestników wziął udział w warsztatach witrażu. Tutaj przygotowujemy to z Bickiem współpracy. Wspiera nas również Nadleśnictwo Opole, które dostarcza nam dębów, żebyśmy mieli co sadzić. I wszystko to jest w ramach Działaj Lokalnie, zorganizowane z LGD Kraina Dinozaurów, które było pierwszą organizacją, która nam zaufała i nam, młodemu kołu, dała szansę napisania projektu. Zaufali nam, że zrobimy coś dobrze, że będzie to mądre i że rozliczymy się w trakcie. Nieskromnie powiem, że rok temu, jak zakładaliśmy koło, korzystaliśmy z 3 projektów. W tym roku już mamy tych projektów 9. Także robimy duży postęp.
1: Jest progres. W tamtym roku 3, w tym roku 9, aż boję się pomyśleć, co będzie w przyszłym roku. Pani Wioletta Lubiewska z koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Lenda w Lędzinach dzisiaj była naszym gościem i zapraszała właśnie do Lędzin. Przypomnijmy,

0: godzina 17.30 i w Twoim Radio Pole czas na jeszcze jedno w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Dzisiaj chciałbym Państwa zainteresować słowem biegły.
3: Sądowy?
2: A, widzisz, taki pierwszy odruch. Ale one też sobie tam gdzieś biegły.
3: No tak, tylko zwykle, jeżeli mówimy o czasowniku, to podajemy postać bez okolicznika i dlatego to jest takie mylące. Bo ja nie wiem, czy chodzi ci o przymiotnik powstały od czasownika, czy już trzecia osoba liczby mnogiej.
2: No właśnie, bo samo słowo jest ciekawe, ma ciekawą historię, bo łączy jakby dwa pozornie odległe znaczenia. Rzeczywiście, biegły może być ktoś, kto doskonale zna się na czymś, na jakiejś dziedzinie. Ale może też być po prostu formą czasownika biec, jak zauważyłaś. W obu przypadkach za słowem kryje się jednak idea sprawności i posiadania pewnych określonych umiejętności.
3: Biegle władał językiem angielskim.
2: A, czyli tutaj nie ociągał się, tylko wypowiadał szybko i sprawnie te słowa. I to jest ta wspólna, łącząca te obie formy platforma. Najstarszy związek tego słowa prowadzi do czasownika biec. Od tego samego źródła mamy m.in. słowa bieg, bieganie, przebieg, ubiegać się, przebiegły czy biegłość. Biegły jest dawnym imiesłowem od czasownika biec, kimś lub czymś, co biegnie, płynie, porusza się. Stąd możemy znaleźć takie wyrażenia jak biegła rzeka czy biegłe wody. No dziś już raczej słabo obecne w naszej polszczyźnie, no, ale były. Z czasem pojawiło się znaczenie przenośne. Człowiek biegły w jakiejś dziedzinie to taki, którego wiedza i umiejętności biegną sprawnie, kto swobodnie porusza się w określonej dziedzinie. Dzisiaj najczęściej używamy tego słowa właśnie w znaczeniu biegły sądowy, albo biegły w jakiejś dziedzinie, czyli mający dużą wiedzę i umiejętności. Możemy więc powiedzieć, jest biegły w języku angielskim też. To właściwie sprowadza się do tego samego, czyli sprawnie posługuje się tym językiem. To biegły znawca prawa podatkowego, albo w skrócie biegły podatkowy, jest biegła w posługiwaniu się komputerem. Warto zwrócić uwagę na konstrukcję biegły w czymś, bo współczesna polszczyzna pozwala również powiedzieć biegły w jakiejś dziedzinie, biegły w matematyce, biegły w języku obcym, a biegły jest słowem przy tym mocniejszym niż dobry. Kiedy mówimy, że ktoś jest biegły w czymś, sugerujemy nie tylko poprawność, lecz także wysoki, by nie powiedzieć najwyższy stopień opanowania umiejętności, którą się taka osoba cechuje.
3: Bardzo ciekawe, bo nie wspomniałeś o specyficznej formie tego wyrazu, bo my traktujemy to jako przymiotnik, ale w gruncie rzeczy to jest rzeczownik. Odmienia się ten jak rzeczownik, bo nie ma biegłego, biegłemu, więc on z pozoru wygląda jak przymiotnik, a jest rzeczownikiem i jeszcze o takich słowach będziemy mówić. Natomiast kiedy mówimy o czasowniku, że coś biegło, to mamy na myśli taki wzmożony ruch, prawda? To nie jest szybki chód. Natomiast myśli nie chodzą, tylko biegną. Ale nie chodzi nam o to, że galopują, że na przykład nie potrafimy się na czymś skupić, tylko że gdzieś swoim torem się przesuwają. I to jest ciekawe, dlaczego nie mówimy, jego myśli szły powoli, tylko biegły swoim torem na przykład.
2: No ale możemy też opowiedzieć o tym człowieku, że jest biegły w myśleniu. Bo mu szybko myśli biegną.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Szkoła. Sporo ostatnio o tym, co dzieje się w polskich szkołach, mówimy, a skoro mowa o potencjalnych i realnych zagrożeniach, to również warto przypomnieć o tych, którzy mają pomagać, mają coś zaradzić. Chodzi o odpowiednią kadrę. Tymczasem uczniowie w ponad 100 polskich gminach pozostają bez wsparcia szkolnych psychologów. Największy problem jest w województwach podlaskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Duże miasta i aglomeracje zdecydowanie lepiej radzą sobie z brakiem specjalistów. Gorzej jest w małych miejscowościach i wiejskich szkołach. Chociaż kryzys dotyczy wszystkich, tłumaczy ekspert Dominik Kuc.
2: Pamiętajmy, że takim docelowym punktem nie jest to, żeby odhaczyć sobie w tabelce 1/5 etatu dla psychologa w szkole, tylko aby w każdej szkole był psycholog na pełen etat. A nadal obserwujemy takie sytuacje, w których, no właśnie, psycholog jest tylko poniedziałek, wtorek, a już reszta tygodnia niekoniecznie.
1: Zdaniem pedagog Małgorzaty Ziółkowskiej wielu uczniów potrzebuje na co dzień w szkole specjalistycznego wsparcia.
3: Myślę, że pęd życia na pewno tak, ale też nieobecność wielu rodziców w życiu dziecka. Dzieci są osamotnione. Kiedyś dzieci grały z rodzicami w gry, rodzice czytali im bajki. W tej chwili dziecko bierze telefon i jest w świecie wirtualnym. To jest jakiś równoległy świat, który wymknął się dorosłym spod kontroli.
1: W polskich szkołach zatrudnionych jest prawie 10 tysięcy psychologów, wakatów jest ponad 1000.

0: Poluj i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Opolskie stawia na włączenie. Włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
5: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
4: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
8: Po reklamie.
9: W weekend wkraczacie z Radiem Opole. W kalendarzu mamy 9 dzień października, piątek, na zegarach godzina 18.
10: Nóż znaleziono w szafce szkoły podstawowej w Otmuchowie. Akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji w szkołach. W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
11: Wiadomości Radia Opole.
9: A wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
10: Witam serdecznie. Uczeń szkoły podstawowej w Otmuchowie przyniósł do szkoły nóż. Policjanci zostali zaalarmowani około 14 przez dyrektora szkoły o ujawnieniu w zamkniętej szafce niebezpiecznego przedmiotu. Poinformowała Radio Opole komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.
12: Dyrektor podszedł do policjanta, który znajdował się w renie placówki i przekazał, że w szafce znajdował się nóż, który został przez niego zabezpieczone, a najpierw przekazane policjantom. W związku z zaistniałą sytuacją policjanci podjęli również czynności, sprawdzili miejsce zamieszkania 14-letniego ucznia pod kątem posiadania innych niebezpiecznych przedmiotów. Nie ujawniono takich rzeczy.
10: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 14-latek nikomu nie groził i jak sam oświadczył, nie zamierzał użyć noża. Policja podkreśla, że w związku z tą sytuacją nie doszło do bezpośredniego zagrożenia dla innych osób. Ponadto policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Warto przypomnieć, że przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Służby państwowe działają. Akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji, zapowiedział tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Odniósł się do aktów agresji, do jakich doszło w szkołach podwyżkowym i w Ostrołęce. Skontrolowano po nich ponad 15 tysięcy szkół. Szef MSWiA podkreślił, że nie ma powodów do paniki.
13: Minister Kierwiński powiedział, że nie ma informacji o ewentualnych powiązaniach sprawców ataków w szkołach.
14: CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych i jeden potencjalny ze sobą się kontaktował.
13: Policja monitoruje sytuację w mediach społecznościowych, ponieważ wzrosła liczba groźb karalnych, które padają w internecie.
15: Gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to bardzo dużo tych informacji było.
13: Mówił komendant główny policji Marek Boroń.
10: A była to relacja Tomasza Zielenkiewicza.
11: Radio Opole.
8: Wiemy, co ważne dla Ciebie.
10: Proces konsolidacji klinicznego Centrum Ginekologii w Opolu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym był przedmiotem specjalnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem strony społecznej pracownicy szpitala przy ulicy Rejmonta od 3 miesięcy nie wiedzą, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Dyrekcja USK zapewnia o zachowaniu stanowisk i zwiększaniu zatrudnienia. Jesteśmy nadal w punkcie wyjścia, mówi Marcin Laskowski, przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność na Śląsku Opolskim.
16: Jeżeli Uniwersytecki Szpital Kliniczny jako jednostka nadrzędna, tutaj wiodąca w ogóle prym w naszym województwie, należałoby wzmocnić fundament wewnętrznie, czyli poprawić to, co już istnieje, rozmyta decyzyjność, zarządzanie strachem, zła atmosfera i dopiero wtedy skupić się na jakiejkolwiek konsolidacji.
10: Dariusz Madera, dyrektor SK w Opolu, odpowiada, że nikt nie jest w punkcie wyjścia, a trwa zaawansowany proces konsultacyjny.
17: To jest kolejne spotkanie, gdzie w ramach dyskusji omawialiśmy cały szczegółowy plan, ale zarówno strona związkowa, jak i pracowników, ale również my jako dyrektorzy mogliśmy się wypowiedzieć co do danego procesu. Sam proces konsolidacji, co to jest? To jest włączenie potencjału szpitalnych po to, żeby zagwarantować pacjentom nowe usługi, których dzisiaj nie są realizowane w szpitalach, a które mogą być realizowane.
10: Dodajmy, że na 15 października zapowiedziano posiedzenie Komisji Zdrowia przy Sejmiku Województwa. I jeszcze krótko sport. Iga Świątek przegrała z Elsie Martens w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie. Polka uległa Belgijce 6-7-3-6. To pierwsza w karierze porażka Świątek z Martens.
11: Więcej na www.radioopole.pl.
10: 4 minuty po 18.
11: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
18: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj gala finałowa 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Wydarzenie rozpocznie się za godzinę w kinie Helios w Solarisie. W tym roku laureatem honorowej Lamy jest aktor Tomasz Szuchart, znany z wielu filmów, a ostatnio m.in. z roli Wokulskiego w serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony. O godzinie 20 w ramach retrospektywy poświęconej temu twórcy wyświetlony zostanie film Doppelganger, sobowtór w reżyserii Jana Holubka. Jutro zaś ostatnia szansa, żeby zobaczyć festiwalowe filmy. Na początek dnia w kinie Meduza zaplanowano pokazy w ramach cyklu Lamy dzieciom. O godzinie 16 rozpocznie się pokaz filmów nagrodzonych, krótki metraż. Szczegółowy program Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole. Dziś rozpoczął się 10. Festiwal Kultur i Języków Świata. W Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu otworzona została wystawa fotograficzna Tatuaż japoński, sztuka czy rzemiosło. Kolejne spotkanie we wtorek w kinie Studio, tym razem projekcja filmu pod tytułem Harfa birmańska w reżyserii Kon Ichigawy. Festiwal Kultur i Języków Świata potrwa w Opolu do 17 października. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu proponuje jutro sobotę z mamą, tatą i turlaczem, tęczowym psem. Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 12 w wypożyczalni dla dzieci pokoju bajek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Myślenie w ruchu, choreografia, filozofia, afekt. Takie spotkanie proponuje jutro Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Poprowadzą je performerka, choreografka, tancerka Krystyna Lama-Szydłowska, a także tańczący filozof Bartosz Mroczkowski. Początek jutro o godzinie 16.15 na fuaje dużej sceny Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Zespół Sedno wystąpi w sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy. To autorski projekt łączący jazzową improwizację, elektronikę i transowe brzmienia. Wstęp wolny, początek wydarzenia jutro o godzinie 19 w GOKU w Lubrzy.
11: Pogoda.
9: Zachmurzone niebo nad regionem, ale raczej bez opadów. Tak przynajmniej informują meteorolodzy. 13 stopni Celsjusza niemal wszędzie, wyjątkiem są Strzelce Opolskie i Kluczbork. Tam stopni mamy 12. W nocy spadnie do przedziału od 9 do 11 stopni. Też sporo chmur na niebie. W drugiej połowie nocy opady deszczu są zapowiadane. Wiatr okresami może być silny, dość silny, porywisty, nawet do 55 km na godzinę w nocy. A jutro zachmurzenie duże, przelotne deszcze, a temperatura od 14 do 16 stopni. W niedzielę też duże zachmurzenie jest zapowiadane, ale już z większymi przejaśnieniami i też temperatura no też 14 się pojawia, ale nie od 14 do 16, tylko od 14 w dół. Tak 12 do 14.
11: Radio Opole.
19: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No mówiąc krótko, w niedzielę chłodniej w porównaniu z tym, co w sobotę. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną teraz w studiu. Cześć Darku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: A skoro Darek, to wiadomo, że o kinie konesera mówić będziemy, o takich filmach, które koneserom warto polecić, których może nie warto przegapić, a jak ktoś przegapił, to dobrze by było nadrobić. Wiele czasu na to mamy, choć niektóre filmy, to trudno do nich potem po latach dotrzeć też, nie?
2: Tak, dlatego trzeba korzystać, póki są na dużym kinowym ekranie. Tak jest z filmem Tony. Imię Tony oczywiście to zdrobnienie od Antoniego, a Antony w historii kina kojarzy się z kilkoma co najmniej postaciami, z Anthony Quinnem, z Anthonym Perkinsem, z Anthonym Hopkinsem. Tym razem jednak to Tony odnosi się do innej postaci ze świata ogólnie rozumianej kultury. Do kultury telewizyjnej, do świata kulinariów. Anthony Bourdain. To nazwisko powinno być znane wszystkim miłośnikom dobrej kuchni, miłośnikom podróży, bo ten człowiek, nie żyjący już niestety od 8 lat, uczył ludzi na całym świecie, czym jest prawdziwy smak. Podróżował po wszystkich kontynentach, odkrywał nowe smaki i swoimi wrażeniami dzielił się z telewidzami. Był bowiem gospodarzem wielu telewizyjnych programów kulinarnych, w których rozsławiał zupełnie nieznane rejony świata i zupełnie nieznane dania. Ale oprócz tego był muzykiem, piosenkarzem, pisarzem, wydał kilka książek poświęconych i podróżom, i kulinarią. I film, o którym chciałbym dziś powiedzieć, dotyczy nie tyle jego kariery z lat 2000, gdy poznał go cały świat i zachwycał się, przyznając na przykład nagrody jego programom, ale bardziej początkom jego pasji, jego zainteresowań. Ma 20 lat, gdy w 76 roku zupełnie przypadkowo odkrywa swoją kulinarną pasję. Chcąc dorobić do studenckiego stypendium, trafia do kuchni. Do kuchni pewnego ekstrawaganckiego szefa, odtwarzanego kapitalnie na ekranie przez niegdysiejsze bożyszcze wszystkich kobiet Antonio Banderasa. Kuchnia zajmuje się owocami morza, a on na zmywaku podgląda kolegów kucharzy, podgląda szefa i zaczyna odkrywać to, co chciałby robić w swoim życiu. Myślał, że będzie pisarzem, może muzykiem, a jednak ta kulinarna pasja odkryta właśnie w tym młodzieńczym wieku sprawiła, że cały świat kilkadziesiąt lat później mógł o nim usłyszeć. To nie jest, od razu mówię, biografia wyjęta spod takiej typowej hollywoodzkiej sztancy, gdy masowo produkuje się filmy o znanych ludziach, korzystając po prostu z ich nazwiska, z ich dorobku. Tym razem to jest film o takim młodzieńczym poszukiwaniu samego siebie, odkrywaniu własnej życiowej drogi, własnej pasji. Piękne, świetnie sfilmowane kino z takim werwem, z takim pomysłem, ze świetnym aktorstwem. Wszyscy, myślę, aktorzy podołali temu zadaniu, przed którym postawił ich reżyser Matt Johnson. Tony, bardzo gorąco ten film polecam.
1: O tym filmie opowiadał nam Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór i Aleksandra Piasta już teraz razem ze mną w studiu. Cześć, witam.
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: Jak zwykle informacje o tym, co za naszą wschodnią granicą. Oczywiście trwa cały czas wojna rosyjsko-ukraińska, wojna, o której właściwie chyba mówi cały świat, a my tutaj z racji tego bezpośredniego sąsiedztwa i relacji z pierwszej ręki niejako też więcej o tym możemy mówić na antenie Radia Opole. Może zacznijmy od tego, co ostatnio też szerokim echem się odbiło. Chodzi o ataki, które były przeprowadzane, ataki strony rosyjskiej na ukraińską, i to takie ataki, które niektórzy mówili i traktowali jako prezent urodzinowy dla Władimira Putina. Wyjaśnij, o co chodzi.
2: No tak, właśnie nocą z wtorku na środę armia rosyjska zaatakowała Ukrainę w taki bardzo podstępny sposób. Powiedzmy, było ponad 70 rakiet i właśnie uderzali w bloki mieszkalne, no w infrastrukturę to jak zwykle i w taką, no infrastrukturę cywilną, jak to szpitali, przedszkola, szkole. No i też w ten blok mieszkalny w Prylukach, gdzie zginęło 22 osoby, ponad 50 zostało rannych.
1: Dawno nie było takiego ataku, gdzie tyle ofiar by było.
2: Tak, i uderzenie było wprost w blok mieszkalny, nie gdzieś obok, no, więc celowe uderzenie, zginęło 5 dzieci, w tym 3 niemowląt. Ludzie ginęli po prostu całymi rodzinami. To jest okropne. No także tej nocy Kijów został atakowany, tam 2 osoby cywilne zginęły. Moje miasto rodzinne, Kremenchuk, został atakowany, też 2 osoby zginęło. I powiem tak, że rakieta uderzyła po prostu w środku osiedla. Jak służby mówią, że 20 lat temu tam była taka mała osiedlowa ciepłownia. Już od lat jej nie ma. Ale chyba może gdzieś na mapach rosyjskich była. Dlatego, no powiedzmy, że mamy mało ofiar, bo to nie był blok mieszkalny, ale tam 2 ofiary mamy i też samochody zniszczone, wyleciały szyby, ponad 400 mieszkań uszkodzonych zostało. No to taki prezent urodzinowy dla Putina, jak

0: Możliwości jakie są z tych wszystkich rakiet? Udało się zestrzelić 5 rakiet balistycznych i 39 kierowanych. No ale jak było ich 70, to no tak, ponad połowę udało się zestrzelić, ale 18 uderzeń rakietowych odnotowano różnych na terenie całego kraju.
1: I ciągle jesteśmy jeszcze na etapie takiego testowania, czy już to będzie wchodziło do użytku, jeśli chodzi o ten balistyczny pocisk ukraiński?
0: No, nie mamy na teraz informacji. Ja myślę, że no, gdzieś coś się dzieje. Wiem, że to było tam na terenach okupowanych. Ten pocisk pierwszy tak poleciał, no i mówiąc, że skutecznie uderzył. Ale takiej informacji, że to jakaś jest na teraz produkcja na większą skalę, nie mamy.
1: No takie sytuacje, takie produkcje, no czasem to są powiązane właśnie z taką ciszą też, żeby za dużo o tym nie mówić, jak już przyjdzie co do czego, to wtedy może też więcej informacji na ten temat przekażemy. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: I powracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta razem ze mną w studiu o tym, co dzieje się na Ukrainie. A zacznijmy teraz tę naszą drugą część rozmowy od tego, co działo się w Polsce, no ale z udziałem Ukraińca. Niestety mówimy o tragicznych wydarzeniach z Jarosławia. Jaki jest dalszy ciąg tej sprawy?
2: З того, що вім, то прокуратура польська звернулася до сторони української о прислуханні матки того Ігора М, того справці, так. Ну і będzie przesłuchana, również proszę o takich papierach medycznych z diagnozą, jaki ma tam zaburzenie psychiczne, żeby po prostu wyjaśnić, czy może pójść pod sąd, czy musi leczyć się. Też z tego co wiem, już został przesłuchany przedwczoraj, przyznał się do tego czynu, ale nie mógł wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Więc teraz służby będą wspólnie badać tą sytuację.
1: Śledztwo się toczy, służby będą badać, ale miejmy nadzieję, że także będą wyciągać wnioski, jeśli chodzi o współpracę, bo tutaj przypomnijmy, to jest osoba tego Ihora M, tak. Która osoba, o której wiedziały obce, inne służby, czy to niemieckie, czy czeskie, co pamiętam. I tutaj, jeśli chodzi o współpracę, o wymianę takich informacji między krajami, które we wspólnym interesie niejako powinny działać, myślę, że tutaj też wnioski z tego trzeba wyciągnąć na przyszłość. A propos tego, co niesie nam przyszłość, to no właśnie u nas też już powoli zmiana pogody, temperatury też bardziej spadają. Jeśli chodzi o Ukrainę, to też trwają przygotowania do zimy.
2: Trwają i powiem tak, że tam na zachodzie kraju już w górach jest śnieg. Też nasze służby podają, że temperatury już ujemne nocą. No i właśnie przygotowuje się wojsko i przygotowuje się infrastruktura energetyczna do tego. Wojsko się przygotowuje, tam jakieś piecyki, ogrzewacze, żeby przetrwać tą zimę, a infrastruktura przygotowuje się już w ten sposób, że są wyłączenia prądu, niestety. No teraz to tak kilka godzin dziennie, dalej może być więcej. Też no, chcą ten system ogrzewania zrobić, żeby no, maksymalnie nie był uzależniony od jakichś takich dużych centrali, jak uderzy w dużą cieplownię, żeby nie było tak, że odciąte całe miasto, żeby to były jakieś takie lokalne.
1: No, lokalne systemy, lokalne sposoby na to, żeby rzeczywiście można było ogrzać, chociaż no, są takie osoby, które jednak z tych dużych miast uciekają właśnie na
2: zimę. Uciekają, tak, w mniejsze
1: miejscowości. Znaczy nie uciekają, ale przenoszą się do mniejszych miejscowości.
2: Tak, kto może pracować zdalnie, kto może sobie po prostu finansowo pozwolić tam nie pracować jakiś czas. Wyjeżdżają na zachód, w centrum, gdzie jest no mniej więcej, powiedzmy, spokojniej, chociaż nie ma miejsc bezpiecznych. No i tak, żeby przetrwać tą zimę. Też wiem, że przykładowo w tych agencjach, które zatrudniają do pracy za granicą, teraz tak popularne takie jakieś kontrakty na 3 miesiące zimowych, żeby Ukraińcy po prostu wyjeżdżali do Polski, do Czech, do Niemiec, no, pracowali i byli bezpieczni w tym okresie zimowym.
1: Zima się zbliża, zbliża się też koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale kolejne oczywiście we wtorek, mniej więcej o tej samej porze ponownie się usłyszymy. A za dzisiaj dziękuję. Aleksandra Piasta była w studiu Radia Opole. Dziękuję.
2: Dziękuję również.

godzina 19, ona na zegarze już na tyle blisko, że chyba musimy się pożegnać. To znaczy ja się żegnam, bo realizujący program Dariusz Kuzera jeszcze tu pozostaje. A co przed nami? Wiadomości, a po nich audiokracja, jak zwykle po godzinie 19. Natomiast po 20 audycja Więcej Kultury, w której dziś gościem Witka Sułka będzie Dominika Gorgosz-Złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Opowie o pierwszej rocznicy działalności Strefy Gier, o specjalnej wystawie temu poświęconej. Będzie również rozmowa z Józefem Kotysiem, który wraz z zespołem wystąpi w najbliższą sobotę z koncertem w sali spotkań WBP, a wydarzenie będzie towarzyszyło wystawie ilustracji Darii Kotyś oraz paradzie teatralnej, która rozpocznie się o 15.30 na opolskim rynku. A co po 21.00 w programie wieczornym? Spotkanie z Katarzyną Zawadzką. Będzie mowa o badaniach klinicznych prowadzonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Na czym polegają, jakie są ich kolejne fazy, czy to bezpieczna forma terapii, kiedy jest zalecana, kto finansuje takie badania. O tym opowie dr Antonina Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w USK. A to i tak tylko niektóre z propozycji na ten wieczór. Warto pozostać z Radiem Opole. Ja już teraz udanego wieczoru, dobrego weekendu życzę. Jutro spotykamy się też w audycji Science bez fikcji, to po godzinie 11. A kolejne popołudnie, które spędzimy wspólnie, to w poniedziałek po 15. Zapraszam, Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Reklama.
2: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: 59 osób zatrzymano w związku z groźbami ataków na szkoły. Będzie dogodniejszy dojazd z Opola do autostrady. Międzynarodowy Trybunał Karny odrzuca amerykańskie sankcje.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: Przedstawia Roman Juranek.
4: 59 osób zatrzymano w związku z groźbami ataków na szkoły. Policja podsumowała swoje działania mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 17 policjanci skontrolowali 35 tysięcy placówek. Odnotowano 172 zdarzenia z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci wyjaśniają te zdarzenia, całodobowo monitorują sieci i reagują na każde zgłoszenie. Dodajmy, że do aresztu trafił 19-latek podejrzany o ranienie nożem 9 osób na terenie szkoły w Ostrołęce. Do zdarzenia doszło w środę. Decyzję podjął ostrołęcki sąd.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Kierowcy jadący z Opola w stronę autostrady A4 mają zyskać wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd. GDDKiA ogłosiła przetarg na rozbudowę ponad 6-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 46 między Dąbrową a Opolem. W planach jest druga jezdnia, nowe wiadukty i przebudowa skrzyżowań. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, informuje Agata Andruszewska, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału Dyrekcji.
5: Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2028-2030, a zadanie obejmuje rozbudowę do dwóch jezdni drogi krajowej nr 46 na trasie pomiędzy Dąbrową i Opolem, budowę drugiego równoległego wiaduktu nad torami kolejowymi w Dąbrowie, a także budowę dwóch równoległych wiaduktów nad skrzyżowaniem z ulicą Ciepielowicką i ulicą Sztonyka.
4: Zostaną przebudowane skrzyżowania, w samej Dąbrowie powstanie rondo. Projekt przewiduje także ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, odwodnienie i ekrany akustyczne.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odrzuca amerykańskie sankcje. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła sankcje na sąd jako instytucję. Stało się to w dniu, w którym Navi Pillay, była prezes i sędzia Trybunału, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
6: Trybunał w wydanym oświadczeniu stwierdził, że amerykańskie sankcje to zamach na praworządność i podstawy międzynarodowego porządku prawnego, który podważa prostą zasadę, że nikt nie stoi ponad prawem. Amerykanie próbują w ten sposób, zdaniem Trybunału, zakłócić jego działalność oraz zastraszyć osoby dla niego pracujące. Mimo to Trybunał zastraszyć się nie da i nadal będzie wypełniał swój mandat. Wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych środków do jego funkcjonowania, czytamy w oświadczeniu. Administracja Trumpa początkowo sankcjami objęła 12 sędziów i prokuratorów. Teraz rozszerzyła je na sąd jako instytucję. Oznacza to m.in., że amerykańskie firmy nie będą mogły świadczyć Trybunałowi usług.
4: Materiał przygotowała Katarzyna Van Rojen.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Urna, karty do głosowania, komisja wyborcza i tajne głosowanie. Tak wyglądały wybory w publicznej szkole podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu. Stawką było stanowisko przewodniczącej samorządu uczniowskiego, ale cel był znacznie poważniejszy – nauka demokracji w praktyce. Co ciekawe, kandydatki pokazały, że o zwycięstwo można walczyć bez politycznych przepychanek, podkreśla Justyna Wolska, wicedyrektor PSP nr 2 w Opolu.
7: Postawy takie obywatelskie, czyli to, że bierzemy udział w wyborach, wydaje mi się, że powinniśmy zaszczepiać dzieciom od samego początku. Jeżeli dziecko chodzi na wybory w szkole, czymś naturalnym będzie, że pójdzie pójdzie na wybory później jako dorosły człowiek. Dlaczego? Dlatego, że będzie wiedział, że to jego głos miał jakiś wpływ na to, co działo się później w szkole.
4: Wybory miały swoją rangę, bo o prawidłowy przebieg głosowania dbała komisja, której przewodniczył Rafał Tkacz, szef Krajowego Biura Wyborczego.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 12 stopni Celsjusza. Jutro może odrobinę popadać, natomiast w niedzielę słońce powinno wyjść za chmury. Wtedy możemy spodziewać się też 15 stopni, a jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to cały czas zmieniają się prognozy co do tego, czy będzie padać i czy będzie słonecznie, natomiast temperatura w ciągu dnia, w poniedziałek, wtorek i środę nie powinna przekroczyć 15 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Zaczynamy audiokrację razem z Minty. Na dzisiaj sporo singlowych nowości, ale też wznowienie bardzo udanej płyty legendarnego muzyka. Gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas.

0: To była Erykah Badu i The Alchemist i ich nowa tegoroczna płyta, pierwsza wydana w takiej tandemowej konfiguracji, a Erykah Badu, o czym już zresztą informowaliśmy w Audiokracji, wystąpi w Katowicach 25 października w ramach formuły I'm EO, która polega na dużej spontaniczności, na takim improwizowanym duchu występu. Teraz artystka, która przygotowuje się do wydania nowej płyty i na pewno twórczość Erykah Badu jest jej bardzo bliska. Mowa tutaj o Sarze. Sara dzieli się od jakiegoś czasu ze światem nowymi singlami i te single zwiastują jej kolejną płytę. Producentem większości tych singli jest...
1: Drodzy słuchacze Radio Opole, tutaj Sara, a to mój nowy singiel Superfly. Napisałam go dla kobiet, ale panowie, nie czujcie się pominięci, ponieważ ten utwór ma nam przypominać o tym wszystkim, co jest w nas najlepsze, wtedy, kiedy słuchamy siebie, kiedy jesteśmy sobą. Gdy czasem się tak nie czujemy, to warto pamiętać, że obok jest ta druga osoba, która może nam udzielić wsparcia i która może nam przypomnieć o tej sile, która w nas jest. Zapraszam Was również do obejrzenia pięknego klipu nakręconego na Podlasiu, jak każdy poprzedni klip. Znajdziecie go na moich social mediach Sara Hair Music, a teraz już zapraszam do odsłuchania singla.
0: Nie dogadałem się z Sarą i troszeczkę wszedłem jej w słowo. W każdym razie nowe single artystki, te, które zapowiadają kolejną płytę, w głównej mierze produkował McKay, no ale pojawiały się utwory też stworzone między innymi we współpracy z Robertem Cichym. Czekamy na nowy album Sary. Przypominam, jej nowy singiel nazywa się Superfly.

Sara niebawem powinna wydać nową płytę. No i słuchaliśmy singli, które zwiastują to wydawnictwo. Ten baryton, który Państwo słyszeli w utworze Tracę zimną krew, to rzecz jasna BRK. A propos BRK, to pięknie się wszystko ze sobą splata, dlatego że Bartek zasugerował dzisiaj, że niebawem pojawi się jego nowy singiel. No i że ta przygoda z płytą Barry Black jest bardzo satysfakcjonująca i BRK chce kuć póki gorące. Chce, żeby pojawiło się kolejne wydawnictwo i chce kontynuować przygodę ze swoim zespołem. Teraz trochę zmienimy klimat, będzie nawet, powiedziałbym, dość sentymentalnie, dlatego że Jędrzej Wise świadomie i bardzo mocno nawiązuje do lat 90. Nawet nastąpiła zmiana pseudonimu, bo swoje wcześniejsze nagrania wydawał po prostu jako Jay Wise, natomiast stwierdził, że jest trochę inna tożsamość kolejnego repertuaru, który tworzy. Poza tym też postawił na polskojęzyczną twórczość i właśnie pod imieniem i nazwiskiem powstają jego nowe utwory. A jeżeli chodzi o utwór Do Mamy, to jak podkreśla Jędrzej, to jest jeden z najważniejszych utworów, który znajdzie się na płycie Był sobie chłopiec, jeżeli nie najważniejszy. Na okładce singla, który promuje to wydawnictwo, widnieje mama Jędrzeja, a zdjęcie zostało zrobione dokładnie 36 lat temu, czyli 9 października 1999 roku. I Jędrzej stwierdził, że chce, aby premiera tego singla odbyła się co do dnia, właśnie 36 lat później. Fotografia powstała w bardzo niefortunnym momencie, dlatego że tuż przed ciężką chorobą artysty i zmianami, które czekały całą rodzinę, i ten szczęśliwy moment jest jednym z ostatnich, który był uchwycony przez kolejne długie lata. Jak przyznaje Jędrzej, jest to utwór, który mówi o niesprawiedliwości, próbie zrozumienia i pogodzenia się z przeszłością, problemach życia codziennego oraz naprawienia tego, czego nie da się już naprawić. Przypominam, nowy singiel Jędrzeja Wise nazywa się Do Mamy.

Jędrzej Wise niebawem wyda swój nowy album. No i wróciliśmy do singla Bez oka miś, do którego zaprosił samą Nosowską. Nosowska też nie próżnuje, dlatego że postanowiła uczcić 30-lecie swojej solowej kariery. No i 55. urodziny nową płytą. Ta płyta z kolei ukaże się za tydzień, czyli 16 października. Jeżeli ktoś nie pamięta, o co chodzi w płycie Nigredo, jakie jest jej założenie, no to Nosowska, żeby pokłonić się najważniejszym dla niej, jeżeli chodzi o solowe oblicze, producentom, zaprosiła czterech artystów, czyli Pawła Krawczyka, Michała Foxa Króla, Andrzeja Smolika i Marcina Macuka. Każdy z nich towarzyszył Nosowskiej na przestrzeni lat. No i single, które dotychczas się pojawiły się w takich dwóch pakietach, w dwóch transzach po cztery utwory. I oczywiście każdy z tych utworów w tych transzach był produkowany przez jednego ze wspomnianych panów. Nigredo ukaże się 16 października.

0: Dobrze.
1: Mam nadzieję, że nikt nie obrazi się na to, że sporo pojawia się weteranów rodzimej i nie tylko sceny w tym tygodniu w Audiokracji. No ale skoro artyści bardzo zasłużeni dla muzyki rozrywkowej są w dobrej formie, to nie wypada nie wrócić do ich twórczości. Zresztą ładnie się wszystko ze sobą sprzęga, dlatego że sporo uwagi poświęciliśmy w tym tygodniu zespołowi The Beatles, jako że przygotował świetnie brzmiące wznowienie płyty Rubber Soul. No, Sir Paul McCartney w tym roku wydał The Boys of Dungeon Lane, swój solowy album pierwszy od 5 lat i ten album się świetnie sprawdził, dlatego że raz, że był bardzo dobrze przyjęty przez krytyków muzycznych, przez dziennikarzy, ale przede wszystkim przez fanów, no i debiutował w top 5 w ponad 12 krajach. Także liczby mówią same za siebie. Temat The Boys of Dungeon Lane mocno przerobiliśmy w Audiokracji. Był nawet wywiad z Sir Paulem. Niestety nie mój, no ale wytwórnia przygotowała taki pakiet, gdzie legendarny Beatles omówił wszystkie utwory na płycie i sobie tych wypowiedzi w większości posłuchaliśmy. Natomiast dlaczego wracam teraz do The Boys of Dungeon Lane? Dlatego, że w tym tygodniu premierę ma specjalna edycja tego albumu, a specjalna edycja oznacza nowe, niepublikowane piosenki. W streamingu można posłuchać tych utworów od przedwczoraj, natomiast dzisiaj na rynek trafia wydanie fizyczne rozszerzonej wersji płyty The Boys of Dungeon Lane. No i jednym z nowych utworów z tej właśnie płyty jest Chelsea Blue.

To był najnowszy jak do tej pory album Paula McCartneya, czyli The Boys of Dungeon Lane. No i jako, że ukaże się, czy ukazała się już wersja poszerzona płyty z nowymi utworami wcześniej niepublikowanymi, takimi jak Chelsea Boots, którego słuchaliśmy, no to korzystając z okazji cofnęliśmy się też do regularnej wersji płyty. Jeszcze zostały piosenki, których wcześniej nie słuchaliśmy w Radio Pole z nowej płyty Sir Paula, no ale do nich wrócimy kiedy indziej. Przyznam, że nie lubię za bardzo, jak ktoś, kto prowadzi audycję, się zaweźmie na jakiś temat, uprze się, żeby do danej płyty cały czas wracać i robi to nachalnie, także jeżeli ja coś takiego w tym momencie robię, to mam nadzieję, że mi słuchacze Radio Pole wybaczą, bo chyba trzeci dzień z rzędu koncentrujemy się na wznowieniu płyty Rubber Soul, no ale to, co zrobił Giles Martin, ten zupełnie nowy miks robi świetne wrażenie i trudno się powstrzymać, żeby tych nowych wersji utworów nie zaprezentować w Radiu Opole. Mogę obiecać, że w przyszłym tygodniu nie będziemy tego robić, no ale teraz jeszcze wracamy do Rubber Soul. Słucham utworu Norwegian Wood.

0: Tak pięknie brzmi płyta Rubber Soul zespołu The Beatles, zremiksowana przez Gilesa Martina. Skoro zrobiło się tak historycznie w audiokracji, to zostaniemy przy wielkich artystach z przeszłości, czy tych, którzy tworzyli w przeszłości, którzy mieli ogromny wpływ na kształt muzyki. Niestety w tym wypadku mówimy o wielkich nieobecnych, dlatego że dokładnie 20 lat temu zmarł Marek Grechuta. Przyznam, że pamiętałem o tej rocznicy dzięki Żanecie Plotnik, która w audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty wczoraj przypomniała obszerne fragmenty dyskografii Marka Grechuty. Natomiast warto wspomnieć o artystach, którzy byli kluczowi w jego muzycznym rozwoju, na jego muzycznej drodze. Oczywiście takim nadwornym współpracownikiem Marka Grechuty był kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz. To właśnie z nim Marek Grechuta założył kabaret architektów Anawa, który później przekształcił się w słynny zespół o tej nazwie. Jan Kanty Pawluśkiewicz po latach mówił w polskim radiu, że siła Marka Grechuty wynikała jego zdaniem z powściągliwości artysty.
1: On się nie podpierał żadnymi gestami, tylko najwyższe skupienie na poezji, na słowie, które przekazał. Przez to stało się to zrozumiałe wtedy, kiedy on to śpiewał.
0: Wiadomo, że historia życia Marka Grechuty jest dość mroczna, dość smutna ze względu na jego chorobę, natomiast zdążył dać ponad 3000 koncertów. Przez blisko 10 lat był związany z krakowską piwnicą Pod Baranami. No i największe sukcesy odnosił, co nas bardzo cieszy, na festiwalu opolskim. Był tam wielokrotnie wyróżniany. No i Marek Grechuta nie krył satysfakcji ze swojego dorobku i z tego, jak przebiegła jego kariera.
2: Tyle planów, tyle różnych przeżyć, podróży wspaniałych, tyle koncertów, które pozostawiły tak głębokie wrażenie gdzieś we mnie sam, to znaczy został ślad od publiczności tego gorącego przyjęcia, że nie było takiej chwili, żebym żałował to raz i nie było nawet takiej chwili, żebym myślał, że trzeba się wycofać.
0: Bardzo cieszy to, że Marek Grechuta się nie wycofał, czy wycofał się bardzo późno pod koniec swojego życia. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wójtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Na teraz korowód Marka Grechuty.

0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: Już powoli zbliża się godzina 20. Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta RP. Rosja chce zniesienia sankcji za powstrzymanie się od ataków na energetykę Ukrainy. Opolska Brygada Obrony Terytorialnej na podium w zawodach ratowniczych.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy obejmowaniu stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zostanie opublikowany w poniedziałek lub wtorek. Do tego czasu jej treść zostaje tajna.
2: Opinia dotyczy m.in. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Spór dotyczy tego, jaką rolę w obejmowaniu urzędu przez sędziów powinien odgrywać prezydent. W obradach komisji uczestniczyli Polski przedstawiciel prezydenta, kancelarii Sejmu i konstytucjonalista. O wydanie opinii zwrócił się do Komisji Weneckiej Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kontroluje on, czy państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy.
1: A mówiła Aleksandra Nietopiel.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Rosja chce, żeby Stany Zjednoczone zniosły sankcje. W zamian proponuje powstrzymanie się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Informacje na ten temat podał The Kiev Independent.
3: Moskwa zaproponowała także zawieszenie broni w akwenie Morza Czarnego. Rozmowy na ten temat mieli prowadzić przedstawiciele Kremla i Białego Domu. Ukraińscy urzędnicy, którzy znają przebieg negocjacji, stwierdzili, że nie wiedzą, o jakie konkretnie sankcje chodzi kremlowskiemu reżimowi. Natomiast źródła unijne, na które powołuje się Kiev Independent, wskazują, że może chodzić o przywrócenie Rosji kontroli nad zamrożonymi aktywami. Niezależni komentatorzy podkreślają, że odmrożone środki z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostałyby wykorzystane na prowadzenie wojny. Niezależny portal Meduza przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych mają spotkać się przedstawiciele Donalda Trumpa, Ukrainy i Unii Europejskiej.
1: A mówił Maciej Jastrzębski.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Trzy murale z motywem układania dywanów kwietnych odsłonięto dziś oficjalnie w Zalesiu Śląskim. Miejscowość słynie z wieloletniej tradycji formowania takich dekoracji z okazji Bożego Ciała. Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy, podkreśla, że to miejsce ma pokazać tradycję i jednocześnie dać impuls do działania na przyszłość.
4: Sam mural to też jest kolejny element propagowania i pokazywania tej pięknej tradycji układania dywanów kwietnych. Tak, aby to wydarzenie układania kwiatów, które jest wydarzeniem jednodniowym, można było podziwiać w postaci muralu przez cały rok kalendarzowy. Ja jestem przekonany, że ta dzisiejsza inicjatywa będzie takim impulsem dla kolejnych działań w naszej gminie.
0: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
1: 17. Opolska Brygada Obrony Terytorialnej na podium w zawodach ratowniczych. To wynik dobrego wyszkolenia, zgrania zespołu, wielu godzin szkoleń. Opolscy żołnierze wyróżnili się spośród 26 zespołów z całej Polski. Zajęli bowiem 3. miejsce w 2. Mistrzostwach Polski w działaniach ratowniczych i ratownictwie drogowym żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Mistrzostwa odbywały się w Krakowie, ale to nie jedyny sukces naszej brygady. Jeszcze wcześniej zajęli pierwsze miejsce w zawodach użyteczno-bojowych w specjalności ratownik WOT. Żołnierze z Opola mierzyli się z zadaniami z zakresu medycyny, pola walki i ratownictwa taktycznego. I jeszcze na chwilę na koniec wracamy za granicę. Przez sycylijskie miasto Marsala oraz okoliczne miejscowości przeszło tornado. Zjawisko niespotykane na tej śródziemnomorskiej włoskiej wyspie. Tornado, które przewracało samochody, uszkodziło gmachy, szkoły i inne budynki, wywołało panikę wśród mieszkańców. Dwie osoby zostały ranne.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zaglądamy, jaka temperatura. Ponad 11 stopni w województwie opolskim, a ciśnienie to 1014 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. W drugiej połowie nocy opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i temperatury od 14 do 16 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty. Początkowo jeszcze na południu regionu możliwe porywy do 55 km na godzinę. Wiatr będzie południowo-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury i będzie dzisiaj dużo o grach. Już wyjaśniam dlaczego. Razem ze mną w studiu przede wszystkim jest Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I jutro, drodzy Państwo, będzie wielkie wydarzenie w strefie gier, o którym Dominika za chwileczkę odpowie, które się zbiega, i to aż trudno mi uwierzyć, z rocznicą strefy gier. Ja mam wrażenie, że dopiero rozmawialiśmy o tym, że ją otwieracie, a to już rok minął. Nie wiem, kiedy ten czas zleciał.
2: I dokładnie, rok minął bardzo szybko i bardzo intensywnie, bo okazało się, że pomysłów nam nie brakowało w ciągu tych minionych 12 miesięcy, a wszystko dokładnie zaczęło się 10 października 2025 roku w Dniu Gier Planszowych. Bardzo mi zależało rok temu, żeby z remontem zdążyć przed tą datą, bo to jest już od kilku lat taki oficjalny dzień, w którym wydawnictwa, sklepy, kluby gier planszowych po prostu świętują, spotykają się, promują te gry planszowe, sklepy przeceniają te gry planszowe, więc warto jutro zaglądać chociażby do sklepów czy na strony internetowe. Święto graczy, krótko mówiąc. I my właśnie w tym wyjątkowym dniu rok temu się otwieraliśmy. W ciągu tych 12 miesięcy poszerzyliśmy swoją objętość, jeżeli chodzi o gry planszowe, jeżeli chodzi o pomieszczenia, bo w kwietniu przecież otwieraliśmy kolejne pomieszczenia, o liczbę stołów. Ja tylko dodam, że jak rok temu otwieraliśmy, mieliśmy około 300 pudełek z grami, puzzlami, łamigłówkami, teraz mamy ich prawie 800, to nawet więcej niż 100% więcej. Mamy też 100% więcej komputerów w strefie retro gier. Tak więc wszystko się podwoiło, zarówno ekipa pracowników, no i też co miesiąc mamy już teraz taką stałą liczbę osób, którzy do nas przychodzą i spędzają czas w tej strefie. Docieramy do kolejnych grup, na przykład od września seniorzy codziennie do nas przychodzą. I najpierw chcieli raz w tygodniu, żeby zagrać brydża, a teraz codziennie przychodzą, grają w brydża, powoli ich wciągamy też w inne gry, takie już bardziej, powiedzmy, planszowe, nie tylko karciane, ale cieszymy się bardzo z każdej osoby. Ja takie krótkie dane statystyczne przygotowałam, nie wiem, czy mogę pozwolić sobie.
1: Możesz, wiesz, to się bardzo cieszę. Było w piosence statystyki, to przekleństwo, ale myślę, że ludzie wytrzymają.
2: Tak, to też pokaże o sile tego miejsca, bo w sumie czytelników, którzy odwiedzili nas w ciągu tego roku, to jest ponad 7600 osób. To jest bardzo, bardzo dużo. 74 grupy zorganizowane odwiedziły nas w ciągu tych 12 miesięcy. Mamy też takie karty lojalnościowe, gdzie zdobywa się pieczątki za odwiedzenie nas. Już zrealizowaliśmy 156 takich kart. Trzeba 10 razy być, żeby zrealizować tę kartę i otrzymać jakiś drobny upominek. 156 kart. No i też mogę powiedzieć, że średnio czytelnicy spędzają w naszej strefie, bo to też liczymy 2 godziny i tak mniej więcej 20 minut.
1: No bo część tych gier to się jednak gra dosyć długo.
2: Tak, dokładnie.
1: A inna sprawa, że ta kultura w ogóle grania w gry planszowe, spotykania się jest rzeczywiście coraz bardziej powszechna, bo coraz więcej wydarzeń, które wcześniej nie miały jakby gier w swoim głównym, powiedzmy, polu zainteresowań. W tej chwili widzę, że bardzo dużo jest właśnie wydarzeń, które dołączane są też gry i elementy gier.
2: Kolejne książki ukazują się. Całkiem niedawno też była kolejna premiera kolejnej gry na podstawie książki. Jest też serial na podstawie tej książki. Tak więc dostrzeżono ten potencjał, jeżeli chodzi o gry, zarówno w wymiarze kulturalnym, jak i edukacyjnym. Ale też możemy śmiało powiedzieć, że coraz częściej ludzie dostrzegają też chociażby bibliotekę, strefę gier jako to trzecie miejsce oprócz domu, oprócz pracy, w którym spędza się po prostu czas wolny. Przetestowaliśmy chociażby we wrześniu kolorową strefę. To przez tydzień zapraszaliśmy tych, którzy lubią kolorować do nas i rzeczywiście przychodzili ludzie w różnym wieku, bo to byliśmy nastawieni na wszystkie grupy wiekowe, zbieraliśmy przez całe wakacje kolorowanki, kupiliśmy mazaki profesjonalne, kredki i rzeczywiście przez ten tydzień przychodzili do nas ludzie w różnym wieku, kolorowali, kolejna edycja w listopadzie, tak więc wokół tej strefy gier dużo się dzieje, bo chociażby puzzle, czyli te 42 tysiące puzzli, które już są sklejone, które będzie też można podziwiać na dniach w bibliotece, które były układane przez całe wakacje. A z okazji jubileuszu, bo już tak promowaliśmy gry, chociażby na festiwalu gier planszowych w Rogowie, promowaliśmy wakacje puzzle, a u nas są też gry komputerowe, retro gry wideo, postanowiliśmy postanowiliśmy, że w ramach tej rocznicy, tych urodzin postawimy właśnie na gry retro i dlatego nie 10, bo wiem, że sobota to może być trudny dzień dla niektórych, ale we wtorek 13 października zapraszam na 17.30, wtedy uruchamiamy kolejne stanowiska, które będą z nami przez 2 miesiące. To będą takie profesjonalne, nowoczesne komputery, ale na nich retro gry, bo jest to wystawa Join the Game, 40 lat polskiej branży gier wideo. Ona jest przygotowana we współpracy z Instytutem Przemysłów Kreatywnych, którzy najpierw przygotowali taką wystawę w Warszawie. My ją wypożyczamy do nas. Będzie zatem 8 stanowisk komputerowych, na których można zagrać w gry z tych ostatnich 40 lat, ale dodajmy, że to są gry stworzone przez polskie studia. To jest ważne. Takie gry zapomniane, ale które kiedyś były hitami po prostu, które są niedostępne. To pierwsza część tej wystawy. Druga część to będzie, czyli takie stanowiska, na których gramy. Druga część to wystawa z artefaktami, czyli jakieś pudełka sprzed 30 lat, chociażby z grami komputerowymi, jakieś gadżety, jakieś materiały prasowe, które tylko były dostępne wtedy dla dziennikarzy. To będzie w gablotach i jeszcze będzie filmik wyświetlany w strefie, gdzie można zobaczyć w ogóle, jak zmieniała się ta branża, co się działo, jakie były takie hitowe po prostu gry.
1: No to ja myślę, że nawet jeżeli ktoś dziś jakoś tak szczególnie nie gra, bo już jest na przykład dorosły, ale się wychował, to zakładam, że z przyjemnością przyjdzie powspominać,
2: myślę,
1: albo
2: że
1: zabierze też dzieci.
2: Znają. Tak, dokładnie.
1: No znają, no ja też nie jestem jakimś wielkim maniakiem gier, no ale kiedy te pierwsze się pojawiały, jakieś Atari, prawda, i tego typu rzeczy z kaset wgrywane były te gry, no to przyznaję, że grałem.
2: Każdy próbował, taka jest
1: Zresztą
2: prawda.
1: Co do planszówek, ja myślę, że też tak zamykając tę pierwszą część naszej rozmowy, to też lubiliśmy się spotykać właśnie w Domu Kultury, prawda, bo ktoś tam kupił jakąś grę, no to ciężko było w domu się umawiać, prawda, zwłaszcza jak ktoś nie miał dużego mieszkania i samodzielnego pokoju, więc spotykaliśmy się w Domu Kultury, najczęściej na holu, później wpadli na to, żeby w tym holu już wystawić kilka stolików i krzesełek, żeby było nam wygodniej, bo tak to graliśmy tak troszeczkę
2: na dziko,
1: no ale można powiedzieć, że rzeczywiście tak, lubiliśmy to, to było bardzo fajne i nikt nie miał problemu z tym, bo nie było telefonów komórkowych, mało kto miał w ogóle normalny telefon, więc wiadomo było, że jak przyjdziemy do Domu Kultury, to najpewniej ktoś gra i a nuż będzie szansa, że brakuje
2: Dokładnie.
1: Im kogoś, można się dosiąść, nie było z tym najmniejszego problemu. No i kwitło życie też kulturalne.
2: A teraz wracamy do korzeni. Aha. Ja dziś słyszałam rozmowę z psychologiem internetu, który mówił, że młodzi ludzie, którzy wychowali się już w dobie internetu komórek, oni widzą, że nie chcą zmierzać w tym kierunku i coraz częściej chociażby w Stanach Zjednoczonych jest taki trend, że spotykają się młodzi ludzie, telefony na stole, kto pierwszy dotknie tego telefonu, bo nie wytrzyma, ten płaci rachunek za wszystkich. Jest podobno taki trend w Stanach Zjednoczonych. Ja to widzę w strefie gier, że ci ludzie zapominają o tych telefonach i naprawdę poświęcają się grom, łamigłówkom, puzzlom, grom wideo i te telefony rzeczywiście rzadko kiedy są wejmowane.
1: No, bo to wciąga rzeczywiście i mam nadzieję, że my Państwa też wciągamy, ale opowiemy jeszcze o kilku ciekawych rzeczach, bo między innymi Dominika była też w jury nagrody. Jakiej nagrody i dlaczego, o tym za chwilę się dowiecie. Wiecie.

0: Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka Strefy Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Opowiemy Wam o tym, bo niedawno przyznano nagrody za planszówki roku, ale jeszcze tak dla formalności, bo przypomniało mi się, że nie powiedzieliśmy w tę sobotę, jutro, to święto, od której do której? Można cały dzień, jak czynna jest biblioteka, przychodzić?
1: Strefa Gier w sobotę jest czynna od godziny 12 do 18, zatem zapraszamy. Jutro obchodzimy pierwsze urodziny. Świętowanie przesuwamy na wtorek, 13 października, kiedy otwieramy tą wystawę, o której mówiliśmy w pierwszej części, czyli Join the Game. Tutaj skupiamy się tym razem na grach retro, bo to jest 40-lecie polskiej branży gier komputerowych, ale jutro także będzie turniej w grę karcianą Liście. To jest gra, która też znalazła
0: się... Na jesień
1: się...
0: w sam raz.
1: Tak, ale też znalazła się, bo będziemy teraz mówić o tej planszowej grze roku, o tej nagrodzie i ona też została wyróżniona, nagrodzona w kategorii gier imprezowych. Zatem zapraszam jutro o godzinie 13. Jeszcze można przyjść wcześniej, zapoznać się z zasadami albo instrukcja jest dostępna w internecie. No i jutro po prostu zawalczyć o nagrodę.
0: Bo wszyscy teraz pewnie żyją bardziej nagrodą Nike literacką, chociaż ja zostawimy nagrodę literacką Nike. Będzie może okazja w innym programie albo kiedyś o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast planszowa gra roku i te nagrody, bo to kilka gier w różnych kategoriach. Dominika była tam jedną z jurorek, dlatego jest tutaj idealnym gościem. No to pokazuje też, że gry planszowe przeżywają ten rzeczywiście wielki boom i myślę, że ta nagroda jest bardzo, bardzo ważna, bo tak jak w przypadku Liści, już będziecie mogli w niej zagrać. Zakładam, że pozostałe również w strefie gier się pojawią, albo już nawet są.
1: Właściwie większość tych gier już jest w strefie gier, albo pojawi się za chwilę. Planszowa gra roku jest przyznawana w tym roku po raz 22. To była 22 edycja tego konkursu i ona obejmuje zawsze tak od połowy roku poprzedniego do połowy roku tego. Cały rok te gry, które zostały wydane właśnie w tym okresie, one są zgłaszane przez wydawnictwa do różnych kategorii, bo ja tylko wspomnę, że to między innymi kategoria gra dziecięca, gra rodzinna, gra imprezowa, gra średnio zaawansowana, gra zaawansowana, gra przygodowa. Też jest ważna gra edukacyjna od niedawna, gdzie już dobieramy gry, które jakiś walor edukacyjny taki szczególny niosą
0: ze sobą. Tak właśnie miałem pytać, bo wydaje mi się, że ta popularność sprawia, że powstaje też więcej kategorii. Sam zresztą pamiętam i Państwo mieliście okazję słuchać chociażby o grach wydawanych przez IPN, chociażby Konspira. Tak. Jest sporo takich
1: też
0: gier.
1: Też była nominowana w kategorii gier imprezowych.
0: A proszę, no bo tak, bo ona jest imprezowa, chociaż z drugiej strony poznajemy realia życia w czasie stanu wojennego, prawda? I bardzo dobrze są te treści przekazywane, bo nie mamy takiego, że mamy opasłą książkę, to musimy przeczytać podręcznik do historii, ale wszystkie ważne informacje, żeby poczuć się, jak to było w tamtych czasach i dowiedzieć się, jakie były te realia są.
1: Mi się takie gry bardzo podobają. Ja byłam świadkiem takiej rozgrywki, gdzie młodzież właśnie pytała, ale o co chodzi z tą Solidarnością, dlaczego oni musieli się ukrywać, dlaczego te bibuły i tak dalej. W trakcie rozgrywki takie pytania właśnie były kierowane do pracownika IPN-u, no bo dla naszego pokolenia to jest jeszcze taka informacja z życia, no bo gdzieś ktoś słyszał, są jeszcze ci ludzie, którzy wtedy działali, a dla tego pokolenia 20-latków to już jest abstrakcja trochę. Stąd też takie pytania się pojawiały i fajnie, bo to była taka żywa lekcja historii i tak też się odbywa to po prostu w ramach tej gry. Ale to nie tylko historia, bo gry edukacyjne mogą uczyć liczenia chociażby. Tak było, tak jest w przypadku gry Sphinx, którą wydało wydawnictwo Egmont. Tam budujemy taką piramidę, wpisując w poszczególne tak jakby cegły w tej piramidzie różne wartości. I to odbywa się tak naprawdę na zasadzie działania matematycznego. My się bawimy, a dzieci sobie ćwiczą te działania matematyczne. Jest też chociażby taka gra Niezły Numer, która trochę przypomina bingo, ale też trzeba liczyć, też trzeba pamiętać chociażby o tej kolejności cyfr. Jest taka gra jak Dixit Kids albo W Krainie Wyobraźni, gdzie pobudzamy naszą wyobraźnię. Dzieci uczą się troszkę opowiadania historii, szukania jakichś powiązań kulturalnych, literackich, bajkowych i tak dalej, więc te gry, one tak przemycają te walory edukacyjne, taka jest prawda, co jest bardzo fajne, bo wiadomo, że dzieci niechętnie są zmuszane do nauki, a jeżeli jest to nauka przez zabawę, no to zupełnie to inaczej wygląda i zawsze coś wynoszą z tej rozgrywki. Tak też jest w przypadku tych gier, które w tym roku zostały właśnie wyróżnione tym tytułem gra edukacyjna. A ja też byłam w jury w tym roku w Kapitule, to się tak ładnie nazywa, i po raz pierwszy w Kapitule gier rodzinnych. Bardzo się cieszę, bo to jest taka gra, to jest typ gier, które ja bardzo lubię. Ja najczęściej gram w te gry rodzinne, bardzo je doceniam, bardzo lubię o nich mówić, grać w nie, testować i cieszę się, że tych kilka miesięcy intensywnej pracy spędziłam też w gronie tych, którzy zasiadali w tej kapitule, bo to byli edukatorzy, osoby, które promują gry w internecie. Naprawdę z różnych części Polski byliśmy, kontaktowaliśmy się internetowo, mieliśmy obrady online, bardzo burzliwe, szczególnie...
0: A kto dostał? Jaka gra dostała ostatecznie
1: w tym
0: nagrodę?
1: Roku tą grą rodzinną, która została wyróżniona, jest gra Nowa Ziemia, wydawnictwa Nasza Księgarnia i to jest fajna gra, bo ma wszystko to, co powinna mieć gra rodzinna, czyli takie zasady, które są przyswajalne i dla dziecka, takiego już powiedzmy w wieku szkolnym, i dla dziadka, i dla rodzica, dobrze napisana instrukcja, w miarę szybka rozgrywka, to jest też ważne w przypadku gry rodzinnej.

0: taka gra nawiązująca właśnie do świata Hobbita, ale ona jest o tyle ciekawa, że właściwie może to jest wykreślanka, czyli rzucamy kośćmi, zaznaczamy coś na takich jakby, w takiej książeczce jakby, takimi flamastrami to możemy wymazać i im dalej idziemy, to kolejne jakby rozdziały mamy tej książki, kolejne zadania do wykonania.
1: Brzmi to intrygująco. A są w bibliotece już?
0: Oczywiście jest już ta gra właściwie od początku roku.
1: Drodzy Państwo, jak macie ochotę przetestować w boju i zobaczyć, czy rzeczywiście Kapituła podjęła dobrą decyzję, wybrała rzeczywiście świetne gry, no to w strefie gry, gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu macie okazję to zrobić. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie opowieści i polecajki, bo idą jesienne dni, a przyznaję, że rzeczywiście jesienne dni pełne zimna i deszczu.
0: W bibliotece zawsze jest ciepło. Aha,
1: no właśnie, sprzyjają właśnie do tego, żeby usiąść przy planszy. Przypomnę Państwu, Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, była moją i Waszą gościnią. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja do Państwa jeszcze wrócę.

0: kultury.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejny dziś gość, pan Józef Kotyś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Zespół Kotyś i Przyjaciele. Dokładnie tak się nazywa band, w którym Józef Kotyś, mój i wasz gość, gra, występuje. Jest to zespół, który tworzy poezję śpiewaną. Możemy tak się, myślę, przy tym jednym haśle zatrzymać, chociaż to jest bardzo szerokie spektrum. Na pewno poezja, na pewno piosenka poetycka, piosenka autorska, to jest to, co zespół wykonuje. I mamy dobrą wiadomość. Przypomnimy później, na zakończenie jeszcze naszej rozmowy, że jest kilka zaproszeń, które pan Józef przyniósł do studia, a zaproszenia te możecie dostać, pisząc na adres mój mailowy witold.sulek@radio.opole.pl. Jeżeli ktoś nie ma jak zapisać, to wystarczy wejść na stronę Radio Opole i tam w audycji czy więcej kultura, czy wszystko o literaturze, czy o Polska Lista Polskiej Piosenki. Przy tych stronach, tam gdzie są podcasty, jest też mój adres mailowy. Wystarczy napisać, że macie ochotę posłuchać pięknych poetyckich piosenek i kilka pierwszych osób na pewno takie zaproszenie dostanie. A to zaproszenie, mówię, ważne, kiedy? 10 października w sali spotkań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która zamieni się w scenę muzyczną.
1: Dokładnie tak. O godzinie 16 rozpocznie się koncert naszego zespołu, ale to nie jest jedyne wydarzenie w ramach tego dnia, które jest...
0: No, pełen kultury, tak rzeczywiście, bo to jest i przemarsz, i jeszcze wystawa prac plastycznych, wernisaż.
1: Tak. W ogóle wzięło to się z tego, iż wspólnie z Fundacją W Tomi Graj zaaplikowaliśmy do Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej projekt pod tytułem Romansa z nad Małej Panwi. I w ramach tego projektu odbyło się i odbywa szereg różnych działań muzycznych, teatralnych, produkcja dwóch klipów wideo do piosenek, nagranych jednak wcześniej przez mój zespół, ale ta produkcja jest inna, ponieważ został wygumowany mój wokal.
0: O, proszę.
1: Ponieważ to jest projekt polsko-niemiecki, zaprosiliśmy do współpracy zespół Melanie Mau i Martin Schnella, którzy zaśpiewali te moje utwory po właśnie w języku niemieckim.
0: No, a istnieją z tego pliki takie MP3 w dobrej jakości?
1: Tak. Istnieją wersje nawet na CD. Premiera tego będzie właśnie w sobotę i co najmniej jeden z tych teledysków będzie właśnie już pokazywany na ekranie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. To będzie utwór W komnatach Boga Wód.
0: Mm-hmm. No to ja powiem tak, no dzisiaj Państwu tego nie zaprezentuję, dlatego że jak premiera w sobotę, to premiera w sobotę, ale mam dobrą...
1: To jest polska wersja językowa.
0: Jest polska wersja i tej polskiej wersji możemy posłuchać.
1: Dokładnie.
0: No to jak zakończymy rozmowę, to polskiej wersji posłuchamy, jak zakończymy rozmowę. Natomiast od razu dodam, że pani Agnieszka Batuk, prezes Fundacji W Tomi Graj, zorganizowała też, i rozumiem, wspólnie, zachęcamy wszystkich, już pół godziny wcześniej o 15:30 na opolskim rynku będzie kolorowy przemarsz ulicami miasta, razem z teatrem Lufcik na Korbkę i formacją Batala Polska. Sporo tak naprawdę.
1: Tak. Tak jak powiedziałem, jest to konglomerat różnych działań aktorskich, produkcyjnych i koncertowych. I właśnie to główne wydarzenie postanowiliśmy zorganizować tutaj w Opolu.
0: Ja od razu dodam, że pan Józef Kotyś chociaż śpiewa, tworzy poezję, tworzy piosenkę poetycką, no to jest człowiekiem zaangażowanym szeroko, bardzo szeroko w kulturę, działania kulturalne, teatralne. Kto wie, może przy okazji teatru Lufcik na Korbkę jakaś muzyka teatralna też powstanie i się to wszystko zacieśni. Zobaczymy. Ja na pewno z panią Agnieszką Batuch chciałbym się spotkać i porozmawiać na temat tego teatru właśnie Lufcik na Korbkę, więc może w jednej z najbliższych audycji będzie taka rozmowa, póki co możecie...
1: Na pewno przekażę i sądzę, że ten kontakt jest bardzo fajny, by było, żeby to się odbyło, ale trzeba powiedzieć, że to jest też bardzo zapracowana osoba, która realizuje w całej Polsce Południowej szereg projektów teatralnych, teatru ulicznego, właśnie różnego rodzaju happeningi, znana w całej Polsce Południowej i w Warszawie, bo tam składa większość aplikacji projektowych.
0: Aha. No to, drodzy Państwo, trzymajcie kciuki, a jak nie, no to macie okazję spotkać się osobiście na przemarszu 15:30 w sobotę na Opolskim Rynku, a o 16:00 koncert i również wernisaż prac plastycznych Darii Kotyś. Myślę, że zaproszenie, które mam, to też chyba są właśnie prace Darii
1: Kotyś. Tak. To jest fragment właśnie ilustracji do tej piosenki, która jest takim leitmotivem tego wydarzenia. A wernisaż powstał... jest to taka nasza, taki nasz wspólny pomysł. Daria po prostu ilustruje utwory, które śpiewamy w zespole i te ilustracje w postaci dużych wydruków zostaną zaprezentowane na wystawie.
0: No to drodzy Państwo, jak tylko macie czas i okazję, zastanawiacie się, jak spędzić miło sobotnie popołudnie, to Wojewódzka Biblioteka Publiczna, sala spotkań o 16, wernisaż i koncert o 15.30. Przemar, za chwilę posłuchamy piosenki grupy Kotyś i Przyjaciele.
1: Dodam tylko, że poza Wojewódzką Biblioteką Publiczną również współpracujemy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców w organizacji tej imprezy, która została włączona do Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Więc można powiedzieć, mamy dwóch partnerów, no i te wszystkie zespoły artystyczne, które chciałyby się Państwu zaprezentować.
0: O tak, o Dniach Kultury Niemieckiej jeszcze będziecie Państwo słyszeli w niejednej audycji, bo sporo wydarzeń jeszcze przed nami. Rzeczywiście z panem Józefem spotkaliśmy się właśnie na inauguracji w Szkole Muzycznej, stąd to dzisiejsze nasze spotkanie, zaproszenie. No i przypomnę, na mój adres kilka osób. Nie wiem, ile tam, Józefie, tych zaproszeń jest, ale na pewno jest kilka. Jeżeli macie ochotę, to zaproszenia będą do odebrania później na portierni radia.
1: Ja myślę, że gdyby się miało zdarzyć, że tych zaproszeń jest za mało, to proszę się nie martwić. Bez zaproszeń też Państwo wejdziecie na salę. Wstęp wolny. Na pewno artyści lubią, kiedy jest publiczność.
0: Zaproszenia są bardziej w charakterze, żeby mieć już te prace i pamiątkę, bo ja przyznaję, że ze względu chociażby na to, że mamy tutaj właśnie zaproszenie wykonane przez Darię Kotyś, no to już wtedy zostaniecie z pamiątką, ale rzeczywiście wydarzenie jest zupełnie darmowe. Józefie, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Serdecznie
0: ja
1: zapraszam.
0: Od razu też powiem, że pan Józef Kotyś jest też autorem intrygującej książki i na rozmowę o niej też się już umawiamy od dłuższego czasu. Obiecuję, że w końcu do tego dojdzie, więc w jednej z audycji niedzielnych, no nie w najbliższą niedzielę, ale być może już kolejną będziecie mogli też posłuchać o dokonaniach też literackich mojego gościa. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wizytę, spotkanie w studiu.
1: Dziękuję również.
0: Do zobaczenia na koncercie i na wernisażu. I Państwu też już życzę dobrej, spokojnej nocy, bo to wszystko, co dla Was dziś przygotowałem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Już za chwilę godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Policja apeluje, by nie przekazywać dalej niezweryfikowanych doniesień. Uczeń szkoły podstawowej w Otmuchowie przyniósł do szkoły nóż. Ruszyły zapisy do 7. edycji ogólnopolskiego konkursu Wybieram Wybory.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienie na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie w pobliżu miejscowości Sieroniowice doszło do zderzenia 4 pojazdów osobowych. W wyniku najechania na pojazd poprzedzający droga jest zablokowana w kierunku Katowic. Na miejscu jest policja, straż i służby drogowe, a za tor sięga węzła Kędzierzyn.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Policja apeluje, by nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień i korzystać wyłącznie z potwierdzonych informacji. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach, rozpowszechniane w formie internetowych łańcuszków. Pytany o tę kwestię komendant główny policji Marek Boroń powiedział, że za kierowanie gruźby w sieci grozi odpowiedzialność karna.
2: Cały czas przestrzegamy o tym. To są głównie dzieci, więc tutaj odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jaka odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież. Rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
0: A Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitoruje sytuację w internecie. Uczeń szkoły podstawowej w Otmuchowie przyniósł do szkoły nóż. Policjanci zostali zaalarmowani przez dyrektora szkoły o znalezieniu w zamkniętej szafce niebezpiecznego przedmiotu. Poinformowała Radio Opole komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.
3: Dyrektor podszedł do policjanta, który znajdował się w renie placówki i przekazał, że w szafce znajdował się nóż, który został przez niego zabezpieczony, a najpierw przekazany policjantom. W związku z zaistniałą sytuacją policjanci podjęli również czynności, sprawdzili miejsce zamieszkania 14-letniego ucznia pod kątem posiadania innych niebezpiecznych przedmiotów. Nie ujawniono takich rzeczy.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 14-latek nikomu nie groził i jak sam oświadczył, nie zamierzał użyć noża. Policja podkreśla, że w związku z tą sytuacją nie doszło do bezpośredniego zagrożenia dla innych osób.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Ruszyły zapisy do 7. edycji ogólnopolskiego konkursu Wybieram Wybory. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zmierzą się z pytaniami dotyczącymi prawa wyborczego, a najlepsi trafią do finału w Warszawie. Na zgłoszenia szkoły mają czas do 20 października. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego przedstawiciel, mówi Rafał Tkacz, szef biura Krajowego Biura Wyborczego.
4: Jest to już 7. edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym Wybieram Wybory. Cały konkurs imienia Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, wieloletniego kierownika, a później pierwszego szefa Krajowego Biura Wyborczego, który ma wielkie zasługi dla prawa wyborczego w Polsce, więc chcieliśmy w ten sposób uhonorować byłego szefa.
0: Pierwszy etap odbędzie się 24 listopada na terenie całego kraju, a szczegóły dotyczące zasad udziału, regulamin i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronach delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Jeszcze na koniec zagranica. Trzęsienie ziemi o magnitudzie według najnowszych szacunków 7,7 wystąpiło w rejonie Panamy wzdłuż południowego wybrzeża tego kraju. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, czyli wysoką niszczycielską falą oceaniczną. Według amerykańskiego Centrum Ostrzegania tsunami może w ciągu 3 godzin dotrzeć do wybrzeży Kostaryki, Ekwadoru, Peru, Nikaragwi, Gwatemali, Salwadoru i Meksyku.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. W meczu drugiej rundy Polak pokonał Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-3. To pierwsze zwycięstwo Hurkacza nad legendarnym Serbem.
6: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był Kuru, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
5: A w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek niestety przegrała z Elise Mertens. Polska tenisistka uległa Belgijce 6-7-3-6. To pierwsza w karierze porażka Świątek z Mertens. W półfinale Belgijka zmierzy się z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzheng. Trwa fatalna seria reprezentantów Polski w judo podczas Mistrzostw Świata w Baku. Na wczesnym etapie rywalizacji odpadła dwójka biało-czerwonych. Eliza Wróblewska w drugiej rundzie w kategorii 78 kilo uległa przez Juko holenderce Jael van Hemst. W tej samej fazie turnieju w kategorii 100 kilo odpadł Piotr Kuczera. Mistrzostwa Świata w stolicy Azerbejdżanu potrwają do niedzieli. Kolejny trudny mecz czeka piłkarzy ręcznych Korotop Gwardii Opole po przegranej z Chorobrem Głogów w szóstej serii gier rozgrywek Lotto Superligi. Zespół trenera Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z uczestnikiem Ligi Europejskiej PGE Wybrzeżem Gdańsk. W ligowej tabeli zespół z Gdańska zajmuje czwarte miejsce, Gwardia plasuje się pozycję niżej i traci do rywali tylko jeden punkt. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas trudne zadanie, mówił Maciej Zarzycki, rozgrywający Gwardii.
7: Każdy mecz jest bardzo ważny, każde punkty są bardzo ważne, żeby w ostatnim meczu po prostu rundy zasadniczej mieć to jak najwyższą lokatę, żeby gdzieś nie oglądać się za rywali, więc nie możemy sobie pozwalać na straty punktów, więc będzie na pewno dobre spotkanie, zostawimy serce, charakter, żeby to spotkanie wygrać.
5: Sobotnia konfrontacja Korotop Gwardii Opole w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 18.
1: Pogoda.
0: 11 stopni za oknami, a ciśnienie 1014 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. W drugiej połowie nocy opady deszczu. Temperatury minimalne będą od 9 do 11 stopni, a wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty na południu regionu. Lokalnie możliwe porywy do 55 km na godzinę. Jutro w dzień pochmurno i deszczowo i temperatury od 14 do 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opolu. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
10: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
13: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
14: czują się bezpieczne i kochane.
15: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
16: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
17: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
18: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
19: Razem możemy zmienić świat.
20: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
13: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Piątkowa audycja poświęcona jest w Radiu Opole oczywiście tematom związanym ze zdrowiem. Dzisiaj także będzie o badaniach naukowych, bowiem odwiedzimy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Będziemy mówić o badaniach klinicznych prowadzonych właśnie tam. Czy to jest bezpieczna forma terapii, kiedy jest zalecana? Kto finansuje takie badania i na czym polegają owe badania kliniczne? O tym wszystkim będzie mówić dzisiaj dr Antonina Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych USK. Obszerna rozmowa za chwilę, a na początek parę informacji. Zaczynam od pokojowej Nagrody Nobla. Navi Pillay jest laureatką tej prestiżowej nagrody. Prawniczkę z Republiki Południowej Afryki wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Norweski Komitet Noblowski podkreślił jej wkład w ściganie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa.
1: Eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślają, że nagroda ma przypomnieć o znaczeniu praworządności, mówi profesor Paweł Łuków z Zakładu Etyki.
2: Komitet Noblowski chciał przede wszystkim zawrzeć taki dosyć prosty komunikat, że alternatywą dla świata prawa, przestrzegania reguł, no jest po prostu przemoc. Na dużą skalę międzynarodową ona przyjmuje charakter wojny.
1: Profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii podkreśla, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
3: Osób, które nie uznają na przykład Międzynarodowego Trybunału Karnego za coś ważnego, ten wybór pokazuje, że nie damy się. Damy odpór pewnemu atakowi na te wartości podstawowe.
1: Zgodnie z tradycją wręczenie pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Oslo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Październik to miesiąc świadomości raka piersi obchodzony na całym świecie. To zwracanie uwagi na znaczenie profilaktyki, wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz regularnych badań, które mogą uratować życie. Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Beata Jagielska, podkreśla, że polska onkologia jest dziś na zupełnie innym etapie niż kilka czy kilkanaście lat temu.
4: Do dyspozycji mamy nowoczesną diagnostykę, a z drugiej strony nowoczesne terapie również systemowe. To wszystko jest w zasięgu ręki. Niemniej jednak najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów, czyli ty kobieto, to jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
0: Onkolog dr Katarzyna Pogoda zwraca uwagę na rolę profilaktyki i samobadania.
5: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet i musimy pójść na to badanie, żeby się sprawdzić, żeby później móc się opiekować rodziną, przyjaciółmi. To jest bardzo ważny aspekt.
0: Prezeska Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum Ewa Grabowiec-Raczak namawia panie przede wszystkim do samobadania piersi.
6: Samobadanie piersi raz w miesiącu między 7 a 10 dniem cyklu jest bardzo ważne, bo my najlepiej znamy swoje piersi. USG ze skierowaniem od lekarza ginekologa jest bezpłatne. I bezpłatna jest mamografia między 45 a 74 rokiem życia. Jest to mamografia profilaktyczna, a z tych badań nie skorzystało jeszcze w Polsce 350 tysięcy osób.
0: W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymuje niemal 22 tysiące. 30 tysięcy butelek ekskluzywnego wina padło łupem złodziei we Włoszech. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 5 milionów euro. To największa taka kradzież w historii włoskich winnic.
7: Sprawę opisuje m.in. dziennik Corriere della Sera. Do kradzieży doszło w magazynie firmy Marchesi Antinori w Cortonie w Toskanii. Według ustaleń co najmniej 7 sprawców wyłączyło alarmy kamery, a następnie wjechało na teren zakładu dwiema ciężarówkami. Do załadowania butelek wykorzystali firmowe wózki widłowe. Łup obejmuje m.in. wina Solaia, Tignanello i Guado Altasso. Wszystkie skradzione wina wyprodukowano w 2023 roku. Szef firmy Renzo Cottarella, cytowany przez włoskie media, ocenił, że sprawcy byli bardzo dobrze przygotowani. Nie wykluczył, że mogą stać za innymi, podobnymi kradzieżami we Włoszech. Sprawę badają karabinierzy i policja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: I tą informacją kończymy przegląd informacji. Za chwilę wspomniana już rozmowa z dr Antoniną Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. O badaniach klinicznych właśnie będziemy rozmawiać.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach klinicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Naszą gościnią jest dr Antonina Dziedzic-Danel, która pracuje w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: O tych badaniach klinicznych można pewnie długo rozmawiać. Zacznijmy od tego w ogóle, czym są badania kliniczne i jak długo je realizujecie u Was w Szpitalu Uniwersyteckim?
1: Tak, najprościej podając taką definicję badania klinicznego, to jest to badanie medyczne z udziałem ludzi. Ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii. We współczesnej medycynie badania kliniczne to podstawowe narzędzie do rozwoju terapii, do znajdywania nowych metod leczenia pacjentów. W Szpitalu Uniwersyteckim w Opolu prowadzimy te badania już od kilku dobrych lat. Wcześniej lekarze samodzielnie je prowadzili, ale teraz dzięki powstaniu Centrum Naukowo-Badawczego, a w szczególności komórki, którą ja kieruję, czyli Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, możemy te badania prowadzić w taki bardzo profesjonalny i skoordynowany sposób.
0: No właśnie, to myślę, że trochę też trzeba rozwiać może lęki, wątpliwości, które się wiążą z tym wszystkim, bo kiedy jakiś pacjent usłyszy, że jest na przykład częścią badań klinicznych, no to może się przestraszyć, ale to jest decyzja, którą pacjent też podejmuje świadomie.
1: Tak, to jest fundament prowadzenia badań klinicznych, czyli świadoma zgoda na udział w badaniu. Bardzo ważne jest właśnie, żeby rozwiać te lęki i obawy przed samym badaniem klinicznym, żeby właśnie pacjenci mogli w pełni świadomie podjąć tą decyzję. My w czasie prowadzenia badań klinicznych, w ogóle w tym obszarze naszej działalności, mówimy o takim terminie jak proces pozyskiwania świadomej zgody pacjenta z podkreśleniem właśnie tego słowa proces. Więc kiedy pacjent dowiaduje się, że jest taka możliwość wzięcia udziału w badaniu klinicznym, najczęściej zaczyna się to w ten sposób, że to lekarz prowadzący przedstawia taką propozycję pacjentowi, przedstawia cel takiego badania, bardzo szczegółowo opisuje proces badania, co się będzie działo, jakie poszczególne procedury, czyli te badania będą prowadzone. Pacjent otrzymuje też szczegółową taką informację pisemną, napisaną takim prostym językiem, powiedzmy dla laika, żeby to nie był trudny naukowy tekst. Przede wszystkim pacjent ma czas na zastanowienie się, na zadawanie pytań. To najczęściej nie odbywa się podczas jednej wizyty, ale po tym pierwszym kontakcie pacjent otrzymuje wszystkie materiały i nawet zachęcamy, żeby przemyślał sobie to, żeby porozmawiał z najbliższymi, z rodziną. I ten proces jest kontynuowany, pacjent wraca do nas, do zespołu, do centrum czy do lekarza i wtedy decyduje się właśnie w pełni świadomie, tak? Świadomy jest i celu badania, i procedur, i potencjalnych korzyści, ale też ryzyka. Tutaj ten balans ryzyka do korzyści jest bardzo ważny.
0: Na jakim etapie ta terapia musi być już opracowana, żeby mogła być wdrożona właśnie do takich badań już z pacjentem?
1: Badania są prowadzone w różnych etapach, my to nazywamy fazy badania klinicznego, więc może to być pierwsza faza, tak? Wtedy nawet badania prowadzone są ze zdrowymi ochotnikami, osoby zgłaszają się do takich pierwszych, bardzo wstępnych badań, ale oczywiście to nie jest, jeśli mówimy o badaniach na przykład leków, to nie jest jakaś tam przypadkowa, nieznana substancja, która jest podawana ludziom, tylko każdy produkt, czy to jest lek, czy to także badania obejmują także wyroby medyczne, już wcześniej przechodzi wieloetapowe i często wieloletnie badania laboratoryjne, fazy przedkliniczne i jeśli te wszystkie dowody wskazują, że ma on dobry potencjał, że to ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści, wtedy to ten produkt, ten lek zostaje skierowany do badań z udziałem ludzi, tak? I zaczynamy od takich badań na małych grupach pacjentów, tak jak mówiłam, na tej pierwszej fazie, gdzie skupiamy się głównie właśnie na bezpieczeństwu, na dawkowaniu tego, na użyciu na przykład wyrobu i przechodzimy do kolejnej kolejnych faz badania, gdzie biorą udział inne grupy pacjentów, potem w jakichś określonych schorzeniach, bo w jednym badaniu nie da się tego wszystkiego od razu zbadać, nie da się odpowiedzieć na te fundamentalne pytanie, czy ta terapia działa. Część badań jest kończonych na tych pierwszych fazach, jeśli nie rokują na skuteczność tej terapii. Część badań jest wstrzymywanych w trakcie trwania badania, bo te wszystkie wyniki, zdrowie, dobrostan pacjenta jest bardzo szczegółowo monitorowany, więc te decyzje niekiedy zapadają bardzo szybko.
0: Pani też podkreśla to, że takie określenie jak królik doświadczalny dzisiaj do współczesnych badań klinicznych nie przystaje.
1: Tak, że przyznam, że bardzo, bardzo nie lubię tego stwierdzenia. Jest to bardzo krzywdzące dla całej tej dziedziny badań, ponieważ właśnie to, co mówiłam wcześniej, że pacjent nie jest jakby przedmiotem badania, tylko jest podmiotem, jest uczestnikiem, jest partnerem całego tego procesu. Przede wszystkim właśnie przez to, że świadomie się decyduje na udział w badaniu, w określonej terapii, ale także to, że jakby jego zdrowie, jego dobrostan jest w centrum zainteresowania całego badania, poczynając od sponsora, który zleca to badanie, który bierze odpowiedzialność za całe bezpieczeństwo badania. Najbliżej pacjenta jest oczywiście lekarz, ale sam lekarz nie prowadzi tego badania. Badania kliniczne mają bardzo wielodyscyplinarne, złożone zespoły. Jest dużo współbadaczy, lekarzy różnych specjalności, są farmaceuci, diagności, są koordynatorzy badań, którzy tutaj wspierają cały zespół i ten kontakt z pacjentem, więc to jest bardzo złożony, multidyscyplinarny projekt i przede wszystkim właśnie pacjent jest w centrum. Na każdym etapie może zadawać pytania, na każdym etapie może także zrezygnować z udziału w badania. Badanie jest w pełni dobrowolne i jego decyzja jest szanowana.
0: Czy to jest tak, że dzisiaj głównie firmy farmaceutyczne finansują takie badania kliniczne?
1: Nie, to nie jest prawdą. Badania kliniczne prowadzą różne podmioty. Na pewno ze względu na potencjał finansowy duża część badań jest prowadzona przez firmy farmaceutyczne, też biotechnologiczne, różnych wytwórców sprzętów. Ale także są badania prowadzone przez instytuty naukowe, przez szpitale, na przykład nasz właśnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny także prowadzi swoje własne autorskie projekty. Mówimy wtedy o tak zwanych niekomercyjnych badaniach klinicznych, więc nie ma takiego monopolu na prowadzenie badań.
0: A jakie badania kliniczne się obecnie prowadzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu?
1: Z takich najważniejszych, które my właśnie jako sponsor prowadzimy, na które pozyskaliśmy granty, ponieważ jest to bardzo kosztowny proces, który wymaga też ze względu na to monitorowanie bezpieczeństwa, wymaga też zasobów odpowiednich finansowych właśnie. Pozyskaliśmy granty z Agencji Badań Medycznych i prowadzimy badanie w obszarze chirurgii naczyniowej i tutaj badamy lek, który już jest dostępny na rynku, jest to kolchicyna. Zespół pod przewodnictwem pana profesora Grzegorza Oszkinisa bada, czy ta kolchicyna, która wykorzystywana jest do tej pory w leczeniu dny moczanowej, czy też będzie skutecznym lekiem na zahamowanie, ograniczenie restenozy, czyli takiego zamykania światła naczynia u pacjentów cierpiących na taką zaawansowaną miażdżycę tętnic kończyn dolnych. Więc to jest badanie też wielośrodkowe, prowadzone jest w naszym szpitalu, w oddziale chirurgii naczyniowej, ale też mamy ośrodki w Polsce, w których my koordynujemy i w których też pacjentki mogą brać udział w badaniu. Mamy też inne takie badanie z obszaru profilaktyki sercowo-naczyniowej. Tutaj badamy pacjentów, którzy są narażeni na rozwój właśnie miażdżycy i związanego z tym różnych takich incydentów, mówimy na to szeroko pojętych sercowo-naczyniowych, czyli doznają kolejnego zawału, udaru. My oferujemy im taką akcję profilaktyczną, czyli bardzo szczegółowo ich badamy. To są bardzo rozbudowane procesy diagnostyczne, rezonans, tomograf, badania laboratoryjne. Będą przez 3 lata obserwowani i potem porównamy ich, czy ta grupa, dla której zastosowaliśmy ten specjalny sposób diagnostyki, nazywany przez nas interwencją profilaktyczną, czy to przyniesie lepsze efekty w zakresie ich zdrowia, czy długości trwania dalszej życia.
0: Czy są takie badania, w których pacjenci pobierają wynagrodzenie za to, że są częścią badań klinicznych?
1: Nie, w badaniach nie jest dozwolone przekazywanie wynagrodzenia pacjentom. Jedynie możemy refundować pacjentom na przykład koszty dojazdu, czy zapewniać im jakiś posiłek w ośrodku, ale za udział w badaniu klinicznym nie otrzymuje się wynagrodzenia.
0: Rozumiem, że to jest też taka kwestia etyczna związana z prowadzeniem badań.
1: Tak, bardzo, bardzo ważny jest ten aspekt etyczny. To też warto powiedzieć, że zanim badanie się rozpocznie, to przechodzi bardzo rygorystyczny proces oceny, cały ten projekt badania. Więc to nie jest tak, że sponsor czy badacz wymyśli sobie projekt badania i następnie może go bardzo szybko realizować w ośrodku, takim jak nasz szpital uniwersytecki. Badanie jest oceniane. Oceniane jest także przez komisję bioetyczną, która szczególnie właśnie zwraca uwagę na prawa pacjenta, tak? Więc tutaj nadrzędną zasadą jest, że te dobro pacjenta przeważa nad celami naukowymi, tak? Nie ma tutaj równości tych dwóch kwestii, więc dobro pacjenta jest nadrzędne i my też właśnie rejestrując nasze badania, często mieliśmy pytania od komisji dotyczące jakichś tam kwestii procedur i zdarza się też, że zmienia się protokół badania właśnie w takiej interakcji z komisją etyczną, żeby ten proces badania był dla pacjenta przyjazny. Co ważniejsze jeszcze, obecnie nawet zostało tak zmienione prawo, że w Naczelnej Komisji Bioetycznej pacjenci mają też swoich przedstawicieli w ramach przedstawiciela organizacji pacjenckiej, czy nawet jest teraz taki bardzo silny, też przez nas w Szpitalu Uniwersyteckim wdrażany proces skupiania się na pacjencie już na etapie planowania badania, żeby także pacjenci mogli ocenić protokół tego badania, czy na przykład można by jakoś zmienić schemat wizyt, czy powiedzmy jakichś tam badań, tak żeby pacjentowi było wygodniej, bezpieczniej. Więc to jest bardzo koordynowany proces i właśnie podkreślam to, że także z udziałem pacjenta jako podmiotu tych działań.
0: Jeśli pacjent bierze udział w badaniach klinicznych dotyczących jakiejś terapii, to też będzie wyglądało tak, że będzie więcej tych badań, więcej jego czasu, zaangażowania będzie potrzebne wtedy.
1: Tak, to jest proces, który właśnie wymaga bardzo często dodatkowych wizyt w ośrodku. Z jednej strony

0: je, więc to oczywiście też z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na udział w badaniu, że to zaangażowanie pacjenta też jest potrzebne. Z drugiej strony otrzymujemy od pacjentów takie informacje zwrotne, że oni czują się dobrze zaopiekowani i wręcz lepiej przebadani, tak? Bo te ich zdrowie, ich parametry są na bieżąco kontrolowane, tak? Przez specjalistę.
1: Czy badania kliniczne są tylko dla osób ciężko chorych, którym się skończyły inne możliwości leczenia?
0: Nie, to nie jest prawdą. Tak jak opowiadałam o tym naszym projekcie, naszego własnego niekomercyjnego badania, gdzie zajmujemy się prewencją niejako chorób. Badania są skierowane do bardzo szerokiej grupy osób. Są to i osoby z jakimiś chorobami przewlekłymi, ale też z jakimiś nie tak poważnymi schorzeniami, które po prostu w zasadzie każda grupa pacjentów chciałaby otrzymać nowsze, lepsze, skuteczniejsze leczenie. I taki jest cel nadrzędny badań klinicznych, żeby badania kliniczne są procesem, który warunkuje rozwój medycyny. Tylko przez te empiryczne badania jesteśmy w stanie dostarczyć nowych metod leczenia.
1: Powiedzmy jeszcze o tych fazach badań klinicznych. Pani powiedziała, że może być ich kilka. Jak to wygląda? Bo to też pewnie chyba jest bardzo skomplikowany proces w ogóle, żeby coś już tak w pełni opatentować jakby i uznać za sprawdzone.
0: Ta droga właśnie tak, od powiedzmy, skupiając się tu na badaniach leków, może będzie mi to najprościej wytłumaczyć. Czyli mamy powiedzmy tą cząsteczkę, tego kandydata na nowy lek. Oczywiście zanim przejdziemy do testów, do badań z udziałem ludzi, no to ta cząsteczka przeszła wszystkie badania laboratoryjne, przedkliniczne, co oczywiście trwa często już lata. Potem dochodzimy właśnie do zgody, że badanie kliniczne się rozpoczyna z udziałem ludzi i to jest tak zwana pierwsza faza. I właśnie tutaj mogą brać udział zdrowi ochotnicy i to jest bardzo zwykle mała grupa osób, która otrzymuje jakby pierwszy raz ten lek, tak? I wtedy badamy głównie właśnie jakieś dawkowanie, bezpieczeństwo, wchłanianie, jak ten lek wpływa na organizm człowieka. No i te wyniki dają nam podstawę do przejścia kolejnej fazy. Potem jest druga faza, kiedy powiększa się tą grupę osób badanych, uczestników badania, skupiamy się na innych kwestiach, wszystko oczywiście kręci się wokół bezpieczeństwa. I tak przechodzimy do trzeciej fazy, gdzie zwykle są już osoby z jakimiś schorzeniami, które będą docelową grupą, która ten lek ma otrzymać. I nawet potem, kiedy dojdzie szczęśliwie już po zwykle latach do rejestracji tego leku, tak, do dopuszczenia go do sprzedaży, gdzie trafia on po prostu do aptek, to nadal lek jest monitorowany. Mówimy o tak zwanej czwartej fazie, tak? Jeśli Państwo wyciągacie lek z pudełka, to jest tam taka broszurka, często bardzo szczegółowa i obszerna i tam też jest taka informacja, że jeśli, nie wiem, po spożyciu tego leku coś się Państwu stało, nie wiem, pojawiła się jakaś wystepka, to każdy pacjent może poinformować o tym organ, u nas to jest Urząd Rejestracji Leków i to jest właśnie dalej ten proces monitorowania leku, tak, jego działania. W zasadzie to się nigdy nie kończy.
1: Pani też podkreśla, że to nie jest tak, że badania kliniczne to jest kwestia zysku dla firm farmaceutycznych, że to jest taki krzywdzący mit, jeśli chodzi o badania kliniczne.
0: To jest bardzo duże uproszczenie, tak? Bo badania, po pierwsze, tak jak mówiłam, są prowadzone przez różne podmioty. Z drugiej strony te firmy farmaceutyczne czy inne biotechnologiczne muszą ponieść bardzo duże nakłady na przeprowadzenie na przeprowadzenie badań klinicznych. Jest to etap, jest to proces wieloetapowy, wieloletni i bardzo ryzykowny, tak? Takie statystyki, badania mówią o tym, że 5 na 10, 20 tysięcy cząsteczek przechodzi w ogóle do tej fazy badań z udziałem ludzi, a potem po kolejnych fazach badania do rejestracji poniżej 20% tych substancji, tych wyrobów uzyskuje rejestrację, tak? Więc jest to

0: obarczony dużym ryzykiem proces, no, który jest również bardzo kosztowny, tak? I myślę, że też na pewno nadrzędnym społecznym oczekiwaniem jest to, żebyśmy doskonalili metody leczenia, oferowali coraz skuteczniejsze terapie dla pacjentów, a bez badań klinicznych nie jest to możliwe.
1: Myślę, że też wiele osób myśli o tym, jak dzisiaj współcześnie medycyna, jej rozwój połączony jest też z tą częścią biznesową, no bo firmy farmaceutyczne charytatywnie nas nie leczą. Jak pani o tym myśli?
0: No jest to jakiś proces naczyń powiązany. Ktoś musi te badania prowadzić, inwestować badania w rozwój, więc niewątpliwie jest to przedsięwzięcie po części biznesowe, tak? Ale na końcu jest ten zysk dla wszystkich, tak? Czyli mamy nową terapię, mamy nowy lek, więc liczba uratowanych istnień ludzkich i ten wartość dodana dla społeczeństwa jest oczywiście bezdyskusyjna, tak? Więc no z jednej strony są firmy, które zajmują się logistyką i transportem potrzebnej współczesnemu społeczeństwu. No i tak samo są firmy, które specjalizują się w produkcji leków czy produkcji nowych wyrobów, tak? Bo to poczynając od opatrunku gipsowego po plaster, wszystkie te rzeczy musiały być zbadane przed tym, żeby je dopuścić do użycia do ludzi.
1: Pani ma takie poczucie, pracując właśnie bezpośrednio w tej dziedzinie badań klinicznych, że prawo jest tak skonstruowane, że rzeczywiście producent danego leku musi naprawdę bardzo dokładnie go przebadać i sprawdzić, zanim będziemy mieli pewność, że on jest w 100% i czy w ogóle można tak mówić, że w 100% bezpieczny.
0: To jest bardzo rygorystyczny proces i te instytucje państwowe czy inne starają się, żeby on też był obiektywny, tak? Więc to nie jest tak, że ktoś wymyśli sobie koncepcję badania i ją przeprowadzi w zasadzie bez kontroli, tak? Jest proces właśnie rejestracji badania, czyli uzyskiwania po prostu pozwolenia na prowadzenie badania. Jest on przez wyspecjalizowaną jednostkę prowadzony, ale także w trakcie samego badania bardzo często jest powoływana taka niezależna komisja, która składa się z ekspertów, którzy monitorują te wyniki otrzymywane. No więc tutaj jest wieloetapowa kontrola, mając na uwadze, że to są badania z udziałem ludzi, to jest to szczególnie rygorystyczne.
1: A jak się określa stopień ryzyka prowadzenia danych badań klinicznych? Czy one są w pełni bezpieczne, bo lek już został tak bardzo na wcześniejszych etapach przetestowany, no bo jednak to są wciąż badania, prawda?
0: Tak, oczywiście nie, gdybyśmy już wszystko wiedzieli, to byśmy nie prowadzili badań. Z drugiej strony każda terapia medyczna niesie ze sobą jakieś ryzyko, tak? Idziemy do dentysty, który daje nam znieczulenie i w domniemaniu też może być tam jakieś dla nas ryzyko. Więc to jest jakby wpisane też w obszar medycyny czy tam udzielania świadczeń. Tu oczywiście te ryzyko możemy powiedzieć, że jest większe, ale przede wszystkim jest monitorowane, jest określone. Pacjent, a także badacz, decydując się na rolę lekarza badacza w takim badaniu, otrzymuje szczegółowe informacje, co już wiemy o tym przysłowiowym leku nowym, a co jeszcze będzie przedmiotem tego badania, co chcemy zbadać. Więc oczywiście to musi być w pełni świadoma decyzja pacjenta, na ile te korzyści z tej terapii u niego przeważają nad tym ryzykiem. Ale tak jak powiedziałam, w ogóle żeby doszło do badania, to ta proporcja korzyści do ryzyka musi być w przewadze korzyści, tak? Nie może być takiego ryzyka, które by nie gwarantowało odniesienia żadnych korzyści. Choć my oczywiście nie możemy pacjentowi dać gwarancji i powiedzieć, że ta terapia mu pomoże, tylko że jest taka możliwość, tak? Co bardzo ważne, też dużo pacjentów mówi, że w podjęciu decyzji o udziale w badaniu jest też dla nich bardzo ważne to, że mają swój wkład w rozwój medycyny. Właśnie chodzi o to, że nie zawsze ta terapia pomoże temu konkretnemu pacjentowi, ale cała ta grupa osób, które biorą udział w badaniu klinicznym, przyczynia się po prostu do wynalezienia, do uzyskania leczenia dla przyszłych chorych. Tak? Więc ten aspekt jest również bardzo ważny.
1: Jak się ocenia tę relację między potencjalnym zyskiem a ryzykiem? Kto to ocenia? No, pani mówi o tym, że pacjent musi świadomie tę zgodę wyrazić. To jest też jego decyzja, ale no, pacjent nie ma takiej głębokiej wiedzy, więc jak to konsultować, jak to sprawdzać?
0: To myślę, że chodzi pani o jak ocenić korzyści to? Tak. Do ryzyka, tak? No to jest wszystko szczegółowo opisane w tej informacji dla pacjenta. Tak jak mówiłam, to jest napisane bardzo prostym językiem. Jest to rygorystycznie przestrzegane tak, żeby pacjent, przeciętna osoba bez wykształcenia medycznego to zrozumiała. No i jest to proces rozmowy z lekarzem, tak? I to też nie jest tak, że każda osoba może uczestniczyć w każdym badaniu, tak? Bo jest dużo kryteriów, które my nazywamy kryteria włączenia do badania oraz wykluczenia. I to już na tym etapie ma jakby zabezpieczyć potencjalnego uczestnika, ma dać mu większe bezpieczeństwo, tak? Czyli już określamy kryteria, kto może w takim badaniu uczestniczyć. I to jest podyktowane nie tym, żeby ograniczyć komuś dostęp do badania, ale żeby zapewnić największe bezpieczeństwo pacjentowi, tak? Bo jeśli my już z tych wcześniejszych badań, taki przykład podam, wiemy, że ten lek może na przykład źle czy oddziaływać w jakikolwiek sposób na wątrobę, no to my z tego badania eliminujemy osoby, które mają jakikolwiek problem z tym narządem, tak żeby nie zwiększać tego ryzyka dla niego. Tutaj, jeśli pyta pani o jakieś konkretne liczby, to tego się nie da tak liczbowo wyjaśnić i wskazać konkretnych wartości. No, to jest w dużym stopniu indywidualna decyzja, ale właśnie bardzo ważne, żeby pacjent rozmawiał przede wszystkim z badaczem, który powinien mu każdy etap wyjaśnić, tak żeby on miał poczucie, że to rozumie i że świadomie tą decyzję podejmuje.
1: Czy taką decyzję zgody na badanie kliniczne podejmuje się taką decyzję raz i trzeba już w niej wytrwać, bo taki jest obowiązek badanego, czy można przerwać badanie w trakcie?
0: Absolutnie nie jest to decyzja jednorazowa i niezmienna. Pacjent może podpisać zgodę na udział w badaniu, ale w toku, powiedzmy, dalszych badań, diagnostyki może się okazać, że on jednak w tym badaniu nie może uczestniczyć, tak? Bo kiedy kogoś zapraszamy i on wyraża zgodę na udział w badaniu, to rozpoczynają się dopiero te prawdziwe badania, tak? Nazywamy to etapem takiej wizyty przesiewowej, kiedy wykonujemy na przykład badania laboratoryjne i może się okazać, że niestety ten protokół, ta instrukcja na badanie nie pozwala temu pacjentowi wziąć udziału. Ale oczywiście w każdym etapie badania pacjent może zmienić decyzję, może zakończyć swój udział. Jeśli pojawiają się jakieś nowe informacje, tak, bo to jest bardzo taki żywy proces badania. Najczęściej są to badania w wielu ośrodkach prowadzone w zasadzie na całym świecie, nie tylko nawet na kontynencie europejskim, ale w wielu ośrodkach światowych. Sponsor zbiera te dane, wymienia się tymi danymi z ośrodkami i zdarza się tak, że zmienia się ten protokół, wstrzymuje się badanie, więc jest to dynamiczny proces, ale przede wszystkim, odpowiadając na pytanie, pacjent zawsze może zmienić zdanie i zawsze może odmówić jakiegoś badania, jakiejś procedury.
1: Czy prowadzone są też badania kliniczne, w których biorą udział dzieci?
0: Tak, to jest bardzo, myślę, też ważny obszar, że badania są prowadzone również, badania kliniczne również z udziałem dzieci i to dzieci w każdym wieku. Jest to oczywiście szczególny rodzaj badania też ze względu na wrażliwość tej populacji. Mają one szczególne przepisy, ale są równie ważne, tak? Bo oczywiście dziecko nie jest pomniejszoną kopią dorosłego. Część chorób dotyczy tylko dzieci albo mają u dzieci inny przebieg, więc trudno, żebyśmy pozbawiali tej, mówiąc naukowo, populacji pediatrycznej, czyli dzieci, dostępu do nowych metod leczenia. To są głównie obszary badań takie jak onkologia, hematologia, ale także choroby rzadkie, które często dotykają dzieci.
1: Czy tak się zdarza w waszym ośrodku albo w innych, że na przykład na jakieś badanie kliniczne jest więcej chętnych niż może wziąć udział? Bo daje na przykład dużą nadzieję ta terapia, nad którą badacze pracują.
0: Tak, i są takie badania. To właśnie ten obszar onkologii jest takim szczególnym obszarem badań klinicznych, gdzie tutaj pacjenci, którzy często wyczerpali już te metody standardowej terapii, szukają tych nowych, jeszcze niedopuszczonych do praktyki klinicznej terapii, więc wtedy na pewno jest dużo, dużo zgłoszeń. My też w ramach Centrum Wsparcia Badań Klinicznych mamy taką, powiedzmy, skrzynkę pocztową dla pacjentów, dla zewnętrznych interesariuszy i często dostajemy takie pytania od pacjentów, czy prowadzimy jakieś badanie w określonym wskazaniu. Więc myślę, że właśnie w onkologii jest takie bardzo duże zainteresowanie tymi nowymi terapiami. Tylko tak jak mówię, to nie jest tak, że każdy może w każdym badaniu wziąć udział. Musi przejść ten proces kwalifikacji. Nawet jeśli on chce, to niestety nie zawsze może wziąć udział w badaniu. No jest to dla bezpieczeństwa tej osoby.
1: A właśnie w tej dziedzinie onkologicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu prowadzi teraz jakieś badania?
0: Mamy badania, nie jesteśmy typowym szpitalem onkologicznym, tak, bo w Opolu jest to inaczej ułożone, ale prowadzimy pacjentów onkologicznych głównie w obszarze chirurgii i mamy teraz takie badanie dotyczące urologii, tak, i raka pęcherza, w którym właśnie prowadzimy badanie kliniczne.
1: Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję serdecznie za wizytę w Radio Opole dr Antonina Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dzisiaj gościła w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I za uwagę także dziękuję. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru.

0: Za 10 sekund 22, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomość. 19-letni nożownik z Ostrołęki aresztowany na 3 miesiące. W Gogolinie odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Franciszka Marka. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 3-miesięczny areszt dla nożownika z Ostrołęki. Sąd podjął taką decyzję po prawie dwugodzinnym posiedzeniu. Jakub Z. po ataku w szkole, w której ranił uczniów i nauczycieli, a także przypadkowych przychodniów, usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych.
2: Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie wobec 19-latka 3-miesięcznego aresztu ze względu m.in. na zagrożenie wysoką karą. Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie. Jakub Z. przyznał się do winy i odpowiadał na pytania śledcze. Jednak jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnosiły się do istoty sprawy. Decyzją sądu nastolatek najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, przekazał rzecznik sądu Michał Pieńkowski.
3: Sąd uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości, jak również uznał, że podejrzany przebywając na wolności mógłby podjąć próby bezprawnego wpływania na tok tego postępowania.
2: Wcześniej sąd podjął decyzję w sprawie innego nastolatka, nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. 15-latek został zatrzymany po ataku w szkole, gdzie ranił śmiertelnie 37-letnią woźną. Pokaleczył też 2 nauczycieli. Teraz chłopca przebadają biegli psychiatrzy.
0: A był to materiał Agaty Król.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: W Gogolinie odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Franciszka Marka, historyka, pedagoga i pierwszego rektora Uniwersytetu Opolskiego. W ostatnim pożegnaniu profesora uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego i lokalnych władz. Profesor Franciszek Antoni Marek zmarł w niedzielę 4 października w wieku 95 lat. Był jedną z najważniejszych postaci opolskiego środowiska naukowego, a jego działalność na trwałe wpisała się w historię regionu i rozwoju szkolnictwa wyższego na Opolszczyźnie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu walka o władzę pozostaje wyrównana, a najnowsze sondaże pokazują różne układy sił. W badaniu z Man Israel na prowadzenie wyszła opozycja, partia byłego szefa izraelskiej armii Gadi Eisenkota wyprzedziła Likud premiera Benjamina Netanyahu.
4: Jednak nawet w tym sondażu przeciwnicy premiera nie zdobywają wystarczającej liczby mandatów, by samodzielnie utworzyć rząd. W 120-osobowym Knesecie większość wynosi 61 mandatów. Według badania obóz opozycji zdobyłby 55 miejsc, a partie popierające Netanyahu 51. Oznacza to, że po wyborach partie będą musiały negocjować, by utworzyć rząd i uzgodnić wspólną politykę. Stawką są m.in. dalsza obecność izraelskiej armii w strefie Gazy oraz plany dotyczące jej przyszłości.
0: A mówiła Diana Skaja.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Grzyby, klefedron i marihuana. Pod koniec września prokuratura sformułowała akt oskarżenia wobec 29-letniego Sebastiana K., u którego policja znalazła duże ilości narkotyków. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono substancje budzące podejrzenie, że są narkotykami, mówi prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu.
5: Uzyskana następnie ekspertyza chemiczna wykazała, że Sebastian K. był w posiadaniu ponad 200 gram marihuany, 70 gram substancji psychotropowej o nazwie klefedron oraz ponad 400 gramów suszonych grzybów zawierających psylocynę. W prokuraturze rejonowej w Opolu Sebastian K. usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków narkotycznych oraz udzielania innej osobie substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Podejrzany przyznał się do popełnienia obu przestępstw. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
0: A sprawę Sebastiana K. rozpozna sąd rejonowy w Opolu.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Служба безпеки України викрила киянку, яка зняла на телефон та поширила у соцмережі позиції української протиповітряної оборони. Жінка опублікувала відеоролик одразу на декількох своїх акаунтах у Фейсбук, Інстаграмі, Тіктоку та Ютубі. Як повідомили у прес-службі СБУ, розслідування з'ясувало, що фігуранткою виявилася доцентка одного зі столичних університетів. ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України унаслідок публічного розповсюдження закритих відомостей про сили оборони. Киянці повідомлено про підозру, триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років в'язниці. У Польщі посилюють заходи безпеки біля шкіл. Поліція перевіряє повідомлення про можливі напади. Наразі затримали 10 осіб. Їх підозрюють у поширенні злочинних погроз у межах загальнонаціональних заходів щодо забезпечення безпеки у польських школах. Поліція вже перевірила понад 10 тисяч освітніх закладів. Про це повідомила прес-служба канцелярії прем'єр-міністра Польщі. У Нисі поліція затримала підлітка після того, як він опублікував в інтернеті фотографію школи із зображенням бомби. Проводяться процедурні дії за участю 16-річного учня школи. Найголовніше, що на цей момент немає загрози ані для учнів, ані для керівництва та працівників школи, повідомила в ефірі Радіо Поле аспірантка поліції Евеліна Карпінська з головного управління поліції Опольського воєводства. Поліцейська наголосила, що залякувати дітей не найкраще рішення. Останні події в Мазовецькому воєводстві не повинні паралізувати нормальне життя, зокрема в Опольському регіоні. До інших подій. В Україні стартували 21-ші дні польського кіно. Цьогоріч фестиваль триватиме до 16 жовтня у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Запоріжжі. А також онлайн на Такфліксі, повідомив Польський інститут у Києві. Глядачі у рамках програми зможуть переглянути 8 стрічок. Переважно це новинки художні і документальні, а також одна стрічка в межах ретроспективи Анджея Вайди. І це була остання інформація випуску «Українські новини». У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
0: Погода. Wciąż 11 stopni za oknami, a ciśnienie to 1014 hektopaskali, w nocy zachmurzenie duże i całkowite. W drugiej połowie nocy opady deszczu i temperatura minimalna to 9 stopni. Wiatr może być okresami dość silny i porywisty, w porywach do 55 km na godzinę. Rano jeszcze silne porywy wiatru, a później w ciągu dnia zachmurzenie duże, opady deszczu i temperatury maksymalne tylko od 14 do 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór. Zacznę może tak na okrągło, dlatego że jestem jeszcze pod wrażeniem złotej polskiej jesieni. Tak mi się wydaje, że jest to wymarzony okres dla zielarzy, dla fitoterapeutów, dla ludzi, którzy z przyrody korzystają po to, żeby ludziom pomagać przynieść zdrowie albo przywrócić zdrowie. Tak jak na przykład pani Monika Kolanowska z Brzegu, fitoterapeutka i zielarka.
2: Dobry wieczór, witam państwa i pana bardzo serdecznie.
1: Tak romantycznie zacząłem, ale jest coś na rzeczy, że właśnie jesień, ta złota Polska, to takie powiedziałbym żniwa dla zielarzy.
2: No, jak najbardziej. Już Czesław Niemen śpiewał bodajże, że mimozami jesień się zaczyna, prawda? I z tego co wiem, to w tej piosence chodziło o te piękne nawłocie, które nam już co prawda kończą kwitnąć, bo w niektórych częściach Polski z tego co wiem, to już przekwitły. Jeszcze można znaleźć gdzie niegdzie kwitnące kwiaty nawłoci. Niestety w większości jest to roślina inwazyjna, ta którą spotykamy, czyli tak zwana nawłoć kanadyjska. Oczywiście ona ma właściwości fitoterapeutyczne, ale na pewno nie należy wspierać jej rozrastania się, dlatego że zabija po prostu nasze polskie, wypiera nasze polskie rośliny. Jednak od strony fitoterapeutycznej na pewno taki napar z kwiatów nawłoci będzie bardzo pomocny u wszystkich osób, które mają przewlekłe problemy, na przykład z zapaleniem dróg moczowych. Myślę, że on będzie naprawdę bardzo dobrym wyborem, żeby sobie takie kwiaty ususzyć.
1: Może pani od razu powiedzieć, jak to przygotować? No bo jesteśmy na przykład na spacerze, ta nawłoć gdzieś tam rośnie sobie na skrajach łąk, lasów. Zrywamy takie żółte i co z tym zrobić?
2: Na pewno suszymy. Ja teraz powiem, jak to wygląda w podręcznikach do fitoterapii i na wykładach, bo chciałabym przede wszystkim naszym słuchaczom przypomnieć, że przede wszystkim zielarz to nie lekarz i musimy też być pewni tego naszego schorzenia, prawda? Musimy odpowiedzialnie do tego podchodzić. Więc tak, idziemy sobie na spacer, zbieramy kwiaty nawłoci, ziele nawłoci, suszymy w temperaturze takiej najlepiej pokojowej. Fajnie mają te osoby, które mają suszarki do grzybów, bo możemy sobie wysuszyć. Jeśli chodzi o suszenie ziół, w ogóle wszystkich ziół, pamiętamy o tym, żeby nie suszyć ich na świetle słonecznym, na promieniach słońca, dlatego że te wszystkie takie piękne sielskie obrazki, gdzie zioła są podwieszone pod strzechą, to absolutnie możemy się tym zachwycać wizualnie, ale nie jest to absolutnie praktyka wśród zielarzy, żeby ten surowiec wartościowy pozyskiwać. No i po wysuszeniu zalewamy sobie łyżkę szklanką wody gorącej i możemy sobie taki napar popijać albo zrobić sobie w termosie i w ciągu dnia można sobie popijać.
1: No to skoro już tak zaczynamy w jesiennych klimatach, to od razu mi się to kojarzy jednak z chryzantemami, z listopadem. Poznałem kiedyś bardzo sympatyczną panią, która z kolei mówiła, że te chryzantemy, kwiat chryzantem świetnie się nadaje na takie herbatki. Zrywamy dwa takie kwiaty, no ważne, żeby nie były pędzone chemicznie. No i tak samo zalewamy ciepłą wodą, jest pyszne podobno.
2: To teraz mnie pan zaskoczył, tego nie wiedziałam, ale człowiek uczy się przez całe życie.
1: Ja nie ręczę za to, że ta recepta jest sprawdzona, no ale widziałem, że ona tak robi. Trzyma się świetnie.
2: No i być może tak jest. Ja po prostu takiej wiedzy nie mam, bo tych chryzantem nigdy nie próbowałam. Przyznam szczerze, że też słyszałam o takiej praktyce, ale naprawdę nie mam takiej wiedzy. Więc musiałabym tutaj się douczyć, doczytać. Natomiast jak wybierzemy się na spacery, to możemy zauważyć, że jeszcze są owoce na przykład dzikiej róży na krzakach. No i to jest rewelacyjny surowiec zielarski. Przede wszystkim bardzo wartościowy witaminę C. I tutaj też, jeśli ktoś ma czas i ochotę, żeby takie owoce dzikiej róży sobie ususzyć. I teraz tak, metody są dwie. Albo sobie suszymy w temperaturze pokojowej, czyli ogólnie pamiętamy, żeby tych ziół nie suszyć wyżej niż w 40 stopniach Celsjusza i oczywiście w przewiewnym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o suszenie owocu dzikiej róży, to mamy też taką metodę, że zaczynamy od wysokiej temperatury i później temperaturę co parę minut po prostu sobie zmniejszamy. Ale bardzo istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że cały owoc dzikiej róży jest bardzo wartościowym surowcem zielarskim i absolutnie nie wyrzucamy tych białych pesteczek w środku. Bardzo wartościowy materiał zielarski. Zbieramy owoc dzikiej róży i suszymy cały owoc dzikiej róży. Dobrze jest go sobie później zmielić. Ja nie polecam mielenia absolutnie w młynku elektrycznym, żeby po prostu przez wysoką temperaturę nie przepalić składników, tych najbardziej wartościowych, najbardziej cennych, które są w owocu dzikiej róży. I pamiętać, że cały owoc razem z pestkami.
1: Pani Moniko, ale te pestki są mało apetyczne, włochate, drapią, więc co z nimi zrobić?
2: Ale jak my zmielimy taki cały owoc, to zapewniam, że my możemy go wprost na proszek po prostu zmielić.
1: Tylko nie przegrzać w czasie tego mielenia w młynku.
2: Tak, oczywiście. Ja w ogóle proponuję sobie kupić porządny moździerz. Można już teraz wszędzie takie moździerze dostać, nawet na Allegro. Jeszcze jak sobie uściślimy, że to ma być taki moździerz laboratoryjny najlepiej, ponieważ on w środku powinien być gładki, nie może mieć tych wszystkich takich ropowatych powierzchni. No myślę, że bez problemu każdy znajdzie taki moździerz i myślę, że taką jesienną, wieczorową porą to może być też sam relaks, takie rozcieranie w moździerzu owoców dzikiej róży na przykład. No mamy też owoce głogu jeszcze, prawda? Też możemy zobaczyć. I tutaj jeśli chodzi o takie wyrównanie na przykład ciśnienia, możemy sobie też wysuszyć te owoce głogu i robić sobie takie napary dla wzmocnienia naszego serca, naszego krążenia. Także to jest też bardzo fajny surowiec zielarski. Oczywiście ja też chciałabym podkreślić, że musimy uważać, bo tutaj jeśli chodzi o owoc głogu, to musimy zwrócić uwagę na to, czy nie bierzemy na przykład leków kardiologicznych, a w przypadku na przykład nawłoci, o której wcześniej wspomnieliśmy, to ja chciałabym jeszcze wrócić do tej nawłoci, ponieważ myślę, że warto dopowiedzieć naszym słuchaczom, że nawłoć jest ziołem moczopędnym, więc jeżeli ktoś z Państwa przyjmuje leki na nadciśnienie, to musimy uważać, dlatego że możemy bardzo łatwo doprowadzić do wypłukania na przykład potasu, co może być niebezpieczne u osób, które biorą leki.
1: No a jak Pani tak opowiada o tej jesieni, to mimo wszystko widzę też taki walor terapeutyczny w samym spacerze. Celowo wspomniałem, że ten początek października, no wyjątkowo udany pod względem takim przyrodniczym, piękna aura, no i chyba sam kontakt z przyrodą, właśnie z tą złotą polską jesienią, jak pięknie w słońcu już się złociły te wszystkie liście, też chyba działa jakoś tak kojąco.
2: Działa bardzo kojąco. Ja też oczywiście wszystkim polecam spacery. Teraz, kiedy mamy w lasach bardzo dużo grzybiarzy, oczywiście grzyby też są bardzo dobrym źródłem mikro-makroelementów, warto też podkreślić, że rolę w ogóle terpenów leśnych dla naszego zdrowia, bo chodzenie do parku czy do lasu szczególnie, to nie tylko sam relaks, ale przede wszystkim wzmacnianie systemu odpornościowego, ponieważ leśne terpeny działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie.
1: Proszę dodać właśnie, co to są te terpeny, bo może jeszcze nie każdy miał okazję się zaciągnąć nimi.
2: To jest dokładnie, tak mówiąc, bardzo obrazowo. To są te związki, które na przykład wdychamy w olejkach eterycznych. Jeżeli kupujemy sobie olejek sosnowy czy świerkowy, ten zapach lasu, który czujemy w takim naturalnym olejku eterycznym, prawda? Możemy je wyczuć. I one przedostają się zarówno przez drogi oddechowe, jak i przez barierę krew-mózg do naszego organizmu. No i są nieocenianym wsparciem dla naszego układu odpornościowego. Mówi się o nich, że są to tak zwane komórki NK killers, które właśnie świetnie walczą.
1: Naturalni zabójcy.
2: Naturalni zabójcy, dokładnie tak. Naturalni zabójcy. Wiemy, badania kliniczne pokazują, że no, efekty takich kąpieli leśnych, w Japonii to się bodajże nazywa shihrin-yoku, Japończycy to stosują, prawda? No to w naszym organizmie zostają powyżej 7 dni. Także no myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby sobie w momencie, kiedy czujemy przeziębienie, że nas bierze, to myślę, że ten spacer w lesie może być nieocenionym wsparciem dla naszego organizmu. Bo to nie tylko relaks, a wiadomo, że układ nerwowy spokojniejszy, dużo łatwiej znosi też spadki odporności, no ale oczywiście też wzmocnienie takie ogólnoustrojowe.
1: Skoro Pani wspomniała o takich infekcjach, czyli zjawisku, które nazywamy, że nas coś bierze, to chciałem zapytać, czy jeszcze fitoterapeuci w ogóle sięgają po takie naturalne źródła kwasu acetylosalicylowego, czyli słynnego leku na literkę A, a w Polsce na literkę P, przeciwgorączkowego, przeciwzapalnego, trochę przeciwbólowego, no bo przecież salicylany są w korze wierzby, chociażby. No i to mamy za darmo, nie trzeba przepłacać.
2: Tak, myślę, że tak. Myślę, że bardzo dużo fitoterapeutów korzysta, jak najbardziej tak. Kora wierzby, ale jeszcze ja tutaj mam coś, panie Krzysztofie.
1: Pani zawsze mnie czymś zaskakuje. Tak. Albo w termosie, albo w słoiczku, a dzisiaj słoiczką.
2: Oczywiście tutaj mówimy w tym momencie na przykład o korze wierzby, czyli niczym innym jak naturalnej aspirynie, bo oczywiście przyroda oferuje nam także zastąpienie leków, które my znamy z aptecznych półek.
1: Gdybym to odwrócił, to my odmałpowaliśmy od przyrody to, co ona wyprodukowała, syntezujemy to w sposób taki, no na skalę przemysłową, no jesteśmy mądrale.
2: A oczywiście świetna uwaga, dokładnie powinno być to w ten sposób, jak pan powiedział. Najpierw była przyroda, a później my zaczęliśmy kombinować, prawda?
1: Pani, przepraszam, że użyję tego zgrabnego słowa. A co pani kombinuje z tym słoiczkiem?
2: A ja kombinuję z tym słoiczkiem to, że chciałam pana poczęstować pierzgą pszczelą. Takiej pierzgi pszczelej, proszę sobie wziąć na rękę. Ponieważ ja chciałam, mówiąc o produktach naturalnych, ja chciałam państwa zachęcić do stosowania produktów pszczelich już teraz, czyli do znalezienia najbliższego pszczelarza.
1: Pani Moniko, proszę teraz opowiadać, a ja będę się tym zajadał.
2: Dobrze, więc ja też się tym zajadam, ale wyszło.
1: Absolutnie karygodne w czasie audycji, ale kto nam zabroni?
2: Tak, ale my tutaj mówimy o wspieraniu układu odpornościowego i właśnie wspieramy swoje własne układy, żebyśmy mieli czas po prostu i siłę na dalsze wykonywanie swojej pracy dla dobra naszych słuchaczy.
1: No to od razu mówię. Pyszne, bo łączy dwa smaki. Lekko słodki, nie jest mdłe i jest taki pazur kwaskowaty. Więc połączenie słodyczy z kwaskiem, idealna równowaga. I naprawdę fajnie się rozpływa. Takie wrażenie troszkę woskowo-tłuste pozostawia, ale przyjemne.
2: Bo jest w nim oczywiście odrobina wosku, no bo w końcu przez pszczoły ta pierzga została zrobiona. Więc ja chciałabym powiedzieć, żeby teraz, najlepiej, gdyby państwo mieli dostęp do najbliższego pszczelarza, najlepiej znajomego, bo uważam, że też warto jest wspierać nasz lokalny rynek, a Opolszczyzna świetnym pszczelarstwem stoi. I na pewno każdy z nas ma dostęp do dobrego miodu. I w tym okresie jesienno-zimowym myślę, że bardzo dobrze jest zaopatrzyć się w pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli, który najlepiej jest albo rozetrzeć sobie znów w moździerzu i połączyć z miodem i wieczór wcześniej sobie rozrobić z letnią wodą, albo w pierzgę. Ma w sobie bardzo dużo białka, będzie świetnym wsparciem układu odpornościowego, ale ja myślę, że tutaj o pierzdze to mogłabym mówić też w nieskończoność, ponieważ ona też jest bardzo dobra na takie przemęczenie, na takie jesienne takie odczucia, gdzie dużo osób ma takie wrażenie takiego przemęczenia, czasem wręcz wycieńczenia organizmu, problemu z zasypianiem, więc tak myślę, że tak ogólnie czujemy się tacy przemęczeni i ta pierzga będzie świetna. No i trzecim produktem jest propolis, czyli naturalny antybiotyk, bo powiedzieliśmy o naturalnej aspirynie, więc teraz idąc dalej, powiedzmy o naturalnym antybiotyku, czyli propolisie, i w czasach na przykład, gdybyśmy mieli problem z dostępem do antybiotyków, to myślę, że dobrze by było, gdyby każdy z nas w swojej apteczce miał nalewkę z propolisu, pijemy ją w kropelkach. Oczywiście tutaj chcę podkreślić, że najpierw musimy mieć pewność co do tego, że nie jesteśmy uczuleni na produkty pszczele. I nawet jeżeli przez jakiś czas jedliśmy te produkty pszczele i nie było żadnego problemu, to po dłuższej przerwie zawsze sprawdzamy, czy ta alergia na przykład się nie pojawiła.
1: Lepiej wziąć troszkę mniej tego produktu, tak na próbę, jeśli obserwujemy jakąś, nie wiem, gorąco, wysypkę, rumień, tego typu jakieś zaburzenia w samopoczuciu, to jest sygnał, że coś się dzieje niedobrego.
2: Tak, tak. Możemy sobie nawet posmarować gdzieś na ręce, prawda? Spróbować na skórę nałożyć to krople propolisu. One oczywiście, myślę, że wiele starszych osób wie, że ten propolis był także stosowany na oparzenia na skórę. Także to jest lek naprawdę, no moim zdaniem to petarda po prostu wśród leków i on powinien stać w każdej domowej apteczce. Pamiętamy o tym, że ten propolis zaczynamy sobie na przykład do 3 kropelek, dajemy sobie na łyżeczkę miodu, taką łyżeczkę jak do herbaty i mieszamy ten propolis razem z miodem, po czym czekamy, aż on się w ustach wchłonie. Rozpuści się miód i wchłonie, czyli śluzówkowo po prostu musi nam się wchłonąć ten propolis. I teraz możemy sobie zrobić taką profilaktykę propolisową, stosując 3 razy dziennie, na przykład po 4 kropelki tego propolisu z miodem, ale możemy też w momencie, kiedy czujemy, że ta infekcja nas dopada, możemy sobie brać na przykład po 9-10 kropelek tego propolisu, po prostu zwiększyć sobie dawkę już indywidualnie, prawda? No ale oczywiście też musimy uważać, żeby nie przedobrzyć, prawda? Bo jak ze wszystkim możemy w drugą stronę przekombinować, prawda? Także, no i przede wszystkim pamiętać o tym, żeby odpoczywać, leżeć, oszczędzać energię, bo też nieoceniane jest to, tak jak pan wspomniał o tych spacerach, jako profilaktyce, tak dla osoby, która już czuje, że jakiś wirus ją dopadł, to nieocenione jest to, żeby się po prostu położyć, żeby nie tracić energii na działanie, tylko żeby organizm miał siłę na walkę, na przykład z wirusem.
1: To muszę panią zapytać o takie działanie wspomagające. Wiele razy już o tym słyszałem. Jeszcze nie mam własnych doświadczeń, które by to poparły, w cudzysłowie mówiąc, klinicznie, ale czy popiera pani w takich przypadkach, gdy nas coś bierze, jak to się ładnie nazywa, głodówkę? Nawet powiedzmy pół dnia, jeden dzień, żeby właśnie nie odbierać energii, mówiąc w wielkim uproszczeniu, na trawienie, szczególnie białek czy tłuszczyk, to wymaga największej ilości energii, enzymów, tylko właśnie sobie zrobić głodówkę.
2: Ja mogę tylko powiedzieć panie Krzysztofie o sobie i od swojej strony, jako że nie jestem dietetykiem, to myślę, że w momencie, kiedy my jesteśmy przeziębieni, to nasz organizm po prostu jeść nie chce i że w sposób naturalny bardziej potrzebujemy płynów niż jedzenia. I ja zaobserwowałam coś takiego, że kiedy mnie coś zaczyna brać, to rzeczywiście nie mam ochoty na jedzenie.
1: Tracimy apetyt, przepraszam, jak zwierzęta. One kierują się instynktem i to jest chyba najlepszy wskaźnik takiego racjonalnego zachowania.
2: Tak, i myślę, że wtedy ten nasz organizm naturalnie prosi nas o głodówkę. A w momencie, kiedy zaczynamy czuć się lepiej, wtedy on naturalnie prowadzi nas do lodówki.
1: Trzeba to odreagować, nadrobić zaległości.
2: Tak, oczywiście nie możemy nie docenić roli rosołków, prawda? I pamiętamy o tym, że teraz w okresie jesienno-zimowym wchodzimy w ogrzewanie organizmu, więc fajnie by było kupić sobie i mieć zawsze w domu korzeń imbiru, żeby sobie wrzucić do każdej zupki czy sosiku, żebyśmy ten organizm od środka ogrzali. Oczywiście kurkuma, prawda? Więc przyprawy są niesamowicie ważne. No i tutaj dochodzimy na przykład do rozmarynu, do oregano, do tymianku, bo nie wiem, czy pan słyszał, ale mnóstwo badań, nawet klinicznych, pokazuje nam, że tymianek, oregano mają niesamowitą moc. I to są również rośliny, które mają działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne. One świetnie wspierają nasz układ oddechowy, więc jeżeli mamy problemy z zatokami, z kaszlem, to nie tylko olejek eukaliptusowy czy sosnowy do inhalacji, ale nie zapominajmy o tym tymianku, o oregano. I tutaj ja proponuję, żeby sobie też do kąpieli dodać taki olejek, żeby mieć go w domu. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli dodajemy olejki eteryczne do kąpieli, to najpierw na rękę dajemy troszeczkę jakiegoś oleju, więc na przykład oliwę z oliwek. Fajnie by było, jak mamy jakiś na przykład olej migdałowy, ale myślę, że w każdym domu jest na przykład oliwa z oliwek, nie? Bo teraz to już myślę, że wszyscy używamy jej w kuchni. I dajemy sobie troszeczkę, parę kropelek, powiedzmy, że olejku rozmarynowego czy oregano i do wanny, prawda? Do kąpieli. Natomiast jeśli nie mamy wanny, bo z tego co wiem, to bardzo dużo osób ma po prostu brodziki teraz, prysznice w łazience, no więc proponuję zrobić sobie wtedy taką inhalację, zamykając się w kabinie prysznicowej i parę kropelek, na przykład oregano czy tymianku, takiego olejku dać sobie na płytkę, ale na ścianę, absolutnie nie na podłogę, żebyśmy nie skończyli z gipsem na nogę, żebyśmy się na tym olejku nie poślizgnęli i po prostu oddychać w czasie kąpieli tymi olejkami. Ten tymol na przykład z tymianku jest naprawdę bardzo wartościowy. Także cały czas też z tego, co ostatnio czytałam, badania cały czas trwają takie dokładniejsze nad tymi ziołami naszymi, takimi greckimi ziołami ogrodowymi, które my też w ogrodach mamy. No i powiem panu, że to jest dla mnie też no, taki temat, który uwielbiam zgłębiać. Szałwia, rozmaryn, tymianek, oregano. No warto, warto po prostu się pochylić nad nimi, ponieważ my wszyscy możemy je mieć na balkonie, mamy do nich dostęp na parapecie okiennym i naprawdę nie musimy mieć ogrodów, żeby się naturalnie wspierać.
1: Mam takie dwa wątki, które przyszły mi do głowy, gdy pani opowiadała raz o rosole, a dwa o oregano. No i trzy jeszcze jest o propolisie. Otóż właśnie jeden z moich znajomych sam bywał na Syberii i okazało się, że tam, gdzie ten dostęp do takich past korporacyjnych, nazwijmy to, no jest bardzo umiarkowany, czyli go praktycznie nie ma. Oni sami robią pastę do zębów. Biorą z jakiejś kredy, czegokolwiek, jakiegoś lepiszcza i dodają do tego propolis, proszek z propolisu. I taka pasta w naturalny sposób rewelacyjnie działa, pozostawia przyjemną świeżość w ustach i najważniejsze, no ten propolis robi to, co trzeba w jamie ustnej, pełno zakamarków jest między dziosłami i zębami i to jest po prostu doskonała profilaktyka na wydaniu syberyjskim, a więc najprostszym, jaki może być.
2: Tak, ja też słyszałam, że bardzo fajnie działa propolis na przykład na paradontozę, Już nie mówiąc o tym, że on, taka pasta i będzie też nam świetnie zaleczała te wszystkie, jeżeli pojawią się jakieś afty, gdzieś tam jakieś uszkodzenia śluzówki w jamie ustnej, to absolutnie ten propolis będzie wspomagał, będzie na, no po prostu zaleczał te zmiany.
1: Tak samo wszelkiego rodzaju takie wyprystki, opryszczki. Śmiesznie to wygląda, bo ja nawet dostałem taką pastę, jak sobie to posmaruję, za chwilę to zasnie, kryla robi się biała, więc wyglądamy troszkę jak na imprezie dla dzieci, ale jest bardzo skuteczne. I jeszcze jedna rzecz właśnie z doświadczeń tego znajomego, który no, przemierzył Syberię od jeziora Bajkał poprzez Altaj aż do Nowosybirska. To jest oregano. Okazuje się, że oregano to z okolic syberyjskich ma od 5 do 7 razy więcej składników olejków eterycznych, ponieważ tam jest bardzo krótki okres wegetacji. I ta biedna roślinka, która ma tam miesiąc, dwa do tego, żeby wydać owoce, bardzo intensywnie produkuje te składniki lecznicze, mówiąc w skrócie. I dlatego to oregano syberyjskie ma niesamowite właściwości lecznicze. A ludzie, którzy tam mieszkają od wielu pokoleń, powiedzmy nawet od tysięcy lat, wiedzą, że tam nie ma NFZ-u, wiedzą, że nie ma lekarza rodzinnego, więc potrafią liczyć tylko na siebie. No i tylko najtrudniejsze chyba przypadki infekcji kończą się dramatycznie. Natomiast jeśli ktoś normalnie stosuje to profilaktycznie dodatkowo, no to ma dużo większe szanse żyć zdrowiej.
2: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co pan teraz powiedział. Ja miałam na studiach zielarskich, w Instytucie Zielarstwa Polskiego, na kursie zielarskim, miałam wykłady z Grekiem, bardzo fajnym wykładowcą, który mówił właśnie o ziołach greckich w kontekście tych dziko rosnących w Grecji. I tam pamiętam, jak na wykładzie opowiadał nam, że w Grecji natomiast w związku z tym, że tam można zbierać zioła dzikorosnące, ja na przykład jako fitoterapeutka w naszych polskich warunkach nie mogę prowadzić warsztatu z ziołami, które sobie sama dziko zbieram. Ja to wszystko muszę mieć w odpowiednich torebkach oznakowanych i tak dalej.
1: Mnie pani zaskoczyła, a co jest takiego złego w tym zielsku, które pani znajdzie na skraju łąki?
2: No
1: rozumiem, ustawodawcę trzeba o to zapytać.
2: Chciałam to właśnie powiedzieć, o to trzeba spytać ustawodawców i tych, którzy nam wymyślają te wszystkie ustawy. I teraz wracając do tego oregano, to w związku z tym, że to oregano też dojrzewa w innych warunkach, tak jak pan powiedział w przypadku Syberii, tak samo w przypadku Grecji, to są zupełnie inne warunki, to oregano jest tak mocne, że Grecy zbierają je w rękawiczkach, ponieważ ono parzy. Gdybyśmy zbierali je kilka godzin bez rękawiczek, to ono parzy. I jeszcze kolejna ciekawostka, bo czasami ktoś mówi, że ziół nie zbieramy w okresie kwitnienia. Otóż w Grecji zarówno oregano, jak i tymianek, jak najbardziej okres kwitnienia jest najlepszym okresem na zbiory tych ziół. Ale właśnie teraz tak sobie myślę, jak właśnie rozmawiamy, w jakim my dziwnym kraju żyjemy, że ja tutaj rozmawiając z panem, bardzo bym chciała tyle rzeczy gdzieś tam od siebie prosto powiedzieć,

0: tym bardziej powszechnie dostępnego w sklepach w torebce. Wprawdzie ten rumianek, myślę, zrywany osobiście, nieutleniony, świeży, mówiąc inaczej, ma na pewno dużo większe wartości terapeutyczne niż ten z torebki, który nie wiadomo ile już tam ma i co tam było z nim robione. Natomiast ja bym sobie dał spokój, wie pani, no żyjemy jeszcze w wolnym kraju, wolni ludzie, więc jeśli ktoś skorzysta z pani podpowiedzi, pani wykształconej fitoterapeutki, zielarki, to chyba włos z głowy nie spadnie.
1: No cudownie by było, gdybyśmy w ogóle, wie pan, po te zioła sięgali cały czas. To znaczy, gdybyśmy żyli tak, że te zioła byłyby profilaktyką. Tak jak człowiek, większość z nas budzi się rano i parzy sobie kawę, prawda? Bo tą kawę lubimy lub lubimy jej chociażby zapach, bo ja za każdym razem, jak ktoś tam powiedział, a detoks od kawy, to kończy się u mnie tak, że ja muszę zaparzyć chociaż po to, żeby powąchać, bo prawda jest taka, że uwielbiam ją.
0: No dobrze, przyjdę pani od razu z pomocą coraz więcej badań i to prowadzonych na ogromnej próbie badawczej, również przez wiele lat pokazuje, że kawa jest bardzo zdrowa, szczególnie jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, jeśli chodzi o odporność, bo zawiera dużo antyoksydantów. No same walory, no nie można przedawkować, jeśli chodzi o zawartość kofeiny, no bo to wiadomo, co za dużo, to niezdrowa, ale ogólnie kawa jest zdrowa, tak przynajmniej dowodzą badania. Nie wiem, co będą mówić za 10 lat, ale dajmy sobie spokój.
1: Na pewno kawa jest surowcem fitoterapeutycznym, także też mam tego świadomość, więc absolutnie tutaj niczego złego o niej nie powiem. O żadnej roślinie nie powiem nic złego, panie Krzysztofie.
0: Bo każda jest dobra pod warunkiem, że przestrzegamy dawki. Stara zasada.
1: Dokładnie. Paracelsus nam to powiedział, prawda? Wszystko może być lekiem i wszystko może być trucizną. To dawka ma tutaj znaczenie. Ale tak wracając do naszego wątku, to myślę, że w świecie idealnym byłoby tak, że my te zioła byśmy właśnie tak stosowali jak tą kawę poranną, że pamiętalibyśmy o tym, że wchodzimy w okres na przykład jesienny, sięgamy po produkty pszczele, mamy na przykład kwiaty suszonego bzu na ewentualne stany podgorączkowe, że sięgamy po herbatki z głogu, które nam wyrównują ciśnienie, że stosujemy alejki eteryczne, chociażby lawendowe, żeby w ten sen łatwiej wejść, żeby o ten sen zadbać. I myślę, że byłoby dużo łatwiej, nie mówiąc już o tym, że mając dostęp do diagnostyki, gdybyśmy się też systematycznie badali, moglibyśmy w sposób naturalny łatwiej przeciwdziałać rozwojowi w ogóle niektórych schorzeń. Problemem jest to, że bardzo często ludzie przypominają sobie o tych ziołach, jak niestety w wielu przypadkach już jest późno. I bardzo wielu osobom ciężko przetłumaczyć, że jeżeli już doprowadzili się do tak poważnego stanu, to naprawdę trzeba do tego lekarza pójść.
0: Same ziółka nie pomogą.
1: Nie, już same ziółka niestety nie pomogą. One mogą być jakimś wsparciem, ale należy pamiętać, że przede wszystkim trzeba już wtedy pójść do lekarza, pomóc sobie i później nad tymi ziołami się pochylić, oczyścić organizm, bo wiemy, że jeżeli bierzemy antybiotyki, to później musimy przywrócić tą florę jelitową, prawda? Musimy wrócić do równowagi. I te metody naturalne tutaj stają się naprawdę nieocenione. I później, jeśli my podejdziemy do tego odpowiedzialnie, to też możemy uniknąć nawrotów pewnych schorzeń, prawda? No bo wiemy już, jakie zioła stosować, jak się zabezpieczać. Także myślę, że najrozsądniej by było, gdybyśmy też sobie uświadomili, że zioła to przede wszystkim profilaktyka i wsparcie.
0: No i bardzo ważne, to chyba też jest sprawa takiej świadomości sukcesji rodzinnej, bo proszę zauważyć, jest taki stereotyp, że te preparaty roślinne, o których dzisiaj mówimy, to w zasadzie chleb powszedni naszych babć, czy też prababek. Później gdzieś to chyba zostało zagubione, lata 60., 70., no powiedzmy do końca XX wieku to było passé. I teraz odkrywamy to, co od dawna, od stuleci nasi przodkowie wiedzieli. Więc myślę, że w audycji przy rodzinnym stole warto właśnie opowiedzieć o tej pięknej sukcesji tradycji, również polskiej, staropolskiej, że zioła były dostępne wszędzie, zawsze, codziennie. Najwyżej tylko były różnie dawkowane, różne były to kompozycje w zależności właśnie od pory roku, od przypadłości, ewentualnie na choróbsko rosół. No i teraz ja sobie przypomniałem jeszcze jedną rzecz. Parę lat temu w audycji pod tytułem Szlachetne zdrowie z doktorem Januszem Stasiakiem mówiliśmy o tym, jak to bracia Amerykanie odkryli, że polski rosół ma działanie przeciwwirusowe. I to zrobili w ten sposób, że badali jego skład, jeżeli chodzi o aminokwasy. W skrócie, do rosołu wrzucamy mięcho, gotujemy co najmniej 6 godzin. To mięcho rozbijane zostaje pod wpływem tego procesu gotowania na aminokwasy. Te aminokwasy później połknięte przez nas w postaci rosołu

0: wbudowują się w interferon alfa, czyli właśnie ten składnik, takie białko, które zabija wirusy. I to nasze babcie miały w jednym paluszku i to Amerykanie dopiero pod koniec XX wieku musieli zrobić badania, że polski rosół jest genialnym czynnikiem przeciwwirusowym. Mało tego, organizm ludzki wytwarza interferon chyba dopiero przy temperaturze 38 stopni. Po to jest też między innymi gorączka. A ten interferon pochodzący z aminokwasów z rosołu zaczyna się konstruować w pół godziny po zjedzeniu rosołu. Genialne. No, szapoba, nasze babcie wiedziały najlepiej.
1: No oczywiście, że tak. Ja cały czas podkreślam to, że prowadząc warsztaty zielarskie, bardzo często jak prowadzę na wioskach szczególnie te warsztaty, to tam panie opowiadają mi różne rzeczy o ziołach, właśnie o takiej praktyce zielarskiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Ja bardzo często też jestem im wdzięczna za to, że no mam wrażenie, że mnóstwo tej wiedzy takiej praktycznej to ja zdobywam od ludzi przede wszystkim, bo co innego jest siedzieć na sali wykładowej na wykładzie apiterapii, a co innego wejść na warsztaty, tak jak ostatnio z panem pszczelarzem, panem Januszem Iwasieczko, i na żywo obserwować pokolenia pszczelarzy po prostu i łapać tę wiedzę, prawda? To jest niesamowita rzecz. A poza tym jeszcze jedna sprawa. Badania kliniczne, no bo to, co pan powiedział, Amerykanie odkryli, że polski rosół działa. Otóż badania kliniczne nad ziołami tylko dowodzą tego, że nasi przodkowie mieli rację. Oczywiście, że możemy tam znaleźć jakieś małe odstępstwa, prawda? Ale generalnie okazuje się, że ta ludzka intuicja i doświadczenie były niesamowite i my właściwie potwierdzamy działanie ziół.
0: Tym bardziej, że w tamtych czasach te metody, nazwijmy to diagnostyczno-badawcze, były trochę zero-jedynkowe. Bo jeśli ktoś miał w miarę przyzwoitą odporność, wspierał to fitoterapią, czy ziołami mówiąc po ludzku, to przeżył. Jeżeli organizm był słabszy, no to niestety nie był w stanie przeżyć, ale tak działa przyroda. To jest może okrutne prawo, ale tak działa. My dzięki wiedzy, powszechności dostępu do tej wiedzy, a także chociażby właśnie do tych ziół, możemy pomóc naszej naturze i żyć lepiej, zdrowiej, czuć się lepiej, przez to również żyć w większym komforcie, no być bardziej szczęśliwi, no tylko cieszyć się na przykład aurą otaczającą nas na co dzień złotą polską jesienią, bo tak się październik rozpoczął.
1: Oczywiście.
0: Pani Moniko, ale tak z zazdrością słucham, jaką pani się dzieli wiedzą, gdzie można się tego nauczyć, bo z tego co wiem, to pani kierunek studiów miał zupełnie inny charakter. To nie była fitoterapia, ani ziołolecznictwo.
1: Kierunek studiów, który na początku kończyłam po maturze, no to oj, dużo było tych moich kierunków. Studiowałam etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim, teologię na Uniwersytecie Opolskim, skończyłam również anglistykę. Także trochę tego po drodze było.
0: A właśnie, a gdzie ta fitoterapia?
1: Fitoterapia, jestem nauczycielem od 27 lat, 28 rok właściwie już pracuję też jako nauczyciel. Pracuję zarówno w szkole podstawowej na pół etatu, jak i w liceum, w zespole szkół medycznych w Brzegu. I ja po prostu po około 20 latach pracy pedagogicznej miałam bardzo poważny kryzys, silną nerwicę lękową. No i w czasie urlopu zdrowotnego zaczęłam sięgać po zioła i okazało się, że gdzieś tam zaczęły mi się przypominać różne historie, chociażby chodzenie z moją jedną z babć po lesie, która ciągle siedziała w tym lesie. Ja wtedy nie przywiązywałam do tego takiej dużej wagi. To babcia pierwsza mi powiedziała, pamiętam, kiedy byłam małą dziewczynką, że trzeba uważać na kleszcze, jak się zbiera jagody i jeżyny dzikie. Także ja pamiętam to od babci, ale też nigdy nie było we mnie takiego lęku jak wśród niektórych, bo teraz widzę, że niektórzy w kombinezonach do lasu na grzyby jeżdżą. I jakby tego we mnie nie było i ten lęk mi na szczęście nie został. Natomiast zaczęłam przypominać sobie, że ta natura ma olbrzymie znaczenie, olbrzymie wsparcie. No i zaczęłam uczyć się w kierunku fitoterapii. No i jakby ostatnią drogą, która mi została w warunkach polskich, było skończenie ziół w profilaktyce i terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. No i ten kierunek udało mi się skończyć. Było to dla mnie niezwykle cenne, ponieważ połączenie tego, co się dowiedziałam o zielarstwie wcześniej, z wiedzą nabytą u doktora Henryka Różańskiego, również w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach, Panewnikach i w końcu ten Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, to zupełnie różne szkoły. Początkowo jeszcze był kurs w Instytucie Zielarstwa Polskiego i terapii naturalnych. Więc były to jakby trzy różne etapy kształcenia i każdy z tych etapów uważam za ważny, ale też każdy z nich dał mi zupełnie inny wgląd, jeśli chodzi o zielarstwo. No ale muszę powiedzieć, że tak najlepsza szkoła życia to jest ta szkoła, kiedy wchodzę właśnie na warsztaty, bo prowadzę warsztaty z dzikiej kuchni, z dzikiej kosmetyki, z dzikiej apteki. Kiedy wchodzę na te warsztaty i słyszę od moich warsztatowiczów właśnie, jak to się u nich w domu kiedyś robiło, albo słyszę różne historie, takie jak pan dzisiaj powiedział o tych chryzantemach na przykład, prawda?
0: Do herbatki, przypomnę.
1: Tak, do herbatki. Czy jak zrobić jakąś nalewkę, jak nastawić, czy jakichś ziółkach, coś ciekawego, czy czasem pytanie, które zupełnie mnie wybije, bo ja naprawdę nie mam o tym pojęcia. Bo ja też uważam, że dobry zielarz to nie jest taki człowiek, który wie wszystko o ziołach wszystkich, tylko uważam, że to jest ktoś, kto potrafi się orientować i poruszać w okolicy powiedzmy 60 ziół. Dla mnie to jest taka osoba, ponieważ my żyjemy w czasach, gdzie bardzo dużo osób bierze różnego rodzaju leki. Leki z ziołami potrafią wchodzić w interakcje. Pewne sytuacje potrafią być bardzo niebezpieczne dla osób, które się przewlekle leczą. I uważam, że jeżeli ktoś stwierdzi, że zna się na wszystkich ziołach, to ja nie wierzę w to, że on jest w stanie zabezpieczyć dobrze człowieka, który do niego przychodzi po wsparcie. W to po prostu nie wierzę, bo ja się cały czas uczę interakcji. My mamy ciągle inne leki, ciągle nowocześniejsze leki. Ludzie mają olbrzymi problem z depresją, ze stanami lękowymi. Wchodzą kolejne generacje leków i one też wchodzą w interakcje, prawda? My wiemy, że jeśli chodzi o chociażby dziurawiec, on oddziaływuje na cytochrom P450 w wątrobie, zaburza nam metabolizm leków. Więc to są, uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna dziedzina fitoterapia i mówiąc szczerze, nawet nie mam zamiaru jakby opanowywać wiedzy o wszystkich ziołach, bo to nawet nie czuję takiej potrzeby, tym bardziej, panie Krzysztofie, że uważam, że my pod nogami mamy podstawowe zioła, z których możemy korzystać i naprawdę to, co nas otacza w naszym miejscu, gdzie żyjemy, w tych warunkach geograficznych, w których jesteśmy, w zupełności nam wystarczy. Ja nie wierzę w to, że my musimy koniecznie sięgać na przykład po aszwagandę, kiedy mamy nasze polskie zioła, które potrafią nam naprawdę świetnie pomóc. Uważam, że też musimy swoje głowy odpowiednio nastawić, przeprogramować na taki bieg wolniejszego życia, co jest niezwykle ważne w tych czasach, bo sama wiem, że im więcej tej pracy, tym bardziej szybciej biegnę i trzeba umieć wyhamować.
0: Plateczka chomika się pojawia, gdzie on w tej karuzeli przebiera łapeczkami szybko, ale stoi w miejscu.
1: I dokładnie nie mogę też, jako fitoterapeutka, jak ten chomiczek gonić, żeby poznać kolejne ziółko, kolejne... Nie, no nie o to chodzi. I następna rzecz to jest to, że myśmy zgubili to, że kiedyś nasi przodkowie żyli zgodnie z cyklami natury, zgodnie z porami roku. Był czas na to, żeby wrzucić ten listek mniszka do sałatki czy krwawnika. Był czas na tą młodą pokrzywę, która nam ma odnowić krew.
0: Kwiecień, maj.
1: Tak, ale nie, że my pijemy cały rok, a później mamy problemy z żelazem, prawda? Bo możemy sobie zaburzyć to wchłanianie żelaza, bo no niestety możemy przedawkować. No, zioła też możemy przedawkować. Zioła, jeżeli od ziół wzięła się farmacja, no to potęga działania tych ziół jest naprawdę olbrzymia, więc no tutaj musimy pamiętać, że one też mogą mieć bardzo mocne działanie, prawda? Zapominamy o tym, że czas jesieni teraz to jest czas korzeni. Korzeń mniszka to jest petarda, to są prebiotyki, a my możemy sobie tego mniszka wykopać w ogródku, ten korzeń wysuszyć, zmielić, możemy sobie go zaparzyć, możemy sobie posypać nim kanapkę z proszkowanym, mamy korzeń lubczyka, który możemy sobie dodać do rosołu, też możemy go sobie ususzyć, prawda? Więc my po prostu o tym zapominamy, jak żyć zgodnie z tymi cyklami natury. Myślę, że to jest też takie niezwykle ważne, a nie to, czy ja będę znała ziół 100, 200 czy 300, nie?
0: Tym bardziej dobrze, że pani to przypomniała w audycji przy rodzinnym stole. Zbliżają się coraz dłuższe te wieczory, już tak stereotypowo mamy czas na to, żeby pomyśleć o sobie, o swojej najbliższej rodzinie i właśnie o tych ziołach, które można codziennie, profilaktycznie, rano, wieczorem, w południe, do pracy w termosie.
1: Dokładnie tak, do pracy w termosie. Naprawdę warto sobie do pracy w termosie brać te ziółka. Taki fajny napar jeszcze Państwu zaproponuję, to taki na taki sezon jesienno-zimowy, rozmaryn, imbir, pomarańcza, owoce żurawiny. Proponuję zwrócić uwagę, jak kupujemy owoc suszony żurawiny, żeby on nie był z cukrem, ale na przykład z sokiem jabłkowym, bo możemy już taki dostać. I to sobie elegancko parzymy, możemy dać troszeczkę miodu i naprawdę to jest przepyszny napar, wzmacniający też nasze zdrowie i odporność.
0: Na dobranoc też?
1: Na dobranoc też. A, i proszę też nie zapominać, jak ja to mówię, o gotowaniu badylków, czyli takie wywarki, gdzie możemy sobie dać na przykład gałązkę sosny lub świerku. Możemy dodać sobie badylki, o których powiedziałam, czyli te pędy malin czy jeżyn. My zawsze zostawiamy na działce. Trochę pędów nie ścinamy wszystkich. Takie gotowane pędy jeżyn powodują, że nawet ten napar zrobi nam się troszeczkę taki malinowy w kolorze i będzie miał smak maliny. No i tutaj też taka, myślę, istotna informacja, że szkorbut to przede wszystkim niedobory witaminy C. No niestety w czasie wojny bardzo dużo osób umierało na skutek szkorbutu, prawda? Gdyby wiedzieli, że mają witaminę C wokół siebie, czyli w lesie, to moglibyśmy wielu trudnych, tragicznych sytuacji uniknąć. Więc proszę pamiętać, że witamina C to jest ta gotowana gałązka świerku lub sosny. Więc ja polecam, bo to jest nie tylko pyszne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe.
0: I ma piękny aromat. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. No i do następnego spotkania kiedyś przy rodzinnym stole, może już w takiej porze zimowej, kiedy będziemy mówić, co sobie tam wrzucić do herbatki wieczorem, kiedy już tych ziół nie ma wokół nas, bo przykryła czapa ze śniegu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Monika Kolanowska, fitoterapeutka, zielarka z Brzegu, była naszym gościem, a ja życzę Państwu w takim razie kolorowych, aromatycznych snów. Dobranoc, Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Już 23, to Radio Opole na FM, w internecie i DAB, plus czas na wiadomości. A w nich wracamy do specjalnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Putin telefonicznie rozmawiał z Trumpem. Opolskie Lamy 2026 rozdane. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Proces konsolidacji Klinicznego Centrum Ginekologii z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym był powodem specjalnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Martwimy się nie tylko o wynagrodzenia, ale zmieni nam się osoba zarządzająca, mówi Agnieszka Pęc, położna oddziałowa w Klinicznym Centrum Ginekologii.
2: Zmienią się możliwości, jeśli chodzi o struktury, o zamówienia publiczne, materiały, na których pracujemy. Tego się boimy, że to wszystko przełoży się na jakość opieki nad pacjentem. Nie do końca rozumiemy, na jakich zasadach mielibyśmy mieć my i nasi pacjenci korzyści z tej konsolidacji. Bardzo bym chciała i bardzo życzę sobie i wszystkim nam, żeby do tej konsolidacji nie doszło.
0: Wzmacnianie potencjału USK i budowa Centrum Pediatrii nie może się odbyć kosztem żadnego pracownika, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
3: Jestem przekonany, że te argumenty, które tutaj dzisiaj padły, do tych, których mogły dotrzeć, dotarły, bo mówili fachowcy, mówili ludzie, którzy znają się na tym, jak zarządzać ochroną zdrowia i jak leczyć. Jako dzisiejszy pracodawca, województwo opolskie, nie zgodzimy się na krzywdę naszych pracowników. Powtarzam to od 14 lipca za każdym razem.
4: Nie patrzymy tylko i wyłącznie takim okiem korzyści wynikających z środków, które możemy pozyskać dla naszego województwa, dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Natomiast trzeba patrzeć na to, jak pacjenci będą zaopiekowani, plus jeszcze sytuacja demograficzna, plus sytuacja na rynku lekarzy, pielęgniarek.
0: Dodała wojewoda Monika Jurek, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon. Portal Meduza napisał, że w związku z rozmową amerykański Departament Finansów wydał czasową licencję na dostawy rosyjskiego paliwa na światowe rynki do 7 kwietnia przyszłego roku.
5: O rozmowie telefonicznej przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych poinformował także kremlowski wysłannik Kirill Dmitriew. Według jego słów energetyczna i gospodarcza współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji przyniesie korzyść całemu światu. Jak do tej pory w komunikatach płynących z Waszyngtonu i Moskwy nie wspomniano o sytuacji na Ukrainie. Donald Trump pochwalił się, że Rosja dostarczy na rynek amerykański 300 tysięcy ton oleju napędowego i 500 tysięcy ton na światowe rynki. Ma tak się stać w listopadzie. Później ten kraj eksportować będzie jeszcze 1 000 000 ton surowca, dodał Trump. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że takie decyzje są na rękę Władimirowi Putinowi, który będzie mógł pozyskiwać pieniądze na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie.
0: Był to materiał Macieja Jastrzębskiego.
1: Najnowsze informacje z Opolszczyzny. Wiesz pierwszy.
0: Podczas gali 24. Festiwalu Filmowego Polskie Lamy jury ogłosiło laureatów we wszystkich kategoriach konkursowych. Nagrodę główną w konkursie filmów pełnometrażowych Fabuła otrzymał film Powiedz mi co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy, które jury wybrał spośród 10 filmów. To była bardzo dobra edycja festiwalu, świetne filmy, spotkania z twórcami i publiczność, która zostawała po emisji filmów, podkreśla twórca festiwalu Rafał Mościcki.
6: Widzowie są oczarowani. Każdy przeżywa ten film na swoją modłę. Mamy mnóstwo wydarzeń, mnóstwo miejsc, które okiełznujemy. To miasto nabiera takiej filmowej tkanki z widzami po filmach, gdzie to się nie kończyło na tym, że gaśnie światło, wychodzą widzowie. Oni ze sobą rozmawiają. To taki festiwal, który można nazwać festiwalem spotkań, gdzie ludzie szli na kolejne wydarzenie po to, żeby się spotkać, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu.
0: Dodajmy, że nagrodę publiczności otrzymał film Żuczki w reżyserii Piotra Chmielewskiego, a pełna lista nagrodzonych filmów dostępna jest na naszej stronie internetowej. I jeszcze króciutko sport. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały z Belgią 0-1 w wyjazdowym spotkaniu półfinału baraży o Mistrzostwa Świata. Rewanż we wtorek w Gdańsku.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wciąż 11 stopni, ciśnienie stałe 1014 hektopaskali. Od rana w regionie zachmurzenie duże i całkowite i opady deszczu. Będzie też temperatura maksymalna w ciągu dnia od 14 do 16 stopni. Może też silniej powiać w ciągu dnia na początku do 55 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, wybiła godzina 23, to znak, że czas rozpocząć nasz piątkowy muzyczny wieczór w Radiu Opole. A dziś przygotowałam dla Państwa zestawienie utworów, które idealnie wprowadzą nas w ten weekendowy czas. Powiemy między innymi o wybitnej postaci współczesnego soulu i folk rocka Michaelu Kiwanuce, który ceniony jest przede wszystkim za sugestywny, chropowaty wokal, ale też ponadczasową wrażliwość muzyczną. Posłuchamy także kolejnej zapowiedzi singlowej nadchodzącego albumu Jordana Rekaya. To wszystko już za moment. Koniecznie zostańcie Państwo z Radiem Opole. Sprzed mikrofonu kłania się Agnieszka Kurenda-Schmidt.

Na początku października Leon Bridges opublikował album Happiness Anytime, w którym świetnie łączy ciepło i emocjonalność z groove'em i swobodą. Współpraca z muzykami Jungle nadała tej płycie świeżość, wielobarwne brzmienie, wymykające się prostym gatunkowym podziałom. Całość tej płyty spajają bardzo charakterystyczny głos artysty, jego charyzma i oczywiście wyczucie melodii. Album powstawał, drodzy Państwo, podczas trzech sesji nagraniowych z Joshua Lloydem Watsonem i z Lidią Kito. Artyści, którzy znają się od lat z festiwalowych scen, spotkali się w jednym studiu bez presji, bez konkretnych oczekiwań i ta spontaniczna współpraca szybko przyniosła efekty, bo w ciągu zaledwie 4 dni stworzyli oni 6 utworów, czyli połowę całego materiału. Premierze tej płyty towarzyszy także nowa koncertowa formuła, czyli Leon Bridges Presents Happiness Anytime. To jest widowisko, które wzbogacają DJ-e grające z winyli, a także sekcja Denta i 3 wokalistki, a sam Bridges ponownie występuje w roli charyzmatycznego frontmana. Happiness Anytime to pełna światła, rytmu i pozytywnej energii płyta stworzona z myślą o długich dniach i ciepłych wieczorach, która ma nas też zachęcić do tańca, ale jednocześnie dać trochę wytchnienia i przypomnieć, że muzyka może wnieść do naszej codzienności odrobinę radości.

szwedzki kolektyw Nykt i amerykański zespół indie-rockowy Portugal The Man ponownie połączyli swoje siły i zaprezentowali nam singiel Some Kind of High. To jest utwór, który mówi o zakochaniu, o euforii, która towarzyszy nowym uczuciom. Bohaterowie piosenki chcą odsunąć codzienne problemy i skupić się na radości wspólnych chwil, choć jeszcze nie potrafią otwarcie przyznać, jak silne emocje nimi kierują. To nie jest pierwsza współpraca tych artystów, bo rok wcześniej muzycy nagrali wspólnie utwór Glide, a nowy singiel jest kolejnym efektem ich spotkania w studiu. Jeśli chodzi o grupę Nykt, to ona łączy pop, funk, elektronikę. Współpracowała m.in. z Nilem Rodgersem, natomiast Portugal The Man to jest zespół, który światową popularność zdobył dzięki hitowi Feel It Still z roku 2017, a ich najnowszy album Sheesh ukazał się w zeszłym roku. Posłuchajmy najnowszego dzieła tych dwóch zespołów.

Michał Kiwanuka zapowiada swój piąty album studyjny zatytułowany Fudge. Singlem, który promuje to wydawnictwo, jest Summer Clothes, a premiera płyty zaplanowana jest na 23 października. Utwór, który za moment usłyszymy, czyli Summer Clothes, rozwija się bardzo spokojnie, łącząc charakterystyczne soulowe brzmienie artysty z rozbudowanymi partiami smyczków. Kameralny wokal i bogate tło instrumentalne tworzą naprawdę bardzo intymną, ale zarazem przestrzenną kompozycję. Podobno inspiracją dla napisania tej piosenki stały się słowa Chica Corea o potrzebie ufania własnej wrażliwości i podążania za tym, co samemu uważa się za piękne. Ta idea towarzyszy zresztą nie tylko singlowi, ale całemu albumowi. Co istotne, Michael Kiwanuka po raz pierwszy od czasu debiutanckiego Home Again samodzielnie przejął całkowitą kontrolę nad produkcją. Krążek został ukończony jeszcze przed poważnymi problemami zdrowotnymi Kiwanuki, które doprowadziły do wstrzymania premiery i koncertów tego artysty. Po przebytym w zeszłym roku udarze krwotocznym Michael przechodzi rehabilitację. We wrześniu tego roku poinformował, że jego stan stopniowo się poprawia, ale niestety wciąż nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić na scenę.

trzykrotna laureatka Nagrody Grammy, wokalistka, autorka tekstów i producentka Victoria Monet zaprezentowała właśnie swój długo wyczekiwany album Frequency of Love. Na tę płytę składają się 22 utwory, wśród których znalazły się współprace m.in. z Sizą czy Bruno Marsem. Niewątpliwie lista gości, którzy wzięli udział w tych nagraniach, podkreśla silną pozycję tej artystki na współczesnej scenie R&B i pop. Premiera albumu była poprzedzona sukcesem singla Let Me, który w czerwcu znalazł się na szczycie zestawienia Billboard Adult R&B Airplay, a także wiralowym utworem Reach Out. Wraz z wydaniem płyty Victoria rozpoczęła również działalność The Frequency of Love Foundation. To jest organizacja, która wspiera

szkocki piosenkarz i producent Joseph na początku tego miesiąca wydał singiel Separate. To jest kolejna odsłona twórczości tego wokalisty, autora tekstów, który jest znany z łączenia soulu, R&B i alternatywnego popu. Muzyka Josepha koncentruje się przede wszystkim na emocjach, ale też na relacjach i osobistych przeżyciach. A Separate pojawia się po okresie nieco rzadszych premier, dlatego być może jest to sygnał dla fanów, którzy czekają kolejnego większego projektu. Joseph póki co nie zdradził, czy utwór znajdzie się na przyszłym albumie czy epce. Ten artysta zdobył popularność dzięki piosenkom takim jak The Sun Is Up Forever czy I Wonder Why. Jego pozycję na brytyjskiej scenie alternatywnego popu i soulu na pewno wzmocnił debiutancki album Permanent Damage z roku 2023, który był oparty na osobistych historiach dotyczących miłości, relacji, także rozstań. Premierze tego singla towarzyszy bardzo minimalistyczna oprawa wizualna, ale miejmy nadzieję, że zapowiada on większy projekt Josepha.

A Safe Place to be Wild. Taki tytuł będzie nosił nowy album Jordana Rakai, którego najnowszą zapowiedzią jest single Paradise. W utworze tym artysta wraca wspomnieniami do dzieciństwa, do relacji z braćmi, ale pokazuje też przeszłość jako połączenie bliskości, beztroski, chaosu oraz doświadczeń, których znaczenie można zrozumieć dopiero z perspektywy dorosłości. Pod względem muzycznym ta piosenka pozostaje zakorzeniona w charakterystycznym stylu Rakaja, łącząc jazz, alternatywne R&B. Oszczędna produkcja, wyrazisty rytm, ale też delikatne partie klawiszowe tworzą piękną przestrzeń dla skupionego pierwszoplanowego wokalu. Póki co Paradise jest trzecim singlem, który promuje nowy album. Wcześniej ukazały się Enemies i Promise. Wszystkie utwory koncentrowały się na pamięci, na emocjach, na relacjach, no i dojrzewaniu. W sumie ta płyta według zapowiedzi ma zawierać 14 kompozycji, a część materiału powstała w Abbey Road Studios, gdzie Rakai został pierwszym artystą rezydentem w historii tego miejsca.

Nasze piątkowe spotkanie dobiega końca. Mam nadzieję, że ten czas upłynął Państwu w miłej atmosferze i stał się przyjemnym wstępem do rozpoczynającego się weekendu. Serdecznie dziękuję za uwagę i wspólny wieczór. Do usłyszenia za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Kłaniam się nisko. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Dobry wieczór, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Piątkowa audycja poświęcona jest w Radiu Opole oczywiście tematom związanym ze zdrowiem. Dzisiaj także będzie o badaniach naukowych, bowiem odwiedzimy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Będziemy mówić o badaniach klinicznych prowadzonych właśnie tam. Czy to jest bezpieczna forma terapii, kiedy jest zalecana? Kto finansuje takie badania i na czym polegają owe badania kliniczne? O tym wszystkim będzie mówić dzisiaj dr Antonina Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych USK. Obszerna rozmowa za chwilę, a na początek parę informacji. Zaczynam od pokojowej Nagrody Nobla. Navi Pillay jest laureatką tej prestiżowej nagrody. Prawniczkę z Republiki Południowej Afryki wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Norweski Komitet Noblowski podkreślił jej wkład w ściganie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa.
1: Eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślają, że nagroda ma przypomnieć o znaczeniu praworządności, mówi profesor Paweł Łuków z Zakładu Etyki.
2: Komitet Noblowski chciał przede wszystkim zawrzeć taki dosyć prosty komunikat, że alternatywą dla świata prawa, przestrzegania reguł, no jest po prostu przemoc. Na dużą skalę międzynarodową ona przyjmuje charakter wojny.
1: Profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii podkreśla, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
3: Osób, które nie uznają na przykład Międzynarodowego Trybunału Karnego za coś ważnego, ten wybór pokazuje, że nie damy się. Damy odpór pewnemu atakowi na te wartości podstawowe.
1: Zgodnie z tradycją wręczenie pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Oslo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Październik to miesiąc świadomości raka piersi obchodzony na całym świecie. To zwracanie uwagi na znaczenie profilaktyki, wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz regularnych badań, które mogą uratować życie. Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Beata Jagielska, podkreśla, że polska onkologia jest dziś na zupełnie innym etapie niż kilka czy kilkanaście lat temu.
4: Do dyspozycji mamy nowoczesną diagnostykę, a z drugiej strony nowoczesne terapie również systemowe. To wszystko jest w zasięgu ręki. Niemniej jednak najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów, czyli ty kobieto jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
0: Onkolog dr Katarzyna Pogoda zwraca uwagę na rolę profilaktyki i samobadania.
5: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet i musimy pójść na to badanie, żeby się sprawdzić, żeby później móc się opiekować rodziną, przyjaciółmi. To jest bardzo ważny aspekt.
0: Prezeska Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum Ewa Grabowiec-Raczak namawia panie przede wszystkim do samobadania piersi.
6: Samobadanie piersi raz w miesiącu między 7 a 10 dniem cyklu jest bardzo ważne, bo my najlepiej znamy swoje piersi. USG ze skierowaniem od lekarza ginekologa jest bezpłatny. I bezpłatna jest mamografia między 45 a 74 rokiem życia. Jest to mamografia profilaktyczna, a z tych badań nie skorzystało jeszcze w Polsce 350 tysięcy osób.
0: W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymuje niemal 22 tysiące. 30 tysięcy butelek ekskluzywnego wina padło łupem złodziei we Włoszech. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 5 milionów euro. To największa taka kradzież w historii włoskich winnic.
7: Sprawę opisuje m.in. dziennik Corriere della Sera. Do kradzieży doszło w magazynie firmy Marchesi Antinori w Cortonie w Toskanii. Według ustaleń co najmniej 7 sprawców wyłączyło alarm i kamery, a następnie wjechało na teren zakładu 2 ciężarówkami. Do załadowania butelek wykorzystali firmowe wózki widłowe. Łup obejmuje m.in. wina Solaia, Tignanello i Guado Altasso. Wszystkie skradzione wina wyprodukowano w 2023 roku. Szef firmy Renzo Cotarella, cytowany przez włoskie media, ocenił, że sprawcy byli bardzo dobrze przygotowani. Nie wykluczył, że mogą stać za innymi, podobnymi kradzieżami we Włoszech. Sprawę badają karabinierzy i policja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: I tą informacją kończymy przegląd informacji. Za chwilę wspomniana już rozmowa z dr Antoniną Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. O badaniach klinicznych właśnie będziemy rozmawiać.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach klinicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Naszą gościnią jest dr Antonina Dziedzic-Danel, która pracuje w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: O tych badaniach klinicznych można pewnie długo rozmawiać. Zacznijmy od tego w ogóle, czym są badania kliniczne i jak długo je realizujecie u Was w Szpitalu Uniwersyteckim?
1: Tak, najprościej podając taką definicję badania klinicznego, to jest to badanie medyczne z udziałem ludzi. Ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii. We współczesnej medycynie badania kliniczne to podstawowe narzędzie do rozwoju terapii, do znajdywania nowych metod leczenia pacjentów. W Szpitalu Uniwersyteckim w Opolu prowadzimy te badania już od kilku dobrych lat. Wcześniej lekarze samodzielnie je prowadzili, ale teraz dzięki powstaniu Centrum Naukowo-Badawczego, a w szczególności komórki, którą ja kieruję, czyli Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, możemy te badania prowadzić w taki bardzo profesjonalny i skoordynowany sposób.
0: No właśnie, to myślę, że trochę też trzeba rozwiać może lęki, wątpliwości, które się wiążą z tym wszystkim, bo kiedy jakiś pacjent usłyszy, że jest na przykład częścią badań klinicznych, no to może się przestraszyć, ale to jest decyzja, którą pacjent też podejmuje świadomie.
1: Tak, to jest fundament prowadzenia badań klinicznych, czyli świadoma zgoda na udział w badaniu. Bardzo ważne jest właśnie, żeby rozwiać te lęki i obawy przed samym badaniem klinicznym, żeby właśnie pacjenci mogli w pełni świadomie podjąć tą decyzję. My w czasie prowadzenia badań klinicznych w ogóle w tym obszarze naszej działalności mówimy o takim terminie jak proces pozyskiwania świadomej zgody pacjenta z podkreśleniem właśnie tego słowa proces. Więc kiedy pacjent dowiaduje się, że jest taka możliwość wzięcia udziału w badaniu klinicznym, najczęściej zaczyna się to w ten sposób, że to lekarz prowadzący przedstawia taką propozycję pacjentowi, przedstawia cel takiego badania, bardzo szczegółowo opisuje proces badania, co się będzie działo, jakie poszczególne procedury, czyli te badania będą prowadzone. Pacjent otrzymuje też szczegółową taką informację pisemną, napisaną takim prostym językiem, powiedzmy dla laika, żeby to nie był trudny naukowy tekst. Przede wszystkim pacjent ma czas na zastanowienie się, na zadawanie pytań. To najczęściej nie odbywa się podczas jednej wizyty, ale po tym pierwszym kontakcie pacjent otrzymuje wszystkie materiały i nawet zachęcamy, żeby przemyślał sobie to, żeby porozmawiał z najbliższymi, z rodziną. I ten proces jest kontynuowany, pacjent wraca do nas, do zespołu, do centrum czy do lekarza i wtedy decyduje się właśnie w pełni świadomie, tak? Świadomy jest i celu badania, i procedur, i potencjalnych korzyści, ale też ryzyka. Tutaj ten balans ryzyka do korzyści jest bardzo ważny.
0: Na jakim etapie ta terapia musi być już opracowana, żeby mogła być wdrożona właśnie do takich badań już z pacjentem?
1: Badania są prowadzone w różnych etapach, my to nazywamy fazy badania klinicznego, więc może to być pierwsza faza, tak? Wtedy nawet badania prowadzone są ze zdrowymi ochotnikami, osoby zgłaszają się do takich pierwszych, bardzo wstępnych badań, ale oczywiście to nie jest, jeśli mówimy o badaniach na przykład leków, to nie jest jakaś tam przypadkowa, nieznana substancja, która jest podawana ludziom, tylko każdy produkt, czy to jest lek, czy to także badania obejmują także wyroby medyczne, już wcześniej przechodzi wieloetapowe i często wieloletnie badania laboratoryjne, fazy przedkliniczne i jeśli te wszystkie dowody wskazują, że ma on dobry potencjał, że to ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści, wtedy to ten produkt, ten lek zostaje skierowany do badań z udziałem ludzi, tak? I zaczynamy od takich badań na małych grupach pacjentów, tak jak mówiłam, na tej pierwszej fazie, gdzie skupiamy się głównie właśnie na bezpieczeństwu, na dawkowaniu tego, na użyciu na przykład wyrobu i przechodzimy do kolejnych faz badania, gdzie biorą udział innej grupy pacjentów, potem w jakichś określonych schorzeniach, bo w jednym badaniu nie da się tego wszystkiego od razu zbadać, nie da się odpowiedzieć na te fundamentalne pytanie, czy ta terapia działa. Część badań jest kończonych na tych pierwszych fazach, jeśli nie rokują na skuteczność tej terapii. Część badań jest wstrzymywanych w trakcie trwania badania, bo te wszystkie wyniki, zdrowie, dobrostan pacjenta jest bardzo szczegółowo monitorowany, więc te decyzje niekiedy zapadają bardzo szybko.
0: Pani też podkreśla to, że takie określenie jak królik doświadczalny dzisiaj do współczesnych badań klinicznych nie przystaje.
1: Tak, że przyznam, że bardzo, bardzo nie lubię tego stwierdzenia. Jest to bardzo krzywdzące dla całej tej dziedziny badań, ponieważ właśnie to, co mówiłam wcześniej, że pacjent nie jest jakby przedmiotem badania, tylko jest podmiotem, jest uczestnikiem, jest partnerem całego tego procesu. Przede wszystkim właśnie przez to, że świadomie się decyduje na udział w badaniu, w określonej terapii, ale także to, że jakby jego zdrowie, jego dobrostan jest w centrum zainteresowania całego badania, poczynając od sponsora, który zleca to badanie, który bierze odpowiedzialność za całe bezpieczeństwo badania. Najbliżej pacjenta jest oczywiście lekarz, ale sam lekarz nie prowadzi tego badania. Badania kliniczne mają bardzo wielodyscyplinarne, złożone zespoły. Jest dużo współbadaczy, lekarzy różnych specjalności, są farmaceuci, diagności, są koordynatorzy badań, którzy tutaj wspierają cały zespół i ten kontakt z pacjentem, więc to jest bardzo złożony, multidyscyplinarny projekt i przede wszystkim właśnie pacjent jest w centrum. Na każdym etapie może zadawać pytania, na każdym etapie może także zrezygnować z udziału w badaniu. Badanie jest w pełni dobrowolne i jego decyzja jest szanowana.
0: Czy to jest tak, że dzisiaj głównie firmy farmaceutyczne finansują takie badania kliniczne?
1: Nie, to nie jest prawdą. Badania kliniczne prowadzą różne podmioty. Na pewno ze względu na potencjał finansowy duża część badań jest prowadzona przez firmy farmaceutyczne, też biotechnologiczne, różnych wytwórców sprzętów. Ale także są badania prowadzone przez instytuty naukowe, przez szpitale, na przykład nasz właśnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny także prowadzi swoje własne autorskie projekty. Mówimy wtedy o tak zwanych niekomercyjnych badaniach klinicznych, więc nie ma takiego monopolu na prowadzenie badań.
0: A jakie badania kliniczne się obecnie prowadzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu?
1: Z takich najważniejszych, które my właśnie jako sponsor prowadzimy, na które pozyskaliśmy granty, ponieważ jest to bardzo kosztowny proces, który wymaga też ze względu na to monitorowanie bezpieczeństwa, wymaga też zasobów odpowiednich finansowych właśnie. Pozyskaliśmy granty z Agencji Badań Medycznych i prowadzimy badanie w obszarze chirurgii naczyniowej i tutaj badamy lek, który już jest dostępny na rynku, jest to kolchicyna. Zespół pod przewodnictwem pana profesora Grzegorza Oszkinisa bada, czy ta kolchicyna, która wykorzystywana jest do tej pory w leczeniu dny moczanowej, czy też będzie skutecznym lekiem na zahamowanie, ograniczenie restenozy, czyli takiego zamykania światła naczynia u pacjentów cierpiących na taką zaawansowaną miażdżycę tętnic kończyn dolnych. Więc to jest badanie też wielośrodkowe, prowadzone jest w naszym szpitalu, w oddziale chirurgii naczyniowej, ale też mamy ośrodki w Polsce, w których my koordynujemy i w których też pacjenci mogą brać udział w badaniu. Mamy też inne takie badanie z obszaru profilaktyki sercowo-naczyniowej. Tutaj badamy pacjentów, którzy są narażeni na rozwój właśnie miażdżycy związanego z tym różnych takich incydentów, mówimy na to szeroko pojętych sercowo-naczyniowych, czyli doznają kolejnego zawału, udaru. My oferujemy im taką akcję profilaktyczną, czyli bardzo szczegółowo ich badamy. To są bardzo rozbudowane procesy diagnostyczne, rezonans, tomograf, badania laboratoryjne. Będą przez 3 lata obserwowani i potem porównamy ich, czy ta grupa, dla której zastosowaliśmy ten specjalny sposób diagnostyki nazywany przez nas interwencją profilaktyczną, czy to przyniesie lepsze efekty w zakresie ich zdrowia czy długości trwania dalszej życia.
0: Czy są takie badania, w których pacjenci pobierają wynagrodzenie za to, że są częścią badań klinicznych?
1: Nie, w badaniach nie jest dozwolone przekazywanie wynagrodzenia pacjentom. Jedynie możemy refundować pacjentom na przykład koszty dojazdu, czy zapewniać im jakiś posiłek w ośrodku, ale za udział w badaniu klinicznym nie otrzymuje się wynagrodzenia.
0: Rozumiem, że to jest też taka kwestia etyczna związana z prowadzeniem badań.
1: Tak, bardzo, bardzo ważny jest ten aspekt etyczny. To też warto powiedzieć, że zanim badanie się rozpocznie, to przechodzi bardzo rygorystyczny proces oceny, cały ten projekt badania, więc to nie jest tak, że sponsor czy badacz wymyśli sobie projekt badania i następnie może go bardzo szybko realizować w ośrodku, takim jak nasz szpital uniwersytecki. Badanie jest oceniane. Oceniane jest także przez komisję bioetyczną, która szczególnie właśnie zwraca uwagę na prawa pacjenta. Tak? Więc tutaj nadrzędną zasadą jest, że te dobro pacjenta przeważa nad celami naukowymi. Tak? Nie ma tutaj równości tych dwóch kwestii, więc dobro pacjenta jest nadrzędne i my też właśnie rejestrując nasze badania często mieliśmy pytania od komisji dotyczące jakichś tam kwestii procedur i zdarza się też, że zmienia się protokół badania właśnie w takiej interakcji z komisją etyczną, żeby ten proces badania był dla pacjenta przyjazny. Co ważniejsze jeszcze, obecnie nawet zostało tak zmienione prawo, że w Naczelnej Komisji Bioetycznej pacjenci mają też swoich przedstawicieli w ramach przedstawiciela organizacji pacjenckiej, czy nawet jest teraz taki bardzo silny, też przez nas w Szpitalu Uniwersyteckim wdrażany proces skupiania się na pacjencie już na etapie planowania badania, żeby także pacjenci mogli ocenić protokół tego badania, czy na przykład można by jakoś zmienić schemat wizyt, czy powiedzmy jakichś tam badań, tak żeby pacjentowi było wygodniej, bezpieczniej, więc to jest bardzo koordynowany proces i właśnie podkreślam to, że także z udziałem pacjenta jako podmiotu tych działań.
0: Jeśli pacjent bierze udział w badaniach klinicznych dotyczących jakiejś terapii, to też będzie wyglądało tak, że będzie więcej tych badań, więcej jego czasu, zaangażowania będzie potrzebne wtedy.
1: Tak, to jest proces, który właśnie wymaga bardzo często dodatkowych wizyt w ośrodku. Z jednej strony to jest na pewno korzyść, bo pacjent jest bardzo szczegółowo monitorowany, tak? On poznaje na początku procesu, kiedy podejmuje decyzję o udziale w badaniu, jak będą przebiegać wizyty, jak będzie przebiegać to badanie. Mamy takie projekty badań, które są wieloletnie, kiedy pacjent nawet kilka lat jest w badaniu, więc czasem te wizyty są co miesiąc, czasem są raz na pół roku, czasem są to wizyty, takie spotkania telefoniczne, kiedy ktoś z zespołu dzwoni, pyta, jak się pacjent czuje. Więc to oczywiście też z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na udział w badaniu, że to zaangażowanie pacjenta też jest potrzebne. Z drugiej strony otrzymujemy od pacjentów takie informacje zwrotne, że oni czują się dobrze zaopiekowani i wręcz lepiej przebadani, tak? Bo te ich zdrowie, ich parametry są na bieżąco kontrolowane, tak? przez specjalistę.
0: Czy badania kliniczne są tylko dla osób ciężko chorych, którym się skończyły inne możliwości leczenia?
1: Nie, to nie jest prawdą. Tak jak opowiadałam o tym naszym projekcie, naszego własnego niekomercyjnego badania, gdzie zajmujemy się prewencją niejako chorób. Badania są skierowane do bardzo szerokiej grupy osób. Są to i osoby z jakimiś chorobami przewlekłymi, ale też z jakimiś nie tak poważnymi schorzeniami, które po prostu w zasadzie każda grupa pacjentów chciałaby otrzymać nowsze, lepsze, skuteczniejsze leczenie. I taki jest cel nadrzędny badań klinicznych, żeby badania kliniczne są procesem, który warunkuje rozwój medycyny. Tylko przez te empiryczne badania jesteśmy w stanie dostarczyć nowych metod leczenia.
0: Powiedzmy jeszcze o tych fazach badań klinicznych. Pani powiedziała, że może być ich kilka. Jak to wygląda? Bo to też pewnie chyba jest bardzo skomplikowany proces w ogóle, żeby coś już tak w pełni opatentować jakby i uznać za sprawdzone.
1: Ta droga właśnie tak, od powiedzmy, skupiając się tu na badaniach leków, może będzie mi to najprościej wytłumaczyć. Czyli mamy powiedzmy tą cząsteczkę, tego kandydata na nowy lek. Oczywiście zanim przejdziemy do testów, do badań z udziałem ludzi, no to ta cząsteczka przeszła wszystkie badania laboratoryjne, przedkliniczne, co oczywiście trwa często już lata. Potem dochodzimy właśnie do zgody, że badanie kliniczne się rozpoczyna z udziałem ludzi i to jest tak zwana pierwsza faza. I właśnie tutaj mogą brać udział zdrowi ochotnicy i to jest bardzo zwykle mała grupa osób, która otrzymuje jakby pierwszy raz ten lek, tak? I wtedy badamy głównie właśnie jakieś dawkowanie, bezpieczeństwo, wchłanianie, jak ten lek wpływa na organizm człowieka. No i te wyniki dają nam podstawę do przejścia kolejnej fazy. Potem jest druga faza, kiedy powiększa się tą grupę osób badanych, uczestników badania, skupiamy się na innych kwestiach, wszystko oczywiście kręci się wokół bezpieczeństwa. I tak przechodzimy do trzeciej fazy, gdzie zwykle są już osoby z jakimiś schorzeniami, które będą docelową grupą, która ten lek ma otrzymać. I nawet potem, kiedy dojdzie szczęśliwie,

0: GAN u nas to jest Urząd Rejestracji Leków i to jest właśnie dalej ten proces monitorowania leku, tak, jego działania. W zasadzie to się nigdy nie kończy.
1: Pani też podkreśla, że to nie jest tak, że badania kliniczne to jest kwestia zysku dla firm farmaceutycznych, że to jest taki krzywdzący mit, jeśli chodzi o badania kliniczne.
0: To jest bardzo duże uproszczenie, tak? Bo badania, po pierwsze, tak jak mówiłam, są prowadzone przez różne podmioty. Z drugiej strony te firmy farmaceutyczne czy inne biotechnologiczne muszą ponieść bardzo duże nakłady na przeprowadzenie tych, na przeprowadzenie badań klinicznych. Jest to etap, jest to proces wieloetapowy, wieloletni i bardzo ryzykowny, tak? Takie statystyki, badania mówią o tym, że 5 na 10, 20 tysięcy cząsteczek przechodzi w ogóle do tej fazy badań z udziałem ludzi, a potem po kolejnych fazach badania do rejestracji poniżej 20% tych substancji, tych wyrobów uzyskuje rejestrację, tak? Więc jest to obarczony dużym ryzykiem proces, no, który jest również bardzo kosztowny, tak? I myślę, że też na pewno nadrzędnym społecznym oczekiwaniem jest to, żebyśmy doskonalili metody leczenia, oferowali coraz skuteczniejsze terapie dla pacjentów, a bez badań klinicznych nie jest to możliwe.
1: Myślę, że też wiele osób myśli o tym, jak dzisiaj współcześnie medycyna, jej rozwój połączony jest też z tą częścią biznesową, no bo firmy farmaceutyczne charytatywnie nas nie leczą. Jak pani o tym myśli?
0: No jest to jakiś proces naczyń powiązany. Ktoś musi te badania prowadzić, inwestować badania w rozwój, więc niewątpliwie jest to przedsięwzięcie po części biznesowe, tak? Ale na końcu jest ten zysk dla wszystkich, tak? Czyli mamy nową terapię, mamy nowy lek, więc liczba uratowanych istnień ludzkich i ten wartość dodana dla społeczeństwa jest oczywiście bezdyskusyjna, tak? Więc no z jednej strony są firmy, które zajmują się logistyką i transportem potrzebnej współczesnemu społeczeństwu. No i tak samo są firmy, które specjalizują się w produkcji leków czy produkcji nowych wyrobów, tak? Bo to poczynając od opatrunku gipsowego po plaster, wszystkie te rzeczy musiały być zbadane przed tym, żeby je dopuścić do użycia do ludzi.
1: Pani ma takie poczucie, pracując właśnie bezpośrednio w tej dziedzinie badań klinicznych, że prawo jest tak skonstruowane, że rzeczywiście producent danego leku musi naprawdę bardzo dokładnie go przebadać i sprawdzić, zanim będziemy mieli pewność, że on jest w 100% i czy w ogóle można tak mówić, że w 100% bezpieczny.
0: To jest bardzo rygorystyczny proces i te instytucje państwowe czy inne starają się, żeby on też był obiektywny, tak? Więc to nie jest tak, że ktoś wymyśli sobie koncepcję badania i ją przeprowadzi w zasadzie bez kontroli, tak? Jest proces właśnie rejestracji badania, czyli uzyskiwania po prostu pozwolenia na prowadzenie badania. Jest on przez wyspecjalizowaną jednostkę prowadzony, ale także w trakcie samego badania bardzo często jest powoływana taka niezależna komisja, która składa się z ekspertów, którzy monitorują te wyniki otrzymywane. No więc tutaj jest wieloetapowa kontrola, mając na uwadze, że to są badania z udziałem ludzi, to jest to szczególnie rygorystyczne.
1: A jak się określa stopień ryzyka prowadzenia danych badań klinicznych? Czy one są w pełni bezpieczne, bo lek już został tak bardzo na wcześniejszych etapach przetestowany, no bo jednak to są wciąż badania, prawda?
0: Tak, oczywiście nie, gdybyśmy już wszystko wiedzieli, to byśmy nie prowadzili badań. Z drugiej strony każda terapia medyczna niesie ze sobą jakieś ryzyko, tak? Idziemy do dentysty, który daje nam znieczulenie i w domniemaniu też może być tam jakieś dla nas ryzyko. Więc to jest jakby wpisane też w obszar medycyny czy tam udzielania świadczeń. Tu oczywiście te ryzyko możemy powiedzieć, że jest większe, ale

0: przede wszystkim jest monitorowany, jest określony. Pacjent, a także badacz, decydując się na rolę lekarza-badacza w takim badaniu, otrzymuje szczegółowe informacje, co już wiemy o tym przysłowiowym leku nowym, a co jeszcze będzie przedmiotem tego badania, co chcemy zbadać. Więc oczywiście to musi być w pełni świadoma decyzja pacjenta, na ile te korzyści z tej terapii u niego przeważają nad tym ryzykiem. Ale tak jak powiedziałam, w ogóle, żeby doszło do badania, to ta proporcja korzyści do ryzyka musi być w przewadze korzyści, tak? Nie może być takiego ryzyka, które by nie gwarantowało odniesienia żadnych korzyści. Choć my oczywiście nie możemy pacjentowi dać gwarancji i powiedzieć, że ta terapia mu pomoże, tylko że jest taka możliwość, tak? Co bardzo ważne, też dużo pacjentów mówi, że w podjęciu decyzji o udziale w badaniu jest też dla nich bardzo ważne to, że mają swój wkład w rozwój medycyny. Właśnie chodzi o to, że nie zawsze ta terapia pomoże temu konkretnemu pacjentowi, ale cała ta grupa osób, które biorą udział w badaniu klinicznym, przyczynia się po prostu do wynalezienia, do uzyskania leczenia dla przyszłych chorych, tak? Więc ten aspekt jest również bardzo ważny.
1: Jak się ocenia tę relację między potencjalnym zyskiem a ryzykiem? Kto to ocenia? No bo pani mówi o tym, że pacjent musi świadomie tę zgodę wyrazić, to jest też jego decyzja, ale no pacjent nie ma takiej głębokiej wiedzy, więc jak to konsultować, jak to sprawdzać?
0: To myślę, chodzi pani o korzyści
1: tak.
0: do ryzyka, tak? No to jest wszystko szczegółowo opisane w tej informacji dla pacjenta. Tak jak mówiłam, to jest napisane bardzo prostym językiem. Jest to rygorystycznie przestrzegane tak, żeby pacjent, przeciętna osoba bez wykształcenia medycznego to zrozumiała. No i jest to proces rozmowy z lekarzem, tak? I to też nie jest tak, że każda osoba może uczestniczyć w każdym badaniu, tak? Bo jest dużo kryteriów, które my nazywamy kryteria włączenia do badania oraz wykluczenia. I to już na tym etapie ma jakby zabezpieczyć potencjalnego uczestnika, ma dać mu większe bezpieczeństwo, tak? Czyli już określamy kryteria, kto może w takim badaniu uczestniczyć. I to jest podyktowane nie tym, żeby ograniczyć komuś dostęp do badania, ale żeby zapewnić największe bezpieczeństwo pacjentowi, tak? Bo jeśli my już z tych wcześniejszych badań, taki przykład podam, wiemy, że ten lek może na przykład źle czy oddziaływać w jakikolwiek sposób na wątrobę, no to my z tego badania eliminujemy osoby, które mają jakikolwiek problem z tym narządem, tak żeby nie zwiększać tego ryzyka dla niego. Tutaj, jeśli pyta pani o jakieś konkretne liczby, to tego się nie da tak liczbowo wyjaśnić i wskazać konkretnych wartości. No, to jest w dużym stopniu indywidualna decyzja, ale właśnie bardzo ważne, żeby pacjent rozmawiał przede wszystkim z badaczem, który powinien mu każdy etap wyjaśnić, tak, żeby on miał poczucie, że to rozumie i że świadomie tą decyzję podejmuje.
1: Czy taką decyzję zgody na badanie kliniczne, podejmuje się taką decyzję raz i trzeba już w niej wytrwać, bo taki jest obowiązek badanego, czy można przerwać badanie w trakcie?
0: Absolutnie nie jest to decyzja jednorazowa i niezmienna. Pacjent może podpisać zgodę na udział w badaniu, ale w toku, powiedzmy, dalszych badań, diagnostyki może się okazać, że on jednak w tym badaniu nie może uczestniczyć, tak? Bo kiedy kogoś zapraszamy i on wyraża zgodę na udział w badaniu, to rozpoczynają się dopiero te prawdziwe badania, tak? Nazywamy to etapem takiej wizyty przesiewowej, kiedy wykonujemy na przykład badania laboratoryjne i może się okazać, że niestety ten protokół, ta instrukcja na badanie nie pozwala temu pacjentowi wziąć udziału. Ale oczywiście w każdym etapie badania pacjent może zmienić decyzję, może zakończyć swój udział, jeśli pojawiają się jakieś nowe informacje, tak? Bo to jest bardzo taki żywy proces badania. Najczęściej są to badania w wielu ośrodkach prowadzone w zasadzie na całym świecie, nie tylko nawet na kontynencie europejskim, ale w wielu ośrodkach światowych. Sponsor zbiera te dane, wymienia się tymi danymi z ośrodkami i zdarza się tak, że zmienia się ten protokół, wstrzymuje się badanie, więc jest to dynamiczny proces, ale przede wszystkim odpowiadając na pytanie, pacjent zawsze może zmienić zdanie i zawsze może odmówić jakiegoś badania, jakiejś procedury.
1: Czy prowadzone są też badania kliniczne, w których biorą udział dzieci?
0: Tak, to jest bardzo, myślę, też ważny obszar, że badania są prowadzone również, badania kliniczne również z udziałem dzieci i to dzieci w każdym wieku. Jest to oczywiście szczególny rodzaj badania też ze względu na wrażliwość tej populacji. Mają one szczególne przepisy, ale są równie ważne, tak? Bo oczywiście dziecko nie jest pomniejszoną kopią dorosłego. Część chorób dotyczy tylko dzieci albo mają u dzieci inny przebieg, więc trudno, żebyśmy pozbawiali tej, mówiąc naukowo, populacji pediatrycznej, czyli dzieci, dostępu do nowych metod leczenia. To są głównie obszary badań takie jak onkologia, hematologia, ale także choroby rzadkie, które często dotykają dzieci.
1: Czy tak się zdarza w waszym ośrodku albo w innych, że na przykład na jakieś badanie kliniczne jest więcej chętnych niż może wziąć udział? Bo daje na przykład dużą nadzieję ta terapia, nad którą badacze pracują.
0: Tak, i są takie badania. To właśnie ten obszar onkologii jest takim szczególnym obszarem badań klinicznych, gdzie tutaj pacjenci, którzy często wyczerpali już te metody standardowej terapii, szukają tych nowych, jeszcze niedopuszczonych do praktyki klinicznej terapii, więc wtedy na pewno jest dużo, dużo zgłoszeń. My też w ramach Centrum Wsparcia Badań Klinicznych mamy taką, powiedzmy, skrzynkę pocztową dla pacjentów, dla zewnętrznych interesariuszy i często dostajemy takie pytania od pacjentów, czy prowadzimy jakieś badanie w określonym wskazaniu. Więc myślę, że właśnie w onkologii jest takie bardzo duże zainteresowanie tymi nowymi terapiami. Tylko tak jak mówię, to nie jest tak, że każdy może w każdym badaniu wziąć udział. Musi przejść ten proces kwalifikacji. Nawet jeśli on chce, to niestety nie zawsze może wziąć udział w badaniu. No jest to dla bezpieczeństwa tej osoby.
1: A właśnie w tej dziedzinie onkologicznej Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu prowadzi teraz jakieś badania?
0: Mamy badania, nie jesteśmy typowym szpitalem onkologicznym, tak, bo w Opolu jest to inaczej ułożone, ale prowadzimy pacjentów onkologicznych głównie w obszarze chirurgii i mamy teraz takie badanie dotyczące urologii, tak, i raka pęcherza, w którym właśnie prowadzimy badanie kliniczne.
1: Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję serdecznie za wizytę w Radio Opole dr Antonina Dziedzic-Danel, która kieruje Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dzisiaj gościła w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I za uwagę także dziękuję. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Przy rodzinnym stole.
2: Dobry wieczór. Zacznę może tak na okrągło, dlatego że jestem jeszcze pod wrażeniem złotej polskiej jesieni. Tak mi się wydaje, że jest to wymarzony okres dla zielarzy, dla fitoterapeutów, dla ludzi, którzy z przyrody korzystają po to, żeby ludziom pomagać przynieść zdrowie albo przywrócić zdrowie. Tak jak na przykład pani Monika Kolanowska z Brzegu, fitoterapeutka i zielarka.
3: Dobry wieczór, witam państwa i pana bardzo serdecznie.
2: Tak romantycznie zacząłem, ale jest coś na rzeczy, że właśnie jesień, ta złota Polska, to takie, powiedziałbym, żniwa dla zielarzy.
3: No, jak najbardziej. Już Czesław Niemen śpiewał bodajże, że mimozami jesień się zaczyna, prawda? I z tego, co wiem, to w tej piosence chodziło o te piękne nawłocie, które nam już, co prawda, kończą kwitnąć, bo w niektórych częściach Polski, z tego, co wiem, to już przekwitły. Jeszcze można znaleźć gdzieniegdzie kwitnące kwiaty nawłoci. Niestety w większości jest to roślina inwazyjna, ta, którą spotykamy, czyli tak zwana nawłoć kanadyjska. Oczywiście ona ma właściwości fitoterapeutyczne, ale na pewno nie należy wspierać jej rozrastania się, dlatego że zabija po prostu nasze polskie, może inaczej, wypiera nasze polskie rośliny. Jednak od strony fitoterapeutycznej na pewno taki napar z kwiatów nawłoci będzie bardzo pomocny u wszystkich osób, które mają przewlekłe problemy, na przykład z zapaleniem dróg moczowych. Myślę, że on będzie naprawdę bardzo dobrym wyborem, żeby sobie takie kwiaty ususzyć.
2: Może pani od razu powiedzieć, jak to przygotować? No bo jesteśmy na przykład na spacerze, ta nawłoć gdzieś tam rośnie sobie na skrajach łąk, lasów. Zrywamy takie żółte i co z tym zrobić?
3: Na pewno suszymy. Ja teraz powiem, jak to wygląda w podręcznikach do fitoterapii i na wykładach, bo chciałabym przede wszystkim naszym słuchaczom przypomnieć, że przede wszystkim zielarz to nie lekarz i musimy też być pewni tego naszego schorzenia, prawda? Musimy odpowiedzialnie do tego podchodzić. Więc tak, idziemy sobie na spacer, zbieramy kwiaty nawłoci, ziele nawłoci, suszymy w temperaturze takiej najlepiej pokojowej. Fajnie mają te osoby, które mają suszarki do grzybów, bo możemy sobie wysuszyć. Jeśli chodzi o suszenie ziół, w ogóle wszystkich ziół, pamiętamy o tym, żeby nie suszyć ich na świetle słonecznym, na promieniach słońca, dlatego że te wszystkie takie piękne sielskie obrazki, gdzie zioła są podwieszone pod strzechą, to absolutnie możemy się tym zachwycać wizualnie, ale nie jest to absolutnie praktyka wśród zielarzy, żeby ten surowiec wartościowy pozyskiwać. No i po wysuszeniu zalewamy sobie łyżkę szklanką wody gorącej i możemy sobie taki napar popijać albo zrobić sobie w termosie i w ciągu dnia można sobie popijać.
2: No to skoro już tak zaczynamy w jesiennych klimatach, to od razu mi się to kojarzy jednak z chryzantemami, z listopadem. Poznałem kiedyś bardzo sympatyczną panią, która z kolei mówiła, że te chryzantemy, kwiat chryzantem świetnie się nadaje na takie herbatki. Zrywamy dwa takie kwiaty, no ważne, żeby nie były pędzone chemicznie. No i tak samo zalewamy ciepłą wodą, jest pyszne podobno.
3: To teraz mnie pan zaskoczył, tego nie wiedziałam, ale człowiek uczy się przez całe życie.
2: Ja nie ręczę za to, że ta recepta jest sprawdzona, no ale widziałem, że ona tak robi. Trzyma się świetnie.
3: No i być może tak jest. Ja po prostu takiej wiedzy nie mam, bo tych chryzantem nigdy nie próbowałam. Przyznam szczerze, że też słyszałam o takiej praktyce, ale naprawdę nie mam takiej wiedzy. Więc musiałabym tutaj się douczyć, doczytać. Natomiast jak wybierzemy się na spacery, to możemy zauważyć, że jeszcze są owoce na przykład dzikiej róży na krzakach. No i to jest rewelacyjny surowiec zielarski. Przede wszystkim bardzo wartościowy witaminę C. I tutaj też, jeśli ktoś ma czas i ochotę, żeby takie owoce dzikiej róży sobie ususzyć. I teraz tak, metody są dwie. Albo sobie suszymy w temperaturze pokojowej, czyli ogólnie pamiętamy, żeby tych ziół nie suszyć wyżej niż w 40 stopniach Celsjusza i oczywiście w przewiewnym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o suszenie owocu dzikiej róży, to mamy też taką metodę, że zaczynamy od wysokiej temperatury i później temperaturę co parę minut po prostu sobie zmniejszamy. Ale bardzo istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że cały owoc dzikiej róży jest bardzo wartościowym surowcem zielarskim i absolutnie nie wyrzucamy tych białych pesteczek w środku. Bardzo wartościowy materiał zielarski. Zbieramy owoc dzikiej róży i suszymy cały owoc dzikiej róży. Dobrze jest go sobie później zmielić. Ja nie polecam mielenia absolutnie w młynku elektrycznym, żeby po prostu przez wysoką temperaturę nie przepalić składników, tych najbardziej wartościowych, najbardziej cennych, które są w owocu dzikiej róży. I pamiętać, że cały owoc razem z pestkami.
2: Pani Moniko, ale te pestki są mało apetyczne, włochate, drapią, więc co z nimi zrobić?
3: Ale jak my zmielimy taki cały owoc, to zapewniam, że my możemy go wprost na proszek po prostu zmielić.
2: Tylko nie przegrzać w czasie tego mielenia w młynku.
3: Tak, oczywiście. Ja w ogóle proponuję sobie kupić porządny moździerz. Można już teraz wszędzie takie moździerze dostać, nawet na Allegro. Jeszcze jak sobie uściślimy, że to ma być taki moździerz laboratoryjny najlepiej, ponieważ on w środku powinien być gładki, nie może mieć tych wszystkich takich ropowatych powierzchni. No myślę, że bez problemu każdy znajdzie taki moździerz i myślę, że taką jesienną, wieczorową porą to może być też sam relaks, takie rozcieranie w moździerzu owoców dzikiej róży na przykład. No mamy też owoce głogu jeszcze, prawda? Też możemy zobaczyć. I tutaj jeśli chodzi o takie wyrównanie na przykład ciśnienia, możemy sobie też wysuszyć te owoce głogu i robić sobie takie napary dla wzmocnienia naszego serca, naszego krążenia. Także to jest też bardzo fajny surowiec zielarski. Oczywiście ja też chciałabym podkreślić, że musimy uważać, bo tutaj jeśli chodzi o owoc głogu, to musimy zwrócić uwagę na to, czy nie bierzemy na przykład leków kardiologicznych, a w przypadku na przykład nawłoci, o której wcześniej wspomnieliśmy, to ja chciałabym jeszcze wrócić do tej nawłoci, ponieważ myślę, że warto dopowiedzieć naszym słuchaczom, że nawłoć jest ziołem moczopędnym, więc jeżeli ktoś z Państwa przyjmuje leki na nadciśnienie, to musimy uważać, dlatego że możemy bardzo łatwo doprowadzić do wypłukania na przykład potasu, co może być niebezpieczne u osób, które biorą leki.
2: No a jak Pani tak opowiada o tej jesieni, to mimo wszystko widzę też taki walor terapeutyczny w samym spacerze. Celowo wspomniałem, że ten początek października, no wyjątkowo udany pod względem takim przyrodniczym, piękna aura, no i chyba sam kontakt z przyrodą, właśnie z tą złotą polską jesienią, jak pięknie w słońcu już się złociły te wszystkie liście, też chyba działa jakoś tak kojąco.
3: Działa bardzo kojąco. Ja też oczywiście wszystkim polecam spacery. Teraz, kiedy mamy w lasach bardzo dużo grzybiarzy, oczywiście grzyby też są bardzo dobrym źródłem mikro-makroelementów, warto też podkreślić, że rolę w ogóle terpenów leśnych dla naszego zdrowia, bo chodzenie do parku czy do lasu szczególnie, to nie tylko sam relaks, ale przede wszystkim wzmacnianie systemu odpornościowego, ponieważ leśne terpeny działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie.
2: Proszę dodać właśnie, co to są te terpeny, bo może jeszcze nie każdy miał okazję się zaciągnąć nimi.
3: To jest dokładnie, tak mówiąc, bardzo obrazowo. To są te związki, które na przykład wdychamy w olejkach eterycznych. Jeżeli kupujemy sobie olejek sosnowy czy świerkowy, ten zapach lasu, który czujemy w takim naturalnym olejku eterycznym, prawda? Możemy je wyczuć. I one przedostają się zarówno przez drogi oddechowe, jak i przez barierę krew-mózg do naszego organizmu. No i są nieocenianym wsparciem dla naszego układu odpornościowego. Mówi się o nich, że są to tak zwane komórki NK killers, które właśnie świetnie walczą.
2: Naturalni zabójcy.
3: Naturalni zabójcy, dokładnie tak. Naturalni zabójcy. Wiemy, badania kliniczne pokazują, że no, efekty takich kąpieli leśnych, w Japonii to się bodajże nazywa shihrin-yoku, Japończycy to stosują, prawda? No to w naszym organizmie zostają powyżej 7 dni. Także no myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby sobie w momencie, kiedy czujemy przeziębienie, że nas bierze, to myślę, że ten spacer w lesie może być nieocenionym wsparciem dla naszego organizmu. Bo to nie tylko relaks, a wiadomo, że układ nerwowy spokojniejszy, dużo łatwiej znosi też spadki odporności, no ale oczywiście też wzmocnienie takie ogólnoustrojowe.
2: Skoro Pani wspomniała o takich infekcjach, czyli zjawisko, które nazywamy, że nas coś bierze, to chciałem zapytać, czy jeszcze fitoterapeuci w ogóle sięgają po takie naturalne źródła kwasu acetylosalicylowego, czyli słynnego leku na literkę A, a w Polsce na literkę P, przeciwgorączkowego, przeciwzapalnego, trochę przeciwbólowego, no bo przecież salicylany są w korze wierzby, chociażby. No i to mamy za darmo, nie trzeba przepłacać.
3: Tak, myślę, że tak. Myślę, że bardzo dużo fitoterapeutów korzysta, jak najbardziej tak. Kora wierzby, ale jeszcze ja tutaj mam coś, panie Krzysztofie.
2: Pani zawsze mnie czymś zaskakuje. Albo w termosie, albo w słoiczku, a dzisiaj słoiczką.
3: Oczywiście tutaj mówimy w tym momencie na przykład o korze wierzby, czyli niczym innym jak naturalnej aspirynie, bo oczywiście przyroda oferuje nam także zastąpienie leków, które my znamy z aptecznych półek.
2: Ja bym to odwrócił, to my odmałpowaliśmy od przyrody to, co ona wyprodukowała, syntezujemy to w sposób taki, no na skalę przemysłową, no jesteśmy mądrale.
3: A oczywiście świetna uwaga, dokładnie powinno być to w ten sposób, jak pan powiedział, najpierw była przyroda, a później my zaczęliśmy kombinować, prawda?
2: A pani, przepraszam, że użyję tego zgrabnego słowa, a co pani kombinuje z tym słoiczkiem?
3: A ja kombinuję z tym słoiczkiem to, że chciałam pana poczęstować pierzgą pszczelą. Takiej pierzgi pszczelej, proszę sobie wziąć na rękę, ponieważ ja chciałam, mówiąc o produktach naturalnych, ja chciałam państwa zachęcić do stosowania produktów pszczelich już teraz, czyli do znalezienia najbliższego pszczelarza.
2: Pani Moniko, proszę teraz opowiadać, a ja będę się tym zajadał.
3: Dobrze, więc ja też się tym zajadam, ale wyszło.
2: Absolutnie karygodne w czasie audycji, ale kto nam zabroni?
3: Tak, ale my tutaj mówimy o wspieraniu układu odpornościowego i właśnie wspieramy swoje własne układy, żebyśmy mieli czas po prostu i siłę na dalsze wykonywanie swojej pracy dla dobra naszych słuchaczy.
2: No to od razu mówię. Pyszne, bo łączy dwa smaki. Lekko słodki, nie jest mdłe i jest taki pazur kwaskowaty. Więc połączenie słodyczy z kwaskiem, idealna równowaga. I naprawdę fajnie się rozpływa. Takie wrażenie troszkę woskowo-tłuste pozostawia, ale przyjemne.
3: Bo jest w nim oczywiście odrobina wosku, no bo w końcu przez pszczoły ta pierzga została zrobiona. Więc ja chciałabym powiedzieć, żeby teraz, najlepiej, gdyby państwo mieli dostęp do najbliższego pszczelarza, najlepiej znajomego, bo uważam, że też warto jest wspierać nasz lokalny rynek, a Opolszczyzna świetnym pszczelarstwem stoi i na pewno każdy z nas ma dostęp do dobrego miodu. I w tym okresie jesienno-zimowym myślę, że bardzo dobrze jest zaopatrzyć się w pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli, który najlepiej jest albo rozetrzeć sobie znów w moździerzu i połączyć z miodem i wieczór wcześniej sobie rozrobić z letnią wodą, albo w pierzgę. Ma w sobie bardzo dużo białka, będzie świetnym wsparciem układu odpornościowego, ale ja myślę, że tutaj o pierzdze to mogłabym mówić też w nieskończoność, ponieważ ona też jest bardzo dobra na takie przemęczenie, na takie jesienne takie odczucia, gdzie dużo osób ma takie wrażenie takiego przemęczenia, czasem wręcz wycieńczenia organizmu, problemu z zasypianiem, więc tak myślę, że tak ogólnie czujemy się tacy przemęczeni i ta pierzga będzie świetna. No i trzecim produktem jest propolis, czyli naturalny antybiotyk, bo powiedzieliśmy o naturalnej aspirynie, więc teraz idąc dalej, powiedzmy o naturalnym antybiotyku, czyli propolisie, i w czasach na przykład, gdybyśmy mieli problem z dostępem do antybiotyków, to myślę, że dobrze by było, gdyby każdy z nas w swojej apteczce miał nalewkę z propolisu, pijemy ją w kropelkach. Oczywiście tutaj chcę podkreślić, że najpierw musimy mieć pewność co do tego, że nie jesteśmy uczuleni na produkty pszczele. I nawet jeżeli przez jakiś czas jedliśmy te produkty pszczele i nie było żadnego problemu, to po dłuższej przerwie zawsze sprawdzamy, czy ta alergia na przykład się nie pojawiła.
2: Lepiej wziąć troszkę mniej tego produktu, tak na próbę, jeśli obserwujemy jakąś, nie wiem, gorąco, wysypkę, rumień, tego typu jakieś zaburzenia w samopoczuciu, to jest sygnał, że coś się dzieje niedobrego.
3: Tak, tak. Możemy sobie nawet posmarować gdzieś na ręce, prawda? Spróbować na skórę nałożyć to krople propolisu. One oczywiście, myślę, że wiele starszych osób wie, że ten propolis był także stosowany na oparzenia na skórę. Także to jest lek naprawdę, no moim zdaniem to petarda po prostu wśród leków i on powinien stać w każdej domowej apteczce. Pamiętamy o tym, że ten propolis zaczynamy sobie na przykład do trzech kropelek, dajemy sobie na łyżeczkę miodu, taką łyżeczkę jak do herbaty i mieszamy ten propolis razem z miodem, po czym czekamy, aż on się w ustach wchłonie, rozpuści się miód i wchłonie, czyli śluzówkowo po prostu musi nam się wchłonąć ten propolis. I teraz możemy sobie zrobić taką profilaktykę propolisową, stosując trzy razy dziennie, na przykład po trzy, po cztery kropelki tego propolisu z miodem, ale możemy też w momencie, kiedy czujemy, że ta infekcja nas dopada, możemy sobie brać na przykład po 9-10 kropelek tego propolisu, po prostu zwiększyć sobie dawkę już indywidualnie, prawda? No ale oczywiście też musimy uważać, żeby nie przedobrzyć, prawda? Bo jak ze wszystkim możemy w drugą stronę przekombinować, prawda? Także, no i przede wszystkim pamiętać o tym, żeby odpoczywać, leżeć, oszczędzać energię, bo też nieocenione jest to, tak jak pan wspomniał o tych spacerach, jako profilaktyce, tak dla osoby, która już czuje, że jakiś wirus ją dopadł, to nieocenione jest to, żeby się po prostu położyć, żeby nie tracić energii na działanie, tylko żeby organizm miał siłę na walkę, na przykład z wirusem.
2: To muszę panią zapytać o takie działanie wspomagające. Wiele razy już o tym słyszałem. Jeszcze nie mam własnych doświadczeń, które by to poparły, w cudzysłowie mówiąc, klinicznie, ale czy popiera pani w takich przypadkach, gdy nas coś bierze, jak to się ładnie nazywa, głodówkę? Nawet powiedzmy pół dnia, jeden dzień, żeby właśnie nie odbierać energii, mówiąc w wielkim uproszczeniu, na trawienie, szczególnie białek czy tłuszczyk, to wymaga no, największej ilości energii, enzymów, tylko właśnie sobie zrobić głodówkę.
3: Ja mogę tylko powiedzieć, panie Krzysztofie, o sobie i od swojej strony, jako że nie jestem dietetykiem, to myślę, że w momencie, kiedy my jesteśmy przeziębieni, to nasz organizm po prostu jeść nie chce i że w sposób naturalny bardziej potrzebujemy płynów niż jedzenia. I ja zaobserwowałam coś takiego, że kiedy mnie coś zaczyna brać, to rzeczywiście nie mam ochoty na jedzenie.
2: Tracimy apetyt, przepraszam, jak zwierzęta. One kierują się instynktem i to jest chyba najlepszy wskaźnik takiego racjonalnego zachowania.
3: Tak, i myślę, że wtedy ten nasz organizm naturalnie prosi nas o głodówkę. A w momencie, kiedy zaczynamy czuć się lepiej, wtedy on naturalnie prowadzi nas do lodówki.
2: Trzeba to odreagować, nadrobić zaległości.
3: Tak, oczywiście nie możemy nie docenić roli rosołków, prawda? I pamiętamy o tym, że teraz w okresie jesienno-zimowym wchodzimy w ogrzewanie organizmu, więc fajnie by było kupić sobie i mieć zawsze w domu korzeń imbiru, żeby sobie wrzucić do każdej zupki czy sosiku, żebyśmy ten organizm od środka ogrzali. Oczywiście kurkuma, prawda? Więc przyprawy są niesamowicie ważne. No i tutaj dochodzimy na przykład do rozmarynu, do oregano, do tymianku, bo nie wiem, czy pan słyszał, ale mnóstwo badań, nawet klinicznych, pokazuje nam, że tymianek, oregano mają niesamowitą moc. I to są również rośliny, które mają działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne. One świetnie wspierają nasz układ oddechowy, więc jeżeli mamy problemy z zatokami, z kaszlem, to nie tylko olejek eukaliptusowy czy sosnowy do inhalacji, ale nie zapominajmy o tym tymianku, o oregano. I tutaj ja proponuję, żeby sobie też do kąpieli dodać taki olejek, żeby mieć go w domu. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli dodajemy olejki eteryczne do kąpieli, to najpierw na rękę dajemy troszeczkę jakiegoś oleju, więc na przykład oliwę z oliwek. Fajnie by było, jak mamy jakiś na przykład olej migdałowy, ale myślę, że w każdym domu jest na przykład oliwa z oliwek, nie? Bo teraz to już myślę, że wszyscy używamy jej w kuchni. I dajemy sobie troszeczkę, parę kropelek, powiedzmy, że olejku rozmarynowego czy oregano i do wanny, prawda? Do kąpieli. Natomiast jeśli nie mamy wanny, bo z tego co wiem, to bardzo dużo osób ma po prostu brodziki teraz, prysznice w łazience, no więc proponuję zrobić sobie wtedy taką inhalację, zamykając się w kabinie prysznicowej i parę kropelek, na przykład oregano czy tymianku, takiego olejku dać sobie na płytkę, ale na ścianę, absolutnie nie na podłogę, żebyśmy nie skończyli z gipsem na nodze, żebyśmy się na tym olejku nie poślizgnęli i po prostu oddychać w czasie kąpieli tymi olejkami. Ten tymol na przykład z tymianku jest naprawdę bardzo wartościowy. Także cały czas też z tego, co ostatnio czytałam, badania cały czas trwają takie dokładniejsze nad tymi ziołami naszymi, takimi greckimi ziołami ogrodowymi, które my też w ogrodach mamy. No i powiem panu, że to jest dla mnie też no, taki temat, który uwielbiam zgłębiać. Szałwia, rozmaryn, tymianek, oregano. No warto, warto po prostu się pochylić nad nimi, ponieważ my wszyscy możemy je mieć na balkonie, mamy do nich dostęp na parapecie okiennym i naprawdę nie musimy mieć ogrodów, żeby się naturalnie wspierać.
2: Mam takie dwa wątki, które przyszły mi do głowy, gdy pani opowiadała raz o rosole, a dwa o oregano. No i trzy jeszcze jest o propolisie. Otóż właśnie jeden z moich znajomych sam bywał na Syberii i okazało się, że tam, gdzie ten dostęp do takich past korporacyjnych, nazwijmy to, no jest bardzo umiarkowany, czyli go praktycznie nie ma. Oni sami robią pastę do zębów. Biorą z jakiejś kredy, czegokolwiek, jakiegoś lepiszcza i dodają do tego propolis, proszek z propolisu. I taka pasta w naturalny sposób rewelacyjnie działa. pozostawia przyjemną świeżość w ustach i najważniejsze, no ten propolis robi to, co trzeba w jamie ustnej, pełno zakamarków jest między dziosłami, zębami i to jest po prostu doskonała profilaktyka na wydaniu syberyjskim, a więc najprostszym, jaki może być.
3: Tak, ja też słyszałam, że bardzo fajnie działa propolis na przykład na paradontozę. Już nie mówiąc o tym, że on, taka pasta i będzie też nam świetnie zaleczała te wszystkie, jeżeli pojawią się jakieś afty, gdzieś tam jakieś uszkodzenia śluzówki w jamie ustnej, to absolutnie ten propolis będzie wspomagał, będzie na, no po prostu zaleczał te zmiany.
2: Tak samo wszelkiego rodzaju takie wyprystki, opryszczki. Śmiesznie to wygląda, bo ja nawet dostałem taką pastę, jak sobie to posmaruję, za chwilę to zasnie, kryla robi się biała, więc wyglądamy troszkę jak na imprezie dla dzieci, ale jest bardzo skuteczne. I jeszcze jedna rzecz właśnie z doświadczeń tego znajomego, który no, przemierzył Syberię od jeziora Bajkał poprzez Altaj aż do Nowosybirska. To jest oregano. Okazuje się, że oregano to z okolic syberyjskich ma od 5 do 7 razy więcej składników olejków eterycznych, ponieważ tam jest bardzo krótki okres wegetacji. I ta biedna roślinka, która ma tam miesiąc, dwa do tego, żeby wydać owoce, bardzo intensywnie produkuje te składniki lecznicze, mówiąc w skrócie. I dlatego to oregano syberyjskie ma niesamowite właściwości lecznicze, a ludzie, którzy tam mieszkają od wielu pokoleń, powiedzmy nawet od tysięcy lat, wiedzą, że tam nie ma NFZ-u, wiedzą, że nie ma lekarza rodzinnego, więc potrafią liczyć tylko na siebie. No i tylko najtrudniejsze chyba przypadki infekcji kończą się dramatycznie. Natomiast jeśli ktoś normalnie stosuje to profilaktycznie dodatkowo, no to ma dużo większe szanse żyć zdrowiej.
3: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co pan teraz powiedział. Ja miałam na studiach zielarskich, w Instytucie Zielarstwa Polskiego, na kursie zielarskim, miałam wykłady z Grekiem, bardzo fajnym wykładowcą, który mówił właśnie o ziołach greckich w kontekście tych dziko rosnących w Grecji. I tam pamiętam, jak na wykładzie opowiadał nam, że w Grecji natomiast w związku z tym, że tam można zbierać zioła dziko rosnące. Ja na przykład jako fitoterapeutka w naszych polskich warunkach nie mogę prowadzić warsztatu z ziołami, które sobie sama dziko zbieram. Ja to wszystko muszę mieć w odpowiednich torebkach oznakowanych i tak dalej.
2: Mnie pani zaskoczyła, a co jest takiego złego w tym zielsku, które pani znajdzie na skraju łąki?
3: No
2: rozumiem, ustawodawcę trzeba o to zapytać.
3: Chciałam to właśnie powiedzieć. O to trzeba spytać ustawodawców i tych, którzy nam wymyślają te wszystkie ustawy. I teraz wracając do tego oregano, to w związku z tym, że to oregano też dojrzewa w innych warunkach, tak jak pan powiedział w przypadku Syberii, tak samo w przypadku Grecji, to są zupełnie inne warunki, to oregano jest tak mocne, że Grecy zbierają je w rękawiczkach, ponieważ ono parzy. Gdybyśmy zbierali je kilka godzin bez rękawiczek, to ono parzy. I jeszcze kolejna ciekawostka, bo czasami ktoś mówi, że ziół nie zbieramy w okresie kwitnienia. Otóż w Grecji zarówno oregano, jak i tymianek, jak najbardziej okres kwitnienia jest najlepszym okresem na zbiory tych ziół. Ale właśnie teraz tak sobie myślę, jak właśnie rozmawiamy, w jakim my dziwnym kraju żyjemy, że ja tutaj rozmawiając z panem, bardzo bym chciała tyle rzeczy gdzieś tam od siebie prosto powiedzieć, co działa i jak działa, a jednocześnie ta cała nasza ustawa, nasi nie do końca douczeni ludzie, którzy nam pewne rzeczy fundują, jakoś tak ten świat, tą rzeczywistość w Polsce nam ustawiają, że ja cały czas z tyłu głowy mam, czy to jest w ogóle dobry pomysł, że ja o tych ziołach tak odważnie sobie mówię, bo za chwilę ktoś, kto po prostu nie ma zielonego pojęcia i uważa, że na przykład chociażby herbatka z rumianku to jest B, przyjdzie i się będzie doszukiwał, cóż takiego złego my tutaj.
2: My nikomu nie każemy, pani Moniko, robić sobie herbatki z rumianku, tym bardziej powszechnie dostępnego w sklepach w torebce. Wprawdzie ten rumianek, myślę, zrywany osobiście, nieutleniony, świeży, mówiąc inaczej, ma na pewno dużo większe wartości terapeutyczne niż ten z torebki, który nie wiadomo ile już tam ma i co tam było z nim robione. Natomiast ja bym sobie dał spokój, wie pani, no żyjemy jeszcze w wolnym kraju, wolni ludzie, więc jeśli ktoś skorzysta z pani podpowiedzi, pani wykształconej fitoterapeutki, zielarki, to chyba włos z głowy nie spadnie.
3: No cudownie by było, gdybyśmy w ogóle, wie pan, po te zioła sięgali cały czas. To znaczy, gdybyśmy żyli tak, że te zioła byłyby profilaktyką. Tak jak człowiek, większość z nas budzi się rano i parzy sobie kawę, prawda? Bo tą kawę lubimy lub lubimy jej chociażby zapach, bo ja za każdym razem, jak ktoś tam powiedział, a detoks od kawy, to kończy się u mnie tak, że ja muszę zaparzyć chociaż po to, żeby powąchać, bo prawda jest taka, że uwielbiam ją.
2: No dobrze, przyjdę pani i od razu z... pomocą coraz więcej badań i to prowadzonych na ogromnej próbie badawczej, również przez wiele lat pokazuje, że kawa jest bardzo zdrowa, szczególnie jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, jeśli chodzi o odporność, bo zawiera dużo antyoksydantów. No same walory, no nie można przedawkować, jeśli chodzi o zawartość kofeiny, no bo to wiadomo, co za dużo, to niezdrowa, ale ogólnie kawa jest zdrowa, tak przynajmniej dowodzą badania. Nie wiem, co będą mówić za 10 lat, ale dajmy sobie spokój.
3: Na pewno kawa jest surowcem fitoterapeutycznym, także też mam tego świadomość, więc absolutnie tutaj niczego złego o niej nie powiem. O żadnej roślinie nie powiem nic złego, panie Krzysztofie.
2: Bo każda jest dobra pod warunkiem, że przestrzegamy dawki. Stara zasada.
3: Dokładnie. Paracelsus nam to powiedział, prawda? Wszystko może być lekiem i wszystko może być trucizną. To dawka ma tutaj znaczenie. Ale tak wracając do naszego wątku, to myślę, że w świecie idealnym byłoby tak, że my te zioła byśmy właśnie tak stosowali jak tą kawę poranną, że pamiętalibyśmy o tym, że wchodzimy w okres na przykład jesienny, sięgamy po produkty pszczele, mamy na przykład kwiaty suszonego bzu na ewentualne stany podgorączkowe, że sięgamy po herbatki z głogu, które nam wyrównują ciśnienie, że stosujemy alejki eteryczne, chociażby lawendowe, żeby w ten sen łatwiej wejść, żeby o ten sen zadbać. I myślę, że byłoby dużo łatwiej, nie mówiąc już o tym, że mając dostęp do diagnostyki, gdybyśmy się też systematycznie badali, moglibyśmy w sposób naturalny łatwiej przeciwdziałać rozwojowi w ogóle niektórych schorzeń. Problemem jest to, że bardzo często ludzie przypominają sobie o tych ziołach, jak niestety w wielu przypadkach już jest późno. I bardzo wielu osobom ciężko przetłumaczyć, że jeżeli już doprowadzili się do tak poważnego stanu, to naprawdę trzeba do tego lekarza pójść.
2: Same ziółka nie pomogą.
3: Nie, już same ziółka niestety nie pomogą. One mogą być jakimś wsparciem, ale należy pamiętać, że przede wszystkim trzeba już wtedy pójść do lekarza, pomóc sobie i później nad tymi ziołami się pochylić, oczyścić organizm, bo wiemy, że jeżeli bierzemy antybiotyki, to później musimy przywrócić tą florę jelitową, prawda? Musimy wrócić do równowagi i te metody naturalne tutaj stają się naprawdę nieocenione. I później, jeśli my podejdziemy do tego odpowiedzialnie, to też możemy uniknąć nawrotów pewnych schorzeń, prawda? No bo wiemy już, jakie zioła stosować, jak się zabezpieczać. Także myślę, że najrozsądniej by było, gdybyśmy też sobie uświadomili, że zioła to przede wszystkim profilaktyka i wsparcie.
2: No i bardzo ważne, to chyba też jest sprawa takiej świadomości sukcesji rodzinnej, bo proszę zauważyć, jest taki stereotyp, że te preparaty roślinne, o których dzisiaj mówimy, to w zasadzie chleb powszedni naszych babć, czy też prababek. Później gdzieś to chyba zostało zagubione, lata 60., 70., no powiedzmy do końca XX wieku to było passé. I teraz odkrywamy to, co od dawna, od stuleci nasi przodkowie wiedzieli. Więc myślę, że w audycji przy rodzinnym stole warto właśnie opowiedzieć o tej pięknej sukcesji tradycji również polskiej, staropolskiej, że zioła były dostępne wszędzie, zawsze, codziennie. Najwyżej tylko były różnie dawkowane, różne były to kompozycje w zależności właśnie od pory roku, od przypadłości, ewentualnie na choróbsko rosół. No i teraz ja sobie przypomniałem jeszcze jedną rzecz. Parę lat temu w audycji pod tytułem Szlachetne zdrowie z doktorem Januszem Stasiakiem mówiliśmy o tym, jak to bracia Amerykanie odkryli, że polski rosół ma działanie przeciwwirusowe. I to zrobili w ten sposób, że badali jego skład, jeżeli chodzi o aminokwasy. W skrócie, do rosołu wrzucamy mięcho, gotujemy co najmniej 6 godzin. To mięcho rozbijane zostaje pod wpływem tego procesu gotowania na aminokwasy. Te aminokwasy później połknięte przez nas w postaci rosołu wbudowują się w interferon alfa, czyli właśnie ten składnik, takie białko, które zabija wirusy. I to nasze babcie miały w jednym paluszku i to Amerykanie dopiero pod koniec XX wieku musieli zrobić badania, że polski rosół jest genialnym czynnikiem przeciwwirusowym. Mało tego, organizm ludzki wytwarza interferon chyba dopiero przy temperaturze 38 stopni. Po to jest też między innymi gorączka. A ten interferon pochodzący z aminokwasów z rosołu zaczyna się konstruować w pół godziny po zjedzeniu rosołu. Genialne. No, szapoba, nasze babcie wiedziały najlepiej.
3: No oczywiście, że tak. Ja cały czas podkreślam to, że prowadząc warsztaty zielarskie, bardzo często jak prowadzę na wioskach szczególnie te warsztaty, to tam panie opowiadają mi różne rzeczy o ziołach, właśnie o takiej praktyce zielarskiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Ja bardzo często też jestem im wdzięczna za to, że no mam wrażenie, że mnóstwo tej wiedzy takiej praktycznej to ja zdobywam od ludzi przede wszystkim, bo co innego jest siedzieć na sali wykładowej na wykładzie apiterapii, a co innego wejść na warsztaty, tak jak ostatnio z panem pszczelarzem, panem Januszem Iwasieczko, i na żywo obserwować pokolenia pszczelarzy po prostu i łapać tę wiedzę, prawda? To jest niesamowita rzecz. A poza tym jeszcze jedna sprawa. Badania kliniczne, no bo to, co pan powiedział, Amerykanie odkryli, że polski rosół działa. Otóż badania kliniczne nad ziołami tylko dowodzą tego, że nasi przodkowie mieli rację. Oczywiście, że możemy tam znaleźć jakieś małe odstępstwa, prawda? Ale generalnie okazuje się, że ta ludzka intuicja i doświadczenie były niesamowite i my właściwie potwierdzamy działanie ziół.
2: Tym bardziej, że w tamtych czasach te metody, nazwijmy to diagnostyczno-badawcze, były trochę zero-jedynkowe, bo jeśli ktoś miał w miarę przyzwoitą odporność, wspierał to fitoterapią, czy ziołami mówiąc po ludzku, to przeżył. Jeżeli organizm był słabszy, no to niestety nie był w stanie przeżyć, ale tak działa przyroda. To jest może okrutne prawo, ale tak działa. My dzięki wiedzy, powszechności dostępu do tej wiedzy, a także chociażby właśnie do tych ziół, możemy pomóc naszej naturze i żyć lepiej, zdrowiej, czuć się lepiej, przez to również żyć w większym komforcie, no być bardziej szczęśliwi, no tylko cieszyć się na przykład aurą otaczającą nas na co dzień, złotą polską jesienią, bo tak się październik rozpoczął.
3: Oczywiście.
2: Pani Moniko, ale tak z zazdrością słucham, jaką pani się dzieli wiedzą, gdzie można się tego nauczyć, bo z tego co wiem, to pani kierunek studiów miał zupełnie inny charakter. To nie była fitoterapia, ani ziołolecznictwo.
3: Kierunek studiów, który na początku kończyłam po maturze, no to oj, dużo było tych moich kierunków. Studiowałam etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim, teologię na Uniwersytecie Opolskim, skończyłam również anglistykę. Także trochę tego po drodze było.
2: A właśnie, a gdzie ta fitoterapia?
3: Fitoterapia, jestem nauczycielem od 27 lat, 28 rok właściwie już pracuję też jako nauczyciel. Pracuję zarówno w szkole podstawowej na pół etatu, jak i w liceum, w zespole szkół medycznych w Brzegu. I ja po prostu po około 20 latach pracy pedagogicznej miałam bardzo poważny kryzys, silną nerwicę lękową. No i w czasie urlopu zdrowotnego zaczęłam sięgać po zioła i okazało się, że gdzieś tam zaczęły mi się przypominać różne historie, chociażby chodzenie z moją jedną z babć po lesie, która ciągle siedziała w tym lesie. Ja wtedy nie przywiązywałam do tego takiej dużej wagi. To babcia pierwsza mi powiedziała, pamiętam, kiedy byłam małą dziewczynką, że trzeba uważać na kleszcze, jak się zbiera jagody i jeżyny dzikie. Także ja pamiętam to od babci, ale też nigdy nie było we mnie takiego lęku jak wśród niektórych, bo teraz widzę, że niektórzy w kombinezonach do lasu na grzyby jeżdżą. Jakby tego we mnie nie było i ten lęk mi na szczęście nie został. Natomiast zaczęłam przypominać sobie, że ta natura ma olbrzymie znaczenie, olbrzymie wsparcie. No i zaczęłam uczyć się w kierunku fitoterapii. No i jakby ostatnią drogą, która mi została w warunkach polskich, było skończenie ziół w profilaktyce i terapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. No i ten kierunek udało mi się skończyć. Było to dla mnie niezwykle cenne, ponieważ połączenie tego, co się dowiedziałam o zielarstwie wcześniej, z wiedzą nabytą u doktora Henryka Różańskiego, również w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach, Panewnikach i w końcu ten Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, to zupełnie różne szkoły. Początkowo jeszcze był kurs w Instytucie Zielarstwa Polskiego i terapii naturalnych, więc były to jakby trzy różne etapy kształcenia i każdy z tych etapów uważam za ważny, ale też każdy z nich dał mi zupełnie inny wgląd, jeśli chodzi o zielarstwo. No ale muszę powiedzieć, że tak najlepsza szkoła życia to jest ta szkoła, kiedy wchodzę właśnie na warsztaty, bo prowadzę warsztaty z dzikiej kuchni, z dzikiej kosmetyki i z dzikiej apteki. Kiedy wchodzę na te warsztaty i słyszę od moich warsztatowiczów właśnie, jak to się u nich w domu kiedyś robiło, albo słyszę różne historie, takie jak pan dzisiaj powiedział o tych chryzantemach, na przykład, prawda?
2: Do herbatki, przypomnę.
3: Tak, do herbatki. Czy jak zrobić jakąś nalewkę, jak nastawić, czy o jakich ziółkach, coś ciekawego, czy czasem pytanie, które zupełnie mnie wybije, bo ja naprawdę nie mam o tym pojęcia. Bo ja też uważam, że dobry zielarz to nie jest taki człowiek, który wie wszystko o ziołach wszystkich, tylko uważam, że to jest ktoś, kto potrafi się orientować i poruszać w okolicy, powiedzmy, 60 ziół. Dla mnie to jest taka osoba, ponieważ my żyjemy w czasach, gdzie bardzo dużo osób bierze różnego rodzaju leki. Leki z ziołami potrafią wchodzić w interakcje. Pewne sytuacje potrafią być bardzo niebezpieczne dla osób, które się przewlekle leczą. I uważam, że jeżeli ktoś stwierdzi, że zna się na wszystkich ziołach, to ja nie wierzę w to, że on jest w stanie zabezpieczyć dobrze człowieka, który do niego przychodzi po wsparcie. W to po prostu nie wierzę, bo ja się cały czas uczę interakcji. My mamy ciągle inne leki, ciągle nowocześniejsze leki. Ludzie mają olbrzymi problem z depresją, ze stanami lękowymi. Wchodzą kolejne generacje leków i one też wchodzą w interakcje, prawda? My wiemy, że jeśli chodzi o chociażby dziurawiec, on oddziaływuje na cytochrom P450 w wątrobie, zaburza nam metabolizm mleków, więc to są, uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna dziedzina fitoterapia i mówiąc szczerze, nawet nie mam zamiaru jakby opanowywać wiedzy o wszystkich ziołach, bo to nawet nie czuję takiej potrzeby, tym bardziej, panie Krzysztofie, że uważam, że my pod nogami mamy podstawowe zioła, z których możemy korzystać i naprawdę to, co nas otacza w naszym miejscu, gdzie żyjemy, w tych warunkach geograficznych, w których jesteśmy, w zupełności nam wystarczy. Ja nie wierzę w to, że my musimy koniecznie sięgać na przykład po aszwagandę, kiedy mamy nasze polskie zioła, które potrafią nam naprawdę świetnie pomóc. Uważam, że też musimy swoje głowy odpowiednio nastawić, przeprogramować na taki bieg wolniejszego życia, co jest niezwykle ważne w tych czasach, bo sama wiem, że im więcej

0: krwawe, która nam ma odnowić krew.
1: Kwiecień, maj.
0: Tak, ale nie, że my pijemy cały rok, a później mamy problemy z żelazem, prawda? Bo możemy sobie zaburzyć to wchłanianie żelaza, bo no niestety możemy przedawkować, no zioła też możemy przedawkować. Zioła, jeżeli od ziół wzięła się farmacja, no to potęga działania tych ziół jest naprawdę olbrzymia, więc no tutaj musimy pamiętać, że one też mogą mieć bardzo mocne działanie, prawda? Zapominamy o tym, że czas jesieni teraz to jest czas korzeni. Korzeń mniszka to jest petarda, to są prebiotyki. A my możemy sobie tego mniszka wykopać w ogródku, ten korzeń wysuszyć, zmielić, możemy sobie go zaparzyć, możemy sobie posypać nim kanapkę z proszkowanym. Mamy korzeń lubczyka, który możemy sobie dodać do rosołu, też możemy go sobie ususzyć, prawda? Więc my po prostu o tym zapominamy, jak żyć zgodnie z tymi cyklami natury. I myślę, że to jest też takie niezwykle ważne, a nie to, czy ja będę znała ziół 100, 200 czy 300, nie?
1: Tym bardziej dobrze, że pani to przypomniała w audycji przy rodzinnym stole. Zbliżają się coraz dłuższe te wieczory, już tak stereotypowo mamy czas na to, żeby pomyśleć o sobie, o swojej najbliższej rodzinie i właśnie o tych ziołach, które można codziennie, profilaktycznie, rano, wieczorem, w południe, do pracy w termosie.
0: Dokładnie tak, do pracy w termosie. Naprawdę warto sobie do pracy w termosie brać te ziółka. Taki fajny napar jeszcze Państwu zaproponuję, to taki na taki sezon jesienno-zimowy, rozmaryn, imbir, pomarańcza, owoce żurawiny. Proponuję zwrócić uwagę, jak kupujemy owoc suszony żurawiny, żeby on nie był z cukrem, ale na przykład z sokiem jabłkowym, bo możemy już taki dostać. I to sobie elegancko parzymy, możemy dać troszeczkę miodu i naprawdę to jest przepyszny napar, wzmacniający też nasze zdrowie i odporność.
1: Na dobranoc też?
0: Na dobranoc też. A, i proszę też nie zapominać, jak ja to mówię, o gotowaniu badylków, czyli takie wywarki, gdzie możemy sobie dać na przykład gałązkę sosny lub świerku. Możemy dodać sobie badylki, o których powiedziałam, czyli te pędy malin czy jeżyn. My zawsze zostawiamy na działce. Trochę pędów nie ścinamy wszystkich. Takie gotowane pędy jeżyn powodują, że nawet ten napar zrobi nam się troszeczkę taki malinowy w kolorze i będzie miał smak maliny. No i tutaj też taka, myślę, istotna informacja, że szkorbut to przede wszystkim niedobory witaminy C. No niestety w czasie wojny bardzo dużo osób umierało na skutek szkorbutu, prawda? Gdyby wiedzieli, że mają witaminę C wokół siebie, czyli w lesie, to moglibyśmy wielu trudnych, tragicznych sytuacji uniknąć. Więc proszę pamiętać, że witamina C to jest ta gotowana gałązka świerku lub sosny. Więc ja polecam, bo to jest nie tylko pyszne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe.
1: I ma piękny aromat. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. No i do następnego spotkania kiedyś przy rodzinnym stole, może już w takiej porze zimowej, kiedy będziemy mówić, co sobie tam wrzucić do herbatki wieczorem, kiedy już tych ziół nie ma wokół nas, bo przykryła czapa ze śniegu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Kolanowska, fitoterapeutka, zielarka z Brzegu, była naszym gościem, a ja życzę Państwu w takim razie kolorowych, aromatycznych snów. Dobranoc, Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację razem z Minty. Na dzisiaj sporo singlowych nowości, ale też wznowienie bardzo udanej płyty legendarnego muzyka. Gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtułko i Dariusz Kuzera.